0: Ukrainą są napięte, a problem ten dotyczy nie tylko Warszawy, ale i samej Ukrainy.
1: We Lwowie doszło do zamieszek związanych z przymusowym poborem do wojska. Grupa mężczyzn zaatakowała wojskowy pojazd, wybijając szyby i przewracając go. Władze wszczęły dwa postępowania. Jedno dotyczące ataku na żołnierzy, drugie sprawdzające działania wojskowych podczas poboru. Ukraińskie władze zapowiadają reformę systemu mobilizacji.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W indyjskim stanie Gujarat doszło do dramatycznego ataku lwicy na pasterza. Mężczyzna, przygnieciony przez drapieżnika, zaskakująco zaczął głaskać zwierzę, co ostatecznie uratowało mu życie. Po około pół godziny lwica odpuściła i oddaliła się. Pasterz trafił do szpitala z obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania.
1: Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej, strzegącej jej wybrzeży. Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Od 1 lipca obowiązują nowe stawki dzienne dla żołnierzy niezawodowych. Szeregowy otrzyma teraz 182 zł za dzień służby. Podwyżki dotyczą m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz tych w dobrowolnej służbie zasadniczej. Zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej i wzmocnienie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.
0: Ziemniaki mogą zyskać nowy smak i wartość odżywczą dzięki prostemu trikowi. Zamiast masła warto dodać do nich oliwę z oliwek extra virgin. Oliwa nadaje ziemniakom delikatny, owocowy aromat i wzbogaca je o cenne składniki odżywcze. Wystarczy skropić nią ziemniaki po ugotowaniu i dodać ulubione zioła. Ziemiurki, małe owady, coraz częściej atakują nasze rośliny doniczkowe. Ich larwy niszczą korzenie, co prowadzi do obumierania roślin. Aby się ich pozbyć, można użyć domowych sposobów, takich jak roztwór octu czy sody oczyszczonej. W przypadku dużej plagi warto sięgnąć po specjalistyczne środki chemiczne dostępne w sklepach ogrodniczych. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc. Pralka nie radzi sobie z sierścią zwierząt, ale są na to sposoby. Wystarczy wrzucić do bębna gumowe rękawice lub wałki na rzepy, które skutecznie wyłapią kłaczki. Ocet spirytusowy również może pomóc, działając antystatycznie i ułatwiając usuwanie sierści. Dzięki tym prostym trikom pranie będzie czyste i wolne od sierści.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz.

0: legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Fałszywe alarmy bombowe w szkołach i innych instytucjach stają się coraz częstszym problemem. Młodzi ludzie traktują to jako żart. Jednak konsekwencje są poważne. Policja szybko identyfikuje sprawców, a finał często kończy się w sądzie. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą stać się niebezpiecznym trendem wśród internautów, co może prowadzić do opóźnień w prawdziwych akcjach ratunkowych.
2: Patryk Grzyt z Wołomina został skazany na 4 lata więzienia za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu we krwi i złamał zakaz prowadzenia pojazdów, który obowiązywał go przez 8 lat. Sąd orzekł również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył karę finansową. To kolejny raz, gdy Patryk Grzyt został przyłapany na podobnym przestępstwie. Na warszawskim Ursynowie otwarto nowy odcinek parku linearnego. Między ulicami Lanciego a Rosoła mieszkańcy mogą korzystać z nowych ścieżek, stref relaksu oraz ogrodu przypominającego tradycyjny sad. Na terenie o powierzchni 2,3 hektara posadzono 212 drzew, w tym dęby, klony i jabłonie. Cały park ma być gotowy do końca roku. Dziś w Warszawie pasażerowie metra muszą zmierzyć się z poważnymi utrudnieniami na linii M1. Ruch został zablokowany między stacjami Służew i Wilanowska, co spowodowało podział trasy na 2 odcinki. Młociny, Politechnika oraz Kabaty, Stokłosy. 6 stacji, w tym Pole Mokotowskie i Ursynów, jest wyłączonych z obsługi. Uruchomiono komunikację zastępczą, ale nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Andrzej Poczobut po 5 latach w białoruskim łagrze zdecydował się wrócić do rodzinnego Grodna. Mimo trudnych doświadczeń w więzieniu, dziennikarz podkreśla, że jego wyjazd do Polski był tymczasowy. Poczobut planuje uczestniczyć we wrześniowym zjeździe Związku Polaków na Białorusi. Jego decyzja budzi niepokój bliskich, ale sam dziennikarz mówi o głębokim przywiązaniu do rodzinnych stron. O proces sądowy w sprawie ataku nożem w Poroninie dobiegł końca. Właściciel wypożyczalni Kładów, oskarżony o zranienie protestującego mieszkańca, usłyszy wyrok w przyszłym tygodniu. Prokuratura domaga się 7 miesięcy więzienia i 20 tysięcy złotych nawiązki, podczas gdy obrona wnioskuje o karę w zawieszeniu. Mieszkańcy Poronina nadal zmagają się z problemem nielegalnych przejazdów Kładów po ich terenach.
2: Tragedia w Skawinie wstrząsnęła lokalną społecznością. 3 lipca odkryto tam ciała 4 osób, w tym 27-letniej Gabrieli, jej nowonarodzonej córki Luizy oraz teściowej Zofii. Śledczy ustalili, że za zbrodnię odpowiada mąż Gabrieli, Mateusz G. Jednak motywy jego działania pozostają nieznane. Dziś odbył się pogrzeb zamordowanych kobiet na cmentarzu w Wadowicach.
1: Na Zakopiance w Jaworniku już wkrótce zacznie działać nowy fotoradar, znany z Krzyszkowic, gdzie wystawił 51 tysięcy mandatów w pół roku. Urządzenie ma poprawić bezpieczeństwo na niebezpiecznym skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 955, gdzie dopuszczalna prędkość to 60 km na godzinę. Wybór Jawornika nie jest przypadkowy, bo miejsce to od lat jest czarnym punktem na mapie małopolskich dróg. Fotoradar ma zdyscyplinować kierowców i zmniejszyć liczbę wypadków.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na węźle Częstochowa Północ doszło dziś rano do pożaru autokaru. Na szczęście 22 pasażerów zdążyło opuścić pojazd przed przybyciem służb ratunkowych. W wyniku zdarzenia zablokowano zjazd z autostrady A1, co powoduje poważne utrudnienia w ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami w okolicach Częstochowy.
2: Sąd w Katowicach skazał 66-letniego Józefa G. na 15 lat więzienia za zabójstwo sąsiada w Chełmie Śląskim. Mężczyzna przyznał się do winy, a jego wiek uznano za okoliczność łagodzącą. Rodzina ofiary otrzyma po 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Pełnomocnik bliskich zapowiada apelację, uznając wyrok za niewystarczający.
1: W Kołobrzegu doszło do incydentu w miejskim autobusie, gdzie pasażerka została zatrzymana z powodu przewożenia psa bez kagańca. Kobieta spędziła 24 godziny w areszcie i usłyszała zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia policjanta. Kierowca autobusu twierdzi, że działał zgodnie z regulaminem, a interwencja policji była konieczna ze względu na jej zachowanie. Sprawa trafiła do sądu, gdzie zostanie rozstrzygnięta.
2: Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 25-letniego obywatela Uzbekistanu, podejrzanego o organizowanie nielegalnej migracji. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Od początku roku zatrzymano już 90 osób za podobne przestępstwa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Nagłe załamanie pogody na Biebrzy doprowadziło do niebezpiecznej sytuacji. Grupa nastolatek płynących kajakami utknęła podczas spływu. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, które użyły poduszkowców, by bezpiecznie ewakuować 5-osobową grupę. 4 nastolatki trafiły do szpitala z powodu wyziębienia i wymagają dalszej obserwacji. W Białymstoku padła główna wygrana w grze Mini Lotto. W środę, 8 lipca, szczęśliwy gracz trafił wszystkie 5 liczb, zdobywając ponad 418 tysięcy złotych. Zakład został wysłany w kolekturze przy ulicy Hetmańskiej 16. To jedyny taki sukces w kraju w tym losowaniu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na Gillette Stadium w Bostonie trwa emocjonujący ćwierćfinał Mundialu 2026 między Francją a Marokiem. Obie drużyny walczą o awans do strefy medalowej, ale jak na razie wynik to 0-0. Francuzi oddali więcej strzałów, ale żadna z drużyn nie zdobyła jeszcze bramki. Posiadanie piłki jest nieznacznie po stronie Francji, która kontroluje 54% czasu gry. Reprezentacja Hiszpanii awansowała do ćwierćfinału Mundialu po dramatycznym zwycięstwie nad Portugalią. Decydującego gola zdobył Mikel Merino, a kluczową rolę odegrali rezerwowi, w tym Ferran Torres. Hiszpanie z Lamine Yamalem na czele przygotowują się teraz do starcia z Belgią, licząc na awans do półfinału. Eksperci podkreślają, że siłą drużyny jest jedność i solidna defensywa, która nie straciła jeszcze bramki w turnieju.
2: Francja pokonała Maroko 2-0 w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026. Oba gole padły w drugiej połowie, a ich autorami byli Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé. Mimo wyniku, różnica w poziomie gry była wyraźna na korzyść Francuzów. W półfinale trójkolorowi zmierzą się ze zwycięzcą meczu Hiszpania – Belgia. Przed nami ćwierćfinały piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. W grze pozostało 8 drużyn, z czego aż 6 z Europy. Największe szanse na triumf ma Francja, która w 1/8 finału pokonała Paragwaj 1-0. Argentyna, mimo wcześniejszych prognoz, spadła na 4 miejsce w rankingu faworytów.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Norwegia sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału Mundialu, eliminując Brazylię. Bohaterem meczu został bramkarz Orjan Nyland, a Erling Haaland imponuje skutecznością z 7 golami na koncie. Teraz Norwegowie zmierzą się z Anglią, a kibice z niecierpliwością czekają na kolejny rozdział tej piłkarskiej historii. Czy Wikingowie zdołają pokonać faworyzowanych rywali?
1: Dziś mija 44 lata od historycznego meczu, w którym Polska zdobyła 3. miejsce na Mistrzostwach Świata w 1982 roku, pokonując Francję 3-2. Stefan Majewski, strzelec jednego z goli, ujawnia kulisy tego sukcesu, podkreślając kluczową rolę Zbigniewa Bońka. Mówi także o trudnym powrocie do kraju i kontrowersyjnej ceremonii wręczenia medali. Pomimo wyzwań, tamten mundial pozostaje jednym z największych osiągnięć polskiej piłki nożnej.
2: Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, odniósł się do szans Argentyny na obronę tytułu Mistrza Świata. W rozmowie z portalem Weszło stwierdził, że nie wierzy w teorię o faworyzowaniu Argentyńczyków przez sędziów. Podkreślił, że kluczową rolę w sukcesie drużyny może odegrać Lionel Messi. Już w ten weekend Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w walce o półfinał. Reprezentacja Polski siatkarek przegrała dziś z Brazylią 1-3 w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów. Polki mają już za sobą 11 z 12 spotkań, a przed nimi dzień przerwy. W niedzielę zmierzą się z Japonią w kluczowym meczu o awans do finałów. Stawką jest miejsce w najlepszej ósemce, która zagra w turnieju finałowym w Makau.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mamet K., znany zawodnik MMA, został skazany na 1,5 roku więzienia za paserstwo luksusowych aut. Wyrok, który zapadł w Tarnowskich Górach, nie jest prawomocny. Sportowiec zapowiada odwołanie, twierdząc, że czuje się niewinny. Sprawa dotyczy kradzieży samochodów z lat od 2017 do 2018. Poznańskie obiekty tenisowe otrzymały ponad 8 milionów złotych wsparcia z ministerialnego programu modernizacji. Minister sportu Jakub Rutnicki ogłosił decyzję podczas wizyty w parku tenisowym Olimpia, gdzie sam zagrał na korcie. Park tenisowy Olimpia otrzyma około 2,5 miliona złotych na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej. Dodatkowe środki trafią także do AZS Poznań i miasta Poznań na rozwój infrastruktury tenisowej. Reprezentacja Francji awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, pokonując Maroko 2-0. Mimo sukcesu kibice z niepokojem patrzą na stan zdrowia Kyliana Mbappé, który opuścił boisko z urazem kostki. Sam zawodnik oraz trener Didier Deschamps uspokajają, że kontuzja nie jest poważna. Mbappé zdobył jedną z bramek, a jego dorobek na mundialu to już 8 goli. Iga Świątek wraca na korty po przerwie i zagra w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto. W zawodach wystąpią również czołowe tenisistki świata, w tym Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Turniej rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do 13 sierpnia. Niestety, z powodu kontuzji kolana, zabraknie obrończyni tytułu Wiktorii Mboko.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito oficjalnie potwierdzili swój związek. Para spędza razem coraz więcej czasu, a Exposito wspierała Mbappé podczas mundialu w Stanach Zjednoczonych, mimo że nie interesuje się futbolem. Ich relacja przyciąga uwagę mediów we Francji i Hiszpanii, a zakochani nie szczędzą sobie czułości, co widać na licznych zdjęciach.
1: Przed ćwierćfinałem Francji z Marokiem atmosfera jest napięta. W nocy marokańscy kibice zakłócali sen francuskich piłkarzy pod ich hotelem w Bostonie. W Paryżu wprowadzono stan najwyższej gotowości z obawy przed zamieszkami, a stacje metra w pobliżu pól elizejskich będą zamknięte. Władze apelują o spokój, by uniknąć powtórki wydarzeń z 2022 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jąca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hunter niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jący. Serial, emitowany w Polsce od stycznia roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat. Magdalena Walach, znana z roli Agnieszki w M jak Miłość, powraca na ekrany w nowym serialu Słoneczna poza ciszą. Zdjęcia do tej produkcji ruszyły na początku czerwca, a premiera zaplanowana jest na jesień w TVP VOD. Serial opowiada o społeczności małego miasteczka, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym są tematem tabu. W obsadzie, obok Walach, zobaczymy także Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Łukasza Nowickiego. Agnieszka Olszewska, postać grana przez Walach w M jak Miłość, zniknęła z serialu 5 lat temu, a jej powrót wydaje się mało prawdopodobny. Po odejściu z Warszawy Agnieszka rozpoczęła nowe życie w Szczecinie jako prokurator. Tymczasem Walach rozwija swoją karierę, angażując się w nowe projekty telewizyjne i teatralne.
2: Nowy sezon M jak Miłość zapowiada się emocjonująco. Detektyw Jakub Karski znów będzie miał pełne ręce roboty. Do jego biura zawita Elżbieta Domańska, nowa szefowa Marcina Chodakowskiego, prosząc o pomoc w tajemniczej sprawie. Czy to oznacza, że Jakub ponownie znajdzie się w centrum niebezpiecznych wydarzeń? Marcin, który po traumatycznych przeżyciach skupił się na rodzinie, może zostać wciągnięty z powrotem do akcji. Przyjaźń między nim a Jakubem może okazać się kluczowa w rozwiązaniu tej zagadki. Nowe odcinki po wakacjach przyniosą wiele niespodzianek i emocji. Czy współpraca dawnych partnerów znów okaże się niezbędna? Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Fani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. 900.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38. To hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 922 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 29 lipca, Diego odkrywa ciało swojego ojca. Znaleziony przy zwłokach krwawy przycisk do papieru wskazuje na jego brata jako sprawcę morderstwa. Inigo próbuje przekonać Leonor, że Ewa nie jest jego żoną, ale Leonor nie daje się zwieść. Diego oskarża Ursulę o zabójstwo ojca, lecz ona udaje zrozpaczoną wdowę. Serial opowiada także historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencję. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco.
1: Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
2: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. Serial Panna Młoda przynosi emocjonujące zwroty akcji w odcinkach od 143 do 148, które będzie można oglądać na TVP 2 od 13 do 18 lipca. W tych odcinkach Hunter nie zdoła dłużej ukrywać swojej ciąży, co odkryje jej bliski przyjaciel. Engin, pogrążony w smutku po stracie Yasemin, znajduje tajemniczą bransoletkę, co wzbudza jego podejrzenia. Cihan i Hunter trafiają razem do aresztu, co prowadzi do ostrej wymiany zdań między byłymi małżonkami. Mukadder obawia się o swoje życie, podejrzewając, że jest celowo podtruwana. Jonca przygotowuje się do roli matki, a napięcia między bohaterami sięgają zenitu. Hunter, mimo sprzeciwu rodziny, podejmuje decyzje, które mogą zmienić jej życie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Czechy nie dołożą się do nowego pakietu wojskowego NATO dla Ukrainy. Premier Andrej Babiš ogłosił tę decyzję podczas szczytu w Ankarze, podkreślając potrzebę skupienia się na rozwoju własnego przemysłu obronnego. Prezydent Czech, Petr Pavel, krytykuje tę decyzję, wskazując na znaczenie symbolicznego udziału. Podobne stanowisko zajmuje Słowacja, która również nie zamierza uczestniczyć w finansowaniu pakietu. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeśli ponownie zostanie premierem, nie powierzy Zbigniewowi Ziobrze funkcji ministra sprawiedliwości. Powodem jest ich dotychczasowa trudna współpraca. Na te słowa odpowiedział poseł PiS Michał Wójcik, podkreślając, że o składzie rządu decyduje Jarosław Kaczyński, a nie Morawiecki. Wójcik zaznaczył, że priorytetem jest teraz odzyskanie zaufania wyborców przed wyborami w 2027 roku.
0: Premier Donald Tusk zaapelował do Ukraińców o uczciwe podejście do trudnej historii, podkreślając, że prawda jest kluczowa dla pojednania. Oczekuje także reakcji władz w Kijowie na antypolskie działania. Tusk pozytywnie ocenił spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, uznając je za ważny sygnał w obliczu narastających napięć. Premier ostrzega przed dezinformacją, wskazując, że na kryzysie w relacjach polsko-ukraińskich najbardziej skorzystałaby Rosja.
1: Na Florydzie doszło do tragicznego zdarzenia. 2-letnia Brittany Nicole zmarła po pozostawieniu jej na ponad 3 godziny w rozgrzanym samochodzie. Opiekunka, która miała się nią zajmować, tłumaczy, że dziecko było pod opieką jej ojca, cierpiącego na demencję. Sprawa jest w toku, a prokuratura w hrabstwie Broward bada okoliczności tragedii.
0: Brat Virginii Giuffre, zmarłej ofiary Jeffreya Epsteina, dąży do przeprowadzenia przesłuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość.
1: Ćma bukszpanowa to prawdziwe wyzwanie dla ogrodników w Polsce, szczególnie w lipcu. Ten azjatycki szkodnik szybko niszczy krzewy, pozostawiając je uschnięte. Warto działać od razu, stosując domowe metody, takie jak roztwór z płynu do naczyń i sody oczyszczonej. Skuteczna ochrona wymaga szybkiej reakcji i regularnej pielęgnacji roślin. W Lublinie doszło do kradzieży rozbójniczej, podczas której 34-letni mężczyzna steroryzował ekspedientkę przedmiotem przypominającym broń. Po ucieczce ze sklepu udał się na komisariat, gdzie został rozpoznany i zatrzymany przez policję. Przy mężczyźnie znaleziono pistolet na kulki oraz skradzione piwa. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
0: Przed wakacyjnym wyjazdem warto zrobić zdjęcia zawartości walizki oraz ważnych dokumentów. Taka dokumentacja może okazać się nieoceniona w przypadku zagubienia bagażu lub kradzieży. Zdjęcia ułatwią identyfikację rzeczy i przyspieszą formalności. To prosty sposób na uniknięcie stresu podczas podróży. Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach. Kraków znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych do życia miast na świecie według najnowszego rankingu Economist Intelligence Unit. Miasto zostało docenione za wyjątkową atmosferę, bogatą ofertę kulturalną i rozwiniętą scenę gastronomiczną. W zestawieniu wyprzedziły go jedynie takie miasta jak Bath w Wielkiej Brytanii, Panama, Guadalajara i Medellin. To dowód, że inwestowanie w przestrzeń publiczną i jakość życia przynosi wymierne efekty. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci. Policjanci z Rzeszowa zatrzymali 55-letniego mężczyznę z Krakowa, podejrzanego o oszustwa metodą na wypadek. Mężczyzna wyłudził od seniorki z powiatu rzeszowskiego ponad 40 tysięcy złotych. Zatrzymany przyznał się do części zarzutów i decyzją sądu spędzi 3 miesiące w areszcie tymczasowym. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może być związany z innymi podobnymi przestępstwami w kraju. Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Natalia Niemen przeżyła prawdziwy emocjonalny rollercoaster, gdy jej córka Danusia spędziła aż 6 tygodni w szpitalu. Artystka, zamiast załamywać ręce, postanowiła zająć się sztuką i stworzyła autoportret, by nie zwariować. Danusia, zmagająca się z zespołem Nunan, pokazała, że jest prawdziwą wojowniczką, a Natalia nie szczędziła pochwał dla personelu medycznego, który okazał się prawdziwymi aniołami w fartuchach. Cóż, życie potrafi zaskoczyć, ale jak widać, nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć odrobinę światła.
2: Rafał Maślak, były mister Polski, pokazał światu swoje nowe, rodzinne gniazdko pod Warszawą. Z eleganckiego apartamentu w centrum przeniósł się do domu, który wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. Naturalne drewno, kolory ziemi i ogromne przeszklenia. To wszystko sprawia, że aż chce się tam zamieszkać. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno to miejsce było w stanie surowym. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus, ale zawsze można pooglądać zdjęcia i pomarzyć. Smutna wiadomość z fundacji Cancer Fighters. Maja Gadowska, młoda wojowniczka, która niedawno spełniła swoje marzenie o nagraniu piosenki z Łatwo Gangiem, odeszła od nas. Jej historia poruszyła serca wielu, a jej odwaga i uśmiech pozostaną w pamięci. Maja pokazała, jak walczyć o marzenia, a jej energia będzie z nami na zawsze. Roxana Węgiel i Kevin Mgley, para, która postanowiła zrobić speedrun przez życie, zdradzili swoje sekrety na udany związek w magazynie SK Story. Ich recepta? Dużo rozmów i wzajemne zrozumienie, choć nie zawsze jest różowo. Nawet klimatyzacja potrafi być tematem gorącej dyskusji. W trudnych chwilach miłość i zaangażowanie są testowane, ale to właśnie wtedy poznaje się prawdziwe intencje partnera.
1: Joanna Kołaczkowska, niezapomniana gwiazda kabaretu, odeszła prawie rok temu, pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Choć deszcz towarzyszył jej ostatniej drodze, to wspomnienia o jej charakterystycznym śmiechu wciąż rozjaśniają nasze dni. Fani i bliscy nie zapomnieli o niej, a jej grób na Powązkach nadal przyciąga tłumy, pełen kwiatów i zniczy. Cóż, nawet po śmierci Joanna potrafi przyciągać uwagę jak nikt inny.
2: Vicky Gabor, gwiazda polskiego show biznesu, znów na językach. Tym razem plotki o jej rzekomej ciąży wywołały burzę. Wokalistka, która od lat zmaga się z hejtem, nie wytrzymała i ostro skrytykowała autorów tych absurdalnych spekulacji. Jak sama mówi, nigdy nie była w ciąży. A autor artykułu powinien raczej spojrzeć na swój własny brzuch. Cóż, życie na świeczniku bywa pełne niespodzianek. Bruce Dickinson, znany głównie jako wokalista Iron Maiden, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o muzykę, ale o jego talent do przemawiania. Bruce zdobył nagrodę Best Live Speaker na The Speaker Awards, pokonując konkurencję w kategoriach Best Motivational Speaker i Best Storyteller. Jak widać, nie tylko na scenie muzycznej potrafi porwać tłumy. Sam Dickinson przyznał, że choć rzadko brakuje mu słów, to wyróżnienie było dla niego nieoczekiwane i genialne. Kto by pomyślał, że rockowy frontman stanie się mistrzem mowy? The Rolling Stones, zespół, który od ponad 60 lat nie przestaje zadziwiać, zaczynał skromnie w londyńskim Marquee Jazz Club. Ich pierwszy koncert 12 lipca 1962 roku to prawdziwa zagadka. Żadnych zdjęć, nagrań, a nawet sami muzycy niewiele pamiętają. Mick Jagger przyznaje, że nie wie, czy Charlie Watts był wtedy z nimi. Ale kto by się tym przejmował, skoro Stonesi stali się legendą rocka, a ich historia toczy się dalej, jak dobrze naoliwiona maszyna.
1: Ian Gillan, wokalista Deep Purple, w 1973 roku postanowił opuścić zespół, bo jak sam przyznał, wpływy z zewnątrz zaczęły dominować nad dawną paczką kumpli. W wywiadzie wspomina, że sukces komercyjny przyniósł więcej problemów niż radości, a różnice artystyczne z Richiem Blackmorem były jak ogień i woda. Po latach Gillan przyznaje, że ponosi za to rozłam taką samą winę jak wszyscy, a prawdopodobnie nawet większą. Mimo burzliwej historii, Gillan i Deep Purple wciąż grają razem, choć ich relacje przypominają bardziej telenowele niż rockową sielankę.
2: Sir Anthony Hopkins, znany z ról, które mroziły krew w żyłach, teraz postanowił nas zaskoczyć czymś zupełnie innym. Laureat Oscara, który od dziecka komponuje, wydaje swój pierwszy album muzyczny Life is a Dream. To zbiór utworów inspirowanych jego rodzinną walią i osobistymi wspomnieniami. Czyżby aktorstwo było tylko preludium do jego prawdziwej pasji? Pierwsze nagranie już dostępne, a premiera całego albumu 21 sierpnia. Kto by pomyślał, że metalowa kapela Disturbed podbije świat coverem The Sound of Silence? Ich wersja przebiła magiczny miliard odtworzeń na Spotify, co zaskoczyło nawet samych muzyków. Wokalista David Draiman, który przez lata unikał czystego śpiewu, przyznał, że to producent Kevin Charko dodał mu odwagi do tego eksperymentu. Nawet Chester Bennington z Linkin Park był pod wrażeniem, co tylko pokazuje, że czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu. Jesienią 2026 roku Warszawa stanie się epicentrum mongolskiego folku i metalu. The Hue, znani z łączenia gardłowego śpiewu z ciężkimi riffami, zagrają dwa koncerty z rzędu w klubie Stodoła. Jakby tego było mało, francuska grupa Skald dołoży swoje 3 grosze do tej muzycznej uczty. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy, bo przecież niecodziennie można usłyszeć metal w wersji stepowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do ataku na funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 29-letni mężczyzna zaatakował policjanta, a następnie uciekł. Jednak został zatrzymany w okolicach stacji metra Kabaty. Podczas interwencji trzej mundurowi odnieśli obrażenia, a przy napastniku znaleziono kastety i maczetę. Życiu rannych funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: W Warszawie 5 lipca autobus linii 186 uderzył w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim, raniąc 6 osób. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwą awarię techniczną. Jedna z pasażerek oskarża kierowcę o zignorowanie ostrzeżeń o usterce i celowe uwięzienie pasażerów w pojeździe. Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że oferują pomoc psychologiczną poszkodowanym.
1: Dominik Hołuj, 17-latek, który stracił obie nogi w wypadku na torach, odwiedził centralę PKP SA w Warszawie. Chłopak otrzymał propozycję stypendium od Fundacji Grupy PKP, które ma pomóc mu w dalszej nauce. Mimo tragedii, Dominik nadal marzy o pracy na kolei. Prokuratura wciąż bada przyczyny wypadku, a konduktor feralnego pociągu przyznał się do błędu. Instytut Sobieskiego zaproponował podział województwa mazowieckiego na 3 nowe regiony. Celem jest poprawa zarządzania i przeciwdziałanie depopulacji. Nowe jednostki to województwo warszawskie, płocko-siedleckie oraz staropolskie. Propozycja ma być impulsem do debaty nad zmianami administracyjnymi w Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie pojawią się 3 nowe fotoradary, a istniejące urządzenia zostaną zmodernizowane. Szczególną uwagę kierowcy powinni zwrócić na Wisłostradę, gdzie wprowadzony zostanie odcinkowy pomiar prędkości. Nowe fotoradary pojawią się m.in. na skrzyżowaniu Górczewskiej z Konarskiego oraz w rejonie Alei Krakowskiej. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na stołecznych drogach. Na Ursynowie otwarto kolejny odcinek parku linearnego. Między ulicami Lanciego i Rosoła mieszkańcy mogą już korzystać z nowych alejek, miejsc do odpoczynku i ogrodu inspirowanego sadem. Posadzono tam 212 drzew, w tym dęby, klony i jabłonie. Cały park nad tunelem południowej obwodnicy Warszawy ma być gotowy jeszcze w tym roku.
1: Fałszywe alarmy bombowe wciąż stanowią problem, angażując służby i generując koszty. Ostatnio w Warszawie 14-latka z województwa wielkopolskiego wywołała taki alarm, myśląc, że pozostanie anonimowa. Policja jednak szybko ustaliła jej tożsamość. Psychologowie ostrzegają, że takie zachowania mogą stać się internetowym trendem, a młodzi ludzie często bagatelizują konsekwencje swoich działań. Kraków planuje wprowadzenie darmowego parkowania dla zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu. Uprawnienie to przysługiwać będzie osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi, a także posiadaczom odznak honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu oraz zasłużony dawca przeszczepu. Warunkiem jest rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. To forma podziękowania za ich bezinteresowną działalność na rzecz zdrowia publicznego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Airbus planuje otwarcie nowego centrum inżynieryjnego w Krakowie, jeszcze w czwartym kwartale tego roku. To jedyny taki ośrodek w Europie poza krajami macierzystymi firmy, jak Francja czy Niemcy. Inwestycja jest częścią strategii, która zakłada niemal podwojenie zatrudnienia w Polsce do 2030 roku. Rekrutacja już trwa, a centrum będzie odpowiedzialne za pełny cykl prac inżynieryjnych dla samolotów komercyjnych. W Poroninie zakończył się proces sądowy dotyczący ataku nożem w wypożyczalni quadów. Właściciel punktu, oskarżony o zranienie mieszkańca protestującego przeciwko przejazdom quadów, usłyszy wyrok w przyszłym tygodniu. Prokuratura domaga się 7 miesięcy więzienia i 20 tysięcy złotych nawiązki. Mieszkańcy nadal zmagają się z problemem nielegalnych rajdów. W Skawinie doszło do tragicznej zbrodni, w której zginęły 3 kobiety. Zofia, jej córka Gabrysia oraz wnuczka Luiza. Śledczy ustalili, że sprawcą był Mateusz G., mąż Gabrieli, który popełnił samobójstwo. Dziś odbył się wspólny pogrzeb ofiar na cmentarzu w Wadowicach, gdzie ksiądz wygłosił poruszające kazanie. Motyw działania sprawcy pozostaje nieznany. Na rzece Biebrzy doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem młodych kajakarzy. Wczoraj przed godziną 18 gwałtowna zmiana pogody uniemożliwiła im dotarcie do celu, co wymagało interwencji służb ratunkowych. Policjanci i strażacy ewakuowali 5-osobową grupę, w tym 4 nastolatki, za pomocą poduszkowców. Dziewczęta trafiły do szpitali z objawami wychłodzenia, ale dzięki szybkiej akcji ratunkowej wszyscy są bezpieczni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku padła jedyna wygrana pierwszego stopnia w środowym losowaniu mini lotto. Szczęśliwy gracz poprawnie wytypował wszystkie 5 liczb i zgarnął 418 709 zł. Zwycięski kupon został zawarty w punkcie lotto przy ulicy Hetmańskiej 16. To wyjątkowe szczęście dla mieszkańca stolicy Podlasia. Na Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska uruchomiła swoją pierwszą morską farmę wiatrową na Bałtyku, a pierwszy prąd już zasila krajową sieć. Inwestycja Baltic Power, realizowana przez Orlen i Northland Power, ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Premier Donald Tusk podkreślił, że to historyczny moment dla polskiej energetyki. Na Bałtyku stanie 76 turbin, z których 54 już zamontowano. Nowa stacja elektroenergetyczna Choczewo odegra kluczową rolę w przesyle energii. To początek większych inwestycji, które mają uniezależnić Polskę od zagranicznych dostawców energii. Na rynku hurtowym paliw w Polsce doszło dziś do znaczących zmian cenowych. Benzyna PB95 została symbolicznie przeceniona przez czołowych dostawców, takich jak Aramco, Orlen i BP Europa, do 5500 zł za metr sześcienny. Tymczasem ceny oleju napędowego i benzyny premium PB98 gwałtownie wzrosły. Orlen i BP Europa podniosły ceny PB98 o ponad 100 zł, a Aramco o 97 zł na metrze sześciennym. Olej napędowy zdrożał o 74 zł. Te zmiany mogą wkrótce przełożyć się na wyższe ceny na stacjach benzynowych.
2: W polskich wodociągach trwa cyfrowa rewolucja. Coraz więcej spółek instaluje radiowe nakładki na wodomierze, co pozwala na zdalny odczyt zużycia wody. Dzięki temu inkasenci rzadziej będą odwiedzać nasze domy. Nowoczesne systemy nie tylko ułatwią odczyty, ale także pomogą w walce z ogromnymi stratami wody, które sięgają nawet 25% przesyłanej siecią. W Poznaniu Aquanet realizuje projekt, który umożliwi wykrywanie awarii niemal natychmiast. Mieszkańcy będą otrzymywać alerty o nietypowym zużyciu, co pozwoli na szybsze reagowanie na wycieki.
1: Narodowy Bank Polski prognozuje, że waloryzacja emerytur i rent w marcu przyszłego roku wyniesie około 4,5%. To więcej niż zakładał rząd Donalda Tuska, który przewidywał wzrost o około 3,5%. Dzięki temu minimalna emerytura może wzrosnąć o około 88 zł, a świadczenie w wysokości 5000 zł brutto o ponad 220 zł. Wyższa waloryzacja wynika z aktualnych szacunków dotyczących inflacji i wzrostu wynagrodzeń. Mimo to podwyżki będą niższe niż w 2026 roku, kiedy to świadczenia wzrosły o ponad 5%. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 marca przyszłego roku.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Polska wygrała wieloletnią batalię z Gazpromem, uzyskując prawomocny wyrok na 174,5 miliona złotych kary. Jednak pieniądze pozostają zamrożone z powodu decyzji ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny wyraził oburzenie, podkreślając, że urząd wykonał ogromną pracę, by obronić tę karę. Eksperci krytykują decyzję, wskazując na błędną interpretację przepisów. Sprawa dotyczy zamrożonych aktywów Gazpromu w Polsce, które miałyby trafić do budżetu państwa. Tymczasem Gazprom nadal nie płaci, a wokół decyzji resortu finansów narasta coraz więcej pytań.
1: W Polsce coraz więcej osób lekceważy abonament RTV, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Najnowsze dane pokazują, że skarbówka potrafi skutecznie egzekwować zaległości, a rekordzista z województwa zachodniopomorskiego musiał zapłacić aż 137 tysięcy złotych. Fiskus ma różne sposoby na odzyskanie długu, w tym zajęcie konta bankowego czy wynagrodzenia. Największe problemy mają przedsiębiorcy, którzy nie płacą za wiele odbiorników. Warto pamiętać, że nawet niewielkie zaległości mogą z czasem urosnąć do ogromnych kwot.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kontrolę w Biurze Informacji Kredytowej oraz trzech bankach, w tym ING, Banku Śląskim i mBanku. Sprawdzane są zasady oceniania zdolności kredytowej klientów, które mogą wpływać na dostępność kredytów. UOKiK bada, czy klienci, którzy porównują oferty kilku banków, nie są niesłusznie karani niższym scoringiem. Biuro Informacji Kredytowej zapewnia, że liczba zapytań kredytowych ma ograniczony wpływ na ocenę punktową. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom mogą grozić wysokie kary finansowe.
1: W lipcu około 1 000 000 seniorów otrzyma dwa przelewy z ZUS. Zmiany w terminach wypłat wynikają z układu dni wolnych, co oznacza, że niektórzy emeryci otrzymają świadczenia wcześniej niż zwykle. Dotyczy to osób, które standardowo dostają pieniądze 5, 25 lipca oraz 1 sierpnia. Wypłaty zostaną zrealizowane automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Podobne zasady obowiązują w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Warto pamiętać, że wcześniejsze wypłaty nie wpływają na wysokość świadczeń.
0: Najważniejsze informacje. informacje w Radiu Super Express.
1: Rząd Kanady wybrał niemiecką firmę ThyssenKrupp Marine Systems jako preferowanego dostawcę dla nowej floty okrętów podwodnych. Program Canadian Patrol Submarine Project zakłada zakup do 12 jednostek typu 212 CD, które zastąpią obecne okręty typu Victoria. Nowa flota ma wzmocnić obecność Kanady na Atlantyku, Pacyfiku i w Arktyce oraz zacieśnić współpracę z Niemcami i Norwegią. Premier Mark Carney podkreślił, że decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię bezpieczeństwa kraju. Pierwsze okręty mają zostać dostarczone w 2033 roku, a cały proces kontraktowania zakończy się do końca 2027 roku. Program ma również przynieść znaczące korzyści dla kanadyjskiego przemysłu i rynku pracy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Magdalena Walach, znana z roli Agnieszki w M jak miłość, powraca na ekrany w nowym serialu Słoneczna poza ciszą. Zdjęcia do tej produkcji ruszyły na początku czerwca, a premiera zaplanowana jest na jesień w TVP VOD. Serial opowiada o społeczności małego miasteczka, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym są tematem tabu. W obsadzie, obok Walach, zobaczymy także Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Łukasza Nowickiego. Agnieszka Olszewska, postać grana przez Walach w M jak miłość, zniknęła z serialu 5 lat temu, a jej powrót wydaje się mało prawdopodobny. Po odejściu z Warszawy Agnieszka rozpoczęła nowe życie w Szczecinie jako prokurator. Tymczasem Walach rozwija swoją karierę, angażując się w nowe projekty telewizyjne i teatralne.
2: W serialu M jak miłość wątek Elżbiety Domańskiej nabiera rumieńców. Katarzyna Dąbrowska, wcielająca się w tę postać, zakończyła zdjęcia przed letnią przerwą, ale nie oznacza to końca jej historii. Jesienią Elżbieta powróci na ekrany, by dalej mieszać w życiu Marcina i Kamy. Choć jej obecność wzbudza kontrowersje, wszystko wskazuje na to, że jej rola będzie jeszcze bardziej znacząca. Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji i nowych napięć między bohaterami. Relacja między Elżbietą a Kamą może przybrać nieoczekiwany obrót. Jesienią dowiemy się, jak potoczą się ich losy. Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Fani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. Serial Rancho wraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Jesienią widzowie zobaczą Daniela Olbrychskiego w roli Ignacego Japycza, nowego bywalca słynnej ławeczki w Wilkowyja. Aktor zastąpi zmarłego Stacha Japycza, co wywołało burzę wśród fanów. Internauci nie szczędzą krytyki, a w obronie Olbrychskiego stanęli reżyser i producent serialu. Kontrowersje wokół aktora wynikają z jego wyrazistych poglądów politycznych. Mimo to twórcy serialu są pewni, że Olbrychski zaskoczy widzów swoją interpretacją roli. Premiera nowego sezonu zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 przynosi kolejne emocjonujące odcinki. W poniedziałek, 27 lipca, w odcinku 920 nowy stróż Cesareo wprowadza zamieszanie swoim surowym podejściem, a Blanka odkrywa tajemnicze przedmioty w bagażu Samuela. W środę, 29 lipca, w odcinku 922 Flora ratuje El Penę, ale sama wpada w kłopoty, gdy Hindus trafia do szpitala. Czwartek, 30 lipca, przynosi dramatyczne wydarzenia w odcinku 923, gdzie Carmen zostaje zaatakowana przez Ursulę, a Flora zostaje aresztowana za zabójstwo. W piątek, 31 lipca, w odcinku 924, Blanka i Diego ruszają w pościg za Ursulą, a Sylwia zostaje uratowana przez Estebana i policję. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek.
2: W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hanser mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hanser. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce. Serial Panna Młoda przynosi emocjonujące zwroty akcji w odcinkach od 143 do 148, które będzie można oglądać na TVP 2 od 13 do 18 lipca. W tych odcinkach Hanser nie zdoła dłużej ukrywać swojej ciąży, co odkryje jej bliski przyjaciel. Engin, pogrążony w smutku po stracie Yasemin, znajduje tajemniczą bransoletkę, co wzbudza jego podejrzenia. Cichan i Hanser trafiają razem do aresztu, co prowadzi do ostrej wymiany zdań między byłymi małżonkami. Mukadder obawia się o swoje życie, podejrzewając, że jest celowo podtruwana. Jonca przygotowuje się do roli matki, a napięcia między bohaterami sięgają zenitu. Hanser, mimo sprzeciwu rodziny, podejmuje decyzje, które mogą zmienić jej życie. X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Podczas dzisiejszej miesięcznicy smoleńskiej na placu Piłsudskiego doszło do ostrej konfrontacji. Jarosław Kaczyński starł się słownie z policją, oskarżając ją o brak interwencji. W swoim przemówieniu zapowiedział budowę Gwardii Obywatelskiej i gruntowną przebudowę służb. Atmosfera była napięta, a wydarzenia zakończyły się w atmosferze większego niż zwykle napięcia.
0: Były minister Wojciech Kolarski podkreśla, że polityka historyczna to kluczowe narzędzie państwa do budowania silnej Polski, a nie tylko spór o przeszłość. Zaznacza, że Polska musi mierzyć się z trudnymi prawdami, jak jedwabne, ale jednocześnie sprzeciwia się gloryfikacji UPA przez Ukrainę. Kolarski podkreśla, że polityka historyczna ma służyć współczesności, a nie pisaniu historii od nowa. Relacje z Ukrainą są napięte, a problem ten dotyczy nie tylko Warszawy, ale i samej Ukrainy.
1: We Lwowie doszło do zamieszek związanych z przymusowym poborem do wojska. Grupa mężczyzn zaatakowała wojskowy pojazd, wybijając szyby i przewracając go. Władze wszczęły dwa postępowania. Jedno dotyczące ataku na żołnierzy. Drugie sprawdzające działania wojskowych podczas poboru. Ukraińskie władze zapowiadają reformę systemu mobilizacji.
0: W indyjskim stanie Gujarat doszło do dramatycznego ataku lwicy na pasterza. Mężczyzna, przygnieciony przez drapieżnika, zaskakująco zaczął głaskać zwierzę, co ostatecznie uratowało mu życie. Po około pół godziny lwica odpuściła i oddaliła się. Pasterz trafił do szpitala z obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania.
1: Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej, strzegącej jej wybrzeży. Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji. Od 1 lipca obowiązują nowe stawki dzienne dla żołnierzy niezawodowych. Szeregowy otrzyma teraz 182 zł za dzień służby. Podwyżki dotyczą m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz tych w dobrowolnej służbie zasadniczej. Zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej i wzmocnienie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ziemniaki mogą zyskać nowy smak i wartość odżywczą dzięki prostemu trikowi. Zamiast masła warto dodać do nich oliwę z oliwek Extra Virgin. Oliwa nadaje ziemniakom delikatny, owocowy aromat i wzbogaca je o cenne składniki odżywcze. Wystarczy skropić nią ziemniaki po ugotowaniu i dodać ulubione zioła. Ziemiurki, małe owady, coraz częściej atakują nasze rośliny doniczkowe. Ich larwy niszczą korzenie, co prowadzi do obumierania roślin. Aby się ich pozbyć, można użyć domowych sposobów, takich jak roztwór octu czy sody oczyszczonej. W przypadku dużej plagi warto sięgnąć po specjalistyczne środki chemiczne dostępne w sklepach ogrodniczych. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
1: W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Okap kuchenny to jedno z miejsc, które często pomijamy podczas sprzątania, a to błąd. Filtry w okapie zbierają tłuszcz i zanieczyszczenia. co może prowadzić do nieprzyjemnych zapachów i obniżenia wydajności urządzenia. Eksperci zalecają mycie metalowych filtrów przynajmniej raz w miesiącu, a przy intensywnym gotowaniu nawet częściej. Regularne czyszczenie zapewnia nie tylko higienę, ale także dłuższą żywotność sprzętu.
1: Pralka nie radzi sobie z sierścią zwierząt, ale są na to sposoby. Wystarczy wrzucić do bębna gumowe rękawice lub wałki na rzepy, które skutecznie wyłapią kłaczki. Ocet spirytusowy również może pomóc, działając antystatycznie i ułatwiając usuwanie sierści. Dzięki tym prostym trikom pranie będzie czyste i wolne od sierści.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda, znana z muzycznych hitów, teraz walczy o prawa zwierząt w Polsce. Wspólnie z prezydentem Karolem Nawrockim i tragicznie zmarłym posłem Łukaszem Litewką przygotowała projekt ustawy, który ma zmienić los bezdomnych zwierząt. Wśród postulatów znalazły się m.in. Krajowy Rejestr Osób Znęcających się nad Zwierzętami i zakaz posiadania przez nie zwierząt. Czyżby Doda zamierzała zostać nową ikoną walki o prawa zwierząt? Czas pokaże, czy jej działania przyniosą realne zmiany. Krzysztof Cugowski, legenda polskiej sceny muzycznej, nie pojawi się na 50. urodzinach swojego syna Wojciecha. Dlaczego? Bo zaproszenia nie było. Od 7 lat ojciec i syn nie zamienili ze sobą słowa. Cugowski, choć z goryczą, przekazał życzenia przez prasę, licząc na cudowne odbudowanie więzi. Cóż, życie rodzinne bywa bardziej skomplikowane niż najtrudniejsze nuty budki suflera.
2: Małgorzata Socha, gwiazda, która nie potrzebuje czerwonego dywanu ani złotych zasłon na planie zdjęciowym, znowu zaskakuje. Aktorka, znana z tego, że nie gwiazdoży, zmieniała stylizację na ulicy, na oczach przechodniów, pokazując, że nie boi się niczego. Współpraca z nią to czysta przyjemność, bo Socha nie tylko wygląda świetnie, ale też szanuje czas innych. Kto by pomyślał, że w świecie celebrytów można jeszcze spotkać kogoś takiego? Magda Gessler, niekwestionowana królowa polskiej gastronomii, obchodzi dziś swoje 73. urodziny. Zanim stała się ikoną telewizji, gotowała dla hiszpańskiego króla i studiowała malarstwo w Madrycie. Jej życie to prawdziwy rollercoaster pełen skandali, romansów i zaskakujących projektów, jak parówki sygnowane jej nazwiskiem. A wszystko to z burzą blond loków i charakterystycznym śmiechem, który na zawsze wpisał się w kanon polskiej popkultury.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Pamiętacie Egzamin z życia? Serial, który 2 dekady temu przyciągał miliony Polaków przed telewizory. Dziś przypomina o sobie zaskakującymi metamorfozami aktorów. Mateusz Damiński, Magdalena Turczeniewicz i inni, którzy zaczynali tam swoje kariery. Przeszli przez lata prawdziwe przemiany. Niektórzy niemal się nie zmienili. Inni zaskakują nowym wyglądem. Ale jedno jest pewne. Czas nie oszczędza nikogo, nawet gwiazd.
1: Na YouTube pojawiły się archiwalne nagrania Bona Scotta, które przez lata uznawano za zaginione. To prawdziwa gratka dla fanów, bo można usłyszeć nie tylko rzadkie wywiady z początków kariery AC/DC, ale także występy z zespołem Fraternity. A jakby tego było mało, w Melbourne powstał mural upamiętniający tego charyzmatycznego wokalistę. Bon Scott, który odszedł w wieku 33 lat, wciąż żyje w sercach fanów, a jego muzyka nadal rozbrzmiewa z pełną mocą. System of a Down, legenda metalu, od 21 lat nie wydała nowego albumu. Zespół, który kiedyś wstrząsnął światem muzyki, teraz zdaje się być bardziej zainteresowany wewnętrznymi konfliktami niż tworzeniem nowych hitów. Seri Tankian i Daron Malakian nie mogą dojść do porozumienia, a reszta zespołu tylko bezradnie patrzy. Może kiedyś jeszcze nas zaskoczą, ale na razie pozostaje nam czekać na cud.
2: The Rolling Stones znowu zaskakują. Na ich nowym albumie Foreign Tongues Paul McCartney zagrał na basie, co wywołało u niego ogromne emocje. Keith Richards zauważył, że Paulowi naprawdę brakuje bycia w zespole, a jego radość z grania z dawnymi rywalami jest po prostu niesamowita. Cóż, kto by pomyślał, że Beatlesi i Stonesi mogą się tak dobrze dogadać po latach?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ach, początki Queen. Prawdziwa szkoła przetrwania. Zespół, który dziś zna każdy, zaczynał od nagrywania w nocy, kiedy większe gwiazdy spały. Ich debiutancki album z 1973 roku, choć doceniony przez krytyków, nie zdobył serc tłumów. Ale kto by się tym przejmował, skoro Freddie Mercury i spółka już wtedy mieli głowy pełne nowych pomysłów, gotowi podbić świat kolejnymi hitami.
1: Niemiecka legenda metalu, zespół Accept, świętuje swoje 50-lecie z przytupem. Wydają album Teutonic Titans 1976-2026, na którym największe gwiazdy rocka, w tym Rob Halford z Judas Priest, wykonują ich klasyki. Halford zaśpiewał Balls to the Wall, a w nagraniu towarzyszyli mu Matthias Japs, Rex Brown i Jason Bold. Premiera krążka już 4 września, a Accept zagrają w Polsce 9 grudnia w Gliwicach. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ciężkiego brzmienia. Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, pożegnał się ze sceną podczas koncertu Back to the Beginning w Birmingham, a emocje sięgnęły zenitu. Syn Ozziego, Jack, wspomina, jak po występie wpadł do garderoby ojca i wykrzyczał: "Och, ka, zrobiłeś to!" Cała rodzina zalała się łzami, a dzieci patrzyły zdumione na dorosłych w rozsypce. Tymczasem fani Black Sabbath mogą szykować się na premierę pierwszej autoryzowanej książki o zespole, która ukaże się w październiku.
2: System of a Down wraca do Polski po prawie 10 latach przerwy, by zagrać dwa koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie 18 i 19 lipca. To nie lada gratka dla fanów, którzy pamiętają ich burzliwy debiut w Katowicach w 1998 roku, kiedy to zespół został przywitany gwizdami i bajglami. Od tamtej pory wiele się zmieniło, a publiczność w Polsce z pewnością nie może się doczekać, by ponownie usłyszeć takie hity jak Chop Suey czy Toxicity. Ciekawe, czy tym razem ktoś rzuci balonem dla Darona.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Katowicach prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północny osiągnie 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Patryk Grzyt z Wołomina został skazany na 4 lata więzienia za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu we krwi i złamał zakaz prowadzenia pojazdów, który obowiązywał go przez 8 lat. Sąd orzekł również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył karę finansową. To kolejny raz, gdy Patryk Grzyt został przyłapany na podobnym przestępstwie. Na warszawskim Ursynowie otwarto nowy odcinek parku linearnego. Między ulicami Lanciego a Rosoła mieszkańcy mogą korzystać z nowych ścieżek, stref relaksu oraz ogrodu przypominającego tradycyjny sad. Na terenie o powierzchni 2,3 hektara posadzono 212 drzew, w tym dęby, klony i jabłonie. Cały park ma być gotowy do końca roku. Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki. Dwie tegoroczne maturzystki, Kaja Lelakowska i Aleksandra Kowalewska, zgubiły swoje świadectwa maturalne. Dokumenty mogły wypaść z torby podczas przejazdu tramwajem linii 4 w środę, 9 lipca, w okolicy przystanku Centrum. Świadectwa były schowane w przezroczystych koszulkach, co może ułatwić ich rozpoznanie. Redakcja apeluje do pasażerów o pomoc w ich odnalezieniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dramatyczne wydarzenia na warszawskim Ursynowie. 29-letni mężczyzna zaatakował policjanta przed siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a następnie próbował uciec. Został zatrzymany w rejonie stacji metra Kabaty. W wyniku interwencji rannych zostało 3 funkcjonariuszy, a przy napastniku znaleziono kastety i maczetę. Mężczyzna trafił do aresztu, a śledztwo w tej sprawie trwa. Dziś w Warszawie pasażerowie metra muszą zmierzyć się z poważnymi utrudnieniami na linii M1. Ruch został zablokowany między stacjami Służew i Wilanowska, co spowodowało podział trasy na 2 odcinki. Młociny, Politechnika oraz Kabaty, Stokłosy. 6 stacji, w tym Pole Mokotowskie i Ursynów, jest wyłączonych z obsługi. Uruchomiono komunikację zastępczą, ale nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Na cmentarzu w Wadowicach odbył się dziś pogrzeb ofiar brutalnej zbrodni ze Skawiny. W jednej mogile spoczęły 3 pokolenia kobiet. 59-letnia Zofia, jej 27

0: Letnia córka Gabriela oraz 8-dniowa wnuczka Luiza. Podczas ceremonii duchowny odniósł się do tragicznych okoliczności ich śmierci, podkreślając ostateczny triumf dobra nad złem. Śledczy potwierdzili, że zbrodni dokonał 35-letni Mateusz G., mąż Gabrieli i ojciec Luizy, który również nie żyje. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
1: O proces sądowy w sprawie ataku nożem w Poroninie dobiegł końca. Właściciel wypożyczalni Kładów, oskarżony o zranienie protestującego mieszkańca, usłyszy wyrok w przyszłym tygodniu. Prokuratura domaga się 7 miesięcy więzienia i 20 tysięcy złotych nawiązki, podczas gdy obrona wnioskuje o karę w zawieszeniu. Mieszkańcy Poronina nadal zmagają się z problemem nielegalnych przejazdów Kładów po ich terenach.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Zakopiance w Jaworniku już wkrótce zacznie działać nowy fotoradar, znany z Krzyszkowic, gdzie wystawił 51 tysięcy mandatów w pół roku. Urządzenie ma poprawić bezpieczeństwo na niebezpiecznym skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 955, gdzie dopuszczalna prędkość to 60 km na godzinę. Wybór Jawornika nie jest przypadkowy, bo miejsce to od lat jest czarnym punktem na mapie małopolskich dróg. Fotoradar ma zdyscyplinować kierowców i zmniejszyć liczbę wypadków. Na węźle Częstochowa Północ doszło dziś rano do pożaru autokaru. Na szczęście 22 pasażerów zdążyło opuścić pojazd przed przybyciem służb ratunkowych. W wyniku zdarzenia zablokowano zjazd z autostrady A1, co powoduje poważne utrudnienia w ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami w okolicach Częstochowy.
0: Hotel Gołębiewski w Pobierowie zmienia oblicze tej nadmorskiej miejscowości. Regularnie organizowane koncerty, imprezy taneczne i wydarzenia tematyczne przyciągają turystów, nadając regionowi bardziej imprezowy charakter. Pobierowo, znane dotąd z rodzinnej atmosfery i spokojnego wypoczynku, zaczyna przypominać Mielno, słynące z nocnego życia. Dzięki intensywnemu harmonogramowi atrakcji, hotel staje się nie tylko miejscem noclegowym, ale także centrum rozrywki nad Bałtykiem.
1: Nagłe załamanie pogody na Biebrzy doprowadziło do niebezpiecznej sytuacji. Grupa nastolatek płynących kajakami utknęła podczas spływu. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, które użyły poduszkowców, by bezpiecznie ewakuować 5-osobową grupę. 4 nastolatki trafiły do szpitala z powodu wyziębienia i wymagają dalszej obserwacji.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek, w tym przyszłej panny młodej. Kobiety zakłócały porządek, nie wykonywały poleceń załogi i wdawały się w kłótnie z innymi pasażerami. Interweniowała Straż Graniczna, która wyprowadziła je z samolotu. 3 z uczestniczek były pod wpływem alkoholu, a wszystkie zostały ukarane mandatami i nie mogły kontynuować podróży.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. 3 tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Szymon Marciniak nie poprowadzi żadnego z ćwierćfinałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Najsłynniejszy polski arbiter sędziował dotychczas tylko dwa mecze fazy grupowej. W sobotnim meczu Norwegii z Anglią w Miami sędziować będzie Francuz Clement Tarpin, a spotkanie Argentyny ze Szwajcarią w Kansas City poprowadzi Portugalczyk João Pinheiro. Marciniak ma jeszcze szansę na udział w jednym z czterech pozostałych meczów turnieju.
1: Na Gillette Stadium w Bostonie trwa emocjonujący ćwierćfinał Mundialu 2026 między Francją a Marokiem. Obie drużyny walczą o awans do strefy medalowej, ale jak na razie wynik to 0-0. Francuzi oddali więcej strzałów, ale żadna z drużyn nie zdobyła jeszcze bramki. Posiadanie piłki jest nieznacznie po stronie Francji, która kontroluje 54% czasu gry. Reprezentacja Hiszpanii awansowała do ćwierćfinału Mundialu po dramatycznym zwycięstwie nad Portugalią. Decydującego gola zdobył Mikel Merino, a kluczową rolę odegrali rezerwowi, w tym Ferran Torres. Hiszpanie z Lamine Yamalem na czele przygotowują się teraz do starcia z Belgią, licząc na awans do półfinału. Eksperci podkreślają, że siłą drużyny jest jedność i solidna defensywa, która nie straciła jeszcze bramki w turnieju.
0: Francja pokonała Maroko 2-0 w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026. Oba gole padły w drugiej połowie, a ich autorami byli Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé. Mimo wyniku, różnica w poziomie gry była wyraźna na korzyść Francuzów. W półfinale trójkolorowi zmierzą się ze zwycięzcą meczu Hiszpania – Belgia.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Norwegia sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału Mundialu, eliminując Brazylię. Bohaterem meczu został bramkarz Orjan Nyland, a Erling Haaland imponuje skutecznością z 7 golami na koncie. Teraz Norwegowie zmierzą się z Anglią, a kibice z niecierpliwością czekają na kolejny rozdział tej piłkarskiej historii. Czy Wikingowie zdołają pokonać faworyzowanych rywali?
1: Dziś mija 44 lata od historycznego meczu, w którym Polska zdobyła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1982 roku, pokonując Francję 3-2. Stefan Majewski, strzelec jednego z goli, ujawnia kulisy tego sukcesu, podkreślając kluczową rolę Zbigniewa Bońka. Mówi także o trudnym powrocie do kraju i kontrowersyjnej ceremonii wręczenia medali. Pomimo wyzwań, tamten mundial pozostaje jednym z największych osiągnięć polskiej piłki nożnej.
0: Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, odniósł się do szans Argentyny na obronę tytułu Mistrza Świata. W rozmowie z portalem Weszło stwierdził, że nie wierzy w teorię o faworyzowaniu Argentyńczyków przez sędziów. Podkreślił, że kluczową rolę w sukcesie drużyny może odegrać Lionel Messi. Już w ten weekend Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w walce o półfinał. Reprezentacja Polski siatkarek przegrała dziś z Brazylią 1-3 w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów. Polki mają już za sobą 11 z 12 spotkań, a przed nimi dzień przerwy. W niedzielę zmierzą się z Japonią w kluczowym meczu o awans do finałów. Stawką jest miejsce w najlepszej ósemce, która zagra w turnieju finałowym w Makau.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mamet K., znany zawodnik MMA, został skazany na 1,5 roku więzienia za paserstwo luksusowych aut. Wyrok, który zapadł w Tarnowskich Górach, nie jest prawomocny. Sportowiec zapowiada odwołanie, twierdząc, że czuje się niewinny. Sprawa dotyczy kradzieży samochodów z lat od 2017 do 2018. Poznańskie obiekty tenisowe otrzymały ponad 8 milionów złotych wsparcia z ministerialnego programu modernizacji. Minister sportu Jakub Rutnicki ogłosił decyzję podczas wizyty w parku tenisowym Olimpia, gdzie sam zagrał na korcie. Park tenisowy Olimpia otrzyma około 2,5 miliona złotych na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej. Dodatkowe środki trafią także do AZS Poznań i miasta Poznań na rozwój infrastruktury tenisowej. 3 miesiące po nagłej śmierci Jacka Magiery, jego miejsce spoczynku na warszawskich Powązkach Wojskowych zyskało nowy wygląd. Elegancki, granitowy pomnik nawiązuje do sąsiedniego grobu Lucjana Brychczego, innej legendy Legii. Przy grobie Magiery wciąż wiszą szaliki klubowe, symbolizujące jedność kibiców ponad podziałami.
0: Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito oficjalnie potwierdzili swój związek. Para spędza razem coraz więcej czasu, a Exposito wspierała Mbappé podczas mundialu w Stanach Zjednoczonych, mimo że nie interesuje się futbolem. Ich relacja przyciąga uwagę mediów we Francji i Hiszpanii, a zakochani nie szczędzą sobie czułości, co widać na licznych zdjęciach.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Martina Navratilova podczas transmisji z Wimbledonu wskazała Maję Chwalińską jako jedną z trzech ulubionych tenisistek do oglądania. Tegoroczny turniej zbliża się do końca, a w finale pań zmierzą się Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie, co spowoduje jej spadek w rankingu WTA. Przed ćwierćfinałem Francji z Marokiem atmosfera jest napięta. W nocy marokańscy kibice zakłócali sen francuskich piłkarzy pod ich hotelem w Bostonie. W Paryżu wprowadzono stan najwyższej gotowości z obawy przed zamieszkami, a stacje metra w pobliżu pól elizejskich będą zamknięte. Władze apelują o spokój, by uniknąć powtórki wydarzeń z 2022 roku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia szykuje się emocjonująca batalia sądowa. Zdjęcie z planu, które pojawiło się na Instagramie serialu, pokazuje Natalię, Clemensa i Dominikę w togach na sądowym korytarzu. To może być zapowiedź powrotu konfliktu z Renatą związanego z klubem Feel Good. Dominika, która kupiła lokal za 1 000 000 zł, może znów stanąć do walki. Inną możliwością jest sprawa Mateuszka, który nadal mieszka z Dominiką i Sebastianem, podczas gdy jego mama Sonia odbywa karę więzienia. Czy to właśnie o jego przyszłość będą walczyć bohaterowie? Nowy sezon Barw Szczęścia przyniesie odpowiedzi na te pytania.
2: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco. Nowy sezon M jak Miłość zapowiada się emocjonująco. Detektyw Jakub Karski znów będzie miał pełne ręce roboty. Do jego biura zawita Elżbieta Domańska, nowa szefowa Marcina Chodakowskiego, prosząc o pomoc w tajemniczej sprawie. Czy to oznacza, że Jakub ponownie znajdzie się w centrum niebezpiecznych wydarzeń? Marcin, który po traumatycznych przeżyciach skupił się na rodzinie, może zostać wciągnięty z powrotem do akcji. Przyjaźń między nim a Jakubem może okazać się kluczowa w rozwiązaniu tej zagadki. Nowe odcinki po wakacjach przyniosą wiele niespodzianek i emocji. Czy współpraca dawnych partnerów znów okaże się niezbędna?
1: Akacjowa 38 przynosi kolejne emocjonujące odcinki. W poniedziałek, 27 lipca, w odcinku 920, nowy stróż Cesareo wprowadza zamieszanie swoim surowym podejściem, a Blanka odkrywa tajemnicze przedmioty w bagażu Samuela. W środę, 29 lipca, w odcinku 922, Flora ratuje El Penę, ale sama wpada w kłopoty, gdy Hindus trafia do szpitala. Czwartek, 30 lipca, przynosi dramatyczne wydarzenia w odcinku 923, gdzie Carmen zostaje zaatakowana przez Ursulę, a Flora zostaje aresztowana za zabójstwo. W piątek, 31 lipca, w odcinku 924, Blanka i Diego ruszają w pościg za Ursulą, a Sylwia zostaje uratowana przez Estebana i policję. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 982 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 18 lipca o godzinie 16 na antenie TVP1. W nadchodzących wydarzeniach Nana zmaga się z zazdrością wobec nowej osoby w otoczeniu, co wpływa na jej relacje z bliskimi. Sinan i Ainur, mimo że ich zaręczyny miały być tylko grą, zaczynają odkrywać prawdziwe uczucia. Tymczasem Ibrahim staje w obliczu niebezpieczeństwa, otrzymując anonimowe groźby. Ecem przypadkowo odkrywa, że relacja Nany i Poyraza to jedynie fikcja. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów zawiłymi wątkami miłosnymi i rodzinnymi tajemnicami, a jego bohaterowie nieustannie zaskakują.
1: Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
2: Panna Młoda powraca z emocjonującym 148 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 18 lipca o 17:15 na TVP2. Kancer, chcąc sfinansować wycieczkę szkolną Emira, podejmuje się dodatkowej pracy, nie spodziewając się, że trafi do domu rodziny Develioglu. Tam spotyka się z nieprzyjemnym powitaniem od Bejzy, co stawia ją w trudnej sytuacji. W międzyczasie Cichan i Hancer po wzajemnych oskarżeniach lądują w areszcie, co prowadzi do konfrontacji w nietypowych warunkach. Sinem udaje się nawiązać porozumienie z Melichem, a Cemil szuka wsparcia u Ertugrula. Po odzyskaniu wolności Hancer postanawia schronić się w domu brata. Serial pełen jest niespodziewanych zwrotów akcji, które trzymają widzów w napięciu. X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Czechy nie dołożą się do nowego pakietu wojskowego NATO dla Ukrainy. Premier Andrej Babiš ogłosił tę decyzję podczas szczytu w Ankarze, podkreślając potrzebę skupienia się na rozwoju własnego przemysłu obronnego. Prezydent Czech, Petr Pavel, krytykuje tę decyzję, wskazując na znaczenie symbolicznego udziału. Podobne stanowisko zajmuje Słowacja, która również nie zamierza uczestniczyć w finansowaniu pakietu.
0: Konfederacja zanotowała największy wzrost poparcia w najnowszym sondażu CBOS, zbliżając się do pozycji drugiej siły politycznej w kraju. Koalicja Obywatelska, choć nadal prowadzi, odnotowała spadek do ponad 25%, a Prawo i Sprawiedliwość uzyskało ponad 19%, co również oznacza spadek. Nowa Lewica przekroczyła próg wyborczy z wynikiem ponad 5%, a frekwencja wyborcza deklarowana przez ankietowanych wynosi niecałe 75%. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski podtrzymuje swoje przeprosiny za zbrodnie w Jedwabnem sprzed 25 lat, podkreślając ich aktualność. W rozmowie z Rzeczpospolitą stwierdził, że dziś postąpiłby tak samo. Kwaśniewski ostro skrytykował także działania Grzegorza Brauna i rosnące znaczenie środowisk negujących fakty historyczne. Wyraził obawy, że takie grupy przestają być politycznym marginesem, co stanowi poważne zagrożenie. Premier Donald Tusk zaapelował do Ukraińców o uczciwe podejście do trudnej historii, podkreślając, że prawda jest kluczowa dla pojednania. Oczekuje także reakcji władz w Kijowie na antypolskie działania. Tusk pozytywnie ocenił spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, uznając je za ważny sygnał w obliczu narastających napięć. Premier ostrzega przed dezinformacją, wskazując, że na kryzysie w relacjach polsko-ukraińskich najbardziej skorzystałaby Rosja.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Na Florydzie doszło do tragicznego zdarzenia. 2-letnia Brittany Nicole zmarła po pozostawieniu jej na ponad 3 godziny w rozgrzanym samochodzie. Opiekunka, która miała się nią zajmować, tłumaczy, że dziecko było pod opieką jej ojca, cierpiącego na demencję. Sprawa jest w toku, a prokuratura w hrabstwie Broward bada okoliczności tragedii.
0: Brat Virginii Giuffre, zmarłej ofiary Jeffreya Epsteina, dąży do przeprowadzenia przesłuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość.
2: W Lublinie doszło do kradzieży rozbójniczej, podczas której 34-letni mężczyzna steroryzował ekspedientkę przedmiotem przypominającym broń. Po ucieczce ze sklepu udał się na komisariat, gdzie został rozpoznany i zatrzymany przez policję. Przy mężczyźnie znaleziono pistolet na kulki oraz skradzione piwa. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach. Kraków znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych do życia miast na świecie według najnowszego rankingu Economist Intelligence Unit. Miasto zostało docenione za wyjątkową atmosferę, bogatą ofertę kulturalną i rozwiniętą scenę gastronomiczną. W zestawieniu wyprzedziły go jedynie takie miasta jak Bath w Wielkiej Brytanii, Panama, Guadalajara i Medellin. To dowód, że inwestowanie w przestrzeń publiczną i jakość życia przynosi wymierne efekty. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci. Policjanci z Rzeszowa zatrzymali 55-letniego mężczyznę z Krakowa, podejrzanego o oszustwa metodą na wypadek. Mężczyzna wyłudził od seniorki z powiatu rzeszowskiego ponad 40 tysięcy złotych. Zatrzymany przyznał się do części zarzutów i decyzją sądu spędzi 3 miesiące w areszcie tymczasowym. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może być związany z innymi podobnymi przestępstwami w kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie również 20 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anthony Hopkins, znany jako przerażający Hannibal Lecter, postanowił zaskoczyć świat i wydać debiutancką płytę. 88-letni aktor, który zdobył 2 Oscary, teraz ujawnia swoje muzyczne oblicze. Album Life is a Dream ukaże się 21 sierpnia, a pierwszy singiel Bracken Road już wzbudza emocje. Czyżby Hopkins szykował się na nową karierę jako kompozytor? Cóż, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń. Natalia Niemen przeżyła prawdziwy emocjonalny rollercoaster, gdy jej córka Danusia spędziła aż 6 tygodni w szpitalu. Artystka, zamiast załamywać ręce, postanowiła zająć się sztuką i stworzyła autoportret, by nie zwariować. Danusia, zmagająca się z zespołem Nunan, pokazała, że jest prawdziwą wojowniczką, a Natalia nie szczędziła pochwał dla personelu medycznego, który okazał się prawdziwymi aniołami w fartuchach. Cóż, życie potrafi zaskoczyć, ale jak widać, nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć odrobinę światła.
2: W świecie, gdzie miliony są na porządku dziennym, Nicole Soszyńska, córka potentatów kosmetycznych, powiedziała tak Janowi Bazylowi, znanemu z burzliwego związku z Anną Wędzikowską. Ślub odbył się w atmosferze tajemnicy, ale mama panny młodej nie mogła się powstrzymać i ujawniła tożsamość zięcia. Nicole, która kiedyś brylowała na ściankach, teraz woli projektować wnętrza i zarządzać firmami. A my możemy tylko zgadywać, co jeszcze kryje się za kulisami tego bajkowego wydarzenia. 100 lat młodej parze. Smutna wiadomość z fundacji Cancer Fighters. Maja Gadowska, młoda wojowniczka, która niedawno spełniła swoje marzenie o nagraniu piosenki z Łatwo Gangiem, odeszła od nas. Jej historia poruszyła serca wielu, a jej odwaga i uśmiech pozostaną w pamięci. Maja pokazała, jak walczyć o marzenia, a jej energia będzie z nami na zawsze.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W Skolimowie pożegnano Mariannę Wojtoń, która w wieku 101 lat odeszła 30 czerwca. Mama znanej aktorki Anny Wojtoń, znanej z Rancha i jak miłość, przeżyła życie pełne przygód, od ucieczki z niemieckiego transportu po walkę w batalionach chłopskich. Mimo że jej życie było jak scenariusz filmowy, to nie doczekała się hollywoodzkiego zakończenia. Pozostawiła córkę i wnuka, którzy teraz będą musieli radzić sobie bez jej pogodnego uśmiechu. Vicky Gabor, gwiazda polskiego show biznesu, znów na językach. Tym razem plotki o jej rzekomej ciąży wywołały burzę. Wokalistka, która od lat zmaga się z hejtem, nie wytrzymała i ostro skrytykowała autorów tych absurdalnych spekulacji. Jak sama mówi, nigdy nie była w ciąży, a autor artykułu powinien raczej spojrzeć na swój własny brzuch. Cóż, życie na świeczniku bywa pełne niespodzianek. Kultowy serial Rancho powraca, a wraz z nim nowe emocje i kontrowersje. Daniel Olbrychski, ikona polskiego kina, dołącza do obsady jako Ignacy Japycz, kuzyn znanych już bohaterów. Choć fani nie są zachwyceni, ekipa serialu cieszy się z nowego kolegi na planie. Czy nowa odsłona Rancha zdoła przyciągnąć widzów, czy może okaże się tylko cieniem dawnej świetności? Czas pokaże. Ania Ortodoks, legenda polskiego gotyckiego rocka, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o muzykę, ale o życie prywatne. Artystka, znana z niekonwencjonalnych wyborów, ogłosiła, że jest aseksualna i traktuje to jako zaletę. Zamiast romansów woli poświęcać się sztuce i rodzinie, co, jak twierdzi, daje jej prawdziwe spełnienie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bruce Dickinson, znany głównie jako wokalista Iron Maiden, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o muzykę, ale o jego talent do przemawiania. Bruce zdobył nagrodę Best Live Speaker na The Speaker Awards, pokonując konkurencję w kategoriach Best Motivational Speaker i Best Storyteller. Jak widać, nie tylko na scenie muzycznej potrafi porwać tłumy. Sam Dickinson przyznał, że choć rzadko brakuje mu słów, to wyróżnienie było dla niego nieoczekiwane i genialne. Kto by pomyślał, że rockowy frontman stanie się mistrzem mowy? The Rolling Stones, zespół, który od ponad 60 lat nie przestaje zadziwiać, zaczynał skromnie w londyńskim Marquee Jazz Club. Ich pierwszy koncert 12 lipca 1962 roku to prawdziwa zagadka. Żadnych zdjęć, nagrań, a nawet sami muzycy niewiele pamiętają. Mick Jagger przyznaje, że nie wie, czy Charlie Watts był wtedy z nimi. Ale kto by się tym przejmował, skoro Stonesi stali się legendą rocka, a ich historia toczy się dalej, jak dobrze naoliwiona maszyna.
1: Ian Gillan, wokalista Deep Purple, w 1973 roku postanowił opuścić zespół, bo jak sam przyznał, wpływy z zewnątrz zaczęły dominować nad dawną paczką kumpli. W wywiadzie wspomina, że sukces komercyjny przyniósł więcej problemów niż radości, a różnice artystyczne z Richiem Blackmorem były jak ogień i woda. Po latach Gillan przyznaje, że ponosi za to rozłam taką samą winę jak wszyscy, a prawdopodobnie nawet większą. Mimo burzliwej historii, Gillan i Deep Purple wciąż grają razem, choć ich relacje przypominają bardziej telenowele niż rokową sielankę.
2: Kto by pomyślał, że metalowa kapela Disturbed podbije świat coverem The Sound of Silence? Ich wersja przebiła magiczny miliard odtworzeń na Spotify, co zaskoczyło nawet samych muzyków. Wokalista David Draiman, który przez lata unikał czystego śpiewu, przyznał, że to producent Kevin Charko dodał mu odwagi do tego eksperymentu. Nawet Chester Bennington z Linkin Park był pod wrażeniem, co tylko pokazuje, że czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie 5 lipca autobus linii 186 uderzył w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim, raniąc 6 osób. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwą awarię techniczną. Jedna z pasażerek oskarża kierowcę o zignorowanie ostrzeżeń o usterce i celowe uwięzienie pasażerów w pojeździe. Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że oferują pomoc psychologiczną poszkodowanym.
2: Dominik Hołuj, 17-latek, który stracił obie nogi w wypadku na torach, odwiedził centralę PKP SA w Warszawie. Chłopak otrzymał propozycję stypendium od Fundacji Grupy PKP, które ma pomóc mu w dalszej nauce. Mimo tragedii, Dominik nadal marzy o pracy na kolei. Prokuratura wciąż bada przyczyny wypadku, a konduktor feralnego pociągu przyznał się do błędu. Sąd rejonowy w Wołominie skazał Patryka Rzet na 4 lata więzienia za jazdę po alkoholu, mimo zakazu prowadzenia pojazdów. Mężczyzna miał cofnięte uprawnienia i był już wcześniej karany za podobne przestępstwo. Dodatkowo sąd nałożył na niego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Wyrok zapadł 29 czerwca.
1: Na Ursynowie otwarto kolejny odcinek parku linearnego. Między ulicami Lanciego i Rosoła mieszkańcy mogą już korzystać z nowych alejek, miejsc do odpoczynku i ogrodu inspirowanego sadem. Posadzono tam 212 drzew, w tym dęby, klony i jabłonie. Cały park nad tunelem południowej obwodnicy Warszawy ma być gotowy jeszcze w tym roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.

0: Prokuratura w Ciechanowie prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 51-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono w mieszkaniu przy ulicy Niechockiej. Sprawa jest badana pod kątem nakłaniania lub pomocy w samobójstwie. Przesłuchano kilkanaście osób, a jedna z nich została zatrzymana, ale później zwolniona. Śledczy mają już wstępne wyniki sekcji zwłok.
1: Kraków planuje wprowadzenie darmowego parkowania dla zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu. Uprawnienie to przysługiwać będzie osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi, a także posiadaczom odznak honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu oraz zasłużony dawca przeszczepu. Warunkiem jest rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. To forma podziękowania za ich bezinteresowną działalność na rzecz zdrowia publicznego.
0: Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje.
1: Tragedia w Skawinie wstrząsnęła lokalną społecznością. 3 lipca odkryto tam ciała 4 osób, w tym 27-letniej Gabrieli, jej nowonarodzonej córki Luizy oraz teściowej Zofii. Śledczy ustalili, że za zbrodnię odpowiada mąż Gabrieli, Mateusz G., jednak motywy jego działania pozostają nieznane. Dziś odbył się pogrzeb zamordowanych kobiet na cmentarzu w Wadowicach.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Airbus planuje otwarcie nowego centrum inżynieryjnego w Krakowie, jeszcze w 4 kwartale tego roku. To jedyny taki ośrodek w Europie poza krajami macierzystymi firmy, jak Francja czy Niemcy. Inwestycja jest częścią strategii, która zakłada niemal podwojenie zatrudnienia w Polsce do 2030 roku. Rekrutacja już trwa, a centrum będzie odpowiedzialne za pełny cykl prac inżynieryjnych dla samolotów komercyjnych. W Poroninie zakończył się proces sądowy dotyczący ataku nożem w wypożyczalni quadów. Właściciel punktu, oskarżony o zranienie mieszkańca protestującego przeciwko przejazdom quadów, usłyszy wyrok w przyszłym tygodniu. Prokuratura domaga się 7 miesięcy więzienia i 20 tysięcy złotych nawiązki. Mieszkańcy nadal zmagają się z problemem nielegalnych rajdów. Sąd w Katowicach skazał 66-letniego Józefa G. na 15 lat więzienia za zabójstwo sąsiada w Chełmie Śląskim. Mężczyzna przyznał się do winy, a jego wiek uznano za okoliczność łagodzącą. Rodzina ofiary otrzyma po 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Pełnomocnik bliskich zapowiada apelację, uznając wyrok za niewystarczający.
0: W Kołobrzegu doszło do incydentu w miejskim autobusie, gdzie pasażerka została zatrzymana z powodu przewożenia psa bez kagańca. Kobieta spędziła 24 godziny w areszcie i usłyszała zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia policjanta. Kierowca autobusu twierdzi, że działał zgodnie z regulaminem, a interwencja policji była konieczna ze względu na jej zachowanie. Sprawa trafiła do sądu, gdzie zostanie rozstrzygnięta.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Białymstoku padła główna wygrana w grze Mini Lotto. W środę, 8 lipca, szczęśliwy gracz trafił wszystkie 5 liczb, zdobywając ponad 418 tysięcy złotych. Zakład został wysłany w kolekturze przy ulicy Hetmańskiej 16. To jedyny taki sukces w kraju w tym losowaniu.
1: Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozszerzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Już wkrótce do listy opakowań objętych kaucją dołączą jednorazowe butelki szklane i kartony po mleku. Sieci handlowe, takie jak Biedronka i Carrefour, intensywnie przygotowują się na te zmiany, rozwijając swoją infrastrukturę. Obecnie system obejmuje wybrane plastikowe butelki, puszki oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Decyzje dotyczące nowych przepisów mają zapaść jeszcze w tym roku. Dla konsumentów oznacza to więcej możliwości odzyskania pieniędzy za zwracane opakowania. Polska uruchomiła swoją pierwszą morską farmę wiatrową na Bałtyku, a pierwszy prąd już zasila krajową sieć. Inwestycja Baltic Power, realizowana przez Orlen i Northland Power, ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Premier Donald Tusk podkreślił, że to historyczny moment dla polskiej energetyki. Na Bałtyku stanie 76 turbin, z których 54 już zamontowano. Nowa stacja elektroenergetyczna Choczewo odegra kluczową rolę w przesyle energii. To początek większych inwestycji, które mają uniezależnić Polskę od zagranicznych dostawców energii. Na rynku hurtowym paliw w Polsce doszło dziś do znaczących zmian cenowych. Benzyna PB95 została symbolicznie przeceniona przez czołowych dostawców, takich jak Aramco, Orlen i BP Europa, do 5500 zł za metr sześcienny. Tymczasem ceny oleju napędowego i benzyny premium PB98 gwałtownie wzrosły. Orlen i BP Europa podniosły ceny PB98 o ponad 100 zł, a Aramco o 97 zł na metrze sześciennym. Olej napędowy zdrożał o 74 zł. Te zmiany mogą wkrótce przełożyć się na wyższe ceny na stacjach benzynowych.
2: Od 2030 roku z polskich sklepów znikną plastikowe zgrzewki na napoje. Zastąpią je ekologiczne uchwyty kartonowe lub papierowe pudełka. Nowe unijne przepisy ograniczą też użycie plastikowych siatek i pojemników na owoce oraz warzywa. Zakazane będzie foliowanie walizek na lotniskach i darmowe reklamówki foliowe. Hotele i restauracje będą musiały zrezygnować z miniaturowych plastikowych opakowań na szampony czy dżemy. Te zmiany mają na celu ograniczenie jednorazowego plastiku w codziennym życiu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Ministerstwo Sprawiedliwości planuje 10-krotne podniesienie stawek grzywien za przestępstwa. Najwyższa kara finansowa może wzrosnąć do niecałych 11 milionów złotych. Eksperci ostrzegają, że takie zmiany mogą prowadzić do wzrostu liczby osób trafiających do więzień. Obecne przepisy, według ministerstwa, są nieadekwatne do dzisiejszych realiów ekonomicznych. Specjaliści podkreślają, że problemem jest nie tyle wysokość grzywien, co ich skuteczna egzekucja. Polacy coraz częściej unikają długoterminowego zamrażania oszczędności. Z badania platformy Raisin wynika, że ponad połowa oszczędzających wybiera lokaty na nie dłużej niż pół roku. Głównym powodem jest chęć zachowania elastyczności finansowej w obliczu rosnącej inflacji. W kwietniu ceny towarów i usług były wyższe o ponad 3% w porównaniu do roku ubiegłego. Dla wielu kluczowy jest szybki dostęp do gotówki, a nie tylko wysokość oprocentowania. Tylko niecałe 14% badanych jest gotowych ulokować środki na ponad rok.
1: W zakładzie MAN w Niepołomicach narasta napięcie z powodu różnic w wysokości premii. Pracownicy w Polsce mają otrzymać 1500 zł brutto, podczas gdy ich niemieccy koledzy dostaną prawie 7000 zł. Związkowcy przygotowują się do sporu zbiorowego, co może prowadzić do strajku. Pracownicy podkreślają, że produkują więcej niż w Niemczech, ale dostają mniej. Firma tłumaczy różnice lokalnymi warunkami płacowymi. Konflikt wybuchł w momencie, gdy MAN planuje duże inwestycje w Polsce. W Raciborzu ruszyła rekrutacja do nowego zakładu produkcyjnego Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Fabryka, która powstaje na terenie dawnego Rafako, ma zatrudnić ponad 500 osób. Poszukiwani są specjaliści, mechanicy, monterzy i informatycy. Zakład będzie produkował sprzęt dla Wojska Polskiego, w tym komponenty do systemów rakietowych i radarowych. To część większego projektu, który ma ożywić lokalny rynek pracy i zwiększyć możliwości produkcyjne przemysłu obronnego. W kolejnych tygodniach pojawią się nowe oferty pracy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: MESCO zakończyło transfer technologii produkcji prochu do amunicji 155 mm, co pozwala na rozpoczęcie seryjnej produkcji w zakładzie w Pionkach. Pierwsza partia prochu przeszła pomyślnie testy z armatochaubicą Krab, co ograniczy zależność Polski od zagranicznych dostaw. To ważny krok w kierunku większej niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowa technologia umożliwi produkcję modułowych ładunków miotających, kluczowych dla amunicji artyleryjskiej. Mimo to pełna niezależność wymaga jeszcze krajowej produkcji innych komponentów, jak pociski czy zapalniki. Gumki do włosów marki Knecki, noszone przez piłkarza Erlinga Haalanda, stały się światowym hitem. Zjawisko to, nazwane efektem Haalanda, przekształciło małą norweską firmę w globalnego gracza. Haaland, który od wielu lat używa tych gumek, został mniejszościowym udziałowcem firmy Bondep, właściciela marki. Jego autentyczne przywiązanie do produktu przyczyniło się do gwałtownego wzrostu sprzedaży, zwłaszcza w Chinach. Limitowana kolekcja Haaland Edition tylko potwierdziła siłę jego osobistej marki i potencjał biznesowy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Magdalena Walach, znana z roli Agnieszki w M jak miłość, powraca na ekrany w nowym serialu Słoneczna poza ciszą. Zdjęcia do tej produkcji ruszyły na początku czerwca, a premiera zaplanowana jest na jesień w TVP VOD. Serial opowiada o społeczności małego miasteczka, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym są tematem tabu. W obsadzie, obok Walach, zobaczymy także Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Łukasza Nowickiego. Agnieszka Olszewska, postać grana przez Walach w M jak miłość, zniknęła z serialu 5 lat temu, a jej powrót wydaje się mało prawdopodobny. Po odejściu z Warszawy Agnieszka rozpoczęła nowe życie w Szczecinie jako prokurator. Tymczasem Walach rozwija swoją karierę, angażując się w nowe projekty telewizyjne i teatralne.
2: W serialu M jak miłość wątek Elżbiety Domańskiej nabiera rumieńców. Katarzyna Dąbrowska, wcielająca się w tę postać, zakończyła zdjęcia przed letnią przerwą, ale nie oznacza to końca jej historii. Jesienią Elżbieta powróci na ekrany, by dalej mieszać w życiu Marcina i Kamy. Choć jej obecność wzbudza kontrowersje, wszystko wskazuje na to, że jej rola będzie jeszcze bardziej znacząca. Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji i nowych napięć między bohaterami. Relacja między Elżbietą a Kamą może przybrać nieoczekiwany obrót. Jesienią dowiemy się, jak potoczą się ich losy. Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Pani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. Serial Rancho wraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Jesienią widzowie zobaczą Daniela Olbrychskiego w roli Ignacego Japycza, nowego bywalca słynnej ławeczki w Wilkowyja. Aktor zastąpi zmarłego Stacha Japycza, co wywołało burzę wśród fanów. Internauci nie szczędzą krytyki, a w obronie Olbrychskiego stanęli reżyser i producent serialu. Kontrowersje wokół aktora wynikają z jego wyrazistych poglądów politycznych. Mimo to twórcy serialu są pewni, że Olbrychski zaskoczy widzów swoją interpretacją roli. Premiera nowego sezonu zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 przynosi kolejne emocjonujące odcinki. W poniedziałek, 27 lipca, w odcinku 920 nowy stróż Cesareo wprowadza zamieszanie swoim surowym podejściem, a Blanka odkrywa tajemnicze przedmioty w bagażu Samuela. W środę, 29 lipca, w odcinku 922 Flora ratuje El Penę, ale sama wpada w kłopoty, gdy Hindus trafia do szpitala. Czwartek, 30 lipca, przynosi dramatyczne wydarzenia w odcinku 923, gdzie Carmen zostaje zaatakowana przez Ursulę, a Flora zostaje aresztowana za zabójstwo. W piątek, 31 lipca, w odcinku 924, Blanka i Diego ruszają w pościg za Ursulą, a Sylwia zostaje uratowana przez Estebana i policję. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek.
2: W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hanser mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hanser. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce. Serial Panna Młoda przynosi emocjonujące zwroty akcji w odcinkach od 143 do 148, które będzie można oglądać na TVP 2 od 13 do 18 lipca. W tych odcinkach Hanser nie zdoła dłużej ukrywać swojej ciąży, co odkryje jej bliski przyjaciel. Engin, pogrążony w smutku po stracie Yasemin, znajduje tajemniczą bransoletkę, co wzbudza jego podejrzenia. Cichan i Hanser trafiają razem do aresztu, co prowadzi do ostrej wymiany zdań między byłymi małżonkami. Mukadder obawia się o swoje życie, podejrzewając, że jest celowo podtruwana. Jonca przygotowuje się do roli matki, a napięcia między bohaterami sięgają zenitu. Hanser, mimo sprzeciwu rodziny, podejmuje decyzje, które mogą zmienić jej życie. X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: We Lwowie doszło do zamieszek związanych z przymusowym poborem do wojska. Grupa mężczyzn zaatakowała wojskowy pojazd, wybijając szyby i przewracając go. Władze wszczęły dwa postępowania. Jedno dotyczące ataku na żołnierzy. Drugie sprawdzające działania wojskowych podczas poboru. Ukraińskie władze zapowiadają reformę systemu mobilizacji.
0: W indyjskim stanie Gujarat doszło do dramatycznego ataku lwicy na pasterza. Mężczyzna, przygnieciony przez drapieżnika, zaskakująco zaczął głaskać zwierzę, co ostatecznie uratowało mu życie. Po około pół godziny lwica odpuściła i oddaliła się. Pasterz trafił do szpitala z obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania.
2: Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej strzegącej jej wybrzeży.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji. Od 1 lipca obowiązują nowe stawki dzienne dla żołnierzy niezawodowych. Szeregowy otrzyma teraz 182 zł za dzień służby. Podwyżki dotyczą m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz tych w dobrowolnej służbie zasadniczej. Zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej i wzmocnienie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.
0: Ziemniaki mogą zyskać nowy smak i wartość odżywczą dzięki prostemu trikowi. Zamiast masła warto dodać do nich oliwę z oliwek extra virgin. Oliwa nadaje ziemniakom delikatny, owocowy aromat i wzbogaca je o cenne składniki odżywcze. Wystarczy skropić nią ziemniaki po ugotowaniu i dodać ulubione zioła. Ziemiurki, małe owady, coraz częściej atakują nasze rośliny doniczkowe. Ich larwy niszczą korzenie, co prowadzi do obumierania roślin. Aby się ich pozbyć, można użyć domowych sposobów, takich jak roztwór octu czy sody oczyszczonej. W przypadku dużej plagi warto sięgnąć po specjalistyczne środki chemiczne dostępne w sklepach ogrodniczych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia. W sklepach Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana jamnikami. Znajdziemy w niej dekoracje do domu, ubrania i praktyczne dodatki, wszystko w przystępnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga haftowana poduszka z jamnikiem oraz różowa bluza dla dzieci. Kolekcja cieszy się dużym zainteresowaniem, więc warto się pospieszyć. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie.
2: W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Okap kuchenny to jedno z miejsc, które często pomijamy podczas sprzątania, a to błąd. Filtry w okapie zbierają tłuszcz i zanieczyszczenia, co może prowadzić do nieprzyjemnych zapachów i obniżenia wydajności urządzenia. Eksperci zalecają mycie metalowych filtrów przynajmniej raz w miesiącu, a przy intensywnym gotowaniu nawet częściej. Regularne czyszczenie zapewnia nie tylko higienę, ale także dłuższą żywotność sprzętu.
2: Latem nasza skóra potrzebuje szczególnej troski, a jednym z hitów tego sezonu jest domowy tonik z arbuza. Ten naturalny kosmetyk nie tylko nawilża, ale także odświeża cerę, dodając jej blasku. Przygotowanie toniku jest proste. Wystarczy zmiksować miąższ arbuza, dodać miód i witaminę E, a następnie przechowywać w lodówce. Arbuzowy tonik to idealne rozwiązanie na upalne dni, które przynosi ulgę i orzeźwienie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rafał Maślak, były mister Polski, pokazał światu swoje nowe, rodzinne gniazdko pod Warszawą. Z eleganckiego apartamentu w centrum przeniósł się do domu, który wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. Naturalne drewno, kolory ziemi i ogromne przeszklenia. To wszystko sprawia, że aż chce się tam zamieszkać. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno to miejsce było w stanie surowym. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus, ale zawsze można pooglądać zdjęcia i pomarzyć. Katarzyna Glinka, znana aktorka, odkryła, że jej emocjonalne wybuchy to nie wynik złego dnia, a po prostu wysoka wrażliwość. W swojej książce, napisanej z psycholożką Urszulą Struzikowską-Marynicz, opowiada o tym, jak najmniejszy szelest czy nieposkładane ubrania mogły doprowadzić ją do szału. Teraz, zamiast walczyć z emocjami, Glinka nauczyła się je rozumieć i akceptować. Cóż, kto by pomyślał, że cisza i czas dla siebie mogą być kluczem do spokoju? Krzysztof Cugowski, legenda polskiej sceny muzycznej, nie pojawi się na 50. urodzinach swojego syna Wojciecha. Dlaczego? Bo zaproszenia nie było. Od 7 lat ojciec i syn nie zamienili ze sobą słowa. Cugowski, choć z goryczą, przekazał życzenia przez prasę, licząc na cudowne odbudowanie więzi. Cóż, życie rodzinne bywa bardziej skomplikowane niż najtrudniejsze nuty budki suflera. Piotr Mróz, znany aktor i zwycięzca Tańca z Gwiazdami, spędził tydzień w Turcji za jedyne 200 zł. Jak to możliwe? Okazuje się, że nie chodziło o żadną magiczną promocję, a o sprytne wykorzystanie odszkodowania za opóźniony lot. Dzięki temu jego wakacje all inclusive kosztowały go grosze. Ciekawe, ilu z nas potrafiłoby tak zręcznie wykorzystać swoje prawa?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Rancho wraca na ekrany, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Choć na planie pojawił się Piotr Pręgowski, to jego postać, Pietrek, nie będzie już śpiewać w serialu. Duo Spoko, kultowy duet Disco Polo, może nie powrócić, co z pewnością zasmuci wielu widzów. Twórcy obiecują jednak, że nie zabraknie lokalnych skandali i wiejskiej polityki, które tak uwielbiamy. Ciekawe, czy bez śpiewającego Pietrka wilkowyje będą takie same.
2: Joanna Kołaczkowska, niezapomniana gwiazda kabaretu, odeszła prawie rok temu, pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Choć deszcz towarzyszył jej ostatniej drodze, to wspomnienia o jej charakterystycznym śmiechu wciąż rozjaśniają nasze dni. Fani i bliscy nie zapomnieli o niej, a jej grób na Powązkach nadal przyciąga tłumy, pełen kwiatów i zniczy. Cóż, nawet po śmierci Joanna potrafi przyciągać uwagę jak nikt inny.
1: Na YouTube pojawiły się archiwalne nagrania Bona Scotta, które przez lata uznawano za zaginione. To prawdziwa gratka dla fanów, bo można usłyszeć nie tylko rzadkie wywiady z początków kariery AC/DC, ale także występy z zespołem Fraternity. A jakby tego było mało, w Melbourne powstał mural upamiętniający tego charyzmatycznego wokalistę. Bon Scott, który odszedł w wieku 33 lat, wciąż żyje w sercach fanów, a jego muzyka nadal rozbrzmiewa z pełną mocą. System of a Down, legenda metalu, od 21 lat nie wydała nowego albumu. Zespół, który kiedyś wstrząsnął światem muzyki, teraz zdaje się być bardziej zainteresowany wewnętrznymi konfliktami niż tworzeniem nowych hitów. Seri Tankian i Daron Malakian nie mogą dojść do porozumienia, a reszta zespołu tylko bezradnie patrzy. Może kiedyś jeszcze nas zaskoczą, ale na razie pozostaje nam czekać na cud.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wołodymyr Zełenski postanowił nadać ukraińskiej jednostce wojskowej nazwę Bohaterów UPA, co wywołało prawdziwą burzę w Polsce. W odpowiedzi na ten krok prezydent Polski, Karol Nawrocki, odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego, co jeszcze bardziej zaogniło relacje między krajami. Krzysztof Grabasz, Grabowski, lider Pijamy Porno, nie kryje rozczarowania, nazywając decyzję Zełenskiego rozpaczliwą próbą przypodobania się nacjonalistom. Mimo to muzyk wierzy, że pojednanie jest możliwe, choć wymaga czasu i zaangażowania. The Rolling Stones znowu zaskakują. Na ich nowym albumie Foreign Tongues Paul McCartney zagrał na basie, co wywołało u niego ogromne emocje. Keith Richards zauważył, że Paulowi naprawdę brakuje bycia w zespole, a jego radość z grania z dawnymi rywalami jest po prostu niesamowita. Cóż, kto by pomyślał, że Beatlesi i Stonesi mogą się tak dobrze dogadać po latach?
1: Niemiecka legenda metalu, zespół Accept, świętuje swoje 50-lecie z przytupem. Wydają album Teutonic Titans 1976-2026, na którym największe gwiazdy rocka, w tym Rob Halford z Judas Priest, wykonują ich klasyki. Halford zaśpiewał Balls to the Wall, a w nagraniu towarzyszyli mu Matthias Japs, Rex Brown i Jason Bold. Premiera krążka już 4 września, a Accept zagrają w Polsce 9 grudnia w Gliwicach. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ciężkiego brzmienia.
2: System of a Down wraca do Polski po prawie 10 latach przerwy, by zagrać dwa koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie 18 i 19 lipca. To nie lada gratka dla fanów, którzy pamiętają ich burzliwy debiut w Katowicach w 1998 roku, kiedy to zespół został przywitany gwizdami i bajglami. Od tamtej pory wiele się zmieniło, a publiczność w Polsce z pewnością nie może się doczekać, by ponownie usłyszeć takie hity jak Chop Suey czy Toxicity. Ciekawe, czy tym razem ktoś rzuci balonem dla Darona.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Katowicach prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północny osiągnie 4 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do ataku na funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 29-letni mężczyzna zaatakował policjanta, a następnie uciekł. Jednak został zatrzymany w okolicach stacji metra Kabaty. Podczas interwencji trzej mundurowi odnieśli obrażenia, a przy napastniku znaleziono kastety i maczetę. Życiu rannych funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: Fałszywe alarmy bombowe w szkołach i innych instytucjach stają się coraz częstszym problemem. Młodzi ludzie traktują to jako żart. Jednak konsekwencje są poważne. Policja szybko identyfikuje sprawców, a finał często kończy się w sądzie. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą stać się niebezpiecznym trendem wśród internautów, co może prowadzić do opóźnień w prawdziwych akcjach ratunkowych.
1: Na warszawskim Ursynowie otwarto nowy odcinek parku linearnego. Między ulicami Lanciego a Rosoła mieszkańcy mogą korzystać z nowych ścieżek, stref relaksu oraz ogrodu przypominającego tradycyjny sad. Na terenie o powierzchni 2,3 hektara posadzono 212 drzew, w tym dęby, klony i jabłonie. Cały park ma być gotowy do końca roku. Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dwie tegoroczne maturzystki, Kaja Lelakowska i Aleksandra Kowalewska, zgubiły swoje świadectwa maturalne. Dokumenty mogły wypaść z torby podczas przejazdu tramwajem linii 4 w środę, 9 lipca, w okolicy przystanku Centrum. Świadectwa były schowane w przezroczystym

0: koszulkach, co może ułatwić ich rozpoznanie. Redakcja apeluje do pasażerów o pomoc w ich odnalezieniu.
1: Na drodze krajowej nr 60 pod Płockiem doszło do poważnego wypadku, w wyniku którego 3 osoby zostały ranne. Droga jest całkowicie zablokowana, a na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja wyznaczyła objazdy przez miejscowości Psary i Łęk Probostwo, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 20. Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb.
0: Hotel Gołębiewski w Pobierowie zmienia oblicze tej nadmorskiej miejscowości. Regularnie organizowane koncerty, imprezy taneczne i wydarzenia tematyczne przyciągają turystów, nadając regionowi bardziej imprezowy charakter. Pobierowo, znane dotąd z rodzinnej atmosfery i spokojnego wypoczynku, zaczyna przypominać Mielno, słynące z nocnego życia. Dzięki intensywnemu harmonogramowi atrakcji, hotel staje się nie tylko miejscem noclegowym, ale także centrum rozrywki nad Bałtykiem. Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Baluk, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
0: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach. Kraków znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych do życia miast na świecie według najnowszego rankingu Economist Intelligence Unit. Miasto zostało docenione za wyjątkową atmosferę, bogatą ofertę kulturalną i rozwiniętą scenę gastronomiczną. W zestawieniu wyprzedziły go jedynie takie miasta jak Bath w Wielkiej Brytanii, Panama, Guadalajara i Medellin. To dowód, że inwestowanie w przestrzeń publiczną i jakość życia przynosi wymierne efekty. Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Brat Virginii Giuffre, zmarłej ofiary Jeffreya Epsteina, dąży do przeprowadzenia przesłuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Miasto pod wodą wygląda inaczej. Spacer w kałużach również może być przygodą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości.
6: i po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozszerzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Już wkrótce do listy opakowań objętych kaucją dołączą jednorazowe butelki szklane i kartony po mleku. Sieci handlowe, takie jak Biedronka i Carrefour, intensywnie przygotowują się na te zmiany, rozwijając swoją infrastrukturę. Obecnie system obejmuje wybrane plastikowe butelki, puszki oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Decyzje dotyczące nowych przepisów mają zapaść jeszcze w tym roku. Dla konsumentów oznacza to więcej możliwości odzyskania pieniędzy za zwracane opakowania.
2: W polskich wodociągach trwa cyfrowa rewolucja. Coraz więcej spółek instaluje radiowe nakładki na wodomierze, co pozwala na zdalny odczyt zużycia wody. Dzięki temu inkasenci rzadziej będą odwiedzać nasze domy. Nowoczesne systemy nie tylko ułatwią odczyty, ale także pomogą w walce z ogromnymi stratami wody, które sięgają nawet 25% przesyłanej siecią. W Poznaniu Aquanet realizuje projekt, który umożliwi wykrywanie awarii niemal natychmiast. Mieszkańcy będą otrzymywać alerty o nietypowym zużyciu, co pozwoli na szybsze reagowanie na wycieki. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje 10-krotne podniesienie stawek grzywien za przestępstwa. Najwyższa kara finansowa może wzrosnąć do niecałych 11 milionów złotych. Eksperci ostrzegają, że takie zmiany mogą prowadzić do wzrostu liczby osób trafiających do więzień. Obecne przepisy, według ministerstwa, są nieadekwatne do dzisiejszych realiów ekonomicznych. Specjaliści podkreślają, że problemem jest nie tyle wysokość grzywien, co ich skuteczna egzekucja.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą obowiązkowe mikroczipowanie i rejestrację psów i kotów w Polsce. Nowe przepisy wejdą w życie za 2 lata, a ich celem jest stworzenie centralnego systemu rejestracji zwierząt. Właściciele będą musieli oznakować swoje zwierzęta i wpisać je do Krajowego Rejestru Oznakowania Psów i Kotów, co może kosztować do 100 zł. Za niedopełnienie obowiązków grożą kary do 5000 zł. System ma pomóc w odnajdywaniu zagubionych zwierząt i uporządkować obecne rozproszone bazy danych.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Eksperci radzą, by planując urlop unikać rozpoczynania go w poniedziałek. Taki schemat może prowadzić do większego zmęczenia niż przed wyjazdem. Zamiast tego warto rozważyć rozpoczęcie wakacji w środę. Dzięki temu można spokojnie przygotować się do wyjazdu i zamknąć najważniejsze sprawy zawodowe. Po powrocie kilka dodatkowych dni wolnego pozwoli na łagodny powrót do codziennych obowiązków. To prosty sposób, by naprawdę odpocząć i wrócić z wakacji pełnym energii. Polska wygrała wieloletnią batalię z Gazpromem, uzyskując prawomocny wyrok na 174,5 miliona złotych kary. Jednak pieniądze pozostają zamrożone z powodu decyzji ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny wyraził oburzenie, podkreślając, że urząd wykonał ogromną pracę, by obronić tę karę. Eksperci krytykują decyzję, wskazując na błędną interpretację przepisów. Sprawa dotyczy zamrożonych aktywów Gazpromu w Polsce, które miałyby trafić do budżetu państwa. Tymczasem Gazprom nadal nie płaci. A wokół decyzji resortu finansów narasta coraz więcej pytań.
1: W Polsce coraz więcej osób lekceważy abonament RTV, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Najnowsze dane pokazują, że skarbówka potrafi skutecznie egzekwować zaległości, a rekordzista z województwa zachodniopomorskiego musiał zapłacić aż 137 tysięcy złotych. Fiskus ma różne sposoby na odzyskanie długu, w tym zajęcie konta bankowego czy wynagrodzenia. Największe problemy mają przedsiębiorcy, którzy nie płacą za wiele odbiorników. Warto pamiętać, że nawet niewielkie zaległości mogą z czasem urosnąć do ogromnych kwot. W lipcu około 1 000 000 seniorów otrzyma 2 przelewy z ZUS. Zmiany w terminach wypłat wynikają z układu dni wolnych, co oznacza, że niektórzy emeryci otrzymają świadczenia wcześniej niż zwykle. Dotyczy to osób, które standardowo dostają pieniądze 5, 25 lipca oraz 1 sierpnia. Wypłaty zostaną zrealizowane automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Podobne zasady obowiązują w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Warto pamiętać, że wcześniejsze wypłaty nie wpływają na wysokość świadczeń.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: MESCO zakończyło transfer technologii produkcji prochu do amunicji 155 mm, co pozwala na rozpoczęcie seryjnej produkcji w zakładzie w Pionkach. Pierwsza partia prochu przeszła pomyślnie testy z armatochaubicą Krab, co ograniczy zależność Polski od zagranicznych dostaw. To ważny krok w kierunku większej niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowa technologia umożliwi produkcję modułowych ładunków miotających, kluczowych dla amunicji artyleryjskiej. Mimo to pełna niezależność wymaga jeszcze krajowej produkcji innych komponentów, jak pociski czy zapalniki. Gumki do włosów marki Knekki, noszone przez piłkarza Erlinga Haalanda, stały się światowym hitem. Zjawisko to, nazwane efektem Haalanda, przekształciło małą norweską firmę w globalnego gracza. Haaland, który od wielu lat używa tych gumek, został mniejszościowym udziałowcem firmy Bondep, właściciela marki. Jego autentyczne przywiązanie do produktu przyczyniło się do gwałtownego wzrostu sprzedaży, zwłaszcza w Chinach. Limitowana kolekcja Haaland Edition tylko potwierdziła siłę jego osobistej marki i potencjał biznesowy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić również 20 stopni Celsjusza. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
2: Magdalena Walach, znana z roli Agnieszki w M jak miłość, powraca na ekrany w nowym serialu Słoneczna poza ciszą. Zdjęcia do tej produkcji ruszyły na początku czerwca, a premiera zaplanowana jest na jesień w TVP VOD. Serial opowiada o społeczności małego miasteczka, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym są tematem tabu. W obsadzie, obok Walach, zobaczymy także Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Łukasza Nowickiego. Agnieszka Olszewska, postać grana przez Walach w M jak miłość, zniknęła z serialu 5 lat temu, a jej powrót wydaje się mało prawdopodobny. Podobny. Po odejściu z Warszawy Agnieszka rozpoczęła nowe życie w Szczecinie jako prokurator. Tymczasem Walach rozwija swoją karierę, angażując się w nowe projekty telewizyjne i teatralne.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Fani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. 500-900. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 922 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 29 lipca, Diego odkrywa ciało swojego ojca. Znaleziony przy zwłokach krwawy przycisk do papierów wskazuje na jego brata jako sprawcę morderstwa. Inigo próbuje przekonać Leonor, że Ewa nie jest jego żoną, ale Leonor nie daje się zwieść. Diego oskarża Ursulę o zabójstwo ojca, lecz ona udaje zrozpaczoną wdowę. Serial opowiada także historię Carmen, która uciekając przed brutalnością mężem rodzi córkę Inocencję. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 982 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 18 lipca o godzinie 16 na antenie TVP1. W nadchodzących wydarzeniach Nana zmaga się z zazdrością wobec nowej osoby w otoczeniu, co wpływa na jej relacje z bliskimi. Sinan i Ainur, mimo że ich zaręczyny miały być tylko grą, zaczynają odkrywać prawdziwe uczucia. Tymczasem Ibrahim staje w obliczu niebezpieczeństwa, otrzymując anonimowe groźby. Ecem przypadkowo odkrywa, że relacja Nany i Pojraza to jedynie fikcja. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów zawiłymi wątkami miłosnymi i rodzinnymi tajemnicami, a jego bohaterowie nieustannie zaskakują. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. Panna Młoda powraca z emocjonującym 148 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 18 lipca o 17.15 na TVP2. Kancer, chcąc sfinansować wycieczkę szkolną Emira, podejmuje się dodatkowej pracy, nie spodziewając się, że trafi do domu rodziny Develioglu. Tam spotyka się z nieprzyjemnym powitaniem od Bejzy, co stawia ją w trudnej sytuacji. W międzyczasie Cichan i Hanser po wzajemnych oskarżeniach lądują w areszcie, co prowadzi do konfrontacji w nietypowych warunkach. Sinem udaje się nawiązać porozumienie z Melichem, a Cemil szuka wsparcia u Ertugrula. Po odzyskaniu wolności Hanser postanawia schronić się w domu brata. Serial pełen jest niespodziewanych zwrotów akcji, które trzymają widzów w napięciu. X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr północny o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura także 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Konfederacja zanotowała największy wzrost poparcia w najnowszym sondażu CBOS, zbliżając się do pozycji drugiej siły politycznej w kraju. Koalicja Obywatelska, choć nadal prowadzi, odnotowała spadek do ponad 25%, a Prawo i Sprawiedliwość uzyskało ponad 19%, co również oznacza spadek. Nowa Lewica przekroczyła próg wyborczy z wynikiem ponad 5%, a frekwencja wyborcza deklarowana przez ankietowanych wynosi niecałe 75%.
3: W czwartek po południu wojskowy myśliwiec F-16 NATO musiał awaryjnie lądować na greckiej wyspie Zakynthos z powodu pożaru na pokładzie. Incydent sparaliżował lotnisko, odwołano wiele lotów, a tysiące turystów, w tym Polacy, utknęło na wyspie. Pilot bezpiecznie opuścił maszynę, a służby ratownicze szybko opanowały sytuację. Greckie siły powietrzne badają przyczyny pożaru.
2: Brat Virginii Giuffre, zmarłej ofiary Jeffreya Epsteina, dąży do przeprowadzenia przesłuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość. W Oławie policjanci i strażacy uratowali 92-letnią kobietę, której życie było zagrożone. Dzięki czujności sąsiadów służby weszły siłowo do mieszkania przy ulicy 1 Maja. Seniorka była w stanie skrajnego wyczerpania i trafiła do szpitala. Policja apeluje o sąsiedzką czujność i reagowanie na brak kontaktu z osobami starszymi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Lublinie doszło do kradzieży rozbójniczej, podczas której 34-letni mężczyzna steroryzował ekspedientkę przedmiotem przypominającym broń. Po ucieczce ze sklepu udał się na komisariat, gdzie został rozpoznany i zatrzymany przez policję. Przy mężczyźnie znaleziono pistolet na kulki oraz skradzione piwa. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
2: Przed wakacyjnym wyjazdem warto zrobić zdjęcia zawartości walizki oraz ważnych dokumentów. Taka dokumentacja może okazać się nieoceniona w przypadku zagubienia bagażu lub kradzieży. Zdjęcia ułatwią identyfikację rzeczy i przyspieszą formalności. To prosty sposób na uniknięcie stresu podczas podróży. Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zgodnie z dawnymi przesądami, dawanie noży jako prezentu ślubnego może przynieść młodej parze pecha. Ostrza symbolicznie przecinają więź małżeńską, co może prowadzić do rozwodu. Warto więc unikać tego podarunku, aby nie zapeszyć szczęścia nowożeńców. Inne przesądy ślubne mówią o upadku obrączki czy potknięciu się panny młodej, które również zwiastują problemy. Kraków znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych do życia miast na świecie według najnowszego rankingu Economist Intelligence Unit. Miasto zostało docenione za wyjątkową atmosferę, bogatą ofertę kulturalną i rozwiniętą scenę gastronomiczną. W zestawieniu wyprzedziły go jedynie takie miasta jak Bath w Wielkiej Brytanii, Panama, Guadalajara i Medellin. To dowód, że inwestowanie w przestrzeń publiczną i jakość życia przynosi wymierne efekty. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci.
3: Pralka nie radzi sobie z sierścią zwierząt, ale są na to sposoby. Wystarczy wrzucić do bębna gumowe rękawice lub wałki na rzepy, które skutecznie wyłapią kłaczki. Ocet spirytusowy również może pomóc, działając antystatycznie i ułatwiając usuwanie sierści. Dzięki tym prostym trikom pranie będzie czyste i wolne od sierści.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Rzeszowa zatrzymali 55-letniego mężczyznę z Krakowa, podejrzanego o oszustwa metodą na wypadek. Mężczyzna wyłudził od seniorki z powiatu rzeszowskiego ponad 40 tysięcy złotych. Zatrzymany przyznał się do części zarzutów i decyzją sądu spędzi 3 miesiące w areszcie tymczasowym. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może być związany z innymi podobnymi przestępstwami w kraju. Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Krakowem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 20 stopni. Tymczasem nad Szczecinem będzie można dojrzeć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 22 stopnie. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anthony Hopkins, znany jako przerażający Hannibal Lecter, postanowił zaskoczyć świat i wydać debiutancką płytę. 88-letni aktor, który zdobył 2 Oscary, teraz ujawnia swoje muzyczne oblicze. Album Life is a Dream ukaże się 21 sierpnia, a pierwszy singiel Bracken Road już wzbudza emocje. Czyżby Hopkins szykował się na nową karierę jako kompozytor? Cóż, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń. Natalia Niemen przeżyła prawdziwy emocjonalny rollercoaster, gdy jej córka Danusia spędziła aż 6 tygodni w szpitalu. Artystka, zamiast załamywać ręce, postanowiła zająć się sztuką i stworzyła autoportret, by nie zwariować. Danusia, zmagająca się z zespołem Nunan, pokazała, że jest prawdziwą wojowniczką, a Natalia nie szczędziła pochwał dla personelu medycznego, który okazał się prawdziwymi aniołami w fartuchach. Cóż, życie potrafi zaskoczyć, ale jak widać, nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć odrobinę światła.
2: W świecie, gdzie miliony są na porządku dziennym, Nicole Soszyńska, córka potentatów kosmetycznych, powiedziała tak Janowi Bazylowi, znanemu z burzliwego związku z Anną Wędzikowską. Ślub odbył się w atmosferze tajemnicy, ale mama panny młodej nie mogła się powstrzymać i ujawniła tożsamość zięcia. Nicole, która kiedyś brylowała na ściankach, teraz woli projektować wnętrza i zarządzać firmami. A my możemy tylko zgadywać, co jeszcze kryje się za kulisami tego bajkowego wydarzenia. 100 lat młodej parze. Smutna wiadomość z fundacji Cancer Fighters. Maja Gadowska, młoda wojowniczka, która niedawno spełniła swoje marzenie o nagraniu piosenki z Łatwo Gangiem, odeszła od nas. Jej historia poruszyła serca wielu, a jej odwaga i uśmiech pozostaną w pamięci. Maja pokazała, jak walczyć o marzenia, a jej energia będzie z nami na zawsze.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Vicky Gabor, gwiazda polskiego show biznesu, znów na językach. Tym razem plotki o jej rzekomej ciąży wywołały burzę. Wokalistka, która od lat zmaga się z hejtem, nie wytrzymała i ostro skrytykowała autorów tych absurdalnych spekulacji. Jak sama mówi, nigdy nie była w ciąży. A autor artykułu powinien raczej spojrzeć na swój własny brzuch. Cóż, życie na świeczniku bywa pełne niespodzianek. Kultowy serial Rancho powraca, a wraz z nim nowe emocje i kontrowersje. Daniel Olbrychski, ikona polskiego kina, dołącza do obsady jako Ignacy Japycz, kuzyn znanych już bohaterów. Choć fani nie są zachwyceni, ekipa serialu cieszy się z nowego kolegi na planie. Czy nowa odsłona Rancha zdoła przyciągnąć widzów, czy może okaże się tylko cieniem dawnej świetności? Czas pokaże. Ania Ortodox, legenda polskiego gotyckiego rocka, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o muzykę, ale o życie prywatne. Artystka, znana z niekonwencjonalnych wyborów, ogłosiła, że jest aseksualna i traktuje to jako zaletę. Zamiast romansów woli poświęcać się sztuce i rodzinie, co, jak twierdzi, daje jej prawdziwe spełnienie. Bruce Dickinson, znany głównie jako wokalista Iron Maiden, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o muzykę, ale o jego talent do przemawiania. Bruce zdobył nagrodę Best Live Speaker na The Speaker Awards, pokonując konkurencję w kategoriach Best Motivational Speaker i Best Storyteller. Jak widać, nie tylko na scenie muzycznej potrafi porwać tłumy. Sam Dickinson przyznał, że choć rzadko brakuje mu słów, to wyróżnienie było dla niego nieoczekiwane i genialne. Kto by pomyślał, że rockowy frontman stanie się mistrzem mowy?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: The Rolling Stones, zespół, który od ponad 60 lat nie przestaje zadziwiać, zaczynał skromnie w londyńskim Marquee Jazz Club. Ich pierwszy koncert 12 lipca 1962 roku to prawdziwa zagadka. Żadnych zdjęć, nagrań, a nawet sami muzycy niewiele pamiętają. Mick Jagger przyznaje, że nie wie, czy Charlie Watts był wtedy z nimi. Ale kto by się tym przejmował, skoro Stonesi stali się legendą rocka, a ich historia toczy się dalej, jak dobrze naoliwiona maszyna.
1: Ian Gillan, wokalista Deep Purple, w 1973 roku postanowił opuścić zespół, bo jak sam przyznał, wpływy z zewnątrz zaczęły dominować nad dawną paczką kumpli. W wywiadzie wspomina, że sukces komercyjny przyniósł więcej problemów niż radości, a różnice artystyczne z Richiem Blackmorem były jak ogień i woda. Po latach Gillan przyznaje, że ponosi za to rozłam taką samą winę jak wszyscy, a prawdopodobnie nawet większą. Mimo burzliwej historii, Gillan i Deep Purple wciąż grają razem, choć ich relacje przypominają bardziej telenowelę niż rockową sielankę.
2: Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, pożegnał się ze sceną podczas koncertu Back to the Beginning w Birmingham, a emocje sięgnęły zenitu. Syn Ozziego, Jack, wspomina, jak po występie wpadł do garderoby ojca i wykrzyczał: "Och, ka, zrobiłeś to!" Cała rodzina zalała się łzami, a dzieci patrzyły zdumione na dorosłych w rozsypce. Tymczasem fani Black Sabbath mogą szykować się na premierę pierwszej autoryzowanej książki o zespole, która ukaże się w październiku. Kto by pomyślał, że metalowa kapela Disturbed podbije świat coverem The Sound of Silence? Ich wersja przebiła magiczny miliard odtworzeń na Spotify, co zaskoczyło nawet samych muzyków. Wokalista David Draiman, który przez lata unikał czystego śpiewu, przyznał, że to producent Kevin Charko dodał mu odwagi do tego eksperymentu. Nawet Chester Bennington z Linkin Park był pod wrażeniem, co tylko pokazuje, że czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Katowicach na ten moment obserwujemy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura oscylować będzie w okolicach 19 stopni. Dla Torunia przewidywane jest dzisiaj małe zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Patryk Grzyt z Wołomina został skazany na 4 lata więzienia za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu we krwi i złamał zakaz prowadzenia pojazdów, który obowiązywał go przez 8 lat. Sąd orzekł również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył karę finansową. To kolejny raz, gdy Patryk Grzyt został przyłapany na podobnym przestępstwie. Dramatyczne wydarzenia na warszawskim Ursynowie. 29-letni mężczyzna zaatakował policjanta przed siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a następnie próbował uciec. Został zatrzymany w rejonie stacji metra Kabaty. W wyniku interwencji rannych zostało 3 funkcjonariuszy, a przy napastniku znaleziono kastety i maczetę. Mężczyzna trafił do aresztu, a śledztwo w tej sprawie trwa.
2: Na Ursynowie otwarto kolejny odcinek parku linearnego. Między ulicami Lanciego i Rosoła mieszkańcy mogą już korzystać z nowych alejek, miejsc do odpoczynku i ogrodu inspirowanego sadem. Posadzono tam 212 drzew, w tym dęby, klony i jabłonie. Cały park nad tunelem południowej obwodnicy Warszawy ma być gotowy jeszcze w tym roku.
1: Kraków planuje wprowadzenie darmowego parkowania dla zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu. Uprawnienie to przysługiwać będzie osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi, a także posiadaczom odznak honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu oraz zasłużony dawca przeszczepu. Warunkiem jest rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. To forma podziękowania za ich bezinteresowną działalność na rzecz zdrowia publicznego.
2: Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje. Na Zakopiance w Jaworniku już wkrótce zacznie działać nowy fotoradar, znany z Krzyszkowic, gdzie wystawił 51 tysięcy mandatów w pół roku. Urządzenie ma poprawić bezpieczeństwo na niebezpiecznym skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 955, gdzie dopuszczalna prędkość to 60 km na godzinę. Wybór Jawornika nie jest przypadkowy, bo miejsce to od lat jest czarnym punktem na mapie małopolskich dróg. Fotoradar ma zdyscyplinować kierowców i zmniejszyć liczbę wypadków.
1: Airbus planuje otwarcie nowego centrum inżynieryjnego w Krakowie, jeszcze w czwartym kwartale tego roku. To jedyny taki ośrodek w Europie poza krajami macierzystymi firmy, jak Francja czy Niemcy. Inwestycja jest częścią strategii, która zakłada niemal podwojenie zatrudnienia w Polsce do 2030 roku. Rekrutacja już trwa, a centrum będzie odpowiedzialne za pełny cykl prac inżynieryjnych dla samolotów komercyjnych. W Poroninie zakończył się proces sądowy dotyczący ataku nożem w wypożyczalni quadów. Właściciel punktu, oskarżony o zranienie mieszkańca protestującego przeciwko przejazdom quadów, usłyszy wyrok w przyszłym tygodniu. Prokuratura domaga się 7 miesięcy więzienia i 20 tysięcy złotych nawiązki. Mieszkańcy

0: nadal zmagają się z problemem nielegalnych rajdów. Sąd w Katowicach skazał 66-letniego Józefa G. na 15 lat więzienia za zabójstwo sąsiada w Chełmie Śląskim. Mężczyzna przyznał się do winy, a jego wiek uznano za okoliczność łagodzącą. Rodzina ofiary otrzyma po 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Pełnomocnik bliskich zapowiada apelację, uznając wyrok za niewystarczający.
1: Już 18 lipca w Teatrze Letnim w Szczecinie wystąpi Candy Dulfer, światowej sławy saksofonistka. To jedyna okazja, by zobaczyć ją na żywo w Polsce w tym roku. Koncert odbędzie się w ramach festiwalu Szczecin Jazz 2026. Dla fanów jazzu i funku to wyjątkowe wydarzenie, które warto wpisać w kalendarz.
0: Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 25-letniego obywatela Uzbekistanu, podejrzanego o organizowanie nielegalnej migracji. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Od początku roku zatrzymano już 90 osób za podobne przestępstwa.
1: W Białymstoku padła główna wygrana w grze Mini Lotto. W środę, 8 lipca, szczęśliwy gracz trafił wszystkie 5 liczb, zdobywając ponad 418 tysięcy złotych. Zakład został wysłany w kolekturze przy ulicy Hetmańskiej 16. To jedyny taki sukces w kraju w tym losowaniu. Policja w Białymstoku poszukuje 15-letniej Alicji Baluk, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna wyszła z domu i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i apelują do mieszkańców o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Alicja ma około 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie.
0: Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: informacje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa wygrała czwarty sparing w okresie przygotowawczym, pokonując słowacki Trencin 1-0. Zwycięskiego gola z rzutu karnego zdobył Mileta Rajowicz w 77 minucie. Mimo licznych okazji, skuteczność była problemem dla legionistów przez większość meczu. Drużyna trenera Marka Papszuna kontynuuje przygotowania do nowego sezonu.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi żadnego z ćwierćfinałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Najsłynniejszy polski arbiter sędziował dotychczas tylko dwa mecze fazy grupowej. W sobotnim meczu Norwegii z Anglią w Miami sędziować będzie Francuz Clement Tarpin, a spotkanie Argentyny ze Szwajcarią w Kansas City poprowadzi Portugalczyk João Pinheiro. Marciniak ma jeszcze szansę na udział w jednym z czterech pozostałych meczów turnieju.
1: Na Gillette Stadium w Bostonie trwa emocjonujący ćwierćfinał Mundialu 2026 między Francją a Marokiem. Obie drużyny walczą o awans do strefy medalowej, ale jak na razie wynik to 0-0. Francuzi oddali więcej strzałów, ale żadna z drużyn nie zdobyła jeszcze bramki. Posiadanie piłki jest nieznacznie po stronie Francji, która kontroluje 54% czasu gry. Reprezentacja Hiszpanii awansowała do ćwierćfinału Mundialu po dramatycznym zwycięstwie nad Portugalią. Decydującego gola zdobył Mikel Merino, a kluczową rolę odegrali rezerwowi, w tym Ferran Torres. Hiszpanie z Lamine Yamalem na czele przygotowują się teraz do starcia z Belgią, licząc na awans do półfinału. Eksperci podkreślają, że siłą drużyny jest jedność i solidna defensywa, która nie straciła jeszcze bramki w turnieju.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Francja pokonała Maroko 2-0 w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026. Oba gole padły w drugiej połowie, a ich autorami byli Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé. Mimo wyniku, różnica w poziomie gry była wyraźna na korzyść Francuzów. W półfinale trójkolorowi zmierzą się ze zwycięzcą meczu Hiszpania – Belgia. Przed nami ćwierćfinały piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. W grze pozostało 8 drużyn, z czego aż 6 z Europy. Największe szanse na triumf ma Francja, która w 1/8 finału pokonała Paragwaj 1-0. Argentyna, mimo wcześniejszych prognoz, spadła na 4 miejsce w rankingu faworytów. Norwegia sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału Mundialu, eliminując Brazylię. Bohaterem meczu został bramkarz Orjan Nyland, a Erling Haaland imponuje skutecznością z 7 golami na koncie. Teraz Norwegowie zmierzą się z Anglią, a kibice z niecierpliwością czekają na kolejny rozdział tej piłkarskiej historii. Czy Wikingowie zdołają pokonać faworyzowanych rywali? Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, odniósł się do szans Argentyny na obronę tytułu Mistrza Świata. W rozmowie z portalem Weszło stwierdził, że nie wierzy w teorię o faworyzowaniu Argentyńczyków przez sędziów. Podkreślił, że kluczową rolę w sukcesie drużyny może odegrać Lionel Messi. Już w ten weekend Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w walce o półfinał.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mamet K., znany zawodnik MMA, został skazany na 1,5 roku więzienia za paserstwo luksusowych aut. Wyrok, który zapadł w Tarnowskich Górach, nie jest prawomocny. Sportowiec zapowiada odwołanie, twierdząc, że czuje się niewinny. Sprawa dotyczy kradzieży samochodów z lat od 2017 do 2018. Poznańskie obiekty tenisowe otrzymały ponad 8 milionów złotych wsparcia z ministerialnego programu modernizacji. Minister sportu Jakub Rutnicki ogłosił decyzję podczas wizyty w parku tenisowym Olimpia, gdzie sam zagrał na korcie. Park tenisowy Olimpia otrzyma około 2,5 miliona złotych na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej. Dodatkowe środki trafią także do AZS Poznań i miasta Poznań na rozwój infrastruktury tenisowej. Reprezentacja Francji awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, pokonując Maroko 2-0. Mimo sukcesu kibice z niepokojem patrzą na stan zdrowia Kyliana Mbappé, który opuścił boisko z urazem kostki. Sam zawodnik oraz trener Didier Deschamps uspokajają, że kontuzja nie jest poważna. Mbappé zdobył jedną z bramek, a jego dorobek na Mundialu to już 8 goli. 3 miesiące po nagłej śmierci Jacka Magiery, jego miejsce spoczynku na warszawskich Powązkach Wojskowych zyskało nowy wygląd. Elegancki, granitowy pomnik nawiązuje do sąsiedniego grobu Lucjana Brychczego, innej legendy Legii. Przy grobie Magiery wciąż wiszą szaliki klubowe, symbolizujące jedność kibiców ponad podziałami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito oficjalnie potwierdzili swój związek. Para spędza razem coraz więcej czasu, a Exposito wspierała Mbappé podczas Mundialu w Stanach Zjednoczonych, mimo że nie interesuje się futbolem. Ich relacja przyciąga uwagę mediów we Francji i Hiszpanii, a zakochani nie szczędzą sobie czułości, co widać na licznych zdjęciach.
1: Przed ćwierćfinałem Francji z Marokiem atmosfera jest napięta. W nocy marokańscy kibice zakłócali sen francuskich piłkarzy pod ich hotelem w Bostonie. W Paryżu wprowadzono stan najwyższej gotowości z obawy przed zamieszkami, a stacje metra w pobliżu Pól Elizejskich będą zamknięte. Władze apelują o spokój, by uniknąć powtórki wydarzeń z 2022 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 22 stopnie i wiatr północny o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę, wynoszącą 23 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia szykuje się emocjonująca batalia sądowa. Zdjęcie z planu, które pojawiło się na Instagramie serialu, pokazuje Natalię, Clemensa i Dominikę w togach na sądowym korytarzu. To może być zapowiedź powrotu konfliktu z Renatą związanego z klubem Feel Good. Dominika, która kupiła lokal za 1 000 000 zł, może znów stanąć do walki. Inną możliwością jest sprawa Mateuszka, który nadal mieszka z Dominiką i Sebastianem, podczas gdy jego mama Sonia odbywa karę więzienia. Czy to właśnie o jego przyszłość będą walczyć bohaterowie? Nowy sezon Barw Szczęścia przyniesie odpowiedzi na te pytania. Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jąca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hunter niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jący. Serial, emitowany w Polsce od stycznia tego roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat. Magdalena Walach, znana z roli Agnieszki w M jak Miłość, powraca na ekrany w nowym serialu Słoneczna poza ciszą. Zdjęcia do tej produkcji ruszyły na początku czerwca, a premiera zaplanowana jest na jesień w TVP VOD. Serial opowiada o społeczności małego miasteczka, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym są tematem tabu. W obsadzie, obok Walach, zobaczymy także Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Łukasza Nowickiego. Agnieszka Olszewska, postać grana przez Walach w M jak Miłość, zniknęła z serialu 5 lat temu, a jej powrót wydaje się mało prawdopodobny. Po odejściu z Warszawy Agnieszka rozpoczęła nowe życie w Szczecinie jako prokurator. Tymczasem Walach rozwija swoją karierę, angażując się w nowe projekty telewizyjne i teatralne.
2: Nowy sezon M jak Miłość zapowiada się emocjonująco. Detektyw Jakub Karski znów będzie miał pełne ręce roboty. Do jego biura zawita Elżbieta Domańska, nowa szefowa Marcina Chodakowskiego, prosząc o pomoc w tajemniczej sprawie. Czy to oznacza, że Jakub ponownie znajdzie się w centrum niebezpiecznych wydarzeń? Marcin, który po traumatycznych przeżyciach skupił się na rodzinie, może zostać wciągnięty z powrotem do akcji. Przyjaźń między nim a Jakubem może okazać się kluczowa w rozwiązaniu tej zagadki. Nowe odcinki po wakacjach przyniosą wiele niespodzianek i emocji. Czy współpraca dawnych partnerów znów okaże się niezbędna?
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 przynosi kolejne emocjonujące odcinki. W poniedziałek, 27 lipca, w odcinku 920, nowy stróż Cesareo wprowadza zamieszanie swoim surowym podejściem, a Blanka odkrywa tajemnicze przedmioty w bagażu Samuela. W środę, 29 lipca, w odcinku 922, Flora ratuje El Penę, ale sama wpada w kłopoty, gdy Hindus trafia do szpitala. Czwartek, 30 lipca, przynosi dramatyczne wydarzenia w odcinku 923, gdzie Carmen zostaje zaatakowana przez Ursulę, a Flora zostaje aresztowana za zabójstwo. W piątek, 31 lipca, w odcinku 924, Blanka i Diego ruszają w pościg za Ursulą, a Sylwia zostaje uratowana przez Estebana i policję. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek.
2: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hunter mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hunter. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce. X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Też dla Poznania termometry ukażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: We Lwowie doszło do zamieszek związanych z przymusowym poborem do wojska. Grupa mężczyzn zaatakowała wojskowy pojazd, wybijając szyby i przewracając go. Władze wszczęły dwa postępowania. Jedno dotyczące ataku na żołnierzy, drugie sprawdzające działania wojskowych podczas poboru. Ukraińskie władze zapowiadają reformę systemu mobilizacji.
3: W indyjskim stanie Gujarat doszło do dramatycznego ataku lwicy na pasterza. Mężczyzna, przygnieciony przez drapieżnika, zaskakująco zaczął głaskać zwierzę, co ostatecznie uratowało mu życie. Po około pół godziny lwica odpuściła i oddaliła się. Pasterz trafił do szpitala z obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania.
2: Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej, strzegącej jej wybrzeży.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji. Od 1 lipca obowiązują nowe stawki dzienne dla żołnierzy niezawodowych. Szeregowy otrzyma teraz 182 zł za dzień służby. Podwyżki dotyczą m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz tych w dobrowolnej służbie zasadniczej. Zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej i wzmocnienie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.
3: Ziemniaki mogą zyskać nowy smak i wartość odżywczą dzięki prostemu trikowi. Zamiast masła warto dodać do nich oliwę z oliwek extra virgin. Oliwa nadaje ziemniakom delikatny, owocowy aromat i wzbogaca je o cenne składniki odżywcze. Wystarczy skropić nią ziemniaki po ugotowaniu i dodać ulubione zioła. Ziemiurki, małe owady, coraz częściej atakują nasze rośliny doniczkowe. Ich larwy niszczą korzenie, co prowadzi do obumierania roślin. Aby się ich pozbyć, można użyć domowych sposobów, takich jak roztwór octu czy sody oczyszczonej. W przypadku dużej plagi warto sięgnąć po specjalistyczne środki chemiczne dostępne w sklepach ogrodniczych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia. W sklepach Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana jamnikami. Znajdziemy w niej dekoracje do domu, ubrania i praktyczne dodatki, wszystko w przystępnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga haftowana poduszka z jamnikiem oraz różowa bluza dla dzieci. Kolekcja cieszy się dużym zainteresowaniem, więc warto się pospieszyć. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie.
2: W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Okap kuchenny to jedno z miejsc, które często pomijamy podczas sprzątania, a to błąd. Filtry w okapie zbierają tłuszcz i zanieczyszczenia, co może prowadzić do nieprzyjemnych zapachów i obniżenia wydajności urządzenia. Eksperci zalecają mycie metalowych filtrów przynajmniej raz w miesiącu, a przy intensywnym gotowaniu nawet częściej. Regularne czyszczenie zapewnia nie tylko higienę, ale także dłuższą żywotność sprzętu.
2: Latem nasza skóra potrzebuje szczególnej troski, a jednym z hitów tego sezonu jest domowy tonik z arbuza. Ten naturalny kosmetyk nie tylko nawilża, ale także odświeża cerę, dodając jej blasku. Przygotowanie toniku jest proste. Wystarczy zmiksować miąższ arbuza, dodać miód i witaminę E, a następnie przechowywać w lodówce. Arbuzowy tonik to idealne rozwiązanie na upalne dni, które przynosi ulgę i orzeźwienie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 20 stopni w Krakowie. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Szczecinie zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 22 stopnie, a wiatr północny powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rafał Maślak, były mister Polski, pokazał światu swoje nowe, rodzinne gniazdko pod Warszawą. Z eleganckiego apartamentu w centrum przeniósł się do domu, który wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. Naturalne drewno, kolory ziemi i ogromne przeszklenia. To wszystko sprawia, że aż chce się tam zamieszkać. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno to miejsce było w stanie surowym. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus, ale zawsze można pooglądać zdjęcia i pomarzyć. Katarzyna Glinka, znana aktorka, odkryła, że jej emocjonalne wybuchy to nie wynik złego dnia, a po prostu wysoka wrażliwość. W swojej książce, napisanej z psycholożką Urszulą Struzikowską-Marynicz, opowiada o tym, jak najmniejszy szelest czy nieposkładane ubrania mogły doprowadzić ją do szału. Teraz, zamiast walczyć z emocjami, Glinka nauczyła się je rozumieć i akceptować. Cóż, kto by pomyślał, że cisza i czas dla siebie mogą być kluczem do spokoju? Krzysztof Cugowski, legenda polskiej sceny muzycznej, nie pojawi się na 50. urodzinach swojego syna Wojciecha. Dlaczego? Bo zaproszenia nie było. Od 7 lat ojciec i syn nie zamienili ze sobą słowa. Cugowski, choć z goryczą, przekazał życzenia przez prasę, licząc na cudowne odbudowanie więzi. Cóż, życie rodzinne bywa bardziej skomplikowane niż najtrudniejsze nuty budki suflera. Piotr Mróz, znany aktor i zwycięzca Tańca z Gwiazdami, spędził tydzień w Turcji za jedyne 200 zł. Jak to możliwe? Okazuje się, że nie chodziło o żadną magiczną promocję, a o sprytne wykorzystanie odszkodowania za opóźniony lot. Dzięki temu jego wakacje all inclusive kosztowały go grosze. Ciekawe, ilu z nas potrafiłoby tak zręcznie wykorzystać swoje prawa?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Rancho wraca na ekrany, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Choć na planie pojawił się Piotr Pręgowski, to jego postać, Pietrek, nie będzie już śpiewać w serialu. Duo spoko, kultowy duet Disco Polo może nie powrócić, co z pewnością zasmuci wielu widzów. Twórcy obiecują jednak, że nie zabraknie lokalnych skandali i wiejskiej polityki, które tak uwielbiamy. Ciekawe, czy bez śpiewającego Pietrka Wilkowyje będą takie same.
2: Joanna Kołaczkowska, niezapomniana gwiazda kabaretu, odeszła prawie rok temu, pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Choć deszcz towarzyszył jej ostatniej drodze, to wspomnienia o jej charakterystycznym śmiechu wciąż rozjaśniają nasze dni. Fani i bliscy nie zapomnieli o niej, a jej grób na Powązkach nadal przyciąga tłumy, pełen kwiatów i zniczy. Cóż, nawet po śmierci Joanna potrafi przyciągać uwagę jak nikt inny.
1: Na YouTube pojawiły się archiwalne nagrania Bona Scotta, które przez lata uznawano za zaginione. To prawdziwa gratka dla fanów, bo można usłyszeć nie tylko rzadkie wywiady z początków kariery AC/DC, ale także występy z zespołem Fraternity. A jakby tego było mało, w Melbourne powstał mural upamiętniający tego charyzmatycznego wokalistę. Bon Scott, który odszedł w wieku 33 lat, wciąż żyje w sercach fanów, a jego muzyka nadal rozbrzmiewa z pełną mocą. System of a Down, legenda metalu, od 21 lat nie wydała nowego albumu. Zespół, który kiedyś wstrząsnął światem muzyki, teraz zdaje się być bardziej zainteresowany wewnętrznymi konfliktami niż tworzeniem nowych hitów. Seri Tankian i Daron Malakian nie mogą dojść do porozumienia, a reszta zespołu tylko bezradnie patrzy. Może kiedyś jeszcze nas zaskoczą, ale na razie pozostaje nam czekać na cud.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wołodymyr Zełenski postanowił nadać ukraińskiej jednostce wojskowej nazwę Bohaterów UPA, co wywołało prawdziwą burzę w Polsce. W odpowiedzi na ten krok prezydent Polski, Karol Nawrocki, odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego, co jeszcze bardziej zaogniło relacje między krajami. Krzysztof Grabasz, Grabowski, lider Piżamy Porno, nie kryje rozczarowania, nazywając decyzję Zełenskiego rozpaczliwą próbą przypodobania się nacjonalistom. Mimo to muzyk wierzy, że pojednanie jest możliwe, choć wymaga czasu i zaangażowania. The Rolling Stones znowu zaskakują. Na ich nowym albumie Foreign Tongues Paul McCartney zagrał na basie, co wywołało u niego ogromne emocje. Keith Richards zauważył, że Paulowi naprawdę brakuje bycia w zespole, a jego radość z grania z dawnymi rywalami jest po prostu niesamowita. Cóż, kto by pomyślał, że Beatlesi i Stonesi mogą się tak dobrze dogadać po latach?
1: Niemiecka legenda metalu, zespół Accept, świętuje swoje 50-lecie z przytupem. Wydają album Teutonic Titans 1976-2026, na którym największe gwiazdy rocka, w tym Rob Halford z Judas Priest, wykonują ich klasyki. Halford zaśpiewał Balls to the Wall, a w nagraniu towarzyszyli mu Matthias Japs, Rex Brown i Jason Bold. Premiera krążka już 4 września, a Accept zagrają w Polsce 9 grudnia w Gliwicach. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ciężkiego brzmienia.
2: System of a Down wraca do Polski po prawie 10 latach przerwy, by zagrać dwa koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie 18 i 19 lipca. To nie lada gratka dla fanów, którzy pamiętają ich burzliwy debiut w Katowicach w 1998 roku, kiedy to zespół został przywitany gwizdami i bajglami. Od tamtej pory wiele się zmieniło, a publiczność w Polsce z pewnością nie może się doczekać, by ponownie usłyszeć takie hity jak Chop Suey czy Toxicity. Ciekawe, czy tym razem ktoś rzuci balonem dla Darona.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do ataku na funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 29-letni mężczyzna zaatakował policjanta, a następnie uciekł, jednak został zatrzymany w okolicach stacji metra Kabaty. Podczas interwencji trzej mundurowi odnieśli obrażenia, a przy napastniku znaleziono kastety i maczetę. Życiu rannych funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: Fałszywe alarmy bombowe w szkołach i innych instytucjach stają się coraz częstszym problemem. Młodzi ludzie traktują to jako żart. Jednak konsekwencje są poważne. Policja szybko identyfikuje sprawców, a finał często kończy się w sądzie. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą stać się niebezpiecznym trendem wśród internautów, co może prowadzić do opóźnień w prawdziwych akcjach ratunkowych. W Warszawie 5 lipca autobus linii 186 uderzył w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim, raniąc 6 osób. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwą awarię techniczną. Jedna z pasażerek oskarża kierowcę o zignorowanie ostrzeżeń o usterce i celowe uwięzienie pasażerów w pojeździe. Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że oferują pomoc psychologiczną poszkodowanym.
1: Na warszawskim Ursynowie otwarto nowy odcinek parku linearnego. Między ulicami Lanciego a Rosoła mieszkańcy mogą korzystać z nowych ścieżek, stref relaksu oraz ogrodu przypominającego tradycyjny sad. Na terenie o powierzchni 2,3 hektara osadzono 212 drzew, w tym dęby, klony i jabłonie. Cały park ma być gotowy do końca roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki. Dwie tegoroczne maturzystki, Kaja Lelakowska i Aleksandra Kowalewska, zgubiły swoje świadectwa maturalne. Dokumenty mogły wypaść z torby podczas przejazdu tramwajem linii 4 w środę, 9 lipca, w okolicy przystanku Centrum. Świadectwa były schowane w przezroczystych koszulkach, co może ułatwić ich rozpoznanie. Redakcja apeluje do pasażerów o pomoc w ich odnalezieniu.
2: Na drodze krajowej numer 60 pod Płockiem doszło do poważnego wypadku, w wyniku którego 3 osoby zostały ranne. Droga jest całkowicie zablokowana, a na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja wyznaczyła objazdy przez miejscowości Psary i Łęk Probostwo, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 20. Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb. Prokuratura w Ciechanowie prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 51-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono w mieszkaniu przy ulicy Niechockiej. Sprawa jest badana pod kątem nakłaniania lub pomocy w samobójstwie. Przesłuchano kilkanaście osób, a jedna z nich została zatrzymana, ale później zwolniona. Śledczy mają już wstępne wyniki sekcji zwłok.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: O proces sądowy w sprawie ataku nożem w Poroninie dobiegł końca. Właściciel wypożyczalni Kładów, oskarżony o zranienie protestującego mieszkańca, usłyszy wyrok w przyszłym tygodniu. Prokuratura domaga się 7 miesięcy więzienia i 20 tysięcy złotych nawiązki, podczas gdy obrona wnioskuje o karę w zawieszeniu. Mieszkańcy Poronina nadal zmagają się z problemem nielegalnych przejazdów Kładów po ich terenach. W Kołobrzegu doszło do incydentu w miejskim autobusie, gdzie pasażerka została zatrzymana z powodu przewożenia psa bez kagańca. Kobieta spędziła 24 godziny w areszcie i usłyszała zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia policjanta. Kierowca autobusu twierdzi, że działał zgodnie z regulaminem, a interwencja policji była konieczna ze względu na jej zachowanie. Sprawa trafiła do sądu, gdzie zostanie rozstrzygnięta.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie zmienia oblicze tej nadmorskiej miejscowości. Regularnie organizowane koncerty, imprezy taneczne i wydarzenia tematyczne przyciągają turystów, nadając regionowi bardziej imprezowy charakter. Pobierowo, znane dotąd z rodzinnej atmosfery i spokojnego wypoczynku, zaczyna przypominać Mielno, słynące

0: z nocnego życia. Dzięki intensywnemu harmonogramowi atrakcji hotel staje się nie tylko miejscem noclegowym, ale także centrum rozrywki nad Bałtykiem. Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Balu, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek, w tym przyszłej panny młodej. Kobiety zakłócały porządek, nie wykonywały poleceń załogi i wdawały się w kłótnie z innymi pasażerami. Interweniowała Straż Graniczna, która wyprowadziła je z samolotu. 3 z uczestniczek były pod wpływem alkoholu, a wszystkie zostały ukarane mandatami i nie mogły kontynuować podróży.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 20 stopni w Białymstoku. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozszerzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Już wkrótce do listy opakowań objętych kaucją dołączą jednorazowe butelki szklane i kartony po mleku. Sieci handlowe, takie jak Biedronka i Carrefour, intensywnie przygotowują się na te zmiany, rozwijając swoją infrastrukturę. Obecnie system obejmuje wybrane plastikowe butelki, puszki oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Decyzje dotyczące nowych przepisów mają zapaść jeszcze w tym roku. Dla konsumentów oznacza to więcej możliwości odzyskania pieniędzy za zwracanie opakowania.
2: W polskich wodociągach trwa cyfrowa rewolucja. Coraz więcej spółek instaluje radiowe nakładki na wodomierze, co pozwala na zdalny odczyt zużycia wody. Dzięki temu inkasenci rzadziej będą odwiedzać nasze domy. Nowoczesne systemy nie tylko ułatwią odczyty, ale także pomogą w walce z ogromnymi stratami wody, które sięgają nawet 25% przesyłanej siecią. W Poznaniu Aquanet realizuje projekt, który umożliwi wykrywanie awarii niemal natychmiast. Mieszkańcy będą otrzymywać alerty o nietypowym zużyciu, co pozwoli na szybsze reagowanie na wycieki. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje 10-krotne podniesienie stawek grzywien za przestępstwa. Najwyższa kara finansowa może wzrosnąć do niecałych 11 milionów złotych. Eksperci ostrzegają, że takie zmiany mogą prowadzić do wzrostu liczby osób trafiających do więzień. Obecne przepisy, według ministerstwa, są nieadekwatne do dzisiejszych realiów ekonomicznych. Specjaliści podkreślają, że problemem jest nie tyle wysokość grzywien, co ich skuteczna egzekucja.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą obowiązkowe mikroczipowanie i rejestrację psów i kotów w Polsce. Nowe przepisy wejdą w życie za 2 lata, a ich celem jest stworzenie centralnego systemu rejestracji zwierząt. Właściciele będą musieli oznakować swoje zwierzęta i wpisać je do Krajowego Rejestru Oznakowania Psów i Kotów, co może kosztować do 100 zł. Za niedopełnienie obowiązków grożą kary do 5000 zł. System ma pomóc w odnajdywaniu zagubionych zwierząt i uporządkować obecne rozproszone bazy danych.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Eksperci radzą, by planując urlop, unikać rozpoczynania go w poniedziałek. Taki schemat może prowadzić do większego zmęczenia niż przed wyjazdem. Zamiast tego warto rozważyć rozpoczęcie wakacji w środę. Dzięki temu można spokojnie przygotować się do wyjazdu i zamknąć najważniejsze sprawy zawodowe. Po powrocie kilka dodatkowych dni wolnego pozwoli na łagodny powrót do codziennych obowiązków. To prosty sposób, by naprawdę odpocząć i wrócić z wakacji pełnym energii. Polska wygrała wieloletnią batalię z Gazpromem, uzyskując prawomocny wyrok na 174,5 miliona złotych kary. Jednak pieniądze pozostają zamrożone z powodu decyzji ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny wyraził oburzenie, podkreślając, że urząd wykonał ogromną pracę, by obronić tę karę. Eksperci krytykują decyzję, wskazując na błędną interpretację przepisów. Sprawa dotyczy zamrożonych aktywów Gazpromu w Polsce, które miałyby trafić do budżetu państwa. Tymczasem Gazprom nadal nie płaci. A wokół decyzji resortu finansów narasta coraz więcej pytań.
1: W Polsce coraz więcej osób lekceważy abonament RTV, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Najnowsze dane pokazują, że skarbówka potrafi skutecznie egzekwować zaległości, a rekordzista z województwa zachodniopomorskiego musiał zapłacić aż 137 tysięcy złotych. Fiskus ma różne sposoby na odzyskanie długu, w tym zajęcie konta bankowego czy wynagrodzenia. Największe problemy mają przedsiębiorcy, którzy nie płacą za wiele odbiorników. Warto pamiętać, że nawet niewielkie zaległości mogą z czasem urosnąć do ogromnych kwot. W lipcu około 1 000 000 seniorów otrzyma 2 przelewy z ZUS. Zmiany w terminach wypłat wynikają z układu dni wolnych, co oznacza, że niektórzy emeryci otrzymają świadczenia wcześniej niż zwykle. Dotyczy to osób, które standardowo dostają pieniądze 5, 25 lipca oraz 1 sierpnia. Wypłaty zostaną zrealizowane automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Podobne zasady obowiązują w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Warto pamiętać, że wcześniejsze wypłaty nie wpływają na wysokość świadczeń.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Mesko zakończyło transfer technologii produkcji prochu do amunicji 155 mm, co pozwala na rozpoczęcie seryjnej produkcji w zakładzie w Pionkach. Pierwsza partia prochu przeszła pomyślnie testy z armatochaubicą Krab, co ograniczy zależność Polski od zagranicznych dostaw. To ważny krok w kierunku większej niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowa technologia umożliwi produkcję modułowych ładunków miotających, kluczowych dla amunicji artyleryjskiej. Mimo to pełna niezależność wymaga jeszcze krajowej produkcji innych komponentów, jak pociski czy zapalniki.
2: Gumki do włosów marki Knekki, noszone przez piłkarza Erlinga Haalanda, stały się światowym hitem. Zjawisko to, nazwane efektem Haalanda, przekształciło małą norweską firmę w globalnego gracza. Haaland, który od wielu lat używa tych gumek, został mniejszościowym udziałowcem firmy Bondep, właściciela marki. Jego autentyczne przywiązanie do produktu przyczyniło się do gwałtownego wzrostu sprzedaży, zwłaszcza w Chinach. Limitowana kolekcja Haaland Edition tylko potwierdziła siłę jego osobistej marki i potencjał biznesowy.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 23 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury lekka, przyjemna, niewymuszona.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
0: Magdalena Walach, znana z roli Agnieszki w M jak miłość, powraca na ekrany w nowym serialu Słoneczna poza ciszą. Zdjęcia do tej produkcji ruszyły na początku czerwca, a premiera zaplanowana jest na jesień w TVP VOD. Serial opowiada o społeczności małego miasteczka, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym są tematem tabu. W obsadzie, obok Walach, zobaczymy także Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Łukasza Nowickiego. Agnieszka Olszewska, postać grana przez Walach w M jak miłość, zniknęła z serialu 5 lat temu, a jej powrót wydaje się mało prawdopodobny. Podobny. Po odejściu z Warszawy Agnieszka rozpoczęła nowe życie w Szczecinie jako prokurator. Tymczasem Walach rozwija swoją karierę, angażując się w nowe projekty telewizyjne i teatralne.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Fani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. 900. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 922 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 29 lipca, Diego odkrywa ciało swojego ojca. Znaleziony przy zwłokach krwawy przycisk do papieru wskazuje na jego brata jako sprawcę morderstwa. Inigo próbuje przekonać Leonor, że Ewa nie jest jego żoną, ale Leonor nie daje się zwieść. Diego oskarża Ursulę o zabójstwo ojca, lecz ona udaje zrozpaczoną wdowę. Serial opowiada także historię Carmen, która uciekając przed brutalnością mężem rodzi córkę Inocencję. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 982 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 18 lipca o godzinie 16 na antenie TVP1. W nadchodzących wydarzeniach Nana zmaga się z zazdrością wobec nowej osoby w otoczeniu, co wpływa na jej relacje z bliskimi. Sinan i Ainur, mimo że ich zaręczyny miały być tylko grą, zaczynają odkrywać prawdziwe uczucia. Tymczasem Ibrahim staje w obliczu niebezpieczeństwa, otrzymując anonimowe groźby. Ecem przypadkowo odkrywa, że relacja Nany i Pojraza to jedynie fikcja. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów zawiłymi wątkami miłosnymi i rodzinnymi tajemnicami, a jego bohaterowie nieustannie zaskakują. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. Panna Młoda powraca z emocjonującym 148 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 18 lipca o 17.15 na TVP2. Kancer, chcąc sfinansować wycieczkę szkolną Emira, podejmuje się dodatkowej pracy, nie spodziewając się, że trafi do domu rodziny Develioglu. Tam spotyka się z nieprzyjemnym powitaniem od Bejzy, co stawia ją w trudnej sytuacji. W międzyczasie Cichan i Hancer po wzajemnych oskarżeniach lądują w areszcie, co prowadzi do konfrontacji w nietypowych warunkach. Sinem udaje się nawiązać porozumienie z Melichem, a Cemil szuka wsparcia u Ertugrula. Po odzyskaniu wolności Hancer postanawia schronić się w domu brata. Serial pełen jest niespodziewanych zwrotów akcji, które trzymają widzów w napięciu. X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Cała dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W czwartek po południu wojskowy myśliwiec F-16 NATO musiał awaryjnie lądować na greckiej wyspie Zakynthos z powodu pożaru na pokładzie. Incydent sparaliżował lotnisko, odwołano wiele lotów, a tysiące turystów, w tym Polacy, utknęło na wyspie. Pilot bezpiecznie opuścił maszynę, a służby ratownicze szybko opanowały sytuację. Greckie siły powietrzne badają przyczyny pożaru.
3: Brat Virginii Giuffre, zmarłej ofiary Jeffreya Epsteina, dąży do przeprowadzenia przesłuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość. W Kościanie doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy 75-letni kierowca zasłabł za kierownicą swojego auta. Na pomoc ruszyli policjant, świadkowie oraz ratownicy medyczni będący po służbie. Dzięki ich szybkiej reakcji udało się przywrócić mężczyźnie czynności życiowe jeszcze przed przyjazdem karetki. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala, a jego samochód zabezpieczono. W Oławie policjanci i strażacy uratowali 92-letnią kobietę, której życie było zagrożone. Dzięki czujności sąsiadów służby weszły siłowo do mieszkania przy ulicy 1 Maja. Seniorka była w stanie skrajnego wyczerpania i trafiła do szpitala. Policja apeluje o sąsiedzką czujność i reagowanie na brak kontaktu z osobami starszymi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Lublinie doszło do kradzieży rozbójniczej, podczas której 34-letni mężczyzna steroryzował ekspedientkę przedmiotem przypominającym broń. Po ucieczce ze sklepu udał się na komisariat, gdzie został rozpoznany i zatrzymany przez policję. Przy mężczyźnie znaleziono pistolet na kulki oraz skradzione piwa. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
3: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach. Zgodnie z dawnymi przesądami, dawanie noży jako prezentu ślubnego może przynieść młodej parze pecha. Ostrza symbolicznie przecinają więź małżeńską, co może prowadzić do rozwodu. Warto więc unikać tego podarunku, aby nie zapeszyć szczęścia nowożeńców. Inne przesądy ślubne mówią o upadku obrączki czy potknięciu się panny młodej, które również zwiastują problemy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Kraków znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych do życia miast na świecie według najnowszego rankingu Economist Intelligence Unit. Miasto zostało docenione za wyjątkową atmosferę, bogatą ofertę kulturalną i rozwiniętą scenę gastronomiczną. W zestawieniu wyprzedziły go jedynie takie miasta jak Bath w Wielkiej Brytanii, Panama, Guadalajara i Medellin. To dowód, że inwestowanie w przestrzeń publiczną i jakość życia przynosi wymierne efekty. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci.
2: Pralka nie radzi sobie z sierścią zwierząt, ale są na to sposoby. Wystarczy wrzucić do bębna gumowe rękawice lub wałki na rzepy, które skutecznie wyłapią kłaczki. Ocet spirytusowy również może pomóc, działając antystatycznie i ułatwiając usuwanie sierści. Dzięki tym prostym trikom pranie będzie czyste i wolne od sierści.
3: Policjanci z Rzeszowa zatrzymali 55-letniego mężczyznę z Krakowa, podejrzanego o oszustwa metodą na wypadek. Mężczyzna wyłudził od seniorki z powiatu rzeszowskiego ponad 40 tysięcy złotych. Zatrzymany przyznał się do części zarzutów i decyzją sądu spędzi 3 miesiące w areszcie tymczasowym. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może być związany z innymi podobnymi przestępstwami w kraju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
2: Latem muchy często dostają się do naszych domów przez otwarte okna i drzwi, stając się uciążliwym problemem. Istnieje prosty sposób, by je odstraszyć. Wystarczy zwilżona kartka papieru na parapecie. Dodatkowo można użyć olejków eterycznych, które skutecznie zniechęcają owady do wlatywania do środka. Warto też zainstalować moskitiery, aby skutecznie zabezpieczyć mieszkanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anthony Hopkins, znany jako przerażający Hannibal Lecter, postanowił zaskoczyć świat i wydać debiutancką płytę. 88-letni aktor, który zdobył 2 Oscary, teraz ujawnia swoje muzyczne oblicze. Album Life is a Dream ukaże się 21 sierpnia, a pierwszy singiel Bracken Road już wzbudza emocje. Czyżby Hopkins szykował się na nową karierę jako kompozytor? Cóż, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń.
2: Norbi zadebiutował jako współprowadzący Dzień Dobry Wakacje i, jak to zwykle bywa, wzbudził mieszane uczucia. Jedni chwalili jego luz i poczucie humoru, inni narzekali, że to nie to. Sam Norbi z dystansem przyznał, że był przymulony, a Dorota Wellman tłumaczyła to zmęczeniem po koncertach. Jak sam żartobliwie stwierdził, zaprosili go, bo był najtańszą opcją. Cóż, przynajmniej nie można mu odmówić poczucia humoru. Doda, znana z muzycznych hitów, teraz walczy o prawa zwierząt w Polsce. Wspólnie z prezydentem Karolem Nawrockim i tragicznie zmarłym posłem Łukaszem Litewką przygotowała projekt ustawy, który ma zmienić los bezdomnych zwierząt. Wśród postulatów znalazły się m.in. Krajowy Rejestr Osób Znęcających się nad Zwierzętami i zakaz posiadania przez nie zwierząt. Czyżby Doda zamierzała zostać nową ikoną walki o prawa zwierząt? Czas pokaże, czy jej działania przyniosą realne zmiany.
1: Monika Richardson, znana z burzliwych związków, teraz odkrywa uroki samotności. W podcaście Mama Du dziennikarka przyznała, że życie bez partnera to dla niej prawdziwy dar, a jej dzieci w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Richardson nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłych partnerów, podkreślając, że nie wszystkie jej wybory były trafne. Wygląda na to, że samotność to dla niej nie smutek, a lekcja życia i wewnętrzny spokój.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Jerzy Janeczek, znany wszystkim jako Witja Pawlak z kultowej trylogii Sami Swoi, odszedł w sposób, który mógłby być scenariuszem kolejnej komedii, gdyby nie był tak tragiczny. Aktor, który przez całe życie próbował uciec od jednej roli, został pokonany przez pszczołę. Los, który wcześniej pozwalał mu wymykać się z opresji, tym razem okazał się bezlitosny. Janeczek, mimo że próbował być kimś więcej niż tylko filmowym synem Kazimierza Pawlaka, na zawsze pozostanie w pamięci jako Witja, którego uśmiech zna każdy Polak. Smutna wiadomość z fundacji Cancer Fighters. Maja Gadowska, młoda wojowniczka, która niedawno spełniła swoje marzenie o nagraniu piosenki z Łatwo Gangiem, odeszła od nas. Jej historia poruszyła serca wielu, a jej odwaga i uśmiech pozostaną w pamięci. Maja pokazała, jak walczyć o marzenia, a jej energia będzie z nami na zawsze. Gwiazdy show biznesu i sportu postanowiły połączyć siły z czworonogami, by wesprzeć fundację Psierociniec. Wzięły udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, której efekty trafią do specjalnego kalendarza na 2027 rok. Wśród pozujących znaleźli się m.in. Janusz Chabior, Weronika Książkiewicz i Iwona Guzowska. Cały dochód z jego sprzedaży trafi na pomoc zwierzętom, bo przecież kto, jak nie celebryci, wie najlepiej, jak dbać o potrzebujących. Ania Ortodoks, legenda polskiego gotyckiego rocka, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o muzykę, ale o życie prywatne. Artystka, znana z niekonwencjonalnych wyborów, ogłosiła, że jest aseksualna i traktuje to jako zaletę. Zamiast romansów woli poświęcać się sztuce i rodzinie, co, jak twierdzi, daje jej prawdziwe spełnienie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Bruce Dickinson, znany głównie jako wokalista Iron Maiden, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o muzykę, ale o jego talent do przemawiania. Bruce zdobył nagrodę Best Live Speaker na The Speaker Awards, pokonując konkurencję w kategoriach Best Motivational Speaker i Best Storyteller. Jak widać, nie tylko na scenie muzycznej potrafi porwać tłumy. Sam Dickinson przyznał, że choć rzadko brakuje mu słów, to wyróżnienie było dla niego nieoczekiwane i genialne. Kto by pomyślał, że rockowy frontman stanie się mistrzem mowy?
1: Ian Gillan, wokalista Deep Purple, w 1973 roku postanowił opuścić zespół, bo jak sam przyznał, wpływy z zewnątrz zaczęły dominować nad dawną paczką kumpli. W wywiadzie wspomina, że sukces komercyjny przyniósł więcej problemów niż radości, a różnice artystyczne z Richiem Blackmorem były jak ogień i woda. Po latach Gillan przyznaje, że ponosi za to rozłam taką samą winę jak wszyscy, a prawdopodobnie nawet większą. Mimo burzliwej historii, Gillan i Deep Purple wciąż grają razem, choć ich relacje przypominają bardziej telenowelę niż rockową sielankę.
2: Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, pożegnał się ze sceną podczas koncertu Back to the Beginning w Birmingham, a emocje sięgnęły zenitu. Syn Ozziego, Jack, wspomina, jak po występie wpadł do garderoby ojca i wykrzyczał: "Och, ka, zrobiłeś to!" Cała rodzina zalała się łzami, a dzieci patrzyły zdumione na dorosłych w rozsypce. Tymczasem fani Black Sabbath mogą szykować się na premierę pierwszej autoryzowanej książki o zespole, która ukaże się w październiku. Kto by pomyślał, że metalowa kapela Disturbed podbije świat coverem The Sound of Silence? Ich wersja przebiła magiczny miliard odtworzeń na Spotify, co zaskoczyło nawet samych muzyków. Wokalista David Draiman, który przez lata unikał czystego śpiewu, przyznał, że to producent Kevin Charko dodał mu odwagi do tego eksperymentu. Nawet Chester Bennington z Linkin Park był pod wrażeniem, co tylko pokazuje, że czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu.
0: Radio Summer Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Katowicach na ten moment obserwujemy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura oscylować będzie w okolicach 20 stopni. Dla Torunia przewidywane jest dzisiaj małe zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Patryk Grzyt z Wołomina został skazany na 4 lata więzienia za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu we krwi i złamał zakaz prowadzenia pojazdów, który obowiązywał go przez 8 lat. Sąd orzekł również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył karę finansową. To kolejny raz, gdy Patryk Grzyt został przyłapany na podobnym przestępstwie. Kraków planuje wprowadzenie darmowego parkowania dla zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu. Uprawnienie to przysługiwać będzie osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi, a także posiadaczom odznak honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu oraz zasłużony dawca przeszczepu. Warunkiem jest rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. To forma podziękowania za ich bezinteresowną działalność na rzecz zdrowia publicznego.
2: Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje.
1: Airbus planuje otwarcie nowego centrum inżynieryjnego w Krakowie, jeszcze w czwartym kwartale tego roku. To jedyny taki ośrodek w Europie poza krajami macierzystymi firmy, jak Francja czy Niemcy. Inwestycja jest częścią strategii, która zakłada niemal podwojenie zatrudnienia w Polsce do 2030 roku. Rekrutacja już trwa, a centrum będzie odpowiedzialne za pełny cykl prac inżynieryjnych dla samolotów komercyjnych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Poroninie zakończył się proces sądowy dotyczący ataku nożem w wypożyczalni quadów. Właściciel punktu, oskarżony o zranienie mieszkańca protestującego przeciwko przejazdom quadów, usłyszy wyrok w przyszłym tygodniu. Prokuratura domaga się 7 miesięcy więzienia i 20 tysięcy złotych nawiązki. Mieszkańcy nadal zmagają się z problemem nielegalnych rajdów. Sąd w Katowicach skazał 66-letniego Józefa G. na 15 lat więzienia za zabójstwo sąsiada w Chełmie Śląskim. Mężczyzna przyznał się do winy, a jego wiek uznano za okoliczność łagodzącą. Rodzina ofiary otrzyma po 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Pełnomocnik bliskich zapowiada apelację, uznając wyrok za niewystarczający. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 25-letniego obywatela Uzbekistanu, podejrzanego o organizowanie nielegalnej migracji. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Od początku roku zatrzymano już 90 osób za podobne przestępstwa.
2: Czechy nie dołożą się do nowego pakietu wojskowego NATO dla Ukrainy. Premier Andrej Babiš ogłosił tę decyzję podczas szczytu w Ankarze, podkreślając potrzebę skupienia się na rozwoju własnego przemysłu obronnego. Prezydent Czech, Petr Pavel, krytykuje tę decyzję, wskazując na znaczenie symbolicznego udziału. Podobne stanowisko zajmuje Słowacja, która również nie zamierza uczestniczyć w finansowaniu pakietu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas dzisiejszej miesięcznicy smoleńskiej na placu Piłsudskiego doszło do ostrej konfrontacji. Jarosław Kaczyński starł się słownie z policją, oskarżając ją o brak interwencji. W swoim przemówieniu zapowiedział budowę Gwardii Obywatelskiej i gruntowną przebudowę służb. Atmosfera była napięta, a wydarzenia zakończyły się w atmosferze większego niż zwykle napięcia.
1: Konfederacja zanotowała największy wzrost poparcia w najnowszym sondażu CBOS, zbliżając się do pozycji drugiej siły politycznej w kraju. Koalicja Obywatelska, choć nadal prowadzi, odnotowała spadek do ponad 25%, a Prawo i Sprawiedliwość uzyskało ponad 19%, co również oznacza

0: spadek. Nowa Lewica przekroczyła próg wyborczy z wynikiem ponad 5%, a frekwencja wyborcza deklarowana przez ankietowanych wynosi niecałe 75%. Były minister Wojciech Kolarski podkreśla, że polityka historyczna to kluczowe narzędzie państwa do budowania silnej Polski, a nie tylko spór o przeszłość. Zaznacza, że Polska musi mierzyć się z trudnymi prawdami, jak jedwabne, ale jednocześnie sprzeciwia się gloryfikacji UPA przez Ukrainę. Kolarski podkreśla, że polityka historyczna ma służyć współczesności, a nie pisaniu historii od nowa. Relacje z Ukrainą są napięte, a problem ten dotyczy nie tylko Warszawy, ale i samej Ukrainy. Premier Donald Tusk zaapelował do Ukraińców o uczciwe podejście do trudnej historii, podkreślając, że prawda jest kluczowa dla pojednania. Oczekuje także reakcji władz w Kijowie na antypolskie działania. Tusk pozytywnie ocenił spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, uznając je za ważny sygnał w obliczu narastających napięć. Premier ostrzega przed dezinformacją, wskazując, że na kryzysie w relacjach polsko-ukraińskich najbardziej skorzystałaby Rosja.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Białymstoku, gdzie temperatura osiągnie 20 stopni. Z kolei we Wrocławiu zapowiadane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1018. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa wygrała czwarty sparing w okresie przygotowawczym, pokonując słowacki Trencin 1-0. Zwycięskiego gola z rzutu karnego zdobył Mileta Rajowicz w 77 minucie. Mimo licznych okazji, skuteczność była problemem dla legionistów przez większość meczu. Drużyna trenera Marka Papszuna kontynuuje przygotowania do nowego sezonu.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi żadnego z ćwierćfinałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Najsłynniejszy polski arbiter sędziował dotychczas tylko dwa mecze fazy grupowej. W sobotnim meczu Norwegii z Anglią w Miami sędziować będzie Francuz Clement Tarpin, a spotkanie Argentyny ze Szwajcarią w Kansas City poprowadzi Portugalczyk João Pinheiro. Marciniak ma jeszcze szansę na udział w jednym z czterech pozostałych meczów turnieju.
1: Hiszpania i Belgia walczą o awans do półfinału Mundialu 2026 na SoFi Stadium w Los Angeles. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Hiszpanie dominują w posiadaniu piłki, mając 63% czasu gry. Obie drużyny oddały po kilka strzałów, ale żadna nie trafiła do bramki. Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem meczu ponownie został Mikel Merino, który strzelił decydującą bramkę w końcówce spotkania. Mimo kontuzji Thibauta Courtoisa, Belgowie stawili mocny opór, jednak Hiszpanie ostatecznie triumfowali. Teraz czeka ich finałowy pojedynek z Francją 14 lipca w Dallas.
2: Przed nami ćwierćfinały piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. W grze pozostało 8 drużyn, z czego aż 6 z Europy. Największe szanse na triumf ma Francja, która w 1/8 finału pokonała Paragwaj 1-0. Argentyna, mimo wcześniejszych prognoz, spadła na 4 miejsce w rankingu faworytów. Norwegia sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału Mundialu, eliminując Brazylię. Bohaterem meczu został bramkarz Orjan Nyland, a Erling Haaland imponuje skutecznością z 7 golami na koncie. Teraz Norwegowie zmierzą się z Anglią, a kibice z niecierpliwością czekają na kolejny rozdział tej piłkarskiej historii. Czy Wikingowie zdołają pokonać faworyzowanych rywali? Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, odniósł się do szans Argentyny na obronę tytułu Mistrza Świata. W rozmowie z portalem Weszło stwierdził, że nie wierzy w teorię o faworyzowaniu Argentyńczyków przez sędziów. Podkreślił, że kluczową rolę w sukcesie drużyny może odegrać Lionel Messi. Już w ten weekend Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w walce o półfinał.
1: Mamet K., znany zawodnik MMA, został skazany na 1,5 roku więzienia za paserstwo luksusowych aut. Wyrok, który zapadł w Tarnowskich Górach, nie jest prawomocny. Sportowiec zapowiada odwołanie, twierdząc, że czuje się niewinny. Sprawa dotyczy kradzieży samochodów z lat od 2017 do 2018. Poznańskie obiekty tenisowe otrzymały ponad 8 milionów złotych wsparcia z ministerialnego programu modernizacji. Minister sportu Jakub Rutnicki ogłosił decyzję podczas wizyty w parku tenisowym Olimpia, gdzie sam zagrał na korcie. Park tenisowy Olimpia otrzyma około 2,5 miliona złotych na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej. Dodatkowe środki trafią także do AZS Poznań i miasta Poznań na rozwój infrastruktury tenisowej. Reprezentacja Francji awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, pokonując Maroko 2-0. Mimo sukcesu kibice z niepokojem patrzą na stan zdrowia Kyliana Mbappé, który opuścił boisko z urazem kostki. Sam zawodnik oraz trener Didier Deschamps uspokajają, że kontuzja nie jest poważna. Mbappé zdobył jedną z bramek, a jego dorobek na Mundialu to już 8 goli. 3 miesiące po nagłej śmierci Jacka Magiery, jego miejsce spoczynku na warszawskich Powązkach Wojskowych zyskało nowy wygląd. Elegancki, granitowy pomnik nawiązuje do sąsiedniego grobu Lucjana Brychczego, innej legendy Legii. Przy grobie Magiery wciąż wiszą szaliki klubowe, symbolizujące jedność kibiców ponad podziałami.
2: Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito oficjalnie potwierdzili swój związek. Para spędza razem coraz więcej czasu, a Exposito wspierała Mbappé podczas mundialu w Stanach Zjednoczonych, mimo że nie interesuje się futbolem. Ich relacja przyciąga uwagę mediów we Francji i Hiszpanii, a zakochani nie szczędzą sobie czułości, co widać na licznych zdjęciach.
1: Martina Navratilova podczas transmisji z Wimbledonu wskazała Maję Chwalińską jako jedną z 3 ulubionych tenisistek do oglądania. Tegoroczny turniej zbliża się do końca, a w finale pań zmierzą się Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Iga Świątek odpadła w 3. rundzie, co spowoduje jej spadek w rankingu WTA. Przed ćwierćfinałem Francji z Marokiem atmosfera jest napięta. W nocy marokańscy kibice zakłócali sen francuskich piłkarzy pod ich hotelem w Bostonie. W Paryżu wprowadzono stan najwyższej gotowości z obawy przed zamieszkami, a stacje metra w pobliżu pól elizejskich będą zamknięte. Władze apelują o spokój, by uniknąć powtórki wydarzeń z 2022 roku. Paige Spiranak, znana golfistka i influencerka, znów przyciągnęła uwagę swoich fanów na Instagramie. Opublikowała zdjęcia w odważnym stroju kąpielowym, które szybko zdobyły ponad 100 tysięcy polubień. Spiranak, mieszkająca w słonecznej Arizonie, łączy swoją pasję do golfa z zmysłowymi sesjami zdjęciowymi, co przyciąga miliony obserwatorów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 22 stopnie i wiatr północny o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 23 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco. Nowy sezon M jak miłość zapowiada się emocjonująco. Detektyw Jakub Karski znów będzie miał pełne ręce roboty. Do jego biura zawita Elżbieta Domańska, nowa szefowa Marcina Chodakowskiego, prosząc o pomoc w tajemniczej sprawie. Czy to oznacza, że Jakub ponownie znajdzie się w centrum niebezpiecznych wydarzeń? Marcin, który po traumatycznych przeżyciach skupił się na rodzinie, może zostać wciągnięty z powrotem do akcji. Przyjaźń między nim a Jakubem może okazać się kluczowa w rozwiązaniu tej zagadki. Nowe odcinki po wakacjach przyniosą wiele niespodzianek i emocji. Czy współpraca dawnych partnerów znów okaże się niezbędna?
2: Akacjowa 38 przynosi kolejne emocjonujące odcinki. W poniedziałek, 27 lipca, w odcinku 920, nowy stróż Cesareo wprowadza zamieszanie swoim surowym podejściem, a Blanka odkrywa tajemnicze przedmioty w bagażu Samuela. W środę, 29 lipca, w odcinku 922, Flora ratuje El Penę, ale sama wpada w kłopoty, gdy Hindus trafia do szpitala. Czwartek, 30 lipca, przynosi dramatyczne wydarzenia w odcinku 923, gdzie Carmen zostaje zaatakowana przez Ursulę, a Flora zostaje aresztowana za zabójstwo. W piątek, 31 lipca, w odcinku 924, Blanka i Diego ruszają w pościg za Ursulą, a Sylwia zostaje uratowana przez Estebana i policję. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 922 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 29 lipca, Diego odkrywa ciało swojego ojca. Znaleziony przy zwłokach krwawy przycisk do papieru wskazuje na jego brata jako sprawcę morderstwa. Inigo próbuje przekonać Leonor, że Ewa nie jest jego żoną, ale Leonor nie daje się zwieść. Diego oskarża Ursulę o zabójstwo ojca, lecz ona udaje zrozpaczoną wdowę. Serial opowiada także historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Inocencję. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max.
1: W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hanser mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hanser. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce. X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Były premier Mateusz Morawiecki przedstawił swoją wizję polityki Polski wobec Ukrainy, określając ją jako żelazo za krew. Podkreślił, że przekazanie uzbrojenia Ukrainie było strategiczną decyzją, która miała na celu zabezpieczenie Polski. Morawiecki wyraził sprzeciw wobec przekazywania Ukrainie pocisków do systemu Patriot, uznając je za kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa. Zaznaczył również, że Polska wykorzystała Ukrainę jako bufor dla swojego bezpieczeństwa.
2: We Lwowie doszło do zamieszek związanych z przymusowym poborem do wojska. Grupa mężczyzn zaatakowała wojskowy pojazd, wybijając szyby i przewracając go. Władze wszczęły dwa postępowania. Jedno dotyczące ataku na żołnierzy, drugie sprawdzające działania wojskowych podczas poboru. Ukraińskie władze zapowiadają reformę systemu mobilizacji.
0: W indyjskim stanie Gujarat doszło do dramatycznego ataku lwicy na pasterza. Mężczyzna, przygnieciony przez drapieżnika, zaskakująco zaczął głaskać zwierzę, co ostatecznie uratowało mu życie. Po około pół godziny lwica odpuściła i oddaliła się. Pasterz trafił do szpitala z obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej, strzegącej jej wybrzeży. Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji. Od 1 lipca obowiązują nowe stawki dzienne dla żołnierzy niezawodowych. Szeregowy otrzyma teraz 182 zł za dzień służby. Podwyżki dotyczą m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz tych w dobrowolnej służbie zasadniczej. Zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej i wzmocnienie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.
0: Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj w Lublinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu przy ulicy Mełgiewskiej, grożąc matce śmiercią i odkręceniem gazu. Podczas interwencji ruszył na policjantów z siekierą i nożem. Dzięki szybkiej akcji kontrterrorystów został zatrzymany, a nikt nie odniósł obrażeń. W sklepach Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana jamnikami. Znajdziemy w niej dekoracje do domu, ubrania i praktyczne dodatki, wszystko w przystępnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga haftowana poduszka z jamnikiem oraz różowa bluza dla dzieci. Kolekcja cieszy się dużym zainteresowaniem, więc warto się pospieszyć. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie.
2: W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
2: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Natalia Niemen przeżyła prawdziwy emocjonalny rollercoaster, gdy jej córka Danusia spędziła aż 6 tygodni w szpitalu. Artystka, zamiast załamywać ręce, postanowiła zająć się sztuką i stworzyła autoportret, by nie zwariować. Danusia, zmagająca się z zespołem Nunan, pokazała, że jest prawdziwą wojowniczką, a Natalia nie szczędziła pochwał dla personelu medycznego, który okazał się prawdziwymi aniołami w fartuchach. Cóż, życie potrafi zaskoczyć, ale jak widać, nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć odrobinę światła.
2: W świecie, gdzie miliony są na porządku dziennym, Nicole Soszyńska, córka potentatów kosmetycznych, powiedziała tak Janowi Bazylowi, znanemu z burzliwego związku z Anną Wędzikowską. Ślub odbył się w atmosferze tajemnicy, ale mama panny młodej nie mogła się powstrzymać i ujawniła tożsamość zięcia. Nicole, która kiedyś brylowała na ściankach, teraz woli projektować wnętrza i zarządzać firmami. A my możemy tylko zgadywać, co jeszcze kryje się za kulisami tego bajkowego wydarzenia. 100 lat młodej parze. Rafał Maślak, były mister Polski, pokazał światu swoje nowe, rodzinne gniazdko pod Warszawą. Z eleganckiego apartamentu w centrum przeniósł się do domu, który wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. Naturalne drewno, kolory ziemi i ogromne przeszklenia. To wszystko sprawia, że aż chce się tam zamieszkać. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno to miejsce było w stanie surowym. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus, ale zawsze można pooglądać zdjęcia i pomarzyć. Julia Wieniawa, zamiast biegać po plażach Hiszpanii, postanowiła zaszyć się w lesie pod Warszawą. Gwiazda remontuje swoją nową leśną willę, która ma być jej azylem od miejskiego zgiełku. Wieniawa, znana z inwestowania w nieruchomości, ma już kilka mieszkań w stolicy, a teraz stawia na drewnianą konstrukcję z salonem z antresolą. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Zamiast tropików, lasy pod Serockiem?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Patricia Cazadi, znana z telewizyjnych ekranów, wróciła z hukiem do show biznesu, prowadząc Must Be The Music. Jednak jej triumfalny powrót został brutalnie przerwany przez włamanie do jej domu. Złodzieje nie tylko zniszczyli jej majątek, ale przede wszystkim ukradli przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej. Teraz Cazadi z nową czujnością stawia na bezpieczeństwo, a prokuratura intensywnie bada sprawę.
1: Joanna Kołaczkowska, niezapomniana gwiazda kabaretu, odeszła prawie rok temu, pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Choć deszcz towarzyszył jej ostatniej drodze, to wspomnienia o jej charakterystycznym śmiechu wciąż rozjaśniają nasze dni. Fani i bliscy nie zapomnieli o niej, a jej grób na Powązkach nadal przyciąga tłumy, pełen kwiatów i zniczy. Cóż, nawet po śmierci Joanna potrafi przyciągać uwagę jak nikt inny.
2: Kultowy serial Rancho powraca, a wraz z nim nowe emocje i kontrowersje. Daniel Olbrychski, ikona polskiego kina, dołącza do obsady jako Ignacy Japycz, kuzyn znanych już bohaterów. Choć fani nie są zachwyceni, ekipa serialu cieszy się z nowego kolegi na planie. Czy nowa odsłona Rancha zdoła przyciągnąć widzów, czy może okaże się tylko cieniem dawnej świetności? Czas pokaże. Na YouTube pojawiły się archiwalne nagrania Bona Scotta, które przez lata uznawano za zaginione. To prawdziwa gratka dla fanów, bo można usłyszeć nie tylko rzadkie wywiady z początków kariery AC/DC, ale także występy z zespołem Fraternity. A jakby tego było mało, w Melbourne powstał mural upamiętniający tego charyzmatycznego wokalistę. Bon Scott, który odszedł w wieku 33 lat, wciąż żyje w sercach fanów, a jego muzyka nadal rozbrzmiewa z pełną mocą.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: System of a Down, legenda metalu, od 21 lat nie wydała nowego albumu. Zespół, który kiedyś wstrząsnął światem muzyki, teraz zdaje się być bardziej zainteresowany wewnętrznymi konfliktami niż tworzeniem nowych hitów. Seri Tankian i Daron Malakian nie mogą dojść do porozumienia, a reszta zespołu tylko bezradnie patrzy. Może kiedyś jeszcze nas zaskoczą, ale na razie pozostaje nam czekać na cud. The Rolling Stones, zespół, który od ponad 60 lat nie przestaje zadziwiać, zaczynał skromnie w londyńskim Marquee Jazz Club. Ich pierwszy koncert 12 lipca 1962 roku to prawdziwa zagadka. Żadnych zdjęć, nagrań, a nawet sami muzycy niewiele pamiętają. Mick Jagger przyznaje, że nie wie, czy Charlie Watts był wtedy z nimi. Ale kto by się tym przejmował, skoro Stonesi stali się legendą rocka, a ich historia toczy się dalej, jak dobrze naoliwiona maszyna.
1: The Rolling Stones znowu zaskakują. Na ich nowym albumie Foreign Tongues Paul McCartney zagrał na basie, co wywołało u niego ogromne emocje. Keith Richards zauważył, że Paulowi naprawdę brakuje bycia w zespole, a jego radość z grania z dawnymi rywalami jest po prostu niesamowita. Cóż, kto by pomyślał, że Beatlesi i Stonesi mogą się tak dobrze dogadać po latach?
2: Niemiecka legenda metalu, zespół Accept, świętuje swoje 50-lecie z przytupem. Wydają album Teutonic Titans 1976-2026, na którym największe gwiazdy rocka, w tym Rob Halford z Judas Priest, wykonują ich klasyki. Halford zaśpiewał Balls to the Wall, a w nagraniu towarzyszyli mu Matthias Japs, Rex Brown i Jason Bold. Premiera krążka już 4 września, a Accept zagrają w Polsce 9 grudnia w Gliwicach. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ciężkiego brzmienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Fałszywe alarmy bombowe w szkołach i innych instytucjach stają się coraz częstszym problemem. Młodzi ludzie traktują to jako żart. Jednak konsekwencje są poważne. Policja szybko identyfikuje sprawców, a finał często kończy się w sądzie. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą stać się niebezpiecznym trendem wśród internautów, co może prowadzić do opóźnień w prawdziwych akcjach ratunkowych.

0: 2,3 hektara posadzono 212 drzew, w tym dęby, klony i jabłonie. Cały park ma być gotowy do końca roku. Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Warszawie zakończył się proces seryjnego mordercy, Jerzego B., który przez wiele miesięcy budził strach wśród mieszkańców stolicy. Mężczyzna umawiał się z właścicielami nieruchomości pod pretekstem kupna lub wynajmu, a następnie brutalnie ich atakował. Został skazany na dożywocie, mimo że do końca utrzymywał swoją niewinność. Kluczowym dowodem były telefony, które włączył rok po pierwszym zabójstwie, co pozwoliło śledczym na jego zatrzymanie. W Wadowicach odbył się pogrzeb ofiar tragedii ze Skawiny. Zofia P., jej córka Gabriela i 8-dniowa Luiza spoczęły we wspólnym grobie, otoczonym wieńcami z białych i czerwonych róż. Policja ustaliła, że kobiety zginęły z rąk Mateusza G., męża Gabrieli, który następnie popełnił samobójstwo. Śledczy wciąż badają motywy tej wstrząsającej zbrodni.
2: Już 18 lipca w Teatrze Letnim w Szczecinie wystąpi Candy Dulfer, światowej sławy saksofonistka. To jedyna okazja, by zobaczyć ją na żywo w Polsce w tym roku. Koncert odbędzie się w ramach festiwalu Szczecin Jazz 2026. Dla fanów jazzu i funku to wyjątkowe wydarzenie, które warto wpisać w kalendarz.
0: W Ińsku doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna podpalił przyczepę kempingową, w której przebywała kobieta. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Hotel Gołębiewski w Pobierowie zmienia oblicze tej nadmorskiej miejscowości. Regularnie organizowane koncerty, imprezy taneczne i wydarzenia tematyczne przyciągają turystów, nadając regionowi bardziej imprezowy charakter. Pobierowo, znane dotąd z rodzinnej atmosfery i spokojnego wypoczynku, zaczyna przypominać Mielno, słynące z nocnego życia. Dzięki intensywnemu harmonogramowi atrakcji, hotel staje się nie tylko miejscem noclegowym, ale także centrum rozrywki nad Bałtykiem. Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Baluk, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie.
2: W Białymstoku padła główna wygrana w grze Mini Lotto. W środę, 8 lipca, szczęśliwy gracz trafił wszystkie 5 liczb, zdobywając ponad 418 tysięcy złotych. Zakład został wysłany w kolekturze przy ulicy Hetmańskiej 16. To jedyny taki sukces w kraju w tym losowaniu. Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach. Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie

0: da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozszerzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Już wkrótce do listy opakowań objętych kaucją dołączą jednorazowe butelki szklane i kartony po mleku. Sieci handlowe, takie jak Biedronka i Carrefour, intensywnie przygotowują się na te zmiany, rozwijając swoją infrastrukturę. Obecnie system obejmuje wybrane plastikowe butelki, puszki oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Decyzje dotyczące nowych przepisów mają zapaść jeszcze w tym roku. Dla konsumentów oznacza to więcej możliwości odzyskania pieniędzy za zwracanie opakowania.
2: W polskich wodociągach trwa cyfrowa rewolucja. Coraz więcej spółek instaluje radiowe nakładki na wodomierze, co pozwala na zdalny odczyt zużycia wody. Dzięki temu inkasenci rzadziej będą odwiedzać nasze domy. Nowoczesne systemy nie tylko ułatwią odczyty, ale także pomogą w walce z ogromnymi stratami wody, które sięgają nawet 25% przesyłanej siecią. W Poznaniu Aquanet realizuje projekt, który umożliwi wykrywanie awarii niemal natychmiast. Mieszkańcy będą otrzymywać alerty o nietypowym zużyciu, co pozwoli na szybsze reagowanie na wycieki. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje 10-krotne podniesienie stawek grzywien za przestępstwa. Najwyższa kara finansowa może wzrosnąć do niecałych 11 milionów złotych. Eksperci ostrzegają, że takie zmiany mogą prowadzić do wzrostu liczby osób trafiających do więzień. Obecne przepisy, według ministerstwa, są nieadekwatne do dzisiejszych realiów ekonomicznych. Specjaliści podkreślają, że problemem jest nie tyle wysokość grzywien, co ich skuteczna egzekucja.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą obowiązkowe mikroczipowanie i rejestrację psów i kotów w Polsce. Nowe przepisy wejdą w życie za 2 lata, a ich celem jest stworzenie centralnego systemu rejestracji zwierząt. Właściciele będą musieli oznakować swoje zwierzęta i wpisać je do Krajowego Rejestru Oznakowania Psów i Kotów, co może kosztować do 100 zł. Za niedopełnienie obowiązków grożą kary do 5000 zł. System ma pomóc w odnajdywaniu zagubionych zwierząt i uporządkować obecne rozproszone bazy danych.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Eksperci radzą, by planując urlop unikać rozpoczynania go w poniedziałek. Taki schemat może prowadzić do większego zmęczenia niż przed wyjazdem. Zamiast tego warto rozważyć rozpoczęcie wakacji w środę. Dzięki temu można spokojnie przygotować się do wyjazdu i zamknąć najważniejsze sprawy zawodowe. Po powrocie kilka dodatkowych dni wolnego pozwoli na łagodny powrót do codziennych obowiązków. To prosty sposób, by naprawdę odpocząć i wrócić z wakacji pełnym energii. Polska wygrała wieloletnią batalię z Gazpromem, uzyskując prawomocny wyrok na 174,5 miliona złotych kary. Jednak pieniądze pozostają zamrożone z powodu decyzji ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny wyraził oburzenie, podkreślając, że urząd wykonał ogromną pracę, by obronić tę karę. Eksperci krytykują decyzję, wskazując na błędną interpretację przepisów. Sprawa dotyczy zamrożonych aktywów Gazpromu w Polsce, które miałyby trafić do budżetu państwa. Tymczasem Gazprom nadal nie płaci. A wokół decyzji resortu finansów narasta coraz więcej pytań.
1: W Polsce coraz więcej osób lekceważy abonament RTV, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Najnowsze dane pokazują, że skarbówka potrafi skutecznie egzekwować zaległości, a rekordzista z województwa zachodniopomorskiego musiał zapłacić aż 137 tysięcy złotych. Fiskus ma różne sposoby na odzyskanie długu, w tym zajęcie konta bankowego czy wynagrodzenia. Największe problemy mają przedsiębiorcy, którzy nie płacą za wiele odbiorników. Warto pamiętać, że nawet niewielkie zaległości mogą z czasem urosnąć do ogromnych kwot. W lipcu około 1 000 000 seniorów otrzyma 2 przelewy z ZUS. Zmiany w terminach wypłat wynikają z układu dni wolnych, co oznacza, że niektórzy emeryci otrzymają świadczenia wcześniej niż zwykle. Dotyczy to osób, które standardowo dostają pieniądze 5, 25 lipca oraz 1 sierpnia. Wypłaty zostaną zrealizowane automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Podobne zasady obowiązują w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Warto pamiętać, że wcześniejsze wypłaty nie wpływają na wysokość świadczeń.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: MESCO zakończyło transfer technologii produkcji prochu do amunicji 155 mm, co pozwala na rozpoczęcie seryjnej produkcji w zakładzie w Pionkach. Pierwsza partia prochu przeszła pomyślnie testy z armatochaubicą Krab, co ograniczy zależność Polski od zagranicznych dostaw. To ważny krok w kierunku większej niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowa technologia umożliwi produkcję modułowych ładunków miotających, kluczowych dla amunicji artyleryjskiej. Mimo to pełna niezależność wymaga jeszcze krajowej produkcji innych komponentów, jak pociski czy zapalniki. Gumki do włosów marki Knekki, noszone przez piłkarza Erlinga Haalanda, stały się światowym hitem. Zjawisko to, nazwane efektem Haalanda, przekształciło małą norweską firmę w globalnego gracza. Haaland, który od wielu lat używa tych gumek, został mniejszościowym udziałowcem firmy Bondep, właściciela marki. Jego autentyczne przywiązanie do produktu przyczyniło się do gwałtownego wzrostu sprzedaży, zwłaszcza w Chinach. Limitowana kolekcja Haaland Edition tylko potwierdziła siłę jego osobistej marki i potencjał biznesowy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr północny osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą także 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco. Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Pani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. 500-900. Serial Rancho wraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Jesienią widzowie zobaczą Daniela Olbrychskiego w roli Ignacego Japycza, nowego bywalca słynnej ławeczki w Wilkowyjach. Aktor zastąpi zmarłego Stacha Japycza, co wywołało burzę wśród fanów. Internauci nie szczędzą krytyki, a w obronie Olbrychskiego stanęli reżyser i producent serialu. Kontrowersje wokół aktora wynikają z jego wyrazistych poglądów politycznych. Mimo to twórcy serialu są pewni, że Olbrychski zaskoczy widzów swoją interpretacją roli. Premiera nowego sezonu zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Akacjowa 38 przynosi kolejne emocjonujące odcinki. W poniedziałek, 27 lipca, w odcinku 920, nowy stróż Cesareo wprowadza zamieszanie swoim surowym podejściem, a Blanka odkrywa tajemnicze przedmioty w bagażu Samuela. W środę, 29 lipca, w odcinku 922, Flora ratuje El Penę, ale sama wpada w kłopoty, gdy Hindus trafia do szpitala. Czwartek, 30 lipca, przynosi dramatyczne wydarzenia w odcinku 923, gdzie Carmen zostaje zaatakowana przez Ursulę, a Flora zostaje aresztowana za zabójstwo. W piątek, 31 lipca, w odcinku 924, Blanka i Diego ruszają w pościg za Ursulą, a Sylwia zostaje uratowana przez Estebana i policję. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hanser mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hanser. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce. X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr północny o prędkości 7 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda znalazła się w centrum uwagi z powodu afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Od 1989 roku na stanowisku ministra zdrowia zasiadało aż 25 osób, co pokazuje, jak trudne jest to stanowisko. Wielu ministrów odchodziło w atmosferze skandalu, często bez możliwości wprowadzenia głębszych reform. Warto przypomnieć, że najdłużej, bo 4 lata, resortem kierowali Ryszard Jacek-Żochowski, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz.
3: W czwartek po południu wojskowy myśliwiec F-16 NATO musiał awaryjnie lądować na greckiej wyspie Zakynthos z powodu pożaru na pokładzie. Incydent sparaliżował lotnisko, odwołano wiele lotów, a tysiące turystów, w tym Polacy, utknęło na wyspie. Pilot bezpiecznie opuścił maszynę, a służby ratownicze szybko opanowały sytuację. Greckie siły powietrzne badają przyczyny pożaru.
2: Brat Virginii Giuffre, zmarłej ofiary Jeffreya Epsteina, dąży do przeprowadzenia przesłuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość. Ziemiurki, małe owady, coraz częściej atakują nasze rośliny doniczkowe. Ich larwy niszczą korzenie, co prowadzi do obumierania roślin. Aby się ich pozbyć, można użyć domowych sposobów, takich jak roztwór octu czy sody oczyszczonej. W przypadku dużej plagi warto sięgnąć po specjalistyczne środki chemiczne dostępne w sklepach ogrodniczych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: O Ławie policjanci i strażacy uratowali 92-letnią kobietę, której życie było zagrożone. Dzięki czujności sąsiadów służby weszły siłowo do mieszkania przy ulicy 1 Maja. Seniorka była w stanie skrajnego wyczerpania i trafiła do szpitala. Policja apeluje o sąsiedzką czujność i reagowanie na brak kontaktu z osobami starszymi.
3: Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Policja w Jeleniej Górze zatrzymała 3 mężczyzn podejrzanych o serię oszustw na szkodę mieszkanki miasta. Wykorzystali oni dostęp do jej komputera podczas prac montażowych paneli fotowoltaicznych, by przelewać pieniądze na swoje konta. Łącznie usłyszeli 18 zarzutów, a grozi im kara do 8 lat więzienia. Mieszkanka Jeleniej Góry straciła blisko 40 tysięcy złotych.
2: Przed wakacyjnym wyjazdem warto zrobić zdjęcia zawartości walizki oraz ważnych dokumentów. Taka dokumentacja może okazać się nieoceniona w przypadku zagubienia bagażu lub kradzieży. Zdjęcia ułatwią identyfikację rzeczy i przyspieszą formalności. To prosty sposób na uniknięcie stresu podczas podróży.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach. Okap kuchenny to jedno z miejsc, które często pomijamy podczas sprzątania, a to błąd. Filtry w okapie zbierają tłuszcz i zanieczyszczenia, co może prowadzić do nieprzyjemnych zapachów i obniżenia wydajności urządzenia. Eksperci zalecają mycie metalowych filtrów przynajmniej raz w miesiącu, a przy intensywnym gotowaniu nawet częściej. Regularne czyszczenie zapewnia nie tylko higienę, ale także dłuższą żywotność sprzętu. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci.
3: Latem nasza skóra potrzebuje szczególnej troski, a jednym z hitów tego sezonu jest domowy tonik z arbuza. Ten naturalny kosmetyk nie tylko nawilża, ale także odświeża cerę, dodając jej blasku. Przygotowanie toniku jest proste. Wystarczy zmiksować miąższ arbuza, dodać miód i witaminę E, a następnie przechowywać w lodówce. Arbuzowy tonik to idealne rozwiązanie na upalne dni, które przynosi ulgę i orzeźwienie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Pralka nie radzi sobie z sierścią zwierząt, ale są na to sposoby. Wystarczy wrzucić do bębna gumowe rękawice lub wałki na rzepy, które skutecznie wyłapią kłaczki. Ocet spirytusowy również może pomóc, działając antystatycznie i ułatwiając usuwanie sierści. Dzięki tym prostym trikom pranie będzie czyste i wolne od sierści.
2: Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Dubaj, bogactwo, piękno, władza i sekrety to nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Polska. Murowane starcie. Zapraszają Piotr Laskowski oraz Radosław Murat.
1: Dom można porównać do drzewa, a fundament do korzeni, które trzymają go na miejscu i zapewniają mu stabilność.
2: Z tą może różnicą, że korzenie ciągną wodę do góry, a dla budynku byłoby to wielce niekorzystne.
1: Dziś pogadamy o dwóch sposobach fundamentowania. Jeden z nich można nazwać tradycyjnym, ale niekoniecznie przestarzałym. To zestaw ławy, stopy i podziemne ściany.
2: Drugi to sposób nowszy, choć niekoniecznie nowatorski. Płyta fundamentowa.
1: Spróbujemy pomóc Wam w podjęciu decyzji, na jaki z tych dwóch rodzajów fundamentów się zdecydować. Ja od razu powiem, ja na pewno w swoim domu robiłbym ławę fundamentową. Radek, ja nie wiem, po co ludzie zadają sobie tyle trudu i wydają tyle pieniędzy, żeby mieć tą płytę fundamentową. Według mnie większość domów stoi na ławach, stoją od dawna i nic się z nimi nie dzieje. Ja na pewno w swoim domu zdecydowałbym się na ławę.
2: Nie, no wiesz, tam z tym, co mówisz, że stoją i mają się dobrze, to nie jest do końca prawda, bo wielokrotnie słyszę o tym, że ludzie mają problemy z wilgocią, z podciąganiem wody, potem im się niszczą ściany.
1: Ale według mnie to nie jest wina tego, że zdecydowali się na ławę, tylko tego, że ta ława została źle wykonana.
2: Nie, oczywiście, no ławę można zbudować, ściany na niej można zbudować w sposób poprawny, można zaizolować w sposób poprawny, ale powiem ci, że wcale nie jest to takie powszechne, bo wykonawcy do tego podchodzą trochę nonszalancko i generalnie na przykład nie interesują się ekspertyzą geotechniczną i nie sprawdzają przed budową, jaki jest poziom wód gruntowych, jakie są zagrożenia ze strony wody, tylko robią to po prostu tak, jak robili to przez 10 poprzednich budów.
1: No dobrze.
2: A poczekaj, jak robisz sobie...
1: Pozwól, że ci przerwę. Ale czy to znaczy, że przy płycie fundamentowej nie ma tych problemów?
2: Oczywiście,
1: są takie same,
2: że nie ma.
1: Trzeba tak samo
2: problem.
1: Do tego podejść.
2: Nie, płytę budujesz wysoko ponad poziomem wody gruntowej. Do tego poziomu ona ci nigdy nie dojdzie, no chyba, żeby nastąpiła jakaś powódź albo jakieś zalanie z zewnątrz. Poza tym odcinasz ją całą powierzchnią od gruntu i to dobrym materiałem, szczelnym. Robi to fachowiec, a nie pan Kazio, który muruje ścianę,
1: widzisz.
2: A jutro będzie w
1: instalacji. Ja tu mam argument za ławą. Biorę łopatę, wykopuję sobie rów i sam ten fundament wykonam. Nie potrzebuję do tego ekipy. A nie wiem, jak miałbym podejść do robienia płyty. No na pewno nie z łopatą.
2: Obłagam, to w dzisiejszych czasach ma tyle wolnego, żeby zajmować się samemu budową. Ludzie płacą i wymagają. Poza tym, jak ci zbuduje firma profesjonalna płytę fundamentową, dostaniesz umowę, gwarancję. W razie czego, jak coś się stanie, to oni będą odpowiadać za to, co tam naknocili.
1: Okej, ale ja też mogę wynająć profesjonalną ekipę do tego, żeby zrobić sobie ławę.
2: Oczywiście możesz to zrobić, ale pamiętaj jedną rzecz. Jeżeli masz grunty takie w miarę normalne, przepuszczalne...
1: Co to znaczy, że są w miarę...
2: No to
1: normalne.
2: Znaczy, że są tam, że dom piasek. Stoi na piaskach, ewentualnie na jakiejś takiej glebie przepuszczalnej, to wtedy nie masz żadnych problemów. Rzeczywiście, to się da zrobić. Ale jak się okaże, że masz wysoki poziom wód gruntowych, albo one się okresowo podnoszą, a ekipa zrobi ci standardową izolację, no to będziesz miał klops. Po jakimś czasie będziesz musiał osuszać sobie dom i zapłacić za to tyle, żebyś miał 4 płyty fundamentowe i jeszcze garaż.
1: To teraz uwaga. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Tak naprawdę ten wybór ława czy płyta powinniśmy zacząć od zbadania, jaki mamy grunt na działce, prawda?
2: Zgadzam się z tobą, ale weź jeszcze pod uwagę jedną rzecz. Budujesz sobie, załóżmy, dom. Masz opinię geotechnika, wody nie będzie. Masz to na piśmie, podpisane. Mam przypadek, gdzie w sąsiedztwie osiedla była fabryka prefabrykatów betonowych, która korzystała w ogromnej ilości z wód gruntowych. Fabryka splajtowała, wodę przestała używać do swojej produkcji. Momentalnie ludziom w piwnicach zrobiły się baseny, mogli karpie hodować.
1: Domy były wybudowane wcześniej.
2: Domy były wybudowane wcześniej, oczywiście. Tak, i z zastosowaniem najtańszej, najprostszej hydroizolacji. I potem był problem. Taka sytuacja może się zdarzyć z różnych powodów. To był akurat bardzo taki wyrazisty. Ale wiesz, co się dzieje u nas z klimatem.
1: Koło mojej działki nie ma fabryki.
2: No ale klimat nam się zmienia, zaczyna coraz więcej padać na przykład i bardzo intensywnie. Może to nie być woda pochodząca z gruntu, może to być woda, która się na przykład znajdzie wokół twojego domu.
1: Straszysz mnie, ja się już boję, ale mimo wszystko myślę, że jeżeli opinia geotechnika, bo tak jak mówisz, to jest najważniejsze, to od tego powinniśmy zacząć. Jeżeli poziom wód gruntowych jest niski, to tak naprawdę warto się zastanowić, czy potrzebna jest tam ta płyta.
2: Oczywiście, że tak. Z tym, że, no wiesz, płyta to jest też druga kwestia izolacyjności termicznej. Mhm. Od hydroizolacji już sobie zostawmy, omówiliśmy ten temat. Dom musi być ciepły. Najprościej ocieplić go ocieplając płytę, a płyta w zasadzie stoi na bardzo grubej warstwie dobrego, uwaga, dobrego ocieplenia, bo tam nie zastosujesz zwykłego taniego styropianu, tylko tam musisz mieć styropian drogi albo polistyrenek
1: przygotowany. Dobrze, że to powiedziałeś. Płyta jest droga. Już chociażby dlatego, że muszę zastosować ten drogi materiał izolacyjny.
2: Przekonam ci jeszcze, że nie jest tak do końca, jak ty mówisz. Na pewno jest trochę droższa, ale odpadają ci niektóre czynności, niektóre materiały.
1: Ja wychodzę tu z łopatą, kopię dół, potem sobie druciki tam zwiążę, beton w betoniarce zrobię.
2: Musisz zrobić dużo wykopów, a przy płycie tylko wybierasz grunt, wybierasz tą żyzną warstwę ziemi, robisz podsypkę, układasz materiał ociepleniowy, który, uwaga, zastępuje ci w tym wypadku deskowanie. Nie musisz tony drewna przywozić na budowę, z którym potem nie masz co zrobić.
1: Nie muszę robić deskowania przy
2: płycie. Nie musisz robić deskowania, bo szalunek powstanie z płyt termoizolacyjnych. Układasz sobie potem tam zbrojenie.
1: Okej, a jakie to są płyty? Co to za materiał kosmiczny?
2: No to jak mówiłem, to jest twarde odmiany styropianu, twarde odmiany polistyrenek strudowanego, płyty PIR na przykład, drogie, ale
1: i
2: bardzo dobre izolacyjności.
1: Pod całą tą
2: pod
1: płytę.
2: Całym budynkiem, pod całą płytą to układasz, potem to się łatwo łączy z izolacją ścian i dom jest cały w takiej cieplutkiej otulinie, nie masz mostków termicznych, a jak ocieplasz ściany fundamentowe, to zawsze gdzieś tam ekipa może ci nie dopilnować tego, żeby te
1: izolacje. No dobrze, zgodzę się. Płyta to jest taki monolit, pod całym domem mamy jednakową warstwę izolacji i rzeczywiście to na pewno jest skuteczne. W przypadku ławy izolujemy co? Izolujemy podłogę na gruncie. Termicznie.
2: Izolujemy podłogę na gruncie, to na pewno.
1: Czyli to, co jest między
2: ławą. Izolujemy ściany fundamentowe, czyli to, co jest na zewnątrz, pod ziemią.
1: To gdzie ten mostek?
2: Widzisz, ten mostek jest między izolacją podłogi na gruncie, a izolacją ściany. Dlatego, że nie zaizolujesz całych fundamentów dookoła, od dołu i pod płytą i z boku, tylko to będzie w którymś miejscu przerwane, niestety.
1: Szkoda, że nie możemy tutaj pokazać zdjęcia, żeby
2: oczywiście
1: wyjaśnić, jak to wygląda.
2: Są na to drogie rozwiązania typu bloczki termoizolacyjne, które ci zapewniają tą pierwszą warstwę ocieplenia wokół
1: widzę,
2: ścian zewnętrznych.
1: Czyli zaczynasz się przekonywać do...
2: Nie, ja się nie przekonuję, bo to są takie środki, no powiedzmy sobie ratunkowe. W przypadku płyty nie masz z tym kłopotów. Przyjeżdżasz, zamawiasz firmę, firma ci robi tę płytę i ekipa budowlana może dalej pracować. Dam ci jeden ciekawy argument, dlaczego jestem za płytą fundamentową. Jakbyś zauważył, w Polsce się bardzo rozpowszechniło budownictwo prefabrykowane. Domy przyjeżdżają nawet w kawałkach na budowę. Te wszystkie firmy, które się tym zajmują, życzą sobie, żeby te domy były stawiane na płycie. No jakiś powód...
1: Wiem, zauważyłem to i to mnie mocno zniechęca, więc wyjaśnij mi, dlaczego taki warunek stawiają. Bo już na dzień dobry muszę zrobić płytę, która określonych okolicznościach, zgadzam się, kiedy są dobre warunki gruntowe, płyta będzie droższa niż ława.
2: Jest to
1: zgadzasz się ze mną?
2: Bardzo proste. Przyjeżdżają, mają już podstawę do budowy domu. Nie muszą się martwić o nic innego. Po prostu stawiają dom na równym, poziomym, stabilnym podłożu. Wyobraź sobie
1: czyli
2: teraz, jak masz...
1: myślą tak naprawdę o sobie, bo oczywiście boją się, że ja później, jak mi tam coś pęknie, to powiem, że to jest ich wina, tak? Wina tego domu, który mi przywieźli, a oni będą mi tłumaczyć, że to dlatego, że nie było płyty, tylko ja zrobiłem kiepską ławę, tak? Więc zgadzam się, że płyta daje większą pewność, to znaczy trudniej jest ją źle wykonać, dobrze mówię? Niż ławę. Jak już się robi płytę, to raczej ona będzie bardzo solidna, tak? A z ławami różnie bywa.
2: Zdecydowanie tak. No nie słyszałem o problemach z płytami. No mówię ci, te firmy sobie tego życzą. Same oczywiście też podejmują się takiej inwestycji, jeżeli im oczywiście zapłacić. A niektóre nawet mają chyba to w cenie. Robią to dlatego, że to jest bardzo wygodne, szczelne.
1: Dla nich.
2: I sprawdzone. Dla nas także.
1: Okej.
2: Powiem ci... Jedyny argument, dla którego bym się zdecydował na ławę. Budowę fundamentu, ława, ściana i tak dalej, to jest sytuacja, w której bym chciał mieć piwnicę, ale według mnie piwnica w obecnych czasach to jest dziwny, według mnie, pomysł.
1: No ale nie wiem, może ja coś nie wszystko rozumiem, ale piwnica to jest chyba już w ogóle osobny temat, tak?
2: No osobny, ale jak masz płytę fundamentową, to o piwnicy od razu możesz zapomnieć.
1: To
2: z tego pomysłu musisz zrezygnować.
1: Najpierw robię piwnicę.
2: No nie no, piwnicę robisz, a płyta nie, to tak się nie da.
1: Natomiast
2: piwnica według mnie jest potrzebna w Polsce tylko tym, którzy mają bardzo malutką działkę albo bardzo wąską i nie mogą skorzystać z powierzchni, którą mają do dyspozycji, albo są zapalonymi winiarzami i chcą mieć piwniczkę, gdzie ich skarby w płynie będą sobie leżakować.
1: Na starcie dom z piwnicą czy bez zapraszamy w niedalekiej przyszłości. Dzisiaj skupiamy się jednak na tych fundamentach. Podsumujmy może to, co do tej pory powiedzieliśmy. Wybór powinniśmy uzależnić od tego, jaki jest poziom wód gruntowych, przede wszystkim tak warunki gruntowe. Jeżeli jest niski poziom wód gruntowych, to warto jeszcze się zastanowić. Jeżeli jest bardzo wysoki poziom wód gruntowych, to polecamy, i ja tutaj się z tobą zgodzę, polecamy płytę.
2: Dotyczy to nie tylko warunków gruntowych, ale generalnie złego stanu gruntu. Tam mogą być różne inne niespodzianki oprócz wody. Mogą być jakieś grunty niespoiste z jakimiś niespodziankami, na przykład stare wysypisko, tam było czegoś pod
1: stara
2: domem.
1: Stara fabryka też.
2: Stara bunkier.
1: Tak. O, no dobrze, no to te warunki gruntowe. Drugi temat, o którym mówiliśmy, to jest izolacyjność cieplna.
2: Tak, i tutaj jeszcze dodam, że
1: płyta ma przewagę.
2: Tak,
1: i ja
2: zwłaszcza jeżeli chcesz budować dom na przykład pasywny albo o bardzo wysokim poziomie energooszczędności, to wtedy płyta będzie na pewno rozwiązaniem rozsądniejszym.
1: No dobrze, niech ci będzie. Natomiast ja cały czas myślę o tym, że płytę łatwiej wykonać, jeśli się nie jest fachowcem, nie ma się sprzętu.
2: Tutaj się wyjątkowo
1: powiedziałem
2: z tobą
1: płytę,
2: zgodzę.
1: A myślę o ławie oczywiście.
2: Tu się z tobą wyjątkowo zgodzę, bo rzeczywiście, jeżeli nie chcesz zatrudniać firmy, masz moce przerobowe i zdolności w rękach, no to zrobisz taki rodzaj fundamentu.
1: Coś, czego jeszcze nie powiedzieliśmy. W jakichś 80% przypadków ława będzie tańsza. Zgadzasz się czy nie?
2: Wiesz co, ława będzie tańsza, ale też nie do końca, dlatego że chodzi o ceny, mam akurat tutaj notatki, to fundament taki zwykły, taki, który ty preferujesz, będzie kosztował około 250-350 zł za metr kwadratowy w cenach aktualnych, a w wariancie z lepszym ociepleniem i lepszą hydroizolacją, na przykład, bo właśnie masz złe warunki gruntowo-wodne, to nawet 500 zł. A płyta fundamentowa, mój drogi, wcale nie jest taka dużo droższa, bo będzie kosztowała w tym tańszym wariancie do 500 zł.
1: Za metr kwadratowy, ale mówimy kwadratowy. O metrze kwadratowym powierzchni zabudowy.
2: Zabudowy, oczywiście.
1: Nie
2: ścian. A w wariancie pasywnym do 800. I to razem z robocizną oczywiście, która...
1: No dobrze, ale wariant pasywny, to wiadomo, będzie zawsze trochę droższy. Mówimy na razie o takim standardowym domu. Czyli przekonujesz mnie, że tak naprawdę, jeżeli będę chciał mieć dobrze zaizolowany fundament, to w przypadku płyty wydam praktycznie tyle samo, co w przypadku ławy. Sprawdziłeś to.
2: W przypadku drogiej,
1: dobrze zaizolowanej
2: wersji fundamentu z ławami i ścianami, z dobrą, dobrej jakości izolacją przeciwwodną i termiczną.
1: Okej, okay, czyli takiej ławy, która jest potrzebna, jeśli te warunki gruntowe nie są najłatwiejsze.
2: Zgadza się. To tak.
1: Okej, okay, dobra, ja się z tym zgadzam, ale przypomnę, jeżeli warunki gruntowe są sprzyjające, to nie ma sensu robić płyty.
2: Zgadzam się.
1: No, cieszę
2: wtedy
1: się.
2: Tak.
1: Jeżeli
2: jesteś zdolnym majsterkowiczem, masz betoniarkę.
1: No, z tym przesadziłem.
2: Prywatną koparkę do dorobienia tych wykopów, żebyś nie musiał w pocie czoła z łopatą tam grzęznąć w tym wszystkim. No tak, to też możesz sobie pozwolić na zbudowanie tradycyjnych fundamentów. Do tego masz zresztą większy wybór materiałów, oczywiście tanich i...
1: Sam bym nie robił, tylko pewnie ze szwagrem albo wujkiem.
2: No albo ze mną.
1: Albo z tobą, tylko ty byś jeszcze mi tam płytę zrobił, jakbym cię nie dopilnował, więc z tobą nie. Dobrze, ale tak na serio...
2: To już najwyższa pora, żebyśmy przeszli do podsumowania.
1: Okej. To w takim razie, Radek, dlaczego nie chcesz mieć ławy fundamentowej?
2: Z kilku powodów. Bałbym się, że będzie fundament podmywany, że będą nieszczelności, że będzie podciągana woda do ścian zewnętrznych. Nie chciałbym długiej budowy, kopaniny fundamentów, budowania deskowań. Bałbym się też, że mi to po prostu fachowcy schrzanią. Ja jestem za tym, żeby mieć pewne rozwiązanie. Może być droższe, ale żeby było pewne. A dlaczego ty jesteś przeciwko płycie fundamentowej?
1: Bo jest droższe od ławy.
2: I tyle? Ach, ty sknerusie. Dziękujemy serdecznie i mam nadzieję, że usłyszymy się już niebawem. Żegnają was
1: Piotr Laskowski
2: i Radosław Murat.
1: Do usłyszenia.
0: Murowane starcie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Anthony Hopkins, znany jako przerażający Hannibal Lecter, postanowił zaskoczyć świat i wydać debiutancką płytę. 88-letni aktor, który zdobył 2 Oscary, teraz ujawnia swoje muzyczne oblicze. Album Life is a Dream ukaże się 21 sierpnia, a pierwszy singiel Broken Road już wzbudza emocje. Czyżby Hopkins szykował się na nową karierę jako kompozytor? Cóż, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń.
3: Norbi zadebiutował jako współprowadzący Dzień Dobry Wakacje i, jak to zwykle bywa, wzbudził mieszane uczucia. Jedni chwalili jego luz i poczucie humoru, inni narzekali, że to nie to. Sam Norbi z dystansem przyznał, że był przymulony, a Dorota Wellman tłumaczyła to zmęczeniem po koncertach. Jak sam żartobliwie stwierdził, zaprosili go, bo był najtańszą opcją. Cóż, przynajmniej nie można mu odmówić poczucia humoru. Doda, znana z muzycznych hitów, teraz walczy o prawa zwierząt w Polsce. Wspólnie z prezydentem Karolem Nawrockim i tragicznie zmarłym posłem Łukaszem Litewką przygotowała projekt ustawy, który ma zmienić los bezdomnych zwierząt. Wśród postulatów znalazły się m.in. Krajowy Rejestr Osób Znęcających się nad Zwierzętami i zakaz posiadania przez nie zwierząt. Czyżby Doda zamierzała zostać nową ikoną walki o prawa zwierząt? Czas pokaże, czy jej działania przyniosą realne zmiany.
2: Monika Richardson, znana z burzliwych związków, teraz odkrywa uroki samotności. W podcaście Mama Du dziennikarka przyznała, że życie bez partnera to dla niej prawdziwy dar, a jej dzieci w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Richardson nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłych partnerów, podkreślając, że nie wszystkie jej wybory były trafne. Wygląda na to, że samotność to dla niej nie smutek, a lekcja życia i wewnętrzny spokój.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
3: Jerzy Janeczek, znany wszystkim jako Witja Pawlak z kultowej trylogii Sami Swoi, odszedł w sposób, który mógłby być scenariuszem kolejnej komedii, gdyby nie był tak tragiczny. Aktor, który przez całe życie próbował uciec od jednej roli, został pokonany przez pszczołę. Los, który wcześniej pozwalał mu wymykać się z opresji, tym razem okazał się bezlitosny. Janeczek, mimo że próbował być kimś więcej niż tylko filmowym synem Kazimierza Pawlaka, na zawsze pozostanie w pamięci jako Witja, którego uśmiech zna każdy Polak. Smutna wiadomość z fundacji Cancer Fighters. Maja Gadowska, młoda wojowniczka, która niedawno spełniła swoje marzenie o nagraniu piosenki z Łatwo Gangiem, odeszła od nas. Jej historia poruszyła serca wielu, a jej odwaga i uśmiech pozostaną w pamięci. Maja pokazała, jak walczyć o marzenia, a jej energia będzie z nami na zawsze. Gwiazdy show biznesu i sportu postanowiły połączyć siły z czworonogami, by wesprzeć fundację Psierociniec. Wzięły udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, której efekty trafią do specjalnego kalendarza na 2027 rok. Wśród pozujących znaleźli się m.in. Janusz Chabior, Weronika Książkiewicz i Iwona Guzowska. Cały dochód z jego sprzedaży trafi na pomoc zwierzętom, bo przecież kto, jak nie celebryci, wie najlepiej, jak dbać o potrzebujących. Ania Ortodoks, legenda polskiego gotyckiego rocka, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o muzykę, ale o życie prywatne. Artystka, znana z niekonwencjonalnych wyborów, ogłosiła, że jest aseksualna i traktuje to jako zaletę. Zamiast romansów woli poświęcać się sztuce i rodzinie, co, jak twierdzi, daje jej prawdziwe spełnienie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Bruce Dickinson, znany głównie jako wokalista Iron Maiden, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o muzykę, ale o jego talent do przemawiania. Bruce zdobył nagrodę Best Live Speaker na The Speaker Awards, pokonując konkurencję w kategoriach Best Motivational Speaker i Best Storyteller. Jak widać, nie tylko na scenie muzycznej potrafi porwać tłumy. Sam Dickinson przyznał, że choć rzadko brakuje mu słów, to wyróżnienie było dla niego nieoczekiwane i genialne. Kto by pomyślał, że rockowy frontman stanie się mistrzem mowy?
2: Ian Gillan, wokalista Deep Purple, w 1973 roku postanowił opuścić zespół, bo jak sam przyznał, wpływy z zewnątrz zaczęły dominować nad dawną paczką kumpli. W wywiadzie wspomina, że sukces komercyjny przyniósł więcej problemów niż radości, a różnice artystyczne z Richiem Blackmorem były jak ogień i woda. Po latach Gillan przyznaje, że ponosi za to rozłam taką samą winę jak wszyscy, a prawdopodobnie nawet większą. Mimo burzliwej historii, Gillan i Deep Purple wciąż grają razem, choć ich relacje przypominają bardziej telenowele niż rockową sielankę.
3: Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, pożegnał się ze sceną podczas koncertu Back to the Beginning w Birmingham, a emocje sięgnęły zenitu. Syn Ozziego, Jack, wspomina, jak po występie wpadł do garderoby ojca i wykrzyczał: "Och, ka, zrobiłeś to!" Cała rodzina zalała się łzami, a dzieci patrzyły zdumione na dorosłych w rozsypce. Tymczasem fani Black Sabbath mogą szykować się na premierę pierwszej autoryzowanej książki o zespole, która ukaże się w październiku. Kto by pomyślał, że metalowa kapela Disturbed

0: odbije świat coverem The Sound of Silence. Ich wersja przebiła magiczny miliard odtworzeń na Spotify, co zaskoczyło nawet samych muzyków. Wokalista David Draiman, który przez lata unikał czystego śpiewu, przyznał, że to producent Kevin Charko dodał mu odwagi do tego eksperymentu. Nawet Chester Bennington z Linkin Park był pod wrażeniem, co tylko pokazuje, że czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Kraków planuje wprowadzenie darmowego parkowania dla zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu. Uprawnienie to przysługiwać będzie osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi, a także posiadaczom odznak honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu oraz zasłużony dawca przeszczepu. Warunkiem jest rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. To forma podziękowania za ich bezinteresowną działalność na rzecz zdrowia publicznego.
2: Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje. Na Zakopiance w Jaworniku już wkrótce zacznie działać nowy fotoradar, znany z Krzyszkowic, gdzie wystawił 51 tysięcy mandatów w pół roku. Urządzenie ma poprawić bezpieczeństwo na niebezpiecznym skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 955, gdzie dopuszczalna prędkość to 60 km na godzinę. Wybór Jawornika nie jest przypadkowy, bo miejsce to od lat jest czarnym punktem na mapie małopolskich dróg. Fotoradar ma zdyscyplinować kierowców i zmniejszyć liczbę wypadków.
1: Sąd w Katowicach skazał 66-letniego Józefa G. na 15 lat więzienia za zabójstwo sąsiada w Chełmie Śląskim. Mężczyzna przyznał się do winy, a jego wiek uznano za okoliczność łagodzącą. Rodzina ofiary otrzyma po 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Pełnomocnik bliskich zapowiada apelację, uznając wyrok za niewystarczający.
2: W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych. Na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Stare Rakowo doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy zderzył się czołowo z busem, w wyniku czego 6 osób, w tym dwoje dzieci, trafiło do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują służby ratunkowe. Przyczyny wypadku są nadal ustalane. Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej strzegącej jej wybrzeży. Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji.
1: Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. Centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia. Wczoraj w Lublinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu przy ulicy Mełgiewskiej, grożąc matce śmiercią i odkręceniem gazu. Podczas interwencji ruszył na policjantów z siekierą i nożem. Dzięki szybkiej akcji kontrterrorystów został zatrzymany, a nikt nie odniósł obrażeń.
2: W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
1: W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
2: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Białymstoku, gdzie temperatura osiągnie 20 stopni. Z kolei we Wrocławiu zapowiadane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1018. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: informacje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa wygrała czwarty sparing w okresie przygotowawczym, pokonując słowacki Trencin 1-0. Zwycięskiego gola z rzutu karnego zdobył Mileta Rajowicz w 77 minucie. Mimo licznych okazji, skuteczność była problemem dla legionistów przez większość meczu. Drużyna trenera Marka Papszuna kontynuuje przygotowania do nowego sezonu.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi żadnego z ćwierćfinałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Najsłynniejszy polski arbiter sędziował dotychczas tylko dwa mecze fazy grupowej. W sobotnim meczu Norwegii z Anglią w Miami sędziować będzie Francuz Clement Tarpin, a spotkanie Argentyny ze Szwajcarią w Kansas City poprowadzi Portugalczyk João Pinheiro. Marciniak ma jeszcze szansę na udział w jednym z czterech pozostałych meczów turnieju.
1: Hiszpania i Belgia walczą o awans do półfinału Mundialu 2026 na SoFi Stadium w Los Angeles. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Hiszpanie dominują w posiadaniu piłki, mając 63% czasu gry. Obie drużyny oddały po kilka strzałów, ale żadna nie trafiła do bramki. Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem meczu ponownie został Mikel Merino, który strzelił decydującą bramkę w końcówce spotkania. Mimo kontuzji Thibauta Courtoisa, Belgowie stawili mocny opór, jednak Hiszpanie ostatecznie triumfowali. Teraz czeka ich finałowy pojedynek z Francją 14 lipca w Dallas.
2: Przed nami ćwierćfinały piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. W grze pozostało 8 drużyn, z czego aż 6 z Europy. Największe szanse na triumf ma Francja, która w 1/8 finału pokonała Paragwaj 1-0. Argentyna, mimo wcześniejszych prognoz, spadła na 4 miejsce w rankingu faworytów. Norwegia sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału Mundialu, eliminując Brazylię. Bohaterem meczu został bramkarz Orjan Nyland, a Erling Haaland imponuje skutecznością z 7 golami na koncie. Teraz Norwegowie zmierzą się z Anglią, a kibice z niecierpliwością czekają na kolejny rozdział tej piłkarskiej historii. Czy Wikingowie zdołają pokonać faworyzowanych rywali? Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, odniósł się do szans Argentyny na obronę tytułu Mistrza Świata. W rozmowie z portalem Weszło stwierdził, że nie wierzy w teorię o faworyzowaniu Argentyńczyków przez sędziów. Podkreślił, że kluczową rolę w sukcesie drużyny może odegrać Lionel Messi. Już w ten weekend Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w walce o półfinał.
1: Mamet K., znany zawodnik MMA, został skazany na 1,5 roku więzienia za paserstwo luksusowych aut. Wyrok, który zapadł w Tarnowskich Górach, nie jest prawomocny. Sportowiec zapowiada odwołanie, twierdząc, że czuje się niewinny. Sprawa dotyczy kradzieży samochodów z lat od 2017 do 2018. Poznańskie obiekty tenisowe otrzymały ponad 8 milionów złotych wsparcia z ministerialnego programu modernizacji. Minister sportu Jakub Rutnicki ogłosił decyzję podczas wizyty w parku tenisowym Olimpia, gdzie sam zagrał na korcie. Park tenisowy Olimpia otrzyma około 2,5 miliona złotych na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej. Dodatkowe środki trafią także do AZS Poznań i Miasta Poznań na rozwój infrastruktury tenisowej. Reprezentacja Francji awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, pokonując Maroko 2-0. Mimo sukcesu kibice z niepokojem patrzą na stan zdrowia Kyliana Mbappé, który opuścił boisko z urazem kostki. Sam zawodnik oraz trener Didier Deschamps uspokajają, że kontuzja nie jest poważna. Mbappé zdobył jedną z bramek, a jego dorobek na mundialu to już 8 goli. 3 miesiące po nagłej śmierci Jacka Magiery jego miejsce spoczynku na warszawskich powązkach wojskowych zyskało nowy wygląd. Elegancki, granitowy pomnik nawiązuje do sąsiedniego grobu Lucjana Brychczego, innej legendy Legii. Przy grobie Magiery wciąż wiszą szaliki klubowe, symbolizujące jedność kibiców ponad podziałami.
2: Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito oficjalnie potwierdzili swój związek. Para spędza razem coraz więcej czasu, a Exposito wspierała Mbappé podczas mundialu w Stanach Zjednoczonych, mimo że nie interesuje się futbolem. Ich relacja przyciąga uwagę mediów we Francji i Hiszpanii, a zakochani nie szczędzą sobie czułości, co widać na licznych zdjęciach.
1: Martina Navratilova podczas transmisji z Wimbledonu wskazała Maję Chwalińską jako jedną z 3 ulubionych tenisistek do oglądania. Tegoroczny turniej zbliża się do końca, a w finale pań zmierzą się Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Iga Świątek odpadła w 3 rundzie, co spowoduje jej spadek w rankingu WTA. Przed ćwierćfinałem Francji z Marokiem atmosfera jest napięta. W nocy marokańscy kibice zakłócali sen francuskich piłkarzy pod ich hotelem w Bostonie. W Paryżu wprowadzono stan najwyższej gotowości z obawy przed zamieszkami, a stacje metra w pobliżu pól elizejskich będą zamknięte. Władze apelują o spokój, by uniknąć powtórki wydarzeń z 2022 roku. Paige Spiranak, znana golfistka i influencerka, znów przyciągnęła uwagę swoich fanów na Instagramie. Opublikowała zdjęcia w odważnym stroju kąpielowym, które szybko zdobyły ponad 100 tysięcy polubień. Spiranak, mieszkająca w słonecznej Arizonie, łączy swoją pasję do golfa z zmysłowymi sesjami zdjęciowymi, co przyciąga miliony obserwatorów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 24 stopnie, z wiatrem północnym wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą też 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: We Lwowie doszło do zamieszek związanych z przymusowym poborem do wojska. Grupa mężczyzn zaatakowała wojskowy pojazd, wybijając szyby i przewracając go. Władze wszczęły dwa postępowania. Jedno dotyczące ataku na żołnierzy. Drugie sprawdzające działania wojskowych podczas poboru. Ukraińskie władze zapowiadają reformę systemu mobilizacji.
3: W indyjskim stanie Gujarat doszło do dramatycznego ataku lwicy na pasterza. Mężczyzna, przygnieciony przez drapieżnika, zaskakująco zaczął głaskać zwierzę, co ostatecznie uratowało mu życie. Po około pół godziny lwica odpuściła i oddaliła się. Pasterz trafił do szpitala z obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania.
2: Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej, strzegącej jej wybrzeży.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji.
3: W Kościanie doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy 75-letni kierowca zasłabł za kierownicą swojego auta. Na pomoc ruszyli policjant, świadkowie oraz ratownicy medyczni będący po służbie. Dzięki ich szybkiej reakcji udało się przywrócić mężczyźnie czynności życiowe jeszcze przed przyjazdem karetki. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala, a jego samochód zabezpieczono. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia. Wczoraj w Lublinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu przy ulicy Mełgiewskiej, grożąc matce śmiercią i odkręceniem gazu. Podczas interwencji ruszył na policjantów z siekierą i nożem. Dzięki szybkiej akcji kontrterrorystów został zatrzymany, a nikt nie odniósł obrażeń.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W sklepach Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana jamnikami. Znajdziemy w niej dekoracje do domu, ubrania i praktyczne dodatki, wszystko w przystępnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga haftowana poduszka z jamnikiem oraz różowa bluza dla dzieci. Kolekcja cieszy się dużym zainteresowaniem, więc warto się pospieszyć. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie.
2: W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
3: Kraków znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych do życia miast na świecie według najnowszego rankingu Economist Intelligence Unit. Miasto zostało docenione za wyjątkową atmosferę, bogatą ofertę kulturalną i rozwiniętą scenę gastronomiczną. W zestawieniu wyprzedziły go jedynie takie miasta jak Bath w Wielkiej Brytanii, Panama, Guadalajara i Medellin. To dowód, że inwestowanie w przestrzeń publiczną i jakość życia przynosi wymierne efekty.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego młodego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
2: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Natalia Niemen przeżyła prawdziwy emocjonalny rollercoaster, gdy jej córka Danusia spędziła aż 6 tygodni w szpitalu. Artystka, zamiast załamywać ręce, postanowiła zająć się sztuką i stworzyła autoportret, by nie zwariować. Danusia, zmagająca się z zespołem Nunan, pokazała, że jest prawdziwą wojowniczką, a Natalia nie szczędziła pochwał dla personelu medycznego, który okazał się prawdziwymi aniołami w fartuchach. Cóż, życie potrafi zaskoczyć, ale jak widać, nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć odrobinę światła.
2: W świecie, gdzie miliony są na porządku dziennym, Nicole Soszyńska, córka potentatów kosmetycznych, powiedziała tak Janowi Bazylowi, znanemu z burzliwego związku z Anną Wędzikowską. Ślub odbył się w atmosferze tajemnicy, ale mama panny młodej nie mogła się powstrzymać i ujawniła tożsamość zięcia. Nicole, która kiedyś brylowała na ściankach, teraz woli projektować wnętrza i zarządzać firmami. A my możemy tylko zgadywać, co jeszcze kryje się za kulisami tego bajkowego wydarzenia. 100 lat młodej parze. Rafał Maślak, były mister Polski, pokazał światu swoje nowe, rodzinne gniazdko pod Warszawą. Z eleganckiego apartamentu w centrum przeniósł się do domu, który wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. Naturalne drewno, kolory ziemi i ogromne przeszklenia. To wszystko sprawia, że aż chce się tam zamieszkać. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno to miejsce było w stanie surowym. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus, ale zawsze można pooglądać zdjęcia i pomarzyć. Julia Wieniawa, zamiast biegać po plażach Hiszpanii, postanowiła zaszyć się w lesie pod Warszawą. Gwiazda remontuje swoją nową leśną willę, która ma być jej azylem od miejskiego zgiełku. Wieniawa, znana z inwestowania w nieruchomości, ma już kilka mieszkań w stolicy, a teraz stawia na drewnianą konstrukcję z salonem z antresolą. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Zamiast tropików, lasy pod Serockiem?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Joanna Kołaczkowska, niezapomniana gwiazda kabaretu, odeszła prawie rok temu, pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Choć deszcz towarzyszył jej ostatniej drodze, to wspomnienia o jej charakterystycznym śmiechu wciąż rozjaśniają nasze dni. Fani i bliscy nie zapomnieli o niej, a jej grób na Powązkach nadal przyciąga tłumy, pełen kwiatów i zniczy. Cóż, nawet po śmierci Joanna potrafi przyciągać uwagę jak nikt inny.
2: Vicky Gabor, gwiazda polskiego show biznesu, znów na językach. Tym razem plotki o jej rzekomej ciąży wywołały burzę. Wokalistka, która od lat zmaga się z hejtem, nie wytrzymała i ostro skrytykowała autorów tych absurdalnych spekulacji. Jak sama mówi, nigdy nie była w ciąży. A autor artykułu powinien raczej spojrzeć na swój własny brzuch. Cóż, życie na świeczniku bywa pełne niespodzianek. Kultowy serial Rancho powraca, a wraz z nim nowe emocje i kontrowersje. Daniel Olbrychski, ikona polskiego kina, dołącza do obsady jako Ignacy Japycz, kuzyn znanych już bohaterów. Choć fani nie są zachwyceni, ekipa serialu cieszy się z nowego kolegi na planie. Czy nowa odsłona Rancha zdoła przyciągnąć widzów, czy może okaże się tylko cieniem dawnej świetności? Czas pokaże. Na YouTube pojawiły się archiwalne nagrania Bona Scotta, które przez lata uznawano za zaginione. To prawdziwa gratka dla fanów, bo można usłyszeć nie tylko rzadkie wywiady z początków kariery AC/DC, ale także występy z zespołem Fraternity. A jakby tego było mało, w Melbourne powstał mural upamiętniający tego charyzmatycznego wokalistę. Bon Scott, który odszedł w wieku 33 lat, wciąż żyje w sercach fanów, a jego muzyka nadal rozbrzmiewa z pełną mocą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: The Rolling Stones, zespół, który od ponad 60 lat nie przestaje zadziwiać, zaczynał skromnie w londyńskim Marquee Jazz Club. Ich pierwszy koncert 12 lipca 1962 roku to prawdziwa zagadka. Żadnych zdjęć, nagrań, a nawet sami muzycy niewiele pamiętają. Mick Jagger przyznaje, że nie wie, czy Charlie Watts był wtedy z nimi. Ale kto by się tym przejmował, skoro Stonesi stali się legendą rocka, a ich historia toczy się dalej, jak dobrze naoliwiona maszyna. Freddie Mercury, bóg rocka, który potrafił śmiać się z samego siebie, przyznał kiedyś, że zna tylko 3 akordy na gitarze. W świecie pełnym przerośniętych ego, jego szczerość była jak powiew świeżości. Nie musiał być gitarowym herosem, bo miał Briana Maya, który czarował na 6 strunach. Freddie skupiał się na tym, co robił najlepiej. Uwodził i dyrygował tłumem, pokazując, że prawdziwa magia rocka tkwi w emocjach, a nie technicznej wirtuozerii.
1: Wołodymyr Zełenski postanowił nadać ukraińskiej jednostce wojskowej nazwę Bohaterów UPA, co wywołało prawdziwą burzę w Polsce. W odpowiedzi na ten krok prezydent Polski, Karol Nawrocki, odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego, co jeszcze bardziej zaogniło relacje między krajami. Krzysztof Grabarz, Grabowski, lider Piżamy Porno, nie kryje rozczarowania, nazywając decyzję Zełenskiego rozpaczliwą próbą przypodobania się nacjonalistom. Mimo to muzyk wierzy, że pojednanie jest możliwe, choć wymaga czasu i zaangażowania. The Rolling Stones znowu zaskakują. Na ich nowym albumie Foreign Tongues Paul McCartney zagrał na basie, co wywołało u niego ogromne emocje. Keith Richards zauważył, że Paulowi naprawdę brakuje bycia w zespole, a jego radość z grania z dawnymi rywalami jest po prostu niesamowita. Cóż, kto by pomyślał, że Beatlesi i Stonesi mogą się tak dobrze dogadać po latach?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 21 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz zachmurzenie całkowite. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Fałszywe alarmy bombowe w szkołach i innych instytucjach stają się coraz częstszym problemem. Młodzi ludzie traktują to jako żart. Jednak konsekwencje są poważne. Policja szybko identyfikuje sprawców, a finał często kończy się w sądzie. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą stać się niebezpiecznym trendem wśród internautów, co może prowadzić do opóźnień w prawdziwych akcjach ratunkowych. W Warszawie 5 lipca autobus linii 186 uderzył w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim, raniąc 6 osób. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwą awarię techniczną. Jedna z pasażerek oskarża kierowcę o zignorowanie ostrzeżeń o usterce i celowe uwięzienie pasażerów w pojeździe. Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że oferują pomoc psychologiczną poszkodowanym.
2: Na warszawskim Ursynowie otwarto nowy odcinek parku linearnego. Między ulicami Lanciego a Rosoła mieszkańcy mogą korzystać z nowych ścieżek, stref relaksu oraz ogrodu przypominającego tradycyjny sad. Na terenie o powierzchni 2,3 hektara posadzono 212 drzew, w tym dęby, klony i jabłonie. Cały park ma być gotowy do końca roku. Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiatrów.

0: Kluczowym dowodem były telefony, które włączył rok po pierwszym zabójstwie, co pozwoliło śledczym na jego zatrzymanie. W Wadowicach odbył się pogrzeb ofiar tragedii ze Skawiny. Zofia P., jej córka Gabriela i ośmiodniowa Luiza spoczęły we wspólnym grobie, otoczonym wieńcami z białych i czerwonych róż. Policja ustaliła, że kobiety zginęły z rąk Mateusza G., męża Gabrieli, który następnie popełnił samobójstwo. Śledczy wciąż badają motywy tej wstrząsającej zbrodni. W Ińsku doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna podpalił przyczepę kempingową, w której przebywała kobieta. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Balu, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Białymstoku padła główna wygrana w grze Mini Lotto. W środę, 8 lipca, szczęśliwy gracz trafił wszystkie 5 liczb, zdobywając ponad 418 tysięcy złotych. Zakład został wysłany w kolekturze przy ulicy Hetmańskiej 16. To jedyny taki sukces w kraju w tym losowaniu. Warszawski Sąd Okręgowy podtrzymał europejski nakaz aresztowania dla Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Równocześnie sąd rozpatruje wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry, który przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Obaj politycy są podejrzani w tej samej sprawie, a ich miejsca pobytu są przedmiotem zainteresowania organów ścigania.
0: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda znalazła się w centrum uwagi z powodu afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Od 1989 roku na stanowisku ministra zdrowia zasiadało aż 25 osób, co pokazuje, jak trudne jest to stanowisko. Wielu ministrów odchodziło w atmosferze skandalu, często bez możliwości wprowadzenia głębszych reform. Warto przypomnieć, że najdłużej, bo 4 lata, resortem kierowali Ryszard Jacek-Żochowski, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz. Konfederacja zanotowała największy wzrost poparcia w najnowszym sondażu CBOS, zbliżając się do pozycji drugiej siły politycznej w kraju. Koalicja Obywatelska, choć nadal prowadzi, odnotowała spadek do ponad 25%, a Prawo i Sprawiedliwość uzyskało ponad 19%, co również oznacza spadek. Nowa Lewica przekroczyła próg wyborczy z wynikiem ponad 5%, a frekwencja wyborcza deklarowana przez ankietowanych wynosi niecałe 75%.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Były premier Mateusz Morawiecki przedstawił swoją wizję polityki Polski wobec Ukrainy, określając ją jako żelazo za krew. Podkreślił, że przekazanie uzbrojenia Ukrainie było strategiczną decyzją, która miała na celu zabezpieczenie Polski. Morawiecki wyraził sprzeciw wobec przekazywania Ukrainie pocisków do systemu Patriot, uznając je za kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa. Zaznaczył również, że Polska wykorzystała Ukrainę jako bufor dla swojego bezpieczeństwa.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozszerzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Już wkrótce do listy opakowań objętych kaucją dołączą jednorazowe butelki szklane i kartony po mleku. Sieci handlowe, takie jak Biedronka i Carrefour, intensywnie przygotowują się na te zmiany, rozwijając swoją infrastrukturę. Obecnie system obejmuje wybrane plastikowe butelki, puszki oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Decyzje dotyczące nowych przepisów mają zapaść jeszcze w tym roku. Dla konsumentów oznacza to więcej możliwości odzyskania pieniędzy za zwracane opakowania. Polska uruchomiła swoją pierwszą morską farmę wiatrową na Bałtyku, a pierwszy prąd już zasila krajową sieć. Inwestycja Baltic Power, realizowana przez Orlen i Northland Power, ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Premier Donald Tusk podkreślił, że to historyczny moment dla polskiej energetyki. Na Bałtyku stanie 76 turbin, z których 54 już zamontowano. Nowa stacja elektroenergetyczna Choczewo odegra kluczową rolę w przesyle energii. To początek większych inwestycji, które mają uniezależnić Polskę od zagranicznych dostawców energii. Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. A gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania.
0: Eksperci radzą, by planując urlop unikać rozpoczynania go w poniedziałek. Taki schemat może prowadzić do większego zmęczenia niż przed wyjazdem. Zamiast tego warto rozważyć rozpoczęcie wakacji w środę. Dzięki temu można spokojnie przygotować się do wyjazdu i zamknąć najważniejsze sprawy zawodowe. Po powrocie kilka dodatkowych dni wolnego pozwoli na łagodny powrót do codziennych obowiązków. To prosty sposób, by naprawdę odpocząć i wrócić z wakacji pełnym energii.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Dobre wieści dla seniorów. Narodowy Bank Polski przewiduje, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być wyższa niż zakładał rząd. Zamiast około 3,5% waloryzacja może wynieść aż około 4,5%. To oznacza wyższe świadczenia dla milionów osób. Minimalna emerytura może wzrosnąć o blisko 88 zł miesięcznie. Dodatki do emerytur, takie jak dodatek dla inwalidów wojennych czy sierot, również wzrosną. Ostateczne dane poznamy po publikacji pełnych danych GUS za 2026 rok.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kontrolę w Biurze Informacji Kredytowej oraz trzech bankach, w tym ING, Banku Śląskim i mBanku. Sprawdzane są zasady oceniania zdolności kredytowej klientów, które mogą wpływać na dostępność kredytów. UOKiK bada, czy klienci, którzy porównują oferty kilku banków, nie są niesłusznie karani niższym scoringiem. Biuro Informacji Kredytowej zapewnia, że liczba zapytań kredytowych ma ograniczony wpływ na ocenę punktową. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom mogą grozić wysokie kary finansowe.
1: Rząd Kanady wybrał niemiecką firmę ThyssenKrupp Marine Systems jako preferowanego dostawcę dla nowej floty okrętów podwodnych. Program Canadian Patrol Submarine Project zakłada zakup do 12 jednostek typu 212 CD, które zastąpią obecne okręty typu Victoria. Nowa flota ma wzmocnić obecność Kanady na Atlantyku, Pacyfiku i w Arktyce oraz zacieśnić współpracę z Niemcami i Norwegią. Premier Mark Carney podkreślił, że decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię bezpieczeństwa kraju. Pierwsze okręty mają zostać dostarczone w 2033 roku, a cały proces kontraktowania zakończy się do końca 2027 roku. Program ma również przynieść znaczące korzyści dla kanadyjskiego przemysłu i rynku pracy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: MESCO zakończyło transfer technologii produkcji prochu do amunicji 155 mm, co pozwala na rozpoczęcie seryjnej produkcji w zakładzie w Pionkach. Pierwsza partia prochu przeszła pomyślnie testy z armatochaubicą Krab, co ograniczy zależność Polski od od zagranicznych dostaw. To ważny krok w kierunku większej niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowa technologia umożliwi produkcję modułowych ładunków miotających, kluczowych dla amunicji artyleryjskiej. Mimo to pełna niezależność wymaga jeszcze krajowej produkcji innych komponentów, jak pociski czy zapalniki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie podobnie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
0: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jąca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hunter niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jący. Serial, emitowany w Polsce od stycznia tego roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującymi odcinkami od 143 do 148, które będą emitowane od 13 do 18 lipca na TVP 2. W poniedziałek, 13 lipca, Mukader zaczyna podejrzewać, że Bejza ją podtruwa, a Jąca jest bliska porodu. We wtorek, 14 lipca, napięcie między Cichanem a Melichem sięga zenitu, a Mukader pomaga Jący w ucieczce. W środę, 15 lipca, Jąca szuka drogi ucieczki od Nusreta, a Hunter przyjmuje ofertę pracy. W czwartek, 16 lipca, przynosi odkrycie bransoletki Bejzy przez Engina, co wzbudza nowe podejrzenia. W piątek, 17 lipca, Cichan i Hunter trafiają do aresztu, gdzie dochodzi do kłótni. W sobotę, 18 lipca, Hunter podejmuje się nowego zlecenia, nieświadoma, że trafi do willi rodu Develioglu, gdzie spotyka Bejzę. Te odcinki pełne są napięcia, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Magdalena Walach, znana z roli Agnieszki w M jak Miłość, powraca na ekrany w nowym serialu Słoneczna poza ciszą. Zdjęcia do tej produkcji ruszyły na początku czerwca, a premiera zaplanowana jest na jesień w TVP VOD. Serial opowiada o społeczności małego miasteczka, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym są tematem tabu. W obsadzie, obok Walach, zobaczymy także Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Łukasza Nowickiego. Agnieszka Olszewska, postać grana przez Walach w M jak Miłość, zniknęła z serialu 5 lat temu, a jej powrót wydaje się mało prawdopodobny. Po odejściu z Warszawy Agnieszka rozpoczęła nowe życie w Szczecinie jako prokurator. Tymczasem Walach rozwija swoją karierę, angażując się w nowe projekty telewizyjne i teatralne.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho wraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Jesienią widzowie zobaczą Daniela Olbrychskiego w roli Ignacego Japycza, nowego bywalca słynnej ławeczki w Wilkowyjach. Aktor zastąpi zmarłego Stacha Japycza, co wywołało burzę wśród fanów. Internauci nie szczędzą krytyki, a w obronie Olbrychskiego stanęli reżyser i producent serialu. Kontrowersje wokół aktora wynikają z jego wyrazistych poglądów politycznych. Mimo to twórcy serialu są pewni, że Olbrychski zaskoczy widzów swoją interpretacją roli. Premiera nowego sezonu zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda znalazła się w centrum uwagi z powodu afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Od 1989 roku na stanowisku ministra zdrowia zasiadało aż 25 osób, co pokazuje, jak trudne jest to stanowisko. Wielu ministrów odchodziło w atmosferze skandalu, często bez możliwości wprowadzenia głębszych reform. Warto przypomnieć, że najdłużej, bo 4 lata, resortem kierowali Ryszard Jacek-Żochowski, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz.
3: W czwartek po południu wojskowy myśliwiec F-16 NATO musiał awaryjnie lądować na greckiej wyspie Zakynthos z powodu pożaru na pokładzie. Incydent sparaliżował lotnisko, odwołano wiele lotów, a tysiące turystów, w tym Polacy, utknęło na wyspie. Pilot bezpiecznie opuścił maszynę, a służby ratownicze szybko opanowały sytuację. Greckie siły powietrzne badają przyczyny pożaru.
2: Brat Virginii Giuffre, zmarłej ofiary Jeffreya Epsteina, dąży do przeprowadzenia przesłuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość. Ziemiurki, małe owady, coraz częściej atakują nasze rośliny doniczkowe. Ich larwy niszczą korzenie, co prowadzi do obumierania roślin. Aby się ich pozbyć, można użyć domowych sposobów, takich jak roztwór octu czy sody oczyszczonej. W przypadku dużej plagi warto sięgnąć po specjalistyczne środki chemiczne dostępne w sklepach ogrodniczych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: O Ławie policjanci i strażacy uratowali 92-letnią kobietę, której życie było zagrożone. Dzięki czujności sąsiadów służby weszły siłowo do mieszkania przy ulicy 1 Maja. Seniorka była w stanie skrajnego wyczerpania i trafiła do szpitala. Policja apeluje o sąsiedzką czujność i reagowanie na brak kontaktu z osobami starszymi.
3: Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Policja w Jeleniej Górze zatrzymała 3 mężczyzn podejrzanych o serię oszustw na szkodę mieszkanki miasta. Wykorzystali oni dostęp do jej komputera podczas prac montażowych paneli fotowoltaicznych, by przelewać pieniądze na swoje konta. Łącznie usłyszeli 18 zarzutów, a grozi im kara do 8 lat więzienia. Mieszkanka Jeleniej Góry straciła blisko 40 tysięcy złotych.
2: Przed wakacyjnym wyjazdem warto zrobić zdjęcia zawartości walizki oraz ważnych dokumentów. Taka dokumentacja może okazać się nieoceniona w przypadku zagubienia bagażu lub kradzieży. Zdjęcia ułatwią identyfikację rzeczy i przyspieszą formalności. To prosty sposób na uniknięcie stresu podczas podróży.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach. Okap kuchenny to jedno z miejsc, które często pomijamy podczas sprzątania, a to błąd. Filtry w okapie zbierają tłuszcz i zanieczyszczenia, co może prowadzić do nieprzyjemnych zapachów i obniżenia wydajności urządzenia. Eksperci zalecają mycie metalowych filtrów przynajmniej raz w miesiącu, a przy intensywnym gotowaniu nawet częściej. Regularne czyszczenie zapewnia nie tylko higienę, ale także dłuższą żywotność sprzętu. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci.
3: Latem nasza skóra potrzebuje szczególnej troski, a jednym z hitów tego sezonu jest domowy tonik z arbuza. Ten naturalny kosmetyk nie tylko nawilża, ale także odświeża cerę, dodając jej blasku. Przygotowanie toniku jest proste. Wystarczy zmiksować miąższ arbuza, dodać miód i witaminę E, a następnie przechowywać w lodówce. Arbuzowy tonik to idealne rozwiązanie na upalne dni, które przynosi ulgę i orzeźwienie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Pralka nie radzi sobie z sierścią zwierząt, ale są na to sposoby. Wystarczy wrzucić do bębna gumowe rękawice lub wałki na rzepy, które skutecznie wyłapią kłaczki. Ocet spirytusowy również może pomóc, działając antystatycznie i ułatwiając usuwanie sierści. Dzięki tym prostym trikom pranie będzie czyste i wolne od sierści.
2: Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Podobnie dla Szczecina termometry ukażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Tragedia w świecie muzyki i internetu. Zmarła 13-letnia Maja Gadowska, która niedawno nagrała piosenkę z influencerem Łatwogangiem. Jej śmierć poruszyła tysiące internautów, w tym rapera Bedoesa, który również wspierał działania fundacji Cancer Fighters. Maja pozostawiła po sobie nie tylko muzykę, ale i ogromne wzruszenie w sercach wielu ludzi.
1: Norbi zadebiutował jako współprowadzący Dzień Dobry Wakacje i, jak to zwykle bywa, wzbudził mieszane uczucia. Jedni chwalili jego luz i poczucie humoru, inni narzekali, że to nie to. Sam Norbi z dystansem przyznał, że był przymulony, a Dorota Wellman tłumaczyła to zmęczeniem po koncertach. Jak sam żartobliwie stwierdził, zaprosili go, bo był najtańszą opcją. Cóż, przynajmniej nie można mu odmówić poczucia humoru. Doda, znana z muzycznych hitów, teraz walczy o prawa zwierząt w Polsce. Wspólnie z prezydentem Karolem Nawrockim i tragicznie zmarłym posłem Łukaszem Litewką przygotowała projekt ustawy, który ma zmienić los bezdomnych zwierząt. Wśród postulatów znalazły się m.in. Krajowy Rejestr Osób Znęcających się nad Zwierzętami i zakaz posiadania przez nie zwierząt. Czyżby Doda zamierzała zostać nową ikoną walki o prawa zwierząt? Czas pokaże, czy jej działania przyniosą realne zmiany. Jerzy Janeczek, znany wszystkim jako Witja Pawlak z kultowej trylogii Sami Swoi, odszedł w sposób, który mógłby być scenariuszem kolejnej komedii, gdyby nie był tak tragiczny. Aktor, który przez całe życie próbował uciec od jednej roli, został pokonany przez pszczołę. Los, który wcześniej pozwalał mu wymykać się z opresji, tym razem okazał się bezlitosny. Janeczek, mimo że próbował być kimś więcej niż tylko filmowym synem Kazimierza Pawlaka, na zawsze pozostanie w pamięci jako Witja, którego uśmiech zna każdy Polak.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Krzysztof Cugowski, legenda polskiej sceny muzycznej, nie pojawi się na 50. urodzinach swojego syna Wojciecha. Dlaczego? Bo zaproszenia nie było. Od 7 lat ojciec i syn nie zamienili ze sobą słowa. Cugowski, choć z goryczą, przekazał życzenia przez prasę, licząc na cudowne odbudowanie więzi. Cóż, życie rodzinne bywa bardziej skomplikowane niż najtrudniejsze nuty budki suflera. Patricia Cazadi, znana z telewizyjnych ekranów, wróciła z hukiem do show biznesu, prowadząc Must Be The Music. Jednak jej triumfalny powrót został brutalnie przerwany przez włamanie do jej domu. Złodzieje nie tylko zniszczyli jej majątek, ale przede wszystkim ukradli przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej. Teraz Cazadi z nową czujnością stawia na bezpieczeństwo, a prokuratura intensywnie bada sprawę. Rancho wraca na ekrany, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Choć na planie pojawił się Piotr Pręgowski, to jego postać, Pietrek, nie będzie już śpiewać w serialu. Duo Spoko, kultowy duet Disco Polo, może nie powrócić, co z pewnością zasmuci wielu widzów. Twórcy obiecują jednak, że nie zabraknie lokalnych skandali i wiejskiej polityki, które tak uwielbiamy. Ciekawe, czy bez śpiewającego Pietrka Wilkowyje będą takie same. Gwiazdy show biznesu i sportu postanowiły połączyć siły z czworonogami, by wesprzeć fundację Psierociniec. Wzięły udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, której efekty trafią do specjalnego kalendarza na 2027 rok. Wśród pozujących znaleźli się m.in. Janusz Chabior, Weronika Książkiewicz i Iwona Guzowska. Cały dochód z jego sprzedaży trafi na pomoc zwierzętom, bo przecież kto, jak nie celebryci, wie najlepiej, jak dbać o potrzebujących.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ania Ortodox, legenda polskiego gotycznego roka, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o muzykę, ale o życie prywatne. Artystka, znana z niekonwencjonalnych wyborów, ogłosiła, że jest aseksualna i traktuje to jako zaletę. Zamiast romansów woli poświęcać się sztuce i rodzinie, co, jak twierdzi, daje jej prawdziwe spełnienie.
0: Ian Gillan, wokalista Deep Purple, w 1973 roku postanowił opuścić zespół, bo jak sam przyznał, wpływy z zewnątrz zaczęły dominować nad dawną paczką kumpli. W wywiadzie wspomina, że sukces komercyjny przyniósł więcej problemów niż radości, a różnice artystyczne z Richiem Blackmorem były jak ogień i woda. Po latach Gillan przyznaje, że ponosi za to rozłam taką samą winę jak wszyscy, a prawdopodobnie nawet większą. Mimo burzliwej historii, Gillan i Deep Purple wciąż grają razem, choć ich relacje przypominają bardziej telenowele niż rokową sielankę.
1: Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, pożegnał się ze sceną podczas koncertu Back to the Beginning w Birmingham, a emocje sięgnęły zenitu. Syn Ozziego, Jack, wspomina, jak po występie wpadł do garderoby ojca i wykrzyczał: "Och, ka, zrobiłeś to!" Cała rodzina zalała się łzami, a dzieci patrzyły zdumione na dorosłych w rozsypce. Tymczasem fani Black Sabbath mogą szykować się na premierę pierwszej autoryzowanej książki o zespole, która ukaże się w październiku.
0: System of a Down wraca do Polski po prawie 10 latach przerwy, by zagrać dwa koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie 18 i 19 lipca. To nie lada gratka dla fanów, którzy pamiętają ich burzliwy debiut w Katowicach w 1998 roku, kiedy to zespół został przywitany gwizdami i bajglami. Od tamtej pory wiele się zmieniło, a publiczność w Polsce z pewnością nie może się doczekać, by ponownie usłyszeć takie hity jak Chop Suey czy Toxicity. Ciekawe, czy tym razem ktoś rzuci balonem dla Darona.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Katowicach na ten moment obserwujemy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura oscylować będzie w okolicach 20 stopni. Dla Torunia przewidywane jest dzisiaj zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 22 stopnie. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Kraków planuje wprowadzenie darmowego parkowania dla zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu. Uprawnienie to przysługiwać będzie osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi, a także posiadaczom odznak honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu oraz zasłużony dawca przeszczepu. Warunkiem jest rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. To forma podziękowania za ich bezinteresowną działalność na rzecz zdrowia publicznego.
2: Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje. Na Zakopiance w Jaworniku już wkrótce zacznie działać nowy fotoradar, znany z Krzyszkowic, gdzie wystawił 51 tysięcy mandatów w pół roku. Urządzenie ma poprawić bezpieczeństwo na niebezpiecznym skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 955, gdzie dopuszczalna prędkość to 60 km na godzinę. Wybór Jawornika nie jest przypadkowy, bo miejsce to od lat jest czarnym punktem na mapie małopolskich dróg. Fotoradar ma zdyscyplinować kierowców i zmniejszyć liczbę wypadków.
1: Sąd w Katowicach skazał 66-letniego Józefa G. na 15 lat więzienia za zabójstwo sąsiada w Chełmie Śląskim. Mężczyzna przyznał się do winy, a jego wiek uznano za okoliczność łagodzącą. Rodzina ofiary otrzyma po 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Pełnomocnik bliskich zapowiada apelację, uznając wyrok za niewystarczający.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
1: Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 25-letniego obywatela Uzbekistanu, podejrzanego o organizowanie nielegalnej migracji. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Od początku roku zatrzymano już 90 osób za podobne przestępstwa. Na Pomorzu podczas święta truskawki doszło do incydentu z udziałem posła PiS, Michała Kowalskiego. Polityk próbował wejść na scenę, co zakończyło się interwencją ochrony i policji. Kowalski twierdzi, że uniemożliwiono mu wykonywanie mandatu i naruszono jego nietykalność. Organizatorzy podkreślają, że nie był zaproszony na scenę. Sprawa może trafić do prokuratury.
2: Czechy nie dołożą się do nowego pakietu wojskowego.

0: obywatelskiej i gruntowną przebudowę służb. Atmosfera była napięta, a wydarzenia zakończyły się w atmosferze większego niż zwykle napięcia. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeśli ponownie zostanie premierem, nie powierzy Zbigniewowi Ziobrze funkcji ministra sprawiedliwości. Powodem jest ich dotychczasowa trudna współpraca. Na te słowa odpowiedział poseł PiS Michał Wójcik, podkreślając, że o składzie rządu decyduje Jarosław Kaczyński, a nie Morawiecki. Wójcik zaznaczył, że priorytetem jest teraz odzyskanie zaufania wyborców przed wyborami w 2027 roku.
1: Były minister Wojciech Kolarski podkreśla, że polityka historyczna to kluczowe narzędzie państwa do budowania silnej Polski, a nie tylko spór o przeszłość. Zaznacza, że Polska musi mierzyć się z trudnymi prawdami, jak jedwabne, ale jednocześnie sprzeciwia się gloryfikacji UPA przez Ukrainę. Kolarski podkreśla, że polityka historyczna ma służyć współczesności, a nie pisaniu historii od nowa. Relacje z Ukrainą są napięte, a problem ten dotyczy nie tylko Warszawy, ale i samej Ukrainy. Premier Donald Tusk zaapelował do Ukraińców o uczciwe podejście do trudnej historii, podkreślając, że prawda jest kluczowa dla pojednania. Oczekuje także reakcji władz w Kijowie na antypolskie działania. Tusk pozytywnie ocenił spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, uznając je za ważny sygnał w obliczu narastających napięć. Premier ostrzega przed dezinformacją, wskazując, że na kryzysie w relacjach polsko-ukraińskich najbardziej skorzystałaby Rosja.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa wygrała czwarty sparing w okresie przygotowawczym, pokonując słowacki Trencin 1-0. Zwycięskiego gola z rzutu karnego zdobył Mileta Rajowicz w 77 minucie. Mimo licznych okazji, skuteczność była problemem dla legionistów przez większość meczu. Drużyna trenera Marka Papszuna kontynuuje przygotowania do nowego sezonu.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi żadnego z ćwierćfinałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Najsłynniejszy polski arbiter sędziował dotychczas tylko dwa mecze fazy grupowej. W sobotnim meczu Norwegii z Anglią w Miami sędziować będzie Francuz Clement Tarpin, a spotkanie Argentyny ze Szwajcarią w Kansas City poprowadzi Portugalczyk João Pinheiro. Marciniak ma jeszcze szansę na udział w jednym z czterech pozostałych meczów turnieju.
1: Hiszpania i Belgia walczą o awans do półfinału Mundialu 2026 na SoFi Stadium w Los Angeles. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Hiszpanie dominują w posiadaniu piłki, mając 63% czasu gry. Obie drużyny oddały po kilka strzałów, ale żadna nie trafiła do bramki. Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem meczu ponownie został Mikel Merino, który strzelił decydującą bramkę w końcówce spotkania. Mimo kontuzji Thibauta Courtoisa, Belgowie stawili mocny opór, jednak Hiszpanie ostatecznie triumfowali. Teraz czeka ich finałowy pojedynek z Francją 14 lipca w Dallas.
2: Przed nami ćwierćfinały piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. W grze pozostało 8 drużyn, z czego aż 6 z Europy. Największe szanse na triumf ma Francja, która w 1/8 finału pokonała Paragwaj 1-0. Argentyna, mimo wcześniejszych prognoz, spadła na 4 miejsce w rankingu faworytów. Norwegia sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału Mundialu, eliminując Brazylię. Bohaterem meczu został bramkarz Orjan Nyland, a Erling Haaland imponuje skutecznością z 7 golami na koncie. Teraz Norwegowie zmierzą się z Anglią, a kibice z niecierpliwością czekają na kolejny rozdział tej piłkarskiej historii. Czy Wikingowie zdołają pokonać faworyzowanych rywali? Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, odniósł się do szans Argentyny na obronę tytułu Mistrza Świata. W rozmowie z portalem Weszło stwierdził, że nie wierzy w teorię o faworyzowaniu Argentyńczyków przez sędziów. Podkreślił, że kluczową rolę w sukcesie drużyny może odegrać Lionel Messi. Już w ten weekend Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w walce o półfinał.
1: Dziś w Malili odbędzie się 6. runda Grand Prix Szwecji w żużlu. Bartosz Zmarzlik, lider klasyfikacji generalnej, walczy o rekordowy 7. tytuł indywidualnego mistrza świata. Polak ma 3 punkty przewagi nad Australijczykiem Bradym Kurcem. Zmarzlik już 4 razy triumfował na tym torze, a zwycięstwo dziś uczyniłoby go samodzielnym liderem pod względem liczby wygranych w Malili. Mamet K., znany zawodnik MMA, został skazany na 1,5 roku więzienia za paserstwo luksusowych aut. Wyrok, który zapadł w Tarnowskich Górach, nie jest prawomocny. Sportowiec zapowiada odwołanie, twierdząc, że czuje się niewinny. Sprawa dotyczy kradzieży samochodów z lat od 2017 do 2018. Poznańskie obiekty tenisowe otrzymały ponad 8 milionów złotych wsparcia z ministerialnego programu modernizacji. Minister sportu Jakub Rutnicki ogłosił decyzję podczas wizyty w parku tenisowym Olimpia, gdzie sam zagrał na korcie. Park tenisowy Olimpia otrzyma około 2,5 miliona złotych na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej. Dodatkowe środki trafią także do AZS Poznań i Miasta Poznań na rozwój infrastruktury tenisowej. Reprezentacja Francji awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, pokonując Maroko 2-0. Mimo sukcesu kibice z niepokojem patrzą na stan zdrowia Kyliana Mbappé, który opuścił boisko z urazem kostki. Sam zawodnik oraz trener Didier Deschamps uspokajają, że kontuzja nie jest poważna. Mbappé zdobył 1 z bramek, a jego dorobek na mundialu to już 8 goli. 3 miesiące po nagłej śmierci Jacka Magiery, jego miejsce spoczynku na warszawskich Powązkach Wojskowych zyskało nowy wygląd. Elegancki, granitowy pomnik nawiązuje do sąsiedniego grobu Lucjana Brychczego, innej legendy Legii. Przy grobie Magiery wciąż wiszą szaliki klubowe, symbolizujące jedność kibiców ponad podziałami.
2: Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito oficjalnie potwierdzili swój związek. Para spędza razem coraz więcej czasu, a Exposito wspierała Mbappé podczas mundialu w Stanach Zjednoczonych, mimo że nie interesuje się futbolem. Ich relacja przyciąga uwagę mediów we Francji i Hiszpanii, a zakochani nie szczędzą sobie czułości, co widać na licznych zdjęciach.
1: Martina Navratilova podczas transmisji z Wimbledonu wskazała Maję Chwalińską jako jedną z 3 ulubionych tenisistek do oglądania. Tegoroczny turniej zbliża się do końca, a w finale pań zmierzą się Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Iga Świątek odpadła w 3. rundzie, co spowoduje jej spadek w rankingu WTA. Przed ćwierćfinałem Francji z Marokiem atmosfera jest napięta. W nocy marokańscy kibice zakłócali sen francuskich piłkarzy pod ich hotelem w Bostonie. W Paryżu wprowadzono stan najwyższej gotowości z obawy przed zamieszkami, a stacje metra w pobliżu Pól Elizejskich będą zamknięte. Władze apelują o spokój, by uniknąć powtórki wydarzeń z 2022 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia szykuje się emocjonująca batalia sądowa. Zdjęcie z planu, które pojawiło się na Instagramie serialu, pokazuje Natalię, Clemensa i Dominikę w togach na sądowym korytarzu. To może być zapowiedź powrotu konfliktu z Renatą związanego z klubem Feel Good. Dominika, która kupiła lokal za 1 000 000 złotych, może znów stanąć do walki. Inną możliwością jest sprawa Mateuszka, który nadal mieszka z Dominiką i Sebastianem, podczas gdy jego mama Sonia odbywa karę więzienia. Czy to właśnie o jego przyszłość będą walczyć bohaterowie? Nowy sezon Barw Szczęścia przyniesie odpowiedzi na te pytania.
2: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
1: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jąca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hunter niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jący. Serial, emitowany w Polsce od stycznia tego roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
2: Panna Młoda powraca z emocjonującymi odcinkami od 143 do 148, które będą emitowane od 13 do 18 lipca na TVP2. W poniedziałek, 13 lipca, Mukader zaczyna podejrzewać, że Bejza ją podtruwa, a Jonsa jest bliska porodu. We wtorek, 14 lipca, napięcie między Cichanem a Melichem sięga zenitu, a Mukader pomaga Jonsy w ucieczce. W środę, 15 lipca, Jonsa szuka drogi ucieczki od Nusreta, a Hunter przyjmuje ofertę pracy. Czwartek, 16 lipca, przynosi odkrycie bransoletki Bejzy przez Engina, co wzbudza nowe podejrzenia. Piątek, 17 lipca, Cichan i Hunter trafiają do aresztu, gdzie dochodzi do kłótni. W sobotę, 18 lipca, Hunter podejmuje się nowego zlecenia, nieświadoma, że trafi do willi rodu Develioglu, gdzie spotyka Bejzę. Te odcinki pełne są napięcia, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Magdalena Walach, znana z roli Agnieszki w M jak Miłość, powraca na ekrany w nowym serialu Słoneczna poza ciszą. Zdjęcia do tej produkcji ruszyły na początku czerwca, a premiera zaplanowana jest na jesień w TVP VOD. Serial opowiada o społeczności małego miasteczka, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym są tematem tabu. W obsadzie, obok Walach, zobaczymy także Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Łukasza Nowickiego. Agnieszka Olszewska, postać grana przez Walach w M jak Miłość, zniknęła z serialu 5 lat temu, a jej powrót wydaje się mało prawdopodobny. Po odejściu z Warszawy Agnieszka rozpoczęła nowe życie w Szczecinie jako prokurator. Tymczasem Walach rozwija swoją karierę, angażując się w nowe projekty telewizyjne i teatralne. M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy już od 7 września, Kasia, grana przez Paulinę Lasotę, znajdzie się w samym centrum burzliwych wydarzeń. Jej romans z dyrektorem kliniki Sowińskim przybierze nieoczekiwany obrót. Szantażowana przez niego Kasia zostanie ranna i trafi na komisariat policji, co zapowiada prawdziwy koszmar. Sowiński zna tajemnicę Kasi o ojcostwie jej córki Zosi i nie zawaha się jej wykorzystać. Czy Kasia znajdzie sposób, by uwolnić się z jego pułapki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już tej jesieni. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max.
2: 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hanser mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hanser. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju, w Poznaniu, na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na Pomorzu podczas święta truskawki doszło do incydentu z udziałem posła PiS, Michała Kowalskiego. Polityk próbował wejść na scenę, co zakończyło się interwencją ochrony i policji. Kowalski twierdzi, że uniemożliwiono mu wykonywanie mandatu i naruszono jego nietykalność. Organizatorzy podkreślają, że nie był zaproszony na scenę. Sprawa może trafić do prokuratury.
2: We Lwowie doszło do zamieszek związanych z przymusowym poborem do wojska. Grupa mężczyzn zaatakowała wojskowy pojazd, wybijając szyby i przewracając go. Władze wszczęły dwa postępowania. Jedno dotyczące ataku na żołnierzy, drugie sprawdzające działania wojskowych podczas poboru. Ukraińskie władze zapowiadają reformę systemu mobilizacji.
0: W indyjskim stanie Gujarat doszło do dramatycznego ataku lwicy na pasterza. Mężczyzna, przygnieciony przez drapieżnika, zaskakująco zaczął głaskać zwierzę, co ostatecznie uratowało mu życie. Po około pół godziny lwica odpuściła i oddaliła się. Pasterz trafił do szpitala z obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej, strzegącej jej wybrzeży. Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji. Od 1 lipca obowiązują nowe stawki dzienne dla żołnierzy niezawodowych. Szeregowy otrzyma teraz 182 zł za dzień służby. Podwyżki dotyczą m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz tych w dobrowolnej służbie zasadniczej. Zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej i wzmocnienie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.
0: Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj w Lublinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu przy ulicy Mełgiewskiej, grożąc matce śmiercią i odkręceniem gazu. Podczas interwencji ruszył na policjantów z siekierą i nożem. Dzięki szybkiej akcji kontrterrorystów został zatrzymany, a nikt nie odniósł obrażeń. W sklepach Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana jamnikami. Znajdziemy w niej dekoracje do domu, ubrania i praktyczne dodatki, wszystko w przystępnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga haftowana poduszka z jamnikiem oraz różowa bluza dla dzieci. Kolekcja cieszy się dużym zainteresowaniem, więc warto się pospieszyć. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie. Kraków znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych do życia miast na świecie według najnowszego rankingu Economist Intelligence Unit. Miasto zostało docenione za wyjątkową atmosferę, bogatą ofertę kulturalną i rozwiniętą scenę gastronomiczną. W zestawieniu wyprzedziły go jedynie takie miasta jak Bath w Wielkiej Brytanii, Panama, Guadalajara i Medellin. To dowód, że inwestowanie w przestrzeń publiczną i jakość życia przynosi wymierne efekty.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Namysłowie policjanci zatrzymali 28 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
2: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Krakowie na ten moment obserwujemy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura oscylować będzie w okolicach 22 stopnie. Dla Szczecina przewidywane jest dzisiaj małe zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 22 stopnie. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anthony Hopkins, znany jako przerażający Hannibal Lecter, postanowił zaskoczyć świat i wydać debiutancką płytę. 88-letni aktor, który zdobył 2 Oscary, teraz ujawnia swoje muzyczne oblicze. Album Life is a Dream ukaże się 21 sierpnia, a pierwszy singiel Bracken Road już wzbudza emocje. Czyżby Hopkins szykował się na nową karierę jako kompozytor? Cóż, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń. Natalia Niemen przeżyła prawdziwy emocjonalny rollercoaster, gdy jej córka Danusia spędziła aż 6 tygodni w szpitalu. Artystka, zamiast załamywać ręce, postanowiła zająć się sztuką i stworzyła autoportret, by nie zwariować. Danusia, zmagająca się z zespołem Nunan, pokazała, że jest prawdziwą wojowniczką, a Natalia nie szczędziła pochwał dla personelu medycznego, który okazał się prawdziwymi aniołami w fartuchach. Cóż, życie potrafi zaskoczyć, ale jak widać, nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć odrobinę światła.
2: W świecie, gdzie miliony są na porządku dziennym, Nicole Soszyńska, córka potentatów kosmetycznych, powiedziała tak Janowi Bazylowi, znanemu z burzliwego związku z Anną Wędzikowską. Ślub odbył się w atmosferze tajemnicy, ale mama panny młodej nie mogła się powstrzymać i ujawniła tożsamość zięcia. Nicole, która kiedyś brylowała na ściankach, teraz woli projektować wnętrza i zarządzać firmami. A my możemy tylko zgadywać, co jeszcze kryje się za kulisami tego bajkowego wydarzenia. 100 lat młodej parze.
1: Monica Richardson, znana z burzliwych związków, teraz odkrywa uroki samotności. W podcaście Mama Du dziennikarka przyznała, że życie bez partnera to dla niej prawdziwy dar, a jej dzieci w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Richardson nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłych partnerów, podkreślając, że nie wszystkie jej wybory były trafne. Wygląda na to, że samotność to dla niej nie smutek, a lekcja życia i wewnętrzny spokój.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Rafał Maślak, były mister Polski, pokazał światu swoje nowe rodzinne gniazdko pod Warszawą. Z eleganckiego apartamentu w centrum przeniósł się do domu, który wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. Naturalne drewno, kolory ziemi i ogromne przeszklenia. To wszystko sprawia, że aż chce się tam zamieszkać. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno to miejsce było w stanie surowym. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus, ale zawsze można pooglądać zdjęcia i pomarzyć. Katarzyna Glinka, znana aktorka, odkryła, że jej emocjonalne wybuchy to nie wynik złego dnia, a po prostu wysoka wrażliwość. W swojej książce, napisanej z psycholożką Urszulą Struzikowską-Marynicz, opowiada o tym, jak najmniejszy szelest czy nieposkładane ubrania mogły doprowadzić ją do szału. Teraz, zamiast walczyć z emocjami, Glinka nauczyła się je rozumieć i akceptować. Cóż, kto by pomyślał, że cisza i czas dla siebie mogą być kluczem do spokoju?
1: Joanna Kołaczkowska, niezapomniana gwiazda kabaretu, odeszła prawie rok temu, pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Choć deszcz towarzyszył jej ostatniej drodze, to wspomnienia o jej charakterystycznym śmiechu wciąż rozjaśniają nasze dni. Fani i bliscy nie zapomnieli o niej, a jej grób na Powązkach nadal przyciąga tłumy, pełen kwiatów i zniczy. Cóż, nawet po śmierci Joanna potrafi przyciągać uwagę jak nikt inny.
2: Vicky Gabor, gwiazda polskiego show biznesu, znów na językach. Tym razem plotki o jej rzekomej ciąży wywołały burzę. Wokalistka, która od lat zmaga się z hejtem, nie wytrzymała i ostro skrytykowała autorów tych absurdalnych spekulacji. Jak sama mówi, nigdy nie była w ciąży, a autor artykułu powinien raczej spojrzeć na swój własny brzuch. Cóż, życie na świeczniku bywa pełne niespodzianek.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: The Rolling Stones, zespół, który od ponad 60 lat nie przestaje zadziwiać, zaczynał skromnie w londyńskim Marquee Jazz Club. Ich pierwszy koncert 12 lipca 1962 roku to prawdziwa zagadka. Żadnych zdjęć, nagrań, a nawet sami muzycy niewiele pamiętają. Mick Jagger przyznaje, że nie wie, czy Charlie Watts był wtedy z nimi. Ale kto by się tym przejmował, skoro Stonesi stali się legendą rocka, a ich historia toczy się dalej, jak dobrze naoliwiona maszyna. Freddie Mercury, bóg rocka, który potrafił śmiać się z samego siebie, przyznał kiedyś, że zna tylko 3 akordy na gitarze. W świecie pełnym przerośniętych ego, jego szczerość była jak powiew świeżości. Nie musiał być gitarowym herosem, bo miał Briana Maya, który czarował na 6 strunach. Freddie skupiał się na tym, co robił najlepiej. Uwodził i dyrygował tłumem, pokazując, że prawdziwa magia rocka tkwi w emocjach, a nie technicznej wirtuozerii.
1: The Rolling Stones znowu zaskakują. Na ich nowym albumie Foreign Tongues Paul McCartney zagrał na basie, co wywołało u niego ogromne emocje. Keith Richards zauważył, że Paulowi naprawdę brakuje bycia w zespole, a jego radość z grania z dawnymi rywalami jest po prostu niesamowita. Cóż, kto by pomyślał, że Beatlesi i Stonesi mogą się tak dobrze dogadać po latach?
2: Kto by pomyślał, że metalowa kapela Disturbed podbije świat coverem The Sound of Silence? Ich wersja przebiła magiczny miliard odtworzeń na Spotify, co zaskoczyło nawet samych muzyków. Wokalista David Draiman, który przez lata unikał czystego śpiewu, przyznał, że to producent Kevin Charko dodał mu odwagi do tego eksperymentu. Nawet Chester Bennington z Linkin Park był pod wrażeniem, co tylko pokazuje, że czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Fałszywe alarmy bombowe w szkołach i innych instytucjach stają się coraz częstszym problemem. Młodzi ludzie traktują to jako żart. Jednak konsekwencje są poważne. Policja szybko identyfikuje sprawców, a finał często kończy się w sądzie. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą stać się niebezpiecznym trendem wśród internautów, co może prowadzić do opóźnień w prawdziwych akcjach ratunkowych. W Warszawie 5 lipca autobus linii 186 uderzył w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim, raniąc 6 osób. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwą awarię techniczną. Jedna z pasażerek oskarża kierowcę o zignorowanie ostrzeżeń o usterce i celowe uwięzienie pasażerów w pojeździe. Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że oferują pomoc psychologiczną poszkodowanym.
2: Na warszawskim Ursynowie otwarto nowy odcinek parku linearnego. Między ulicami Lanciego a Rosoła mieszkańcy mogą korzystać z nowych ścieżek, stref relaksu oraz ogrodu przypominającego tradycyjny sad. Na terenie o powierzchni 2,3 hektara osadzono 212 drzew, w tym dęby, klony i jabłonie. Cały park ma być gotowy do końca roku. Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób, ani szkód wyrządzonych przez dziki.
0: Najważniejsze informacje.

0: popełnił samobójstwo. Śledczy wciąż badają motywy tej wstrząsającej zbrodni.
1: Już 18 lipca w Teatrze Letnim w Szczecinie wystąpi Candy Dulfer, światowej sławy saksofonistka. To jedyna okazja, by zobaczyć ją na żywo w Polsce w tym roku. Koncert odbędzie się w ramach festiwalu Szczecin Jazz 2026. Dla fanów jazzu i funku to wyjątkowe wydarzenie, które warto wpisać w kalendarz.
0: W Ińsku doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna podpalił przyczepę kempingową, w której przebywała kobieta. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na drodze krajowej nr 63 w pobliżu Starego Rakowa doszło do poważnego wypadku. Osobówka zderzyła się z busem, raniąc 6 osób, w tym 2 dzieci. Ruch na trasie między Łomżą a Kolnem został całkowicie wstrzymany, a policja wyznaczyła objazdy. Na miejscu pracują służby, które badają przyczyny zdarzenia. Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Baluk, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie.
1: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej. Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
0: Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. 3. tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozszerzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Już wkrótce do listy opakowań objętych kaucją dołączą jednorazowe butelki szklane i kartony po mleku. Sieci handlowe, takie jak Biedronka i Carrefour, intensywnie przygotowują się na te zmiany, rozwijając swoją infrastrukturę. Obecnie system obejmuje wybrane plastikowe butelki, puszki oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Decyzje dotyczące nowych przepisów mają zapaść jeszcze w tym roku. Dla konsumentów oznacza to więcej możliwości odzyskania pieniędzy za zwracane opakowania. Polska uruchomiła swoją pierwszą morską farmę wiatrową na Bałtyku, a pierwszy prąd już zasila krajową sieć. Inwestycja Baltic Power, realizowana przez Orlen i Northland Power, ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Premier Donald Tusk podkreślił, że to historyczny moment dla polskiej energetyki. Na Bałtyku stanie 76 turbin, z których 54 już zamontowano. Nowa stacja elektroenergetyczna Choczewo odegra kluczową rolę w przesyle energii. To początek większych inwestycji, które mają uniezależnić Polskę od zagranicznych dostawców energii. Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej, a gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania.
0: Eksperci radzą, by planując urlop unikać rozpoczynania go w poniedziałek. Taki schemat może prowadzić do większego zmęczenia niż przed wyjazdem. Zamiast tego warto rozważyć rozpoczęcie wakacji w środę. Dzięki temu można spokojnie przygotować się do wyjazdu i zamknąć najważniejsze sprawy zawodowe. Po powrocie kilka dodatkowych dni wolnego pozwoli na łagodny powrót do codziennych obowiązków. To prosty sposób, by naprawdę odpocząć i wrócić z wakacji pełnym energii.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Dobre wieści dla seniorów. Narodowy Bank Polski przewiduje, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być wyższa niż zakładał rząd. Zamiast około 3,5% waloryzacja może wynieść aż około 4,5%. To oznacza wyższe świadczenia dla milionów osób. Minimalna emerytura może wzrosnąć o blisko 88 zł miesięcznie. Dodatki do emerytur, takie jak dodatek dla inwalidów wojennych czy sierot, również wzrosną. Ostateczne dane poznamy po publikacji pełnych danych GUS za 2026 rok.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kontrolę w Biurze Informacji Kredytowej oraz trzech bankach, w tym ING, Banku Śląskim i mBanku. Sprawdzane są zasady oceniania zdolności kredytowej klientów, które mogą wpływać na dostępność kredytów. UOKiK bada, czy klienci, którzy porównują oferty kilku banków, nie są niesłusznie karani niższym scoringiem. Biuro Informacji Kredytowej zapewnia, że liczba zapytań kredytowych ma ograniczony wpływ na ocenę punktową. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom mogą grozić wysokie kary finansowe.
1: Rząd Kanady wybrał niemiecką firmę ThyssenKrupp Marine Systems jako preferowanego dostawcę dla nowej floty okrętów podwodnych. Program Canadian Patrol Submarine Project zakłada zakup do 12 jednostek typu 212 CD, które zastąpią obecne okręty typu Victoria. Nowa flota ma wzmocnić obecność Kanady na Atlantyku, Pacyfiku i w Arktyce oraz zacieśnić współpracę z Niemcami i Norwegią. Premier Mark Carney podkreślił, że decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię bezpieczeństwa kraju. Pierwsze okręty mają zostać dostarczone w 2033 roku, a cały proces kontraktowania zakończy się do końca 2027 roku. Program ma również przynieść znaczące korzyści dla kanadyjskiego przemysłu i rynku pracy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: MESCO zakończyło transfer technologii produkcji prochu do amunicji 155 mm, co pozwala na rozpoczęcie seryjnej produkcji w zakładzie w Pionkach. Pierwsza partia prochu przeszła pomyślnie testy z armatochaubicą Krab, co ograniczy zależność Polski od zagranicznych dostaw. To ważny krok w kierunku większej niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowa technologia umożliwi produkcję modułowych ładunków miotających, kluczowych dla amunicji artyleryjskiej. Mimo to pełna niezależność wymaga jeszcze krajowej produkcji innych komponentów, jak pociski czy zapalniki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jonca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hunter niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jonce. Serial, emitowany w Polsce od stycznia tego roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
2: Panna Młoda powraca z emocjonującymi odcinkami od 143 do 148, które będą emitowane od 13 do 18 lipca na TVP2. W poniedziałek, 13 lipca, Mukader zaczyna podejrzewać, że Bejza ją podtruwa, a Jonca jest bliska porodu. We wtorek, 14 lipca, napięcie między Cichanem a Melichem sięga zenitu, a Mukader pomaga Jonce w ucieczce. W środę, 15 lipca, Jonca szuka drogi ucieczki od Nusreta, a Hunter przyjmuje ofertę pracy. Czwartek, 16 lipca, przynosi odkrycie bransoletki Bejzy przez Engina, co wzbudza nowe podejrzenia. Piątek, 17 lipca, Cichan i Hunter trafiają do aresztu, gdzie dochodzi do kłótni. W sobotę, 18 lipca, Hunter podejmuje się nowego zlecenia, nieświadoma, że trafi do willi rodu Develioglu, gdzie spotyka Bejzę. Te odcinki pełne są napięcia, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy już od 7 września, Kasia, grana przez Paulinę Lasotę, znajdzie się w samym centrum burzliwych wydarzeń. Jej romans z dyrektorem kliniki Sowińskim przybierze nieoczekiwany obrót. Szantażowana przez niego Kasia zostanie ranna i trafi na komisariat policji, co zapowiada prawdziwy koszmar. Sowiński zna tajemnicę Kasi o ojcostwie jej córki Zosi i nie zawaha się jej wykorzystać. Czy Kasia znajdzie sposób, by uwolnić się z jego pułapki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już tej jesieni.
2: Nowy sezon M jak miłość zapowiada się emocjonująco. Detektyw Jakub Karski znów będzie miał pełne ręce roboty. Do jego biura zawita Elżbieta Domańska, nowa szefowa Marcina Chodakowskiego, prosząc o pomoc w tajemniczej sprawie. Czy to oznacza, że Jakub ponownie znajdzie się w centrum niebezpiecznych wydarzeń? Marcin, który po traumatycznych przeżyciach skupił się na rodzinie, może zostać wciągnięty z powrotem do akcji. Przyjaźń między nim a Jakubem może okazać się kluczowa w rozwiązaniu tej zagadki. Nowe odcinki po wakacjach przyniosą wiele niespodzianek i emocji. Czy współpraca dawnych partnerów znów okaże się niezbędna? Serial Akacjowa 38 powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 923 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek 30 lipca. W odcinku 924 Blanca odkrywa, że Ursula uciekła z dzieckiem w stronę Walencji, co prowadzi do dramatycznego pościgu z Diegiem. Leonor prosi Felipe o pomoc dla Flory, której grozi wyrok za zabójstwo. Tymczasem Sylwia zostaje porwana przez Blasco, handlarza niewolników, ale na ratunek przybywa Esteban z policją. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, wierząc, że go zabiła. W trakcie ucieczki rodzi córkę, Innocencie, co dodaje historii jeszcze więcej napięcia. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
1: Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. 142. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hanser mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hanser. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Gdańskiem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 18 stopni. Tymczasem nad Poznaniem będzie można dojrzeć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 22 stopnie. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda znalazła się w centrum uwagi z powodu afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Od 1989 roku na stanowisku ministra zdrowia zasiadało aż 25 osób, co pokazuje, jak trudne jest to stanowisko. Wielu ministrów odchodziło w atmosferze skandalu, często bez możliwości wprowadzenia głębszych reform. Warto przypomnieć, że najdłużej, bo 4 lata, resortem kierowali Ryszard Jacek-Żochowski, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz.
3: W czwartek po południu wojskowy myśliwiec F-16 NATO musiał awaryjnie lądować na greckiej wyspie Zakynthos z powodu pożaru na pokładzie. Incydent sparaliżował lotnisko, odwołano wiele lotów, a tysiące turystów, w tym Polacy, utknęło na wyspie. Pilot bezpiecznie opuścił maszynę, a służby ratownicze szybko opanowały sytuację. Greckie siły powietrzne badają przyczyny pożaru.
2: Brat Virginii Giuffre, zmarłej ofiary Jeffreya Epsteina, dąży do przeprowadzenia przesłuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość. Ziemiurki, małe owady, coraz częściej atakują nasze rośliny doniczkowe. Ich larwy niszczą korzenie, co prowadzi do obumierania roślin. Aby się ich pozbyć, można użyć domowych sposobów, takich jak roztwór octu czy sody oczyszczonej. W przypadku dużej plagi warto sięgnąć po specjalistyczne środki chemiczne dostępne w sklepach ogrodniczych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej. Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Policja w Jeleniej Górze zatrzymała 3 mężczyzn podejrzanych o serię oszustw na szkodę mieszkanki miasta. Wykorzystali oni dostęp do jej komputera podczas prac montażowych paneli fotowoltaicznych, by przelewać pieniądze na swoje konta. Łącznie usłyszeli 18 zarzutów, a grozi im kara do 8 lat więzienia. Mieszkanka Jeleniej Góry straciła blisko 40 tysięcy złotych.
2: Przed wakacyjnym wyjazdem warto zrobić zdjęcia zawartości walizki oraz ważnych dokumentów. Taka dokumentacja może okazać się nieoceniona w przypadku zagubienia bagażu lub kradzieży. Zdjęcia ułatwią identyfikację rzeczy i przyspieszą formalności. To prosty sposób na uniknięcie stresu podczas podróży.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
2: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach. Okap kuchenny to jedno z miejsc, które często pomijamy podczas sprzątania, a to błąd. Filtry w okapie zbierają tłuszcz i zanieczyszczenia, co może prowadzić do nieprzyjemnych zapachów i obniżenia wydajności urządzenia. Eksperci zalecają mycie metalowych filtrów przynajmniej raz w miesiącu, a przy intensywnym gotowaniu nawet częściej. Regularne czyszczenie zapewnia nie tylko higienę, ale także dłuższą żywotność sprzętu. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Pralka nie radzi sobie z sierścią zwierząt, ale są na to sposoby. Wystarczy wrzucić do bębna gumowe rękawice lub wałki na rzepy, które skutecznie wyłapią kłaczki. Ocet spirytusowy również może pomóc, działając antystatycznie i ułatwiając usuwanie sierści. Dzięki tym prostym trikom pranie będzie czyste i wolne od sierści.
2: Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Również dla Szczecina termometry ukażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury, lekka, przyjemna, niewymuszona.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Tragedia w świecie muzyki i internetu. Zmarła 13-letnia Maja Gadowska, która niedawno nagrała piosenkę z influencerem Łatwogangiem. Jej śmierć poruszyła tysiące internautów, w tym rapera Bedoesa, który również wspierał działania fundacji Cancer Fighters. Maja pozostawiła po sobie nie tylko muzykę, ale i ogromne wzruszenie w sercach wielu ludzi.
1: Norbi zadebiutował jako współprowadzący Dzień Dobry Wakacje i, jak to zwykle bywa, wzbudził mieszane uczucia. Jedni chwalili jego luz i poczucie humoru, inni narzekali, że to nie to. Sam Norbi z dystansem przyznał, że był przymulony, a Dorota Wellman tłumaczyła to zmęczeniem po koncertach. Jak sam żartobliwie stwierdził, zaprosili go, bo był najtańszą opcją. Cóż, przynajmniej nie można mu odmówić poczucia humoru. Jerzy Janeczek, znany wszystkim jako Witja Pawlak z kultowej trylogii Sami Swoi, odszedł w sposób, który mógłby być scenariuszem kolejnej komedii, gdyby nie był tak tragiczny. Aktor, który przez całe życie próbował uciec od jednej roli, został pokonany przez pszczołę. Los, który wcześniej pozwalał mu wymykać się z opresji, tym razem okazał się bezlitosny. Janeczek, mimo że próbował być kimś więcej niż tylko filmowym synem Kazimierza Pawlaka, na zawsze pozostanie w pamięci jako Witja, którego uśmiech zna każdy Polak. Julia Wieniawa, zamiast biegać po plażach Hiszpanii, postanowiła zaszyć się w lesie pod Warszawą. Gwiazda remontuje swoją nową leśną willę, która ma być jej azylem od miejskiego zgiełku. Wieniawa, znana z inwestowania w nieruchomości, ma już kilka mieszkań w stolicy, a teraz stawia na drewnianą konstrukcję z salonem z antresolą. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Zamiast tropików, lasy pod Serockiem?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Krzysztof Cugowski, legenda polskiej sceny muzycznej, nie pojawi się na 50. urodzinach swojego syna Wojciecha. Dlaczego? Bo zaproszenia nie było. Od 7 lat ojciec i syn nie zamienili ze sobą słowa. Cugowski, choć z goryczą, przekazał życzenia przez prasę, licząc na cudowne odbudowanie więzi. Cóż, życie rodzinne bywa bardziej skomplikowane niż najtrudniejsze nuty budki suflera. Piotr Mróz, znany aktor i zwycięzca Tańca z Gwiazdami, spędził tydzień w Turcji za jedyne 200 zł. Jak to możliwe? Okazuje się, że nie chodziło o żadną magiczną promocję, a o sprytne wykorzystanie odszkodowania za opóźniony lot. Dzięki temu jego wakacje all inclusive kosztowały go grosze. Ciekawe, ilu z nas potrafiłoby tak zręcznie wykorzystać swoje prawa? Rancho wraca na ekrany, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Choć na planie pojawił się Piotr Pręgowski, to jego postać, Pietrek, nie będzie już śpiewać w serialu. Duo spoko, kultowy duet Disco Polo może nie powrócić, co z pewnością zasmuci wielu widzów. Twórcy obiecują jednak, że nie zabraknie lokalnych skandali i wiejskiej polityki, które tak uwielbiamy. Ciekawe, czy bez śpiewającego Pietrka Wilkowyje będą takie same. Gwiazdy show biznesu i sportu postanowiły połączyć siły z czworonogami, by wesprzeć fundację Psierociniec. Wzięły udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, której efekty trafią do specjalnego kalendarza na 2027 rok. Wśród pozujących znaleźli się m.in. Janusz Chawior, Weronika Książkiewicz i Iwona Guzowska. Cały dochód z jego sprzedaży trafi na pomoc zwierzętom, bo przecież kto, jak nie celebryci, wie najlepiej, jak dbać o potrzebujących.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na YouTube pojawiły się archiwalne nagrania Bona Scotta, które przez lata uznawano za zaginione. To prawdziwa gratka dla fanów, bo można usłyszeć nie tylko rzadkie wywiady z początków kariery AC/DC, ale także występy z zespołem Fraternity. A jakby tego było mało, w Melbourne powstał mural upamiętniający tego charyzmatycznego wokalistę. Bon Scott, który odszedł w wieku 33 lat, wciąż żyje w sercach fanów, a jego muzyka nadal rozbrzmiewa z pełną mocą. Travis Barker, perkusista, Blink 182, przeszedł przez piekło po katastrofie lotniczej w 2008 roku, która na zawsze zmieniła jego życie. Cudem przeżył, ale przez 13 lat unikał latania, co zamieniło trasy koncertowe zespołu w logistyczny koszmar. Dopiero dzięki wsparciu Kourtney Kardashian, Barker w 2021 roku ponownie wsiadł do samolotu, co pozwoliło zespołowi na powrót do pełni koncertowej chwały. Teraz Blink 182 może znów podbijać świat, a Barker triumfuje nad swoimi demonami. Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, pożegnał się ze sceną podczas koncertu Back to the Beginning w Birmingham, a emocje sięgnęły zenitu. Syn Ozziego, Jack, wspomina, jak po występie wpadł do garderoby ojca i wykrzyczał: "Och, Ka, zrobiłeś to!" Cała rodzina zalała się łzami, a dzieci patrzyły zdumione na dorosłych w rozsypce. Tymczasem fani Black Sabbath mogą szykować się na premierę pierwszej autoryzowanej książki o zespole, która ukaże się w październiku.
0: System of a Down wraca do Polski po prawie 10 latach przerwy, by zagrać dwa koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie 18 i 19 lipca. To nie lada gratka dla fanów, którzy pamiętają ich burzliwy debiut w Katowicach w 1998 roku, kiedy to zespół został przywitany gwizdami i bajglami. Od tamtej pory wiele się zmieniło, a publiczność w Polsce z pewnością nie może się doczekać, by ponownie usłyszeć takie hity jak Chop Suey czy Toxicity. Ciekawe, czy tym razem ktoś rzuci balonem dla Darona.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie mławskim funkcjonariusze CBŚP i administracji skarbowej rozbili nielegalną fabrykę papierosów. Zabezpieczono ponad 1 000 000 papierosów bez akcyzy, blisko 2 tony tytoniu oraz kompletną linię produkcyjną. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 4 miliony złotych. Kraków planuje wprowadzenie darmowego parkowania dla zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu. Uprawnienie to przysługiwać będzie osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi, a także posiadaczom odznak honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu oraz zasłużony dawca przeszczepu. Warunkiem jest rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. To forma podziękowania za ich bezinteresowną działalność na rzecz zdrowia publicznego.
2: Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje. Na Zakopiance w Jaworniku już wkrótce zacznie działać nowy fotoradar, znany z Krzyszkowic, gdzie wystawił 51 tysięcy mandatów w pół roku. Urządzenie ma poprawić bezpieczeństwo na niebezpiecznym skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 955, gdzie dopuszczalna prędkość to 60 km na godzinę. Wybór Jawornika nie jest przypadkowy, bo miejsce to od lat jest czarnym punktem na mapie małopolskich dróg. Fotoradar ma zdyscyplinować kierowców i zmniejszyć liczbę wypadków.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd w Katowicach skazał 66-letniego Józefa G. na 15 lat więzienia za zabójstwo sąsiada w Chełmie Śląskim. Mężczyzna przyznał się do winy, a jego wiek uznano za okoliczność łagodzącą. Rodzina ofiary otrzyma po 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Pełnomocnik bliskich zapowiada apelację, uznając wyrok za niewystarczający.
2: W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych. W Białymstoku padła główna wygrana w grze Mini Lotto. W środę, 8 lipca, szczęśliwy gracz trafił wszystkie 5 liczb, zdobywając ponad 418 tysięcy złotych. Zakład został wysłany w kolekturze przy ulicy Hetmańskiej 16. To jedyny taki sukces w kraju w tym losowaniu.
1: Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia. Wczoraj w Lublinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu przy ulicy Mełgiewskiej, grożąc do niebezpiecznej

0: Policjanci z Rzeszowa zatrzymali 55-letniego mężczyznę z Krakowa, podejrzanego o oszustwa metodą na wypadek. Mężczyzna wyłudził od seniorki z powiatu rzeszowskiego ponad 40 tysięcy złotych. Zatrzymany przyznał się do części zarzutów i decyzją sądu spędzi 3 miesiące w areszcie tymczasowym. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może być związany z innymi podobnymi przestępstwami w kraju.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
2: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 16 stopni w Białymstoku z wiatrem zachodnim o sile 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 21 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa wygrała czwarty sparing w okresie przygotowawczym, pokonując słowacki Trencin 1-0. Zwycięskiego gola z rzutu karnego zdobył Mileta Rajowicz w 77 minucie. Mimo licznych okazji, skuteczność była problemem dla legionistów przez większość meczu. Drużyna trenera Marka Papszuna kontynuuje przygotowania do nowego sezonu.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi żadnego z ćwierćfinałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Najsłynniejszy polski arbiter sędziował dotychczas tylko dwa mecze fazy grupowej. W sobotnim meczu Norwegii z Anglią w Miami sędziować będzie Francuz Clement Tarpin, a spotkanie Argentyny ze Szwajcarią w Kansas City poprowadzi Portugalczyk João Pinheiro. Marciniak ma jeszcze szansę na udział w jednym z czterech pozostałych meczów turnieju.
1: Na Mistrzostwach Świata czeka nas emocjonujący ćwierćfinał. Anglia zmierzy się z Norwegią. Na boisku zobaczymy dwóch czołowych strzelców turnieju. Erlinga Haalanda i Harry'ego Kane'a. Haaland, który w pojedynkę wyeliminował Brazylię, poprowadzi Norwegię do historycznego sukcesu. Z kolei Kane, kluczowy dla Anglii, zdobył już 6 goli w tegorocznym mundialu. Kto z kapitanów poprowadzi swoją drużynę do półfinału? Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem meczu ponownie został Mikel Merino, który strzelił decydującą bramkę w końcówce spotkania. Mimo kontuzji Thibauta Courtoisa, Belgowie stawili mocny opór, jednak Hiszpanie ostatecznie triumfowali. Teraz czeka ich finałowy pojedynek z Francją 14 lipca w Dallas.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Norwegia sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału mundialu, eliminując Brazylię. Bohaterem meczu został bramkarz Orjan Nyland, a Erling Haaland imponuje skutecznością z 7 golami na koncie. Teraz Norwegowie zmierzą się z Anglią, a kibice z niecierpliwością czekają na kolejny rozdział tej piłkarskiej historii. Czy Wikingowie zdołają pokonać faworyzowanych rywali? Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, odniósł się do szans Argentyny na obronę tytułu Mistrza Świata. W rozmowie z portalem Weszło stwierdził, że nie wierzy w teorię o faworyzowaniu Argentyńczyków przez sędziów. Podkreślił, że kluczową rolę w sukcesie drużyny może odegrać Lionel Messi. Już w ten weekend Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w walce o półfinał.
1: Dziś w Malili odbędzie się 6. runda Grand Prix Szwecji w żużlu. Bartosz Zmarzlik, lider klasyfikacji generalnej, walczy o rekordowy 7. tytuł indywidualnego mistrza świata. Polak ma 3 punkty przewagi nad Australijczykiem Bradym Kurcem. Zmarzlik już 4 razy triumfował na tym torze, a zwycięstwo dziś uczyniłoby go samodzielnym liderem pod względem liczby wygranych w Malili. Mamet K., znany zawodnik MMA, został skazany na 1,5 roku więzienia za paserstwo luksusowych aut. Wyrok, który zapadł w Tarnowskich Górach, nie jest prawomocny. Sportowiec zapowiada odwołanie, twierdząc, że czuje się niewinny. Sprawa dotyczy kradzieży samochodów z lat od 2017 do 2018.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Poznańskie obiekty tenisowe otrzymały ponad 8 milionów złotych wsparcia z ministerialnego programu modernizacji. Minister sportu Jakub Rutnicki ogłosił decyzję podczas wizyty w parku tenisowym Olimpia, gdzie sam zagrał na korcie. Park tenisowy Olimpia otrzyma około 2,5 miliona złotych na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej. Dodatkowe środki trafią także do AZS Poznań i miasta Poznań na rozwój infrastruktury tenisowej. Reprezentacja Francji awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, pokonując Maroko 2-0. Mimo sukcesu kibice z niepokojem patrzą na stan zdrowia Kyliana Mbappé, który opuścił boisko z urazem kostki. Sam zawodnik oraz trener Didier Deschamps uspokajają, że kontuzja nie jest poważna. Mbappé zdobył jedną z bramek, a jego dorobek na mundialu to już 8 goli. 3 miesiące po nagłej śmierci Jacka Magiery, jego miejsce spoczynku na warszawskich Powązkach Wojskowych zyskało nowy wygląd. Elegancki, granitowy pomnik nawiązuje do sąsiedniego grobu Lucjana Brychczego, innej legendy Legii. Przy grobie Magiery wciąż wiszą szaliki klubowe, symbolizujące jedność kibiców ponad podziałami.
2: Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito oficjalnie potwierdzili swój związek. Para spędza razem coraz więcej czasu, a Exposito wspierała Mbappé podczas mundialu w Stanach Zjednoczonych, mimo że nie interesuje się futbolem. Ich relacja przyciąga uwagę mediów we Francji i Hiszpanii, a zakochani nie szczędzą sobie czułości, co widać na licznych zdjęciach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Martina Navratilova podczas transmisji z Wimbledonu wskazała Maję Chwalińską jako jedną z 3 ulubionych tenisistek do oglądania. Tegoroczny turniej zbliża się do końca, a w finale pań zmierzą się Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Iga Świątek odpadła w 3. rundzie, co spowoduje jej spadek w rankingu WTA. Przed ćwierćfinałem Francji z Marokiem atmosfera jest napięta. W nocy marokańscy kibice zakłócali sen francuskich piłkarzy pod ich hotelem w Bostonie. W Paryżu wprowadzono stan najwyższej gotowości z obawy przed zamieszkami, a stacje metra w pobliżu pól elizejskich będą zamknięte. Władze apelują o spokój, by uniknąć powtórki wydarzeń z 2022 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jonca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hunter niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Joncy. Serial, emitowany w Polsce od stycznia roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
2: Panna Młoda powraca z emocjonującymi odcinkami od 143 do 148, które będą emitowane od 13 do 18 lipca na TVP 2. W poniedziałek, 13 lipca, Mukader zaczyna podejrzewać, że Bejza ją podtruwa, a Jonca jest bliska porodu. We wtorek, 14 lipca, napięcie między Cichanem a Melichem sięga zenitu, a Mukader pomaga Joncy w ucieczce. W środę, 15 lipca, Jonca szuka drogi ucieczki od Nusreta, a Hunter przyjmuje ofertę pracy. Czwartek, 16 lipca, przynosi odkrycie bransoletki Bejzy przez Engina, co wzbudza nowe podejrzenia. Piątek, 17 lipca, Cichan i Hunter trafiają do aresztu, gdzie dochodzi do kłótni. W sobotę, 18 lipca, Hunter podejmuje się nowego zlecenia, nieświadoma, że trafi do willi rodu Develioglu, gdzie spotyka Bejzę. Te odcinki pełne są napięcia, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy już od 7 września, Kasia, grana przez Paulinę Lasotę, znajdzie się w samym centrum burzliwych wydarzeń. Jej romans z dyrektorem kliniki Sowińskim przybierze nieoczekiwany obrót. Szantażowana przez niego Kasia zostanie ranna i trafi na komisariat policji, co zapowiada prawdziwy koszmar. Sowiński zna tajemnicę Kasi o ojcostwie jej córki Zosi i nie zawaha się jej wykorzystać. Czy Kasia znajdzie sposób, by uwolnić się z jego pułapki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już tej jesieni.
2: Nowy sezon M jak miłość zapowiada się emocjonująco. Detektyw Jakub Karski znów będzie miał pełne ręce roboty. Do jego biura zawita Elżbieta Domańska, nowa szefowa Marcina Chodakowskiego, prosząc o pomoc w tajemniczej sprawie. Czy to oznacza, że Jakub ponownie znajdzie się w centrum niebezpiecznych wydarzeń? Marcin, który po traumatycznych przeżyciach skupił się na rodzinie, może zostać wciągnięty z powrotem do akcji. Przyjaźń między nim a Jakubem może okazać się kluczowa w rozwiązaniu tej zagadki. Nowe odcinki po wakacjach przyniosą wiele niespodzianek i emocji. Czy współpraca dawnych partnerów znów okaże się niezbędna? Serial Akacjowa 38 powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 923 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek 30 lipca. W odcinku 924 Blanca odkrywa, że Ursula uciekła z dzieckiem w stronę Walencji, co prowadzi do dramatycznego pościgu z Diegiem. Leonor prosi Felipe o pomoc dla Flory, której grozi wyrok za zabójstwo. Tymczasem Sylwia zostaje porwana przez Blasco, handlarza niewolników, ale na ratunek przybywa Esteban z policją. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, wierząc, że go zabiła. W trakcie ucieczki rodzi córkę, Innocencie, co dodaje historii jeszcze więcej napięcia. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
1: Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. 142. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hanser mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hanser. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na Pomorzu podczas święta truskawki doszło do incydentu z udziałem posła PiS, Michała Kowalskiego. Polityk próbował wejść na scenę, co zakończyło się interwencją ochrony i policji. Kowalski twierdzi, że uniemożliwiono mu wykonywanie mandatu i naruszono jego nietykalność. Organizatorzy podkreślają, że nie był zaproszony na scenę. Sprawa może trafić do prokuratury.
2: We Lwowie doszło do zamieszek związanych z przymusowym poborem do wojska. Grupa mężczyzn zaatakowała wojskowy pojazd, wybijając szyby i przewracając go. Władze wszczęły dwa postępowania. Jedno dotyczące ataku na żołnierzy, drugie sprawdzające działania wojskowych podczas poboru. Ukraińskie władze zapowiadają reformę systemu mobilizacji.
0: W indyjskim stanie Gujarat doszło do dramatycznego ataku lwicy na pasterza. Mężczyzna, przygnieciony przez drapieżnika, zaskakująco zaczął głaskać zwierzę, co ostatecznie uratowało mu życie. Po około pół godziny lwica odpuściła i oddaliła się. Pasterz trafił do szpitala z obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej, strzegącej jej wybrzeży. Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji. Od 1 lipca obowiązują nowe stawki dzienne dla żołnierzy niezawodowych. Szeregowy otrzyma teraz 182 zł za dzień służby. Podwyżki dotyczą m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz tych w dobrowolnej służbie zasadniczej. Zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej i wzmocnienie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.
0: Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj w Lublinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu przy ulicy Mełgiewskiej, grożąc matce śmiercią i odkręceniem gazu. Podczas interwencji ruszył na policjantów z siekierą i nożem. Dzięki szybkiej akcji kontrterrorystów został zatrzymany, a nikt nie odniósł obrażeń. W sklepach Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana jamnikami. Znajdziemy w niej dekoracje do domu, ubrania i praktyczne dodatki, wszystko w przystępnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga haftowana poduszka z jamnikiem oraz różowa bluza dla dzieci. Kolekcja cieszy się dużym zainteresowaniem, więc warto się pospieszyć. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie. Kraków znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych do życia miast na świecie według najnowszego rankingu Economist Intelligence Unit. Miasto zostało docenione za wyjątkową atmosferę, bogatą ofertę kulturalną i rozwiniętą scenę gastronomiczną. W zestawieniu wyprzedziły go jedynie takie miasta jak Bath w Wielkiej Brytanii, Panama, Guadalajara i Medellin. To dowód, że inwestowanie w przestrzeń publiczną i jakość życia przynosi wymierne efekty.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
2: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą podobnie 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anthony Hopkins, znany jako przerażający Hannibal Lecter, postanowił zaskoczyć świat i wydać debiutancką płytę. 88-letni aktor, który zdobył 2 Oscary, teraz ujawnia swoje muzyczne oblicze. Album Life is a Dream ukaże się 21 sierpnia, a pierwszy singiel Broken Road już wzbudza emocje. Czyżby Hopkins szykował się na nową karierę jako kompozytor? Cóż, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń. Natalia Niemen przeżyła prawdziwy emocjonalny rollercoaster, gdy jej córka Danusia spędziła aż 6 tygodni w szpitalu. Artystka, zamiast załamywać ręce, postanowiła zająć się sztuką i stworzyła autoportret, by nie zwariować. Danusia, zmagająca się z zespołem Nunan, pokazała, że jest prawdziwą wojowniczką, a Natalia nie szczędziła pochwał dla personelu medycznego, który okazał się prawdziwymi aniołami w fartuchach. Cóż, życie potrafi zaskoczyć, ale jak widać, nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć odrobinę światła.
2: W świecie, gdzie miliony są na porządku dziennym, Nicole Soszyńska, córka potentatów kosmetycznych, powiedziała tak Janowi Bazylowi, znanemu z burzliwego związku z Anną Wędzikowską. Ślub odbył się w atmosferze tajemnicy, ale mama panny młodej nie mogła się powstrzymać i ujawniła tożsamość zięcia. Nicole, która kiedyś brylowała na ściankach, teraz woli projektować wnętrza i zarządzać firmami. A my możemy tylko zgadywać, co jeszcze kryje się za kulisami tego bajkowego wydarzenia. 100 lat młodej parze.
1: Monika Richardson, znana z burzliwych związków, teraz odkrywa uroki samotności. W podcaście Mama Du dziennikarka przyznała, że życie bez partnera to dla niej prawdziwy dar, a jej dzieci w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Richardson nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłych partnerów, podkreślając, że nie wszystkie jej wybory były trafne. Wygląda na to, że samotność to dla niej nie smutek, a lekcja życia i wewnętrzny spokój.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Rafał Maślak, były mister Polski, pokazał światu swoje nowe rodzinne gniazdko pod Warszawą. Z eleganckiego apartamentu w centrum przeniósł się do domu, który wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. Naturalne drewno, kolory ziemi i ogromne przeszklenia. To wszystko sprawia, że aż chce się tam zamieszkać. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno to miejsce było w stanie surowym. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus, ale zawsze można pooglądać zdjęcia i pomarzyć. Katarzyna Glinka, znana aktorka, odkryła, że jej emocjonalne wybuchy to nie wynik złego dnia, a po prostu wysoka wrażliwość. W swojej książce, napisanej z psycholożką Urszulą Struzikowską-Marynicz, opowiada o tym, jak najmniejszy szelest czy nieposkładane ubrania mogły doprowadzić ją do szału. Teraz, zamiast walczyć z emocjami, Glinka nauczyła się je rozumieć i akceptować. Cóż, kto by pomyślał, że cisza i czas dla siebie mogą być kluczem do spokoju?
1: Joanna Kołaczkowska, niezapomniana gwiazda kabaretu, odeszła prawie rok temu, pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Choć deszcz towarzyszył jej ostatniej drodze, to wspomnienia o jej charakterystycznym śmiechu wciąż rozjaśniają nasze dni. Fani i bliscy nie zapomnieli o niej, a jej grób na Powązkach nadal przyciąga tłumy, pełen kwiatów i zniczy. Cóż, nawet po śmierci Joanna potrafi przyciągać uwagę jak nikt inny.
2: Vicky Gabor, gwiazda polskiego show biznesu, znów na językach. Tym razem plotki o jej rzekomej ciąży wywołały burzę. Wokalistka, która od lat zmaga się z hejtem, nie wytrzymała i ostro skrytykowała autorów tych absurdalnych spekulacji. Jak sama mówi, nigdy nie była w ciąży, a autor artykułu powinien raczej spojrzeć na swój własny brzuch. Cóż, życie na świeczniku bywa pełne niespodzianek.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: The Rolling Stones, zespół, który od ponad 60 lat nie przestaje zadziwiać, zaczynał skromnie w londyńskim Marquee Jazz Club. Ich pierwszy koncert 12 lipca 1962 roku to prawdziwa zagadka. Żadnych zdjęć, nagrań, a nawet sami muzycy niewiele pamiętają. Mick Jagger przyznaje, że nie wie, czy Charlie Watts był wtedy z nimi. Ale kto by się tym przejmował, skoro Stonesi stali się legendą rocka, a ich historia toczy się dalej, jak dobrze naoliwiona maszyna. Freddie Mercury, bóg rocka, który potrafił śmiać się z samego siebie, przyznał kiedyś, że zna tylko 3 akordy na gitarze. W świecie pełnym przerośniętych ego, jego szczerość była jak powiew świeżości. Nie musiał być gitarowym herosem, bo miał Briana Maya, który czarował na 6 strunach. Freddie skupiał się na tym, co robił najlepiej. Uwodził i dyrygował tłumem, pokazując, że prawdziwa magia rocka tkwi w emocjach, a nie technicznej wirtuozerii.
1: The Rolling Stones znowu zaskakują. Na ich nowym albumie Foreign Tongues Paul McCartney zagrał na basie, co wywołało u niego ogromne emocje. Keith Richards zauważył, że Paulowi naprawdę brakuje bycia w zespole, a jego radość z grania z dawnymi rywalami jest po prostu niesamowita. Cóż, kto by pomyślał, że Beatlesi i Stonesi mogą się tak dobrze dogadać po latach?
2: Kto by pomyślał, że metalowa kapela Disturbed odbije świat coverem The Sound of Silence? Ich wersja przebiła magiczny miliard odtworzeń na Spotify, co zaskoczyło nawet samych muzyków. Wokalista David Draiman, który przez lata unikał czystego śpiewu, przyznał, że to producent Kevin Charkow dodał mu odwagi do tego eksperymentu. Nawet Chester Bennington z Linkin Park był pod wrażeniem, co tylko pokazuje, że czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Katowicami zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie oraz temperaturę 17 stopni. Tymczasem nad Toruniem będzie można dojrzeć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 18 stopni. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do ataku na funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 29-letni mężczyzna zaatakował policjanta, a następnie uciekł. Jednak został zatrzymany w okolicach stacji metra Kabaty. Podczas interwencji trzej mundurowi odnieśli obrażenia, a przy napastniku znaleziono kastety i maczetę. Życiu rannych funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: Fałszywe alarmy bombowe w szkołach i innych instytucjach stają się coraz częstszym problemem. Młodzi ludzie traktują to jako żart. Jednak konsekwencje są poważne. Policja szybko identyfikuje sprawców, a finał często kończy się w sądzie. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą stać się niebezpiecznym trendem wśród internautów, co może prowadzić do opóźnień w prawdziwych akcjach ratunkowych. W Warszawie 5 lipca autobus linii 186 uderzył w przejście podziemne przy dworcu zachodnim, raniąc 6 osób. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwą awarię techniczną. Jedna z pasażerek oskarża kierowcę o zignorowanie ostrzeżeń o usterce i celowe uwięzienie pasażerów w pojeździe. Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że oferują pomoc psychologiczną poszkodowanym.
1: Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W powiecie mławskim zlikwidowano ogromną fabrykę nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze CBŚP i służb skarbowych zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów i prawie 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 osób, które usłyszały poważne zarzuty. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 4 miliony złotych. Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielców, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend otwierających się drzwiach.

0: podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii. Żonę, córkę i teściową, Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Już 18 lipca w Teatrze Letnim w Szczecinie wystąpi Candy Dulfer, światowej sławy saksofonistka. To jedyna okazja, by zobaczyć ją na żywo w Polsce w tym roku. Koncert odbędzie się w ramach festiwalu Szczecin Jazz 2026. Dla fanów jazzu i funku to wyjątkowe wydarzenie, które warto wpisać w kalendarz.
2: W Ińsku doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna podpalił przyczepę kempingową, w której przebywała kobieta. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 25-letniego obywatela Uzbekistanu, podejrzanego o organizowanie nielegalnej migracji. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Od początku roku zatrzymano już 90 osób za podobne przestępstwa. Na drodze krajowej nr 63 w pobliżu Starego Rakowa doszło do poważnego wypadku. Osobówka zderzyła się z busem, raniąc 6 osób, w tym 2 dzieci. Ruch na trasie między Łomżą a Kolnem został całkowicie wstrzymany, a policja wyznaczyła objazdy. Na miejscu pracują służby, które badają przyczyny zdarzenia.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Baluk, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie. Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek, w tym przyszłej panny młodej. Kobiety zakłócały porządek, nie wykonywały poleceń załogi i wdawały się w kłótnie z innymi pasażerami. Interweniowała Straż Graniczna, która wyprowadziła je z samolotu. 3 z uczestniczek były pod wpływem alkoholu, a wszystkie zostały ukarane mandatami i nie mogły kontynuować podróży.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Białymstoku, gdzie temperatura osiągnie 14 stopni. Z kolei we Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1018. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. 3. tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. 2 braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozszerzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Już wkrótce do listy opakowań objętych kaucją dołączą jednorazowe butelki szklane i kartony po mleku. Sieci handlowe, takie jak Biedronka i Carrefour, intensywnie przygotowują się na te zmiany, rozwijając swoją infrastrukturę. Obecnie system obejmuje wybrane plastikowe butelki, puszki oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Decyzje dotyczące nowych przepisów mają zapaść jeszcze w tym roku. Dla konsumentów oznacza to więcej możliwości odzyskania pieniędzy za zwracane opakowania. Polska uruchomiła swoją pierwszą morską farmę wiatrową na Bałtyku, a pierwszy prąd już zasila krajową sieć. Inwestycja Baltic Power, realizowana przez Orlen i Northland Power, ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Premier Donald Tusk podkreślił, że to historyczny moment dla polskiej energetyki. Na Bałtyku stanie 76 turbin, z których 54 już zamontowano. Nowa stacja elektroenergetyczna Choczewo odegra kluczową rolę w przesyle energii. To początek większych inwestycji, które mają uniezależnić Polskę od zagranicznych dostawców energii. Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. A gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania.
0: Eksperci radzą, by planując urlop unikać rozpoczynania go w poniedziałek. Taki schemat może prowadzić do większego zmęczenia niż przed wyjazdem. Zamiast tego warto rozważyć rozpoczęcie wakacji w środę. Dzięki temu można spokojnie przygotować się do wyjazdu i zamknąć najważniejsze sprawy zawodowe. Po powrocie kilka dodatkowych dni wolnego pozwoli na łagodny powrót do codziennych obowiązków. To prosty sposób, by naprawdę odpocząć i wrócić z wakacji pełnym energii.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Dobre wieści dla seniorów. Narodowy Bank Polski przewiduje, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być wyższa niż zakładał rząd. Zamiast około 3,5% waloryzacja może wynieść aż około 4,5%. To oznacza wyższe świadczenia dla milionów osób. Minimalna emerytura może wzrosnąć o blisko 88 zł miesięcznie. Dodatki do emerytur, takie jak dodatek dla inwalidów wojennych czy sierot, również wzrosną. Ostateczne dane poznamy po publikacji pełnych danych GUS za 2026 rok.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kontrolę w Biurze Informacji Kredytowej oraz trzech bankach, w tym ING, Banku Śląskim i mBanku. Sprawdzane są zasady oceniania zdolności kredytowej klientów, które mogą wpływać na dostępność kredytów. UOKiK bada, czy klienci, którzy porównują oferty kilku banków, nie są niesłusznie karani niższym scoringiem. Biuro Informacji Kredytowej zapewnia, że liczba zapytań kredytowych ma ograniczony wpływ na ocenę punktową. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom mogą grozić wysokie kary finansowe.
1: Rząd Kanady wybrał niemiecką firmę ThyssenKrupp Marine Systems jako preferowanego dostawcę dla nowej floty okrętów podwodnych. Program Canadian Patrol Submarine Project zakłada zakup do 12 jednostek typu 212 CD, które zastąpią obecne okręty typu Victoria. Nowa flota ma wzmocnić obecność Kanady na Atlantyku, Pacyfiku i w Arktyce oraz zacieśnić współpracę z Niemcami i Norwegią. Premier Mark Carney podkreślił, że decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię bezpieczeństwa kraju. Pierwsze okręty mają zostać dostarczone w 2033 roku, a cały proces kontraktowania zakończy się do końca 2027 roku. Program ma również przynieść znaczące korzyści dla kanadyjskiego przemysłu i rynku pracy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: MESCO zakończyło transfer technologii produkcji prochu do amunicji 155 mm, co pozwala na rozpoczęcie seryjnej produkcji w zakładzie w Pionkach. Pierwsza partia prochu przeszła pomyślnie testy z armatochaubicą Krab, co ograniczy zależność Polski od od zagranicznych dostaw. To ważny krok w kierunku większej niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowa technologia umożliwi produkcję modułowych ładunków miotających, kluczowych dla amunicji artyleryjskiej. Mimo to pełna niezależność wymaga jeszcze krajowej produkcji innych komponentów, jak pociski czy zapalniki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 18 stopni z wiatrem północnym wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą także 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jonca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hunter niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Joncy. Serial, emitowany w Polsce od stycznia tego roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującymi odcinkami od 143 do 148, które będą emitowane od 13 do 18 lipca na TVP 2. W poniedziałek, 13 lipca, Mukader zaczyna podejrzewać, że Bejza ją podtruwa, a Jonca jest bliska porodu. We wtorek, 14 lipca, napięcie między Cichanem a Melichem sięga zenitu, a Mukader pomaga Joncy w ucieczce. W środę, 15 lipca, Jonca szuka drogi ucieczki od Nusreta, a Hunter przyjmuje ofertę pracy. Czwartek, 16 lipca, przynosi odkrycie bransoletki Bejzy przez Engina, co wzbudza nowe podejrzenia. Piątek, 17 lipca, Cichan i Hunter trafiają do aresztu, gdzie dochodzi do kłótni. Sobotę, 18 lipca, Hunter podejmuje się nowego zlecenia, nieświadoma, że trafi do willi rodu Develioglu, gdzie spotyka Bejzę. Te odcinki pełne są napięcia, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy już od 7 września, Kasia, grana przez Paulinę Lasotę, znajdzie się w samym centrum burzliwych wydarzeń. Jej romans z dyrektorem kliniki Sowińskim przybierze nieoczekiwany obrót. Szantażowana przez niego Kasia zostanie ranna i trafi na komisariat policji, co zapowiada prawdziwy koszmar. Sowiński zna tajemnicę Kasi o ojcostwie jej córki Zosi i nie zawaha się jej wykorzystać. Czy Kasia znajdzie sposób, by uwolnić się z jego pułapki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już tej jesieni.
1: Nowy sezon M jak miłość zapowiada się emocjonująco. Detektyw Jakub Karski znów będzie miał pełne ręce roboty. Do jego biura zawita Elżbieta Domańska, nowa szefowa Marcina Chodakowskiego, prosząc o pomoc w tajemniczej sprawie. Czy to oznacza, że Jakub ponownie znajdzie się w centrum niebezpiecznych wydarzeń? Marcin, który po traumatycznych przeżyciach skupił się na rodzinie, może zostać wciągnięty z powrotem do akcji. Przyjaźń między nim a Jakubem może okazać się kluczowa w rozwiązaniu tej zagadki. Nowe odcinki po wakacjach przyniosą wiele niespodzianek i emocji. Czy współpraca dawnych partnerów znów okaże się niezbędna? Serial Akacjowa 38 powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 923 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek 30 lipca. W odcinku 924 Blanca odkrywa, że Ursula uciekła z dzieckiem w stronę Walencji, co prowadzi do dramatycznego pościgu z Diegiem. Leonor prosi Felipe o pomoc dla Flory, której grozi wyrok za zabójstwo. Tymczasem Sylwia zostaje porwana przez Blasco, handlarza niewolników, ale na ratunek przybywa Esteban z policją. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, wierząc, że go zabiła. W trakcie ucieczki rodzi córkę, Innocencie, co dodaje historii jeszcze więcej napięcia. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
0: Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. 142. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hanser mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hanser. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda znalazła się w centrum uwagi z powodu afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Od 1989 roku na stanowisku ministra zdrowia zasiadało aż 25 osób, co pokazuje, jak trudne jest to stanowisko. Wielu ministrów odchodziło w atmosferze skandalu, często bez możliwości wprowadzenia głębszych reform. Warto przypomnieć, że najdłużej, bo 4 lata, resortem kierowali Ryszard Jacek-Żochowski, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz.
3: W czwartek po południu wojskowy myśliwiec F-16 NATO musiał awaryjnie lądować na greckiej wyspie Zakynthos z powodu pożaru na pokładzie. Incydent sparaliżował lotnisko, odwołano wiele lotów, a tysiące turystów, w tym Polacy, utknęło na wyspie. Pilot bezpiecznie opuścił maszynę, a służby ratownicze szybko opanowały sytuację. Greckie siły powietrzne badają przyczyny pożaru.
2: Brat Virginii Giuffre, zmarłej ofiary Jeffreya Epsteina, dąży do przeprowadzenia przesłuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość. Ziemiórki, małe owady, coraz częściej atakują nasze rośliny doniczkowe. Ich larwy niszczą korzenie, co prowadzi do obumierania roślin. Aby się ich pozbyć, można użyć domowych sposobów, takich jak roztwór octu czy sody oczyszczonej. W przypadku dużej plagi warto sięgnąć po specjalistyczne środki chemiczne dostępne w sklepach ogrodniczych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej. Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Policja w Jeleniej Górze zatrzymała 3 mężczyzn podejrzanych o serię oszustw na szkodę mieszkanki miasta. Wykorzystali oni dostęp do jej komputera podczas prac montażowych paneli fotowoltaicznych, by przelewać pieniądze na swoje konta. Łącznie usłyszeli 18 zarzutów, a grozi im kara do 8 lat więzienia. Mieszkanka Jeleniej Góry straciła blisko 40 tysięcy złotych.
2: Przed wakacyjnym wyjazdem warto zrobić zdjęcia zawartości walizki oraz ważnych dokumentów. Taka dokumentacja może okazać się nieoceniona w przypadku zagubienia bagażu lub kradzieży. Zdjęcia ułatwią identyfikację rzeczy i przyspieszą formalności. To prosty sposób na uniknięcie stresu podczas podróży.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
2: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach. Okap kuchenny to jedno z miejsc, które często pomijamy podczas sprzątania, a to błąd. Filtry w okapie zbierają tłuszcz i zanieczyszczenia, co może prowadzić do nieprzyjemnych zapachów i obniżenia wydajności urządzenia. Eksperci zalecają mycie metalowych filtrów przynajmniej raz w miesiącu, a przy intensywnym gotowaniu nawet częściej. Regularne czyszczenie zapewnia nie tylko higienę, ale także dłuższą żywotność sprzętu. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Pralka nie radzi sobie z sierścią zwierząt, ale są na to sposoby. Wystarczy wrzucić do bębna gumowe rękawice lub wałki na rzep, które skutecznie wyłapią kłaczki. Ocet spirytusowy również może pomóc, działając antystatycznie i ułatwiając usuwanie sierści. Dzięki tym prostym trikom pranie będzie czyste i wolne od sierści.
2: Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą też 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Norbi zadebiutował jako współprowadzący Dzień Dobry Wakacje i, jak to zwykle bywa, wzbudził mieszane uczucia. Jedni chwalili jego luz i poczucie humoru, inni narzekali, że to nie to. Sam Norbi z dystansem przyznał, że był przymulony, a Dorota Wellman tłumaczyła to zmęczeniem po koncertach. Jak sam żartobliwie stwierdził, zaprosili go, bo był najtańszą opcją. Cóż, przynajmniej nie można mu odmówić poczucia humoru. Doda, znana z muzycznych hitów, teraz walczy o prawa zwierząt w Polsce. Wspólnie z prezydentem Karolem Nawrockim i tragicznie zmarłym posłem Łukaszem Litewką przygotowała projekt ustawy, który ma zmienić los bezdomnych zwierząt. Wśród postulatów znalazły się m.in. Krajowy Rejestr Osób Znęcających się nad Zwierzętami i zakaz posiadania przez nie zwierząt. Czyżby Doda zamierzała zostać nową ikoną walki o prawa zwierząt? Czas pokaże, czy jej działania przyniosą realne zmiany. Julia Wieniawa, zamiast biegać po plażach Hiszpanii, postanowiła zaszyć się w lesie pod Warszawą. Gwiazda remontuje swoją nową leśną willę, która ma być jej azylem od miejskiego zgiełku. Wieniawa, znana z inwestowania w nieruchomości, ma już kilka mieszkań w stolicy, a teraz stawia na drewnianą konstrukcję z salonem z antresolą. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Zamiast tropików, lasy pod Serockiem? Krzysztof Cugowski, legenda polskiej sceny muzycznej, nie pojawi się na 50. urodzinach swojego syna Wojciecha. Dlaczego? Bo zaproszenia nie było. Od 7 lat ojciec i syn nie zamienili ze sobą słowa. Cugowski, choć z goryczą, przekazał życzenia przez prasę, licząc na cudowne odbudowanie więzi. Cóż, życie rodzinne bywa bardziej skomplikowane niż najtrudniejsze nuty budki suflera.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Patricia Cazadi, znana z telewizyjnych ekranów, wróciła z hukiem do show biznesu, prowadząc Must Be The Music. Jednak jej triumfalny powrót został brutalnie przerwany przez włamanie do jej domu. Złodzieje nie tylko zniszczyli jej majątek, ale przede wszystkim ukradli przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej. Teraz Cazadi z nową czujnością stawia na bezpieczeństwo, a prokuratura intensywnie bada sprawę. Rancho wraca na ekrany, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Choć na planie pojawił się Piotr Pręgowski, to jego postać, Pietrek, nie będzie już śpiewać w serialu. Duo spoko, kultowy duet Disco Polo może nie powrócić, co z pewnością zasmuci wielu widzów. Twórcy obiecują jednak, że nie zabraknie lokalnych skandali i wiejskiej polityki, które tak uwielbiamy. Ciekawe, czy bez śpiewającego Pietrka wilkowyje będą takie same. Gwiazdy show biznesu i sportu postanowiły połączyć siły z czworonogami, by wesprzeć fundację Psierociniec. Wzięły udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, której efekty trafią do specjalnego kalendarza na 2027 rok. Wśród pozujących znaleźli się m.in. Janusz Chawior, Weronika Książkiewicz i Iwona Guzowska. Cały dochód z jego sprzedaży trafi na pomoc zwierzętom, bo przecież kto, jak nie celebryci, wie najlepiej, jak dbać o potrzebujących. Ania Ortodoks, legenda polskiego gotyckiego rocka, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o muzykę, ale o życie prywatne. Artystka, znana z niekonwencjonalnych wyborów, ogłosiła, że jest aseksualna i traktuje to jako zaletę. Zamiast romansów woli poświęcać się sztuce i rodzinie, co, jak twierdzi, daje jej prawdziwe spełnienie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Robert Smith, lider The Cure, w obliczu zbliżających się 30 urodzin, postanowił nagrać album, który miał być jego artystycznym testamentem. Wytwórnia Elektra Records uznała Disintegration za komercyjne samobójstwo. Ale jak się okazało, Mroczna Melancholia sprzedała się w milionach egzemplarzy. Ironią losu, piosenka Love Song, napisana jako prezent ślubny, stała się największym hitem zespołu. Cóż, czasem depresja i strach przed starzeniem się mogą być najlepszymi doradcami w karierze muzycznej. Travis Barker, perkusista, Blink 182, przeszedł przez piekło po katastrofie lotniczej w 2008 roku, która na zawsze zmieniła jego życie. Cudem przeżył, ale przez 13 lat unikał latania, co zamieniło trasy koncertowe zespołu w logistyczny koszmar. Dopiero dzięki wsparciu Kourtney Kardashian, Barker w 2021 roku ponownie wsiadł do samolotu, co pozwoliło zespołowi na powrót do pełni koncertowej chwały. Teraz Blink 182 może znów podbijać świat, a Barker triumfuje nad swoimi demonami. Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, pożegnał się ze sceną podczas koncertu Back to the Beginning w Birmingham, a emocje sięgnęły zenitu. Syn Ozziego, Jack, wspomina, jak po występie wpadł do garderoby ojca i wykrzyczał: "Och, Ka, zrobiłeś to!" Cała rodzina zalała się łzami, a dzieci patrzyły zdumione na dorosłych w rozsypce. Tymczasem fani Black Sabbath mogą szykować się na premierę pierwszej autoryzowanej książki o zespole, która ukaże się w październiku.
1: System of a Down wraca do Polski po prawie 10 latach przerwy, by zagrać dwa koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie 18 i 19 lipca. To nie lada gratka dla fanów, którzy pamiętają ich burzliwy debiut w Katowicach w 1998 roku, kiedy to zespół został przywitany gwizdami i bajglami. Od tamtej pory wiele się zmieniło, a publiczność w Polsce z pewnością nie może się doczekać, by ponownie usłyszeć takie hity jak Chop Suey czy Toxicity. Ciekawe, czy tym razem ktoś rzuci balonem dla Darona.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni w Katowicach, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Kraków planuje wprowadzenie darmowego parkowania dla zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu. Uprawnienie to przysługiwać będzie osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi, a także posiadaczom odznak honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu oraz zasłużony dawca przeszczepu. Warunkiem jest rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. To forma podziękowania za ich bezinteresowną działalność na rzecz zdrowia publicznego.
2: Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje. Na Zakopiance w Jaworniku już wkrótce zacznie działać nowy fotoradar, znany z Krzyszkowic, gdzie wystawił 51 tysięcy mandatów w pół roku. Urządzenie ma poprawić bezpieczeństwo na niebezpiecznym skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 955, gdzie dopuszczalna prędkość to 60 km na godzinę. Wybór Jawornika nie jest przypadkowy, bo miejsce to od lat jest czarnym punktem na mapie małopolskich dróg. Fotoradar ma zdyscyplinować kierowców i zmniejszyć liczbę wypadków.
1: Sąd w Katowicach skazał 66-letniego Józefa G. na 15 lat więzienia za zabójstwo sąsiada w Chełmie Śląskim. Mężczyzna przyznał się do winy, a jego wiek uznano za okoliczność łagodzącą. Rodzina ofiary otrzyma po 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Pełnomocnik bliskich zapowiada apelację, uznając wyrok za niewystarczający.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
1: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zasługuje.

0: mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie. Policjanci z Rzeszowa zatrzymali 55-letniego mężczyznę z Krakowa, podejrzanego o oszustwa metodą na wypadek. Mężczyzna wyłudził od seniorki z powiatu rzeszowskiego ponad 40 tysięcy złotych. Zatrzymany przyznał się do części zarzutów i decyzją sądu spędzi 3 miesiące w areszcie tymczasowym. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może być związany z innymi podobnymi przestępstwami w kraju. W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna przygotowuje się do nowego sezonu, wygrywając 3 z 4 meczów kontrolnych. W ostatnim sparingu pokonali AS Trenczyn 1-0, ale trener podkreśla potrzebę poprawy skuteczności. Kolejny test dla drużyny już 14 lipca, kiedy zmierzą się z Radomiakiem. Przed startem Ekstraklasy Legia zagra jeszcze z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Arisem Limassol. Szymon Marciniak nie poprowadzi żadnego z ćwierćfinałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Najsłynniejszy polski arbiter sędziował dotychczas tylko 2 mecze fazy grupowej. W sobotnim meczu Norwegii z Anglią w Miami sędziować będzie Francuz Clement Tarpin, a spotkanie Argentyny ze Szwajcarią w Kansas City poprowadzi Portugalczyk João Pinheiro. Marciniak ma jeszcze szansę na udział w jednym z 4 pozostałych meczów turnieju.
1: Na Mistrzostwach Świata czeka nas emocjonujący ćwierćfinał. Anglia zmierzy się z Norwegią. Na boisku zobaczymy 2 czołowych strzelców turnieju. Erlinga Haalanda i Harry'ego Kane'a. Haaland, który w pojedynkę wyeliminował Brazylię, poprowadzi Norwegię do historycznego sukcesu. Z kolei Kane, kluczowy dla Anglii, zdobył już 6 goli w tegorocznym mundialu. Kto z kapitanów poprowadzi swoją drużynę do półfinału? Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem meczu ponownie został Mikel Merino, który strzelił decydującą bramkę w końcówce spotkania. Mimo kontuzji Thibauta Courtoisa, Belgowie stawili mocny opór, jednak Hiszpanie ostatecznie triumfowali. Teraz czeka ich finałowy pojedynek z Francją 14 lipca w Dallas.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Norwegia sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału mundialu, eliminując Brazylię. Bohaterem meczu został bramkarz Orjan Nyland, a Erling Haaland imponuje skutecznością z 7 golami na koncie. Teraz Norwegowie zmierzą się z Anglią, a kibice z niecierpliwością czekają na kolejny rozdział tej piłkarskiej historii. Czy Wikingowie zdołają pokonać faworyzowanych rywali? Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, odniósł się do szans Argentyny na obronę tytułu Mistrza Świata. W rozmowie z portalem Weszło stwierdził, że nie wierzy w teorię o faworyzowaniu Argentyńczyków przez sędziów. Podkreślił, że kluczową rolę w sukcesie drużyny może odegrać Lionel Messi. Już w ten weekend Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w walce o półfinał.
1: Dziś w Malili odbędzie się 6. runda Grand Prix Szwecji w żużlu. Bartosz Zmarzlik, lider klasyfikacji generalnej, walczy o rekordowy 7. tytuł indywidualnego mistrza świata. Polak ma 3 punkty przewagi nad Australijczykiem Bradym Kurcem. Zmarzlik już 4 razy triumfował na tym torze, a zwycięstwo dziś uczyniłoby go samodzielnym liderem pod względem liczby wygranych w Malili. Mamet K., znany zawodnik MMA, został skazany na 1,5 roku więzienia za paserstwo luksusowych aut. Wyrok, który zapadł w Tarnowskich Górach, nie jest prawomocny. Sportowiec zapowiada odwołanie, twierdząc, że czuje się niewinny. Sprawa dotyczy kradzieży samochodów z lat od 2017 do 2018.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Poznańskie obiekty tenisowe otrzymały ponad 8 milionów złotych wsparcia z ministerialnego programu modernizacji. Minister sportu Jakub Rutnicki ogłosił decyzję podczas wizyty w parku tenisowym Olimpia, gdzie sam zagrał na korcie. Park tenisowy Olimpia otrzyma około 2,5 miliona złotych na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej. Dodatkowe środki trafią także do AZS Poznań i miasta Poznań na rozwój infrastruktury tenisowej. Reprezentacja Francji awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, pokonując Maroko 2-0. Mimo sukcesu kibice z niepokojem patrzą na stan zdrowia Kyliana Mbappé, który opuścił boisko z urazem kostki. Sam zawodnik oraz trener Didier Deschamps uspokajają, że kontuzja nie jest poważna. Mbappé zdobył 1 z bramek, a jego dorobek na mundialu to już 8 goli. 3 miesiące po nagłej śmierci Jacka Magiery jego miejsce spoczynku na warszawskich Powązkach Wojskowych zyskało nowy wygląd. Elegancki, granitowy pomnik nawiązuje do sąsiedniego grobu Lucjana Brychczego, innej legendy Legii. Przy grobie Magiery wciąż wiszą szaliki klubowe, symbolizujące jedność kibiców ponad podziałami.
0: Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito oficjalnie potwierdzili swój związek. Para spędza razem coraz więcej czasu, a Exposito wspierała Mbappé podczas mundialu w Stanach Zjednoczonych, mimo że nie interesuje się futbolem. Ich relacja przyciąga uwagę mediów we Francji i Hiszpanii, a zakochani nie szczędzą sobie czułości, co widać na licznych zdjęciach.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Martina Navratilova podczas transmisji z Wimbledonu wskazała Maję Chwalińską jako jedną z 3 ulubionych tenisistek do oglądania. Tegoroczny turniej zbliża się do końca, a w finale pań zmierzą się Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Iga Świątek odpadła w 3. rundzie, co spowoduje jej spadek w rankingu WTA. Przed ćwierćfinałem Francji z Marokiem atmosfera jest napięta. W nocy marokańscy kibice zakłócali sen francuskich piłkarzy pod ich hotelem w Bostonie. W Paryżu wprowadzono stan najwyższej gotowości z obawy przed zamieszkami, a stacje metra w pobliżu Pól Elizejskich będą zamknięte. Władze apelują o spokój, by uniknąć powtórki wydarzeń z 2022 roku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą podobnie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu.
2: Panna Młoda powraca z emocjonującymi odcinkami od 143 do 148, które będą emitowane od 13 do 18 lipca na TVP2. W poniedziałek, 13 lipca, Mukader zaczyna podejrzewać, że Bejza ją podtruwa, a Jonsa jest bliska porodu. We wtorek, 14 lipca, napięcie między Cichanem a Melichem sięga zenitu, a Mukader pomaga Jonsy w ucieczce. W środę, 15 lipca, Jonsa szuka drogi ucieczki od Nusreta, a Hancer przyjmuje ofertę pracy. W czwartek, 16 lipca, przynosi odkrycie bransoletki Bejzy przez Engina, co wzbudza nowe podejrzenia. Piątek, 17 lipca, Cichan i Hancer trafiają do aresztu, gdzie dochodzi do kłótni. W sobotę, 18 lipca, Hancer podejmuje się nowego zlecenia, nieświadoma, że trafi do willi rodu Develioglu, gdzie spotyka Bejzę. Te odcinki pełne są napięcia, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Magdalena Walach, znana z roli Agnieszki w M jak Miłość, powraca na ekrany w nowym serialu Słoneczna poza ciszą. Zdjęcia do tej produkcji ruszyły na początku czerwca, a premiera zaplanowana jest na jesień w TVP VOD. Serial opowiada o społeczności małego miasteczka, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym są tematem tabu. W obsadzie, obok Walach, zobaczymy także Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Łukasza Nowickiego. Agnieszka Olszewska, postać grana przez Walach w M jak Miłość, zniknęła z serialu 5 lat temu, a jej powrót wydaje się mało prawdopodobny. Po odejściu z Warszawy Agnieszka rozpoczęła nowe życie w Szczecinie jako prokurator. Tymczasem Walach rozwija swoją karierę, angażując się w nowe projekty telewizyjne i teatralne. M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy już od 7 września, Kasia, grana przez Paulinę Lasotę, znajdzie się w samym centrum burzliwych wydarzeń. Jej romans z dyrektorem kliniki Sowińskim przybierze nieoczekiwany obrót. Szantażowana przez niego Kasia zostanie ranna i trafi na komisariat policji, co zapowiada prawdziwy koszmar. Sowiński zna tajemnicę Kasi o ojcostwie jej córki Zosi i nie zawaha się jej wykorzystać. Czy Kasia znajdzie sposób, by uwolnić się z jego pułapki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już tej jesieni. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max.
2: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda. Widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hanser mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hanser. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Pomorzu podczas święta truskawki doszło do incydentu z udziałem posła PiS, Michała Kowalskiego. Polityk próbował wejść na scenę, co zakończyło się interwencją ochrony i policji. Kowalski twierdzi, że uniemożliwiono mu wykonywanie mandatu i naruszono jego nietykalność. Organizatorzy podkreślają, że nie był zaproszony na scenę. Sprawa może trafić do prokuratury. Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania. Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
1: Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej strzegącej jej wybrzeży.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji. Od 1 lipca obowiązują nowe stawki dzienne dla żołnierzy niezawodowych. Szeregowy otrzyma teraz 182 zł za dzień służby. Podwyżki dotyczą m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz tych w dobrowolnej służbie zasadniczej. Zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej i wzmocnienie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.
2: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj w Lublinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu przy ulicy Mełgiewskiej, grożąc matce śmiercią i odkręceniem gazu. Podczas interwencji ruszył na policjantów z siekierą i nożem. Dzięki szybkiej akcji kontrterrorystów został zatrzymany, a nikt nie odniósł obrażeń. W sklepach Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana jamnikami. Znajdziemy w niej dekoracje do domu, ubrania i praktyczne dodatki, wszystko w przystępnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga haftowana poduszka z jamnikiem oraz różowa bluza dla dzieci. Kolekcja cieszy się dużym zainteresowaniem, więc warto się pospieszyć. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie. Kraków znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych do życia miast na świecie według najnowszego rankingu Economist Intelligence Unit. Miasto zostało docenione za wyjątkową atmosferę, bogatą ofertę kulturalną i rozwiniętą scenę gastronomiczną. W zestawieniu wyprzedziły go jedynie takie miasta jak Bath w Wielkiej Brytanii, Panama, Guadalajara i Medellin. To dowód, że inwestowanie w przestrzeń publiczną i jakość życia przynosi wymierne efekty.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą tak samo 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anthony Hopkins, znany jako przerażający Hannibal Lecter, postanowił zaskoczyć świat i wydać debiutancką płytę. 88-letni aktor, który zdobył 2 Oscary, teraz ujawnia swoje muzyczne oblicze. Album Life is a Dream ukaże się 21 sierpnia, a pierwszy singiel Bracken Road już wzbudza emocje. Czyżby Hopkins szykował się na nową karierę jako kompozytor? Cóż, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń. Tragedia w świecie muzyki i internetu. Zmarła 13-letnia Maja Gadowska, która niedawno nagrała piosenkę z influencerem Łatwogangiem. Jej śmierć poruszyła tysiące internautów, w tym rapera Bedoesa, który również wspierał działania fundacji Cancer Fighters. Maja pozostawiła po sobie nie tylko muzykę, ale i ogromne wzruszenie w sercach wielu ludzi. Natalia Niemen przeżyła prawdziwy emocjonalny rollercoaster, gdy jej córka Danusia spędziła aż 6 tygodni w szpitalu. Artystka, zamiast załamywać ręce, postanowiła zająć się sztuką i stworzyła autoportret, by nie zwariować. Danusia, zmagająca się z zespołem Nunan, pokazała, że jest prawdziwą wojowniczką, a Natalia nie szczędziła pochwał dla personelu medycznego, który okazał się prawdziwymi aniołami w fartuchach. Cóż, życie potrafi zaskoczyć, ale jak widać, nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć odrobinę światła.
2: W świecie, gdzie miliony są na porządku dziennym, Nicole Soszyńska, córka potentatów kosmetycznych, powiedziała tak Janowi Bazylowi, znanemu z burzliwego związku z Anną Wędzikowską. Ślub odbył się w atmosferze tajemnicy, ale mama panny młodej nie mogła się powstrzymać i ujawniła tożsamość zięcia. Nicole, która kiedyś brylowała na ściankach, teraz woli projektować wnętrza i zarządzać firmami. A my możemy tylko zgadywać, co jeszcze kryje się za kulisami tego bajkowego wydarzenia. 100 lat młodej parze.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Doda, znana z kontrowersji, tym razem zaskoczyła patriotycznym gestem. W dniu rocznicy krwawej niedzieli na Wołyniu, z wałkiem na głowie i w stroju treningowym, wywiesiła polską flagę na balkonie. Apeluje do Polaków, by pamiętali o cierpieniach przodków, bo przecież nic tak nie łączy jak wspólna trauma. W tle tej patriotycznej sceny prezydent Karol Nawrocki wręczył order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co tylko dodaje pikanterii całej sytuacji. Jerzy Janeczek, znany wszystkim jako Witja Pawlak z kultowej trylogii Sami Swoi, odszedł w sposób, który mógłby być scenariuszem kolejnej komedii, gdyby nie był tak tragiczny. Aktor, który przez całe życie próbował uciec od jednej roli, został pokonany przez pszczołę. Los, który wcześniej pozwalał mu wymykać się z opresji, tym razem okazał się bezlitosny. Janeczek, mimo że próbował być kimś więcej niż tylko filmowym synem Kazimierza Pawlaka, na zawsze pozostanie w pamięci jako Witja, którego uśmiech zna każdy Polak.
1: Joanna Kołaczkowska, niezapomniana gwiazda kabaretu, odeszła prawie rok temu, pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Choć deszcz towarzyszył jej ostatniej drodze, to wspomnienia o jej charakterystycznym śmiechu wciąż rozjaśniają nasze dni. Fani i bliscy nie zapomnieli o niej, a jej grób na Powązkach nadal przyciąga tłumy, pełen kwiatów i zniczy. Cóż, nawet po śmierci Joanna potrafi przyciągać uwagę jak nikt inny.
2: Vicky Gabor, gwiazda polskiego show biznesu, znów na językach. Tym razem plotki o jej rzekomej ciąży wywołały burzę. Wokalistka, która od lat zmaga się z hejtem, nie wytrzymała i ostro skrytykowała autorów tych absurdalnych spekulacji. Jak sama mówi, nigdy nie była w ciąży, a autor artykułu powinien raczej spojrzeć na swój własny brzuch. Cóż, życie na świeczniku bywa pełne niespodzianek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: The Rolling Stones, zespół, który od ponad 60 lat nie przestaje zadziwiać, zaczynał skromnie w londyńskim Marquee Jazz Club. Ich pierwszy koncert 12 lipca 1962 roku to prawdziwa zagadka. Żadnych zdjęć, nagrań, a nawet sami muzycy niewiele pamiętają. Mick Jagger przyznaje, że nie wie, czy Charlie Watts był wtedy z nimi. Ale kto by się tym przejmował, skoro Stonesi stali się legendą rocka, a ich historia toczy się dalej, jak dobrze naoliwiona maszyna. Freddie Mercury, bóg rocka, który potrafił śmiać się z samego siebie, przyznał kiedyś, że zna tylko 3 akordy na gitarze. W świecie pełnym przerośniętych ego, jego szczerość była jak powiew świeżości. Nie musiał być gitarowym herosem, bo miał Briana Maya, który czarował na 6 strunach. Freddie skupiał się na tym, co robił najlepiej. Uwodził i dyrygował tłumem, pokazując, że prawdziwa magia rocka tkwi w emocjach, a nie technicznej wirtuozerii.
1: The Rolling Stones znowu zaskakują. Na ich nowym albumie Foreign Tongues Paul McCartney zagrał na basie, co wywołało u niego ogromne emocje. Keith Richards zauważył, że Paulowi naprawdę brakuje bycia w zespole, a jego radość z grania z dawnymi rywalami jest po prostu niesamowita. Cóż, kto by pomyślał, że Beatlesi i Stonesi mogą się tak dobrze dogadać po latach?
2: Kto by pomyślał, że metalowa kapela Disturbed podbije świat coverem The Sound of Silence? Ich wersja przebiła magiczny miliard odtworzeń na Spotify, co zaskoczyło nawet samych muzyków. Wokalista David Draiman, który przez lata unikał czystego śpiewu, przyznał, że to producent Kevin Charko dodał mu odwagi do tego eksperymentu. Nawet Chester Bennington z Linkin Park był pod wrażeniem, co tylko pokazuje, że czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do ataku na funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 29-letni mężczyzna zaatakował policjanta, a następnie uciekł, jednak został zatrzymany w okolicach stacji metra Kabaty. Podczas interwencji trzej mundurowi odnieśli obrażenia, a przy napastniku znaleziono kastety i maczetę. Życiu rannych funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: Fałszywe alarmy bombowe w szkołach i innych instytucjach stają się coraz częstszym problemem. Młodzi ludzie traktują to jako żart. Jednak konsekwencje są poważne. Policja szybko identyfikuje sprawców, a finał często kończy się w sądzie. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą stać się niebezpiecznym trendem wśród internautów, co może prowadzić do opóźnień w prawdziwych akcjach ratunkowych. W Warszawie 5 lipca autobus linii 186 uderzył w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim, raniąc 6 osób. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwą awarię techniczną. Jedna z pasażerek oskarża kierowcę o zignorowanie ostrzeżeń o usterce i celowe uwięzienie pasażerów w pojeździe. Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że oferują pomoc psychologiczną poszkodowanym.
1: Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W powiecie mławskim zlikwidowano ogromną fabrykę nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze CBŚP i służb skarbowych zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów i prawie 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 osób, które usłyszały poważne zarzuty. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 4 miliony złotych. Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielców, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend.
1: W Warszawie zakończył się proces seryjnego mordercy, Jerzego B., który przez wiele miesięcy budził strach wśród mieszkańców stolicy. Mężczyzna umawiał się z właścicielami nieruchomości pod pretekstem kupna lub wynajmu, a następnie brutalnie ich atakował. Został skazany na dożywocie, mimo że do końca utrzymywał swoją niewinność. Kluczowym dowodem były telefony, które włączył rok po pierwszym zabójstwie, co pozwoliło śledczym na jego zatrzymanie.
2: W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii – żonę, córkę i teściową Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już 18 lipca w Teatrze Letnim w Szczecinie wystąpi Candy Dulfer, światowej sławy saksofonistka. To jedyna okazja, by zobaczyć ją na żywo w Polsce w tym roku. Koncert odbędzie się w ramach festiwalu Szczecin Jazz 2026. Dla fanów jazzu i funku to wyjątkowe wydarzenie, które warto wpisać w kalendarz.
1: W Ińsku doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna podpalił przyczepę kempingową, w której przebywała kobieta. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 25-letniego obywatela Uzbekistanu, podejrzanego o organizowanie nielegalnej migracji. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Od początku roku zatrzymano już 90 osób za podobne przestępstwa.

0: zdobywając ponad 418 tysięcy złotych. Zakład został wysłany w kolekturze przy ulicy Hetmańskiej 16. To jedyny taki sukces w kraju w tym losowaniu.
1: Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek, w tym przyszłej panny młodej. Kobiety zakłócały porządek, nie wykonywały poleceń załogi i wdawały się w kłótnie z innymi pasażerami. Interweniowała Straż Graniczna, która wyprowadziła je z samolotu. 3 z uczestniczek były pod wpływem alkoholu, a wszystkie zostały ukarane mandatami i nie mogły kontynuować podróży.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozszerzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Już wkrótce do listy opakowań objętych kaucją dołączą jednorazowe butelki szklane i kartony po mleku. Sieci handlowe, takie jak Biedronka i Carrefour, intensywnie przygotowują się na te zmiany, rozwijając swoją infrastrukturę. Obecnie system obejmuje wybrane plastikowe butelki, puszki oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Decyzje dotyczące nowych przepisów mają zapaść jeszcze w tym roku. Dla konsumentów oznacza to więcej możliwości odzyskania pieniędzy za zwracane opakowania. Polska uruchomiła swoją pierwszą morską farmę wiatrową na Bałtyku, a pierwszy prąd już zasila krajową sieć. Inwestycja Baltic Power, realizowana przez Orlen i Northland Power, ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Premier Donald Tusk podkreślił, że to historyczny moment dla polskiej energetyki. Na Bałtyku stanie 76 turbin, z których 54 już zamontowano. Nowa stacja elektroenergetyczna Choczewo odegra kluczową rolę w przesyle energii. To początek większych inwestycji, które mają uniezależnić Polskę od zagranicznych dostawców energii. Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. A gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania.
0: Eksperci radzą, by planując urlop unikać rozpoczynania go w poniedziałek. Taki schemat może prowadzić do większego zmęczenia niż przed wyjazdem. Zamiast tego warto rozważyć rozpoczęcie wakacji w środę. Dzięki temu można spokojnie przygotować się do wyjazdu i zamknąć najważniejsze sprawy zawodowe. Po powrocie kilka dodatkowych dni wolnego pozwoli na łagodny powrót do codziennych obowiązków. To prosty sposób, by naprawdę odpocząć i wrócić z wakacji pełnym energii.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Dobre wieści dla seniorów. Narodowy Bank Polski przewiduje, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być wyższa niż zakładał rząd. Zamiast około 3,5% waloryzacja może wynieść aż około 4,5%. To oznacza wyższe świadczenia dla milionów osób. Minimalna emerytura może wzrosnąć o blisko 88 zł miesięcznie. Dodatki do emerytur, takie jak dodatek dla inwalidów wojennych czy sierot, również wzrosną. Ostateczne dane poznamy po publikacji pełnych danych GUS za 2026 rok.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kontrolę w Biurze Informacji Kredytowej oraz trzech bankach, w tym ING, Banku Śląskim i mBanku. Sprawdzane są zasady oceniania zdolności kredytowej klientów, które mogą wpływać na dostępność kredytów. UOKiK bada, czy klienci, którzy porównują oferty kilku banków, nie są niesłusznie karani niższym scoringiem. Biuro Informacji Kredytowej zapewnia, że liczba zapytań kredytowych ma ograniczony wpływ na ocenę punktową. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom mogą grozić wysokie kary finansowe.
1: Rząd Kanady wybrał niemiecką firmę ThyssenKrupp Marine Systems jako preferowanego dostawcę dla nowej floty okrętów podwodnych. Program Canadian Patrol Submarine Project zakłada zakup do 12 jednostek typu 212 CD, które zastąpią obecne okręty typu Victoria. Nowa flota ma wzmocnić obecność Kanady na Atlantyku, Pacyfiku i w Arktyce oraz zacieśnić współpracę z Niemcami i Norwegią. Premier Mark Carney podkreślił, że decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię bezpieczeństwa kraju. Pierwsze okręty mają zostać dostarczone w 2033 roku, a cały proces kontraktowania zakończy się do końca 2027 roku. Program ma również przynieść znaczące korzyści dla kanadyjskiego przemysłu i rynku pracy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: MESCO zakończyło transfer technologii produkcji prochu do amunicji 155 mm, co pozwala na rozpoczęcie seryjnej produkcji w zakładzie w Pionkach. Pierwsza partia prochu przeszła pomyślnie testy z armatochaubicą Krab, co ograniczy zależność Polski od od zagranicznych dostaw. To ważny krok w kierunku większej niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowa technologia umożliwi produkcję modułowych ładunków miotających, kluczowych dla amunicji artyleryjskiej. Mimo to pełna niezależność wymaga jeszcze krajowej produkcji innych komponentów, jak pociski czy zapalniki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywitana z temperaturą 18 stopni i wiatrem północnym o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry też pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
0: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jonca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hunter niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jonce. Serial, emitowany w Polsce od stycznia tego roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Fani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. 500-900. Serial Akacjowa 38 powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 923 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek 30 lipca. W odcinku 924 Blanca odkrywa, że Ursula uciekła z dzieckiem w stronę Walencji, co prowadzi do dramatycznego pościgu z Diegiem. Leonor prosi Felipe o pomoc dla Flory, której grozi wyrok za zabójstwo. Tymczasem Sylwia zostaje porwana przez Blasco, handlarza niewolników, ale na ratunek przybywa Esteban z policją. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, wierząc, że go zabiła. W trakcie ucieczki rodzi córkę, Innocencie, co dodaje historii jeszcze więcej napięcia. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hunter mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hunter. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
0: W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda znalazła się w centrum uwagi z powodu afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Od 1989 roku na stanowisku ministra zdrowia zasiadało aż 25 osób, co pokazuje, jak trudne jest to stanowisko. Wielu ministrów odchodziło w atmosferze skandalu, często bez możliwości wprowadzenia głębszych reform. Warto przypomnieć, że najdłużej, bo 4 lata, resortem kierowali Ryszard Jacek-Żochowski, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz.
2: We Lwowie doszło do zamieszek związanych z przymusowym poborem do wojska. Grupa mężczyzn zaatakowała wojskowy pojazd, wybijając szyby i przewracając go. Władze wszczęły 2 postępowania. Jedno dotyczące ataku na żołnierzy. Drugie sprawdzające działania wojskowych podczas poboru. Ukraińskie władze zapowiadają reformę systemu mobilizacji.
0: W indyjskim stanie Gujarat doszło do dramatycznego ataku lwicy na pasterza. Mężczyzna, przygnieciony przez drapieżnika, zaskakująco zaczął głaskać zwierzę, co ostatecznie uratowało mu życie. Po około pół godziny lwica odpuściła i oddaliła się. Pasterz trafił do szpitala z obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Brat Virginii Giuffre, zmarłej ofiary Jeffreya Epsteina, dąży do przeprowadzenia przesłuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Akcenture podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat. Ziemiórki, małe owady, coraz częściej atakują nasze rośliny doniczkowe. Ich larwy niszczą korzenie, co prowadzi do obumierania roślin. Aby się ich pozbyć, można użyć domowych sposobów, takich jak roztwór octu czy sody oczyszczonej. W przypadku dużej plagi warto sięgnąć po specjalistyczne środki chemiczne dostępne w sklepach ogrodniczych.
2: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej. Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
0: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci.
2: Pralka nie radzi sobie z sierścią zwierząt, ale są na to sposoby. Wystarczy wrzucić do bębna gumowe rękawice lub wałki na rzepy, które skutecznie wyłapią kłaczki. Ocet spirytusowy również może pomóc, działając antystatycznie i ułatwiając usuwanie sierści. Dzięki tym prostym trikom pranie będzie czyste i wolne od sierści.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Policjanci z Rzeszowa zatrzymali 55-letniego mężczyznę z Krakowa, podejrzanego o oszustwa metodą na wypadek. Mężczyzna wyłudził od seniorki z powiatu rzeszowskiego ponad 40 tysięcy złotych. Zatrzymany przyznał się do części zarzutów i decyzją sądu spędzi 3 miesiące w areszcie tymczasowym. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może być związany z innymi podobnymi przestępstwami w kraju.
2: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krystyna Loska, niekwestionowana ikona telewizji, wciąż zachwyca klasą i stylem, mimo że zbliża się do 89. urodzin. Spotkana na mieście, jak zawsze elegancka, w białej bluzce i granatowym płaszczu, udowadnia, że prawdziwa elegancja nie zna wieku. Co więcej, ta dama z klasą nadal z pasją prowadzi samochód, pokazując, że parkowanie to dla niej bułka z masłem. Aż chciałoby się powiedzieć, że niektóre młodsze gwiazdy mogłyby się od niej uczyć. Norbi zadebiutował jako współprowadzący Dzień Dobry Wakacje i, jak to zwykle bywa, wzbudził mieszane uczucia. Jedni chwalili jego luz i poczucie humoru, inni narzekali, że to nie to. Sam Norbi z dystansem przyznał, że był przymulony, a Dorota Wellman tłumaczyła to zmęczeniem po koncertach. Jak sam żartobliwie stwierdził, zaprosili go, bo był najtańszą opcją. Cóż, przynajmniej nie można mu odmówić poczucia humoru.
2: Monika Richardson, znana z burzliwych związków, teraz odkrywa uroki samotności. W podcaście Mama Du dziennikarka przyznała, że życie bez partnera to dla niej prawdziwy dar, a jej dzieci w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Richardson nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłych partnerów, podkreślając, że nie wszystkie jej wybory były trafne. Wygląda na to, że samotność to dla niej nie smutek, a lekcja życia i wewnętrzny spokój.
1: Rafał Maślak, były mister Polski, pokazał światu swoje nowe, rodzinne gniazdko pod Warszawą. Z eleganckiego apartamentu w centrum przeniósł się do domu, który wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. Naturalne drewno, kolory ziemi i ogromne przeszklenia. To wszystko sprawia, że aż chce się tam zamieszkać. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno to miejsce było w stanie surowym. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus, ale zawsze można pooglądać zdjęcia i pomarzyć.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Julia Wieniawa, zamiast biegać po plażach Hiszpanii, postanowiła zaszyć się w lesie pod Warszawą. Gwiazda remontuje swoją nową leśną willę, która ma być jej azylem od miejskiego zgiełku. Wieniawa, znana z inwestowania w nieruchomości, ma już kilka mieszkań w stolicy, a teraz stawia na drewnianą konstrukcję z salonem z antresolą. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Zamiast tropików, lasy pod Serockiem? Krzysztof Cugowski, legenda polskiej sceny muzycznej, nie pojawi się na 50. urodzinach swojego syna Wojciecha. Dlaczego? Bo zaproszenia nie było. Od 7 lat ojciec i syn nie zamienili ze sobą słowa. Cugowski, choć z goryczą, przekazał życzenia przez prasę, licząc na cudowne odbudowanie więzi. Cóż, życie rodzinne bywa bardziej skomplikowane niż najtrudniejsze nuty budki suflera. Patricia Cazadi, znana z telewizyjnych ekranów, wróciła z hukiem do show biznesu, prowadząc Must Be The Music. Jednak jej triumfalny powrót został brutalnie przerwany przez włamanie do jej domu. Złodzieje nie tylko zniszczyli jej majątek, ale przede wszystkim ukradli przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej. Teraz Cazadi z nową czujnością stawia na bezpieczeństwo, a prokuratura intensywnie bada sprawę. Gwiazdy show biznesu i sportu postanowiły połączyć siły z czworonogami, by wesprzeć Fundację Psierociniec. Wzięły udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, której efekty trafią do specjalnego kalendarza na 2027 rok. Wśród pozujących znaleźli się m.in. Janusz Chabior, Weronika Książkiewicz i Iwona Guzowska. Cały dochód z jego sprzedaży trafi na pomoc zwierzętom, bo przecież kto, jak nie celebryci, wie najlepiej, jak dbać o potrzebujących.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ania Ortodox, legenda polskiego gotyckiego rocka, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o muzykę, ale o życie prywatne. Artystka, znana z niekonwencjonalnych wyborów, ogłosiła, że jest aseksualna i traktuje to jako zaletę. Zamiast romansów woli poświęcać się sztuce i rodzinie, co, jak twierdzi, daje jej prawdziwe spełnienie. Robert Smith, lider The Cure, w obliczu zbliżających się 30 urodzin, postanowił nagrać album, który miał być jego artystycznym testamentem. Wytwórnia Elektra Records uznała Disintegration za komercyjne samobójstwo, ale jak się okazało, Mroczna Melancholia sprzedała się w milionach egzemplarzy. Ironią losu, piosenka Love Song, napisana jako prezent ślubny, stała się największym hitem zespołu. Cóż, czasem depresja i strach przed starzeniem się mogą być najlepszymi doradcami w karierze muzycznej. Travis Barker, perkusista, Blink 182, przeszedł przez piekło po katastrofie lotniczej w 2008 roku, która na zawsze zmieniła jego życie. Cudem przeżył, ale przez 13 lat unikał latania, co zamieniło trasy koncertowe zespołu w logistyczny koszmar. Dopiero dzięki wsparciu Kourtney Kardashian, Barker w 2021 roku ponownie wsiadł do samolotu, co pozwoliło zespołowi na powrót do pełni koncertowej chwały. Teraz Blink 182 może znów podbijać świat, a Barker triumfuje nad swoimi demonami.
2: System of a Down wraca do Polski po prawie 10 latach przerwy, by zagrać dwa koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie 18 i 19 lipca. To nie lada gratka dla fanów, którzy pamiętają ich burzliwy debiut w Katowicach w 1998 roku, kiedy to zespół został przywitany gwizdami i bajglami. Od tamtej pory wiele się zmieniło, a publiczność w Polsce z pewnością nie może się doczekać, by ponownie usłyszeć takie hity jak Chop Suey czy Toxicity. Ciekawe, czy tym razem ktoś rzuci balonem dla Darona.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Kraków planuje wprowadzenie darmowego parkowania dla zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu. Uprawnienie to przysługiwać będzie osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi, a także posiadaczom odznak honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu oraz zasłużony dawca przeszczepu. Warunkiem jest rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. To forma podziękowania za ich bezinteresowną działalność na rzecz zdrowia publicznego. Sąd w Katowicach skazał 66-letniego Józefa G. na 15 lat więzienia za zabójstwo sąsiada w Chełmie Śląskim. Mężczyzna przyznał się do winy, a jego wiek uznano za okoliczność łagodzącą. Rodzina ofiary otrzyma po 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Pełnomocnik bliskich zapowiada apelację, uznając wyrok za niewystarczający.
2: W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
1: Na drodze krajowej nr 63 w pobliżu Starego Rakowa doszło do poważnego wypadku. Osobówka zderzyła się z busem, raniąc 6 osób, w tym 2 dzieci. Ruch na trasie między Łomżą a Kolnem został całkowicie wstrzymany, a policja wyznaczyła objazdy. Na miejscu pracują służby, które badają przyczyny zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Pomorzu podczas święta truskawki doszło do incydentu z udziałem posła PiS Michała Kowalskiego. Polityk próbował wejść na scenę, co zakończyło się interwencją ochrony i policji. Kowalski twierdzi, że uniemożliwiono mu wykonywanie mandatu i naruszono jego nietykalność. Organizatorzy podkreślają, że nie był zaproszony na scenę. Sprawa może trafić do prokuratury.
2: Warszawski Sąd Okręgowy podtrzymał europejski nakaz aresztowania dla Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Równocześnie sąd rozpatruje wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry, który przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Obaj politycy są podejrzani w tej samej sprawie, a ich miejsca pobytu są przedmiotem zainteresowania organów ścigania. Podczas dzisiejszej miesięcznicy smoleńskiej na placu Piłsudskiego doszło do ostrej konfrontacji. Jarosław Kaczyński starł się słownie z policją, oskarżając ją o brak interwencji. W swoim przemówieniu zapowiedział budowę Gwardii Obywatelskiej i gruntowną przebudowę służb. Atmosfera była napięta, a wydarzenia zakończyły się w atmosferze większego niż zwykle napięcia.
1: Konfederacja zanotowała największy wzrost poparcia w najnowszym sondażu CBOS, zbliżając się do pozycji drugiej siły politycznej w kraju. Koalicja Obywatelska, choć nadal prowadzi, odnotowała spadek do ponad 25%, a Prawo i Sprawiedliwość uzyskało ponad 19%, co również oznacza spadek. Nowa Lewica przekroczyła próg wyborczy z wynikiem ponad 5%, a frekwencja wyborcza deklarowana przez ankietowanych wynosi niecałe 75%.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Były premier Mateusz Morawiecki przedstawił swoją wizję polityki Polski wobec Ukrainy, określając ją jako żelazo za krew. Podkreślił, że przekazanie uzbrojenia Ukrainie było strategiczną decyzją, która miała na celu zabezpieczenie Polski. Morawiecki wyraził sprzeciw wobec przekazywania Ukrainie pocisków do systemu Patriot, uznając je za kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa. Zaznaczył również, że Polska wykorzystała Ukrainę jako bufor dla swojego bezpieczeństwa. Były minister Wojciech Kolarski podkreśla, że polityka historyczna to kluczowe narzędzie państwa do budowania silnej Polski, a nie tylko spór o przeszłość. Zaznacza, że Polska musi mierzyć się z trudnymi prawdami, jak jedwabne, ale jednocześnie sprzeciwia się gloryfikacji UPA przez Ukrainę. Kolarski podkreśla, że polityka historyczna ma służyć współczesności, a nie pisaniu historii od nowa. Relacje z Ukrainą są napięte, a problem ten dotyczy nie tylko Warszawy, ale i samej Ukrainy.
2: Dziś w Warszawie odbyły się centralne obchody 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Uczestnicy, w tym przedstawiciele władz i kombatanci, oddali hołd ofiarom podczas mszy i apelu pamięci. Symboliczny gest ukraińskiej delegacji, która złożyła wieniec pod pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej, stał się ważnym momentem uroczystości. To wyraz odcięcia się od ideologii odpowiedzialnej za zbrodnie i krok w kierunku dialogu między narodami.
1: Premier Donald Tusk zaapelował do Ukraińców o uczciwe podejście do trudnej historii, podkreślając, że prawda jest kluczowa dla pojednania. Oczekuje także reakcji władz w Kijowie na antypolskie działania. Tusk pozytywnie ocenił spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, uznając je za ważny sygnał w obliczu narastających napięć. Premier ostrzega przed dezinformacją, wskazując, że na kryzysie w relacjach polsko-ukraińskich najbardziej skorzystałaby Rosja.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna przygotowuje się do nowego sezonu, wygrywając 3 z 4 meczów kontrolnych. W ostatnim sparingu pokonali AS Trenczyn 1-0, ale trener podkreśla potrzebę poprawy skuteczności. Kolejny test dla drużyny już 14 lipca, kiedy zmierzą się z Radomiakiem. Przed startem Ekstraklasy Legia zagra jeszcze z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Arisem Limassol. Sofia Ennaoui, znana polska lekkoatletka, ogłosiła zakończenie kariery sportowej. Wicemistrzyni i brązowa medalistka Mistrzostw Europy oraz finalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro podzieliła się tą decyzją w mediach społecznościowych. Ennaoui, specjalizująca się w biegu na 1500 metrów, zmagała się z problemami zdrowotnymi, które wpłynęły na jej decyzję. Mimo zakończenia kariery zawodniczej zapowiada, że nie kończy swojej przygody ze sportem. Szymon Marciniak nie poprowadzi żadnego z ćwierćfinałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Najsłynniejszy polski arbiter sędziował dotychczas tylko 2 mecze fazy grupowej. W sobotnim meczu Norwegii z Anglią w Miami sędziować będzie Francuz Clement Tarpin, a spotkanie Argentyny ze Szwajcarią w Kansas City poprowadzi Portugalczyk João Pinheiro. Marciniak ma jeszcze szansę na udział w jednym z 4 pozostałych meczów turnieju.
1: Na Mistrzostwach Świata czeka nas emocjonujący ćwierćfinał. Anglia zmierzy się z Norwegią. Na boisku zobaczymy 2 czołowych strzelców turnieju. Erlinga Haalanda i Harry'ego Kane'a. Haaland, który w pojedynkę wyeliminował Brazylię, poprowadzi Norwegię do historycznego sukcesu. Z kolei Kane, kluczowy dla Anglii, zdobył już 6 goli w tegorocznym mundialu. Kto z kapitanów poprowadzi swoją drużynę do półfinału?
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem meczu ponownie został Mikel Merino, który strzelił decydującą bramkę w końcówce spotkania. Mimo kontuzji Thibauta Courtoisa, Belgowie stawili mocny opór, jednak Hiszpanie ostatecznie triumfowali. Teraz czeka ich finałowy pojedynek z Francją 14 lipca w Dallas.
0: Norwegia sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału mundialu, eliminując Brazylię. Bohaterem meczu został bramkarz Orjan Nyland, a Erling Haaland imponuje skutecznością z 7 golami na koncie. Teraz Norwegowie zmierzą się z Anglią, a kibice z niecierpliwością czekają na kolejny rozdział tej piłkarskiej historii. Czy Wikingowie zdołają pokonać faworyzowanych rywali? Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, odniósł się do szans Argentyny na obronę tytułu Mistrza Świata. W rozmowie z portalem Weszło stwierdził, że nie wierzy w teorię o faworyzowaniu

0: Argentyńczyków przez sędziów. Podkreślił, że kluczową rolę w sukcesie drużyny może odegrać Lionel Messi. Już w ten weekend Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w walce o półfinał.
1: Dziś w Malili odbędzie się szósta runda Grand Prix Szwecji w żużlu. Bartosz Zmarzlik, lider klasyfikacji generalnej, walczy o rekordowy siódmy tytuł indywidualnego mistrza świata. Polak ma 3 punkty przewagi nad Australijczykiem Bradym Kurcem. Zmarzlik już 4 razy triumfował na tym torze, a zwycięstwo dziś uczyniłoby go samodzielnym liderem pod względem liczby wygranych w Malili.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Francji awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, pokonując Maroko 2-0. Mimo sukcesu kibice z niepokojem patrzą na stan zdrowia Kyliana Mbappé, który opuścił boisko z urazem kostki. Sam zawodnik oraz trener Didier Deschamps uspokajają, że kontuzja nie jest poważna. Mbappé zdobył 1 z bramek, a jego dorobek na mundialu to już 8 goli. 3 miesiące po nagłej śmierci Jacka Magiery, jego miejsce spoczynku na warszawskich Powązkach Wojskowych zyskało nowy wygląd. Elegancki, granitowy pomnik nawiązuje do sąsiedniego grobu Lucjana Brychczego, innej legendy Legii. Przy grobie Magiery wciąż wiszą szaliki klubowe, symbolizujące jedność kibiców ponad podziałami. Iga Świątek wraca na korty po przerwie i zagra w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto. W zawodach wystąpią również czołowe tenisistki świata, w tym Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Turniej rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do 13 sierpnia. Niestety, z powodu kontuzji kolana zabraknie obrończyni tytułu Wiktorii Mboko.
0: Jude Bellingham, gwiazda angielskiej piłki, zdobywa serca kibiców na boiskach, a na trybunach wspiera go jego partnerka, Ashlyn Castro. Castro, znana modelka i influencerka z Kalifornii, jest związana z piłkarzem Realu Madryt od początku 2025 roku. Mimo różnicy wieku para, cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, a Castro regularnie kibicuje Bellinghamowi podczas jego występów.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito oficjalnie potwierdzili swój związek. Para spędza razem coraz więcej czasu, a Exposito wspierała Mbappé podczas mundialu w Stanach Zjednoczonych, mimo że nie interesuje się futbolem. Ich relacja przyciąga uwagę mediów we Francji i Hiszpanii, a zakochani nie szczędzą sobie czułości, co widać na licznych zdjęciach.
1: Martina Navratilova podczas transmisji z Wimbledonu wskazała Maję Chwalińską jako jedną z 3 ulubionych tenisistek do oglądania. Tegoroczny turniej zbliża się do końca, a w finale pań zmierzą się Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Iga Świątek odpadła w 3. rundzie, co spowoduje jej spadek w rankingu WTA.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą tak samo 17 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
2: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jąca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hunter niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jący. Serial, emitowany w Polsce od stycznia tego roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Fani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. 900. Serial Akacjowa 38 powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 923 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek 30 lipca. W odcinku 924 Blanca odkrywa, że Ursula uciekła z dzieckiem w stronę Walencji, co prowadzi do dramatycznego pościgu z Diegiem. Leonor prosi Felipe o pomoc dla Flory, której grozi wyrok za zabójstwo. Tymczasem Sylwia zostaje porwana przez Blasco, handlarza niewolników, ale na ratunek przybywa Esteban z policją. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, wierząc, że go zabiła. W trakcie ucieczki rodzi córkę, Innocencie, co dodaje historii jeszcze więcej napięcia. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hunter mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hunter. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
2: W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca, na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany. Natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Pomorzu podczas święta truskawki doszło do incydentu z udziałem posła PiS, Michała Kowalskiego. Polityk próbował wejść na scenę, co zakończyło się interwencją ochrony i policji. Kowalski twierdzi, że uniemożliwiono mu wykonywanie mandatu i naruszono jego nietykalność. Organizatorzy podkreślają, że nie był zaproszony na scenę. Sprawa może trafić do prokuratury.
3: Dziś w Warszawie odbyły się centralne obchody 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Uczestnicy, w tym przedstawiciele władz i kombatanci, oddali hołd ofiarom podczas mszy i apelu pamięci. Symboliczny gest ukraińskiej delegacji, która złożyła wieniec pod pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej, stał się ważnym momentem uroczystości. To wyraz odcięcia się od ideologii odpowiedzialnej za zbrodnie i krok w kierunku dialogu między narodami.
2: Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania. Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
1: Słuchacie Radia Super Express. Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej, strzegącej jej wybrzeży. Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji. Od 1 lipca obowiązują nowe stawki dzienne dla żołnierzy niezawodowych. Szeregowy otrzyma teraz 182 zł za dzień służby. Podwyżki dotyczą m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz tych w dobrowolnej służbie zasadniczej. Zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej i wzmocnienie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.
2: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia. Wczoraj w Lublinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu przy ulicy Mełgiewskiej, grożąc matce śmiercią i odkręceniem gazu. Podczas interwencji ruszył na policjantów z siekierą i nożem. Dzięki szybkiej akcji kontrterrorystów został zatrzymany, a nikt nie odniósł obrażeń. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie. Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anthony Hopkins, znany jako przerażający Hannibal Lecter, postanowił zaskoczyć świat i wydać debiutancką płytę. 88-letni aktor, który zdobył 2 Oscary, teraz ujawnia swoje muzyczne oblicze. Album Life is a Dream ukaże się 21 sierpnia, a pierwszy singiel Bracken Road już wzbudza emocje. Czyżby Hopkins szykował się na nową karierę jako kompozytor? Cóż, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń. Tragedia w świecie muzyki i internetu. Zmarła 13-letnia Maja Gadowska, która niedawno nagrała piosenkę z influencerem Łatwogangiem. Jej śmierć poruszyła tysiące internautów, w tym rapera Bedoesa, który również wspierał działania fundacji Cancer Fighters. Maja pozostawiła po sobie nie tylko muzykę, ale i ogromne wzruszenie w sercach wielu ludzi. Natalia Niemen przeżyła prawdziwy emocjonalny rollercoaster, gdy jej córka Danusia spędziła aż 6 tygodni w szpitalu. Artystka, zamiast załamywać ręce, postanowiła zająć się sztuką i stworzyła autoportret, by nie zwariować. Danusia, zmagająca się z zespołem Nunan, pokazała, że jest prawdziwą wojowniczką, a Natalia nie szczędziła pochwał dla personelu medycznego, który okazał się prawdziwymi aniołami w fartuchach. Cóż, życie potrafi zaskoczyć, ale jak widać, nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć odrobinę światła.
2: W świecie, gdzie miliony są na porządku dziennym, Nicole Soszyńska, córka potentatów kosmetycznych, powiedziała tak Janowi Bazylowi, znanemu z burzliwego związku z Anną Wędzikowską. Ślub odbył się w atmosferze tajemnicy, ale mama panny młodej nie mogła się powstrzymać i ujawniła tożsamość zięcia. Nicole, która kiedyś brylowała na ściankach, teraz woli projektować wnętrza i zarządzać firmami. A my możemy tylko zgadywać, co jeszcze kryje się za kulisami tego bajkowego wydarzenia. 100 lat młodej parze.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Doda, znana z kontrowersji, tym razem zaskoczyła patriotycznym gestem. W dniu rocznicy krwawej niedzieli na Wołyniu, z wałkiem na głowie i w stroju treningowym, wywiesiła polską flagę na balkonie. Apeluje do Polaków, by pamiętali o cierpieniach przodków, bo przecież nic tak nie łączy jak wspólna trauma. W tle tej patriotycznej sceny prezydent Karol Nawrocki wręczył order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co tylko dodaje pikanterii całej sytuacji. Jerzy Janeczek, znany wszystkim jako Witja Pawlak z kultowej trylogii Sami Swoi, odszedł w sposób, który mógłby być scenariuszem kolejnej komedii, gdyby nie był tak tragiczny. Aktor, który przez całe życie próbował uciec od jednej roli, został pokonany przez pszczołę. Los, który wcześniej pozwalał mu wymykać się z opresji, tym razem okazał się bezlitosny. Janeczek, mimo że próbował być kimś więcej niż tylko filmowym synem Kazimierza Pawlaka, na zawsze pozostanie w pamięci jako Witja, którego uśmiech zna każdy Polak.
1: Joanna Kołaczkowska, niezapomniana gwiazda kabaretu, odeszła prawie rok temu, pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Choć deszcz towarzyszył jej ostatniej drodze, to wspomnienia o jej charakterystycznym śmiechu wciąż rozjaśniają nasze dni. Fani i bliscy nie zapomnieli o niej, a jej grób na Powązkach nadal przyciąga tłumy, pełen kwiatów i zniczy. Cóż, nawet po śmierci Joanna potrafi przyciągać uwagę jak nikt inny.
2: Vicky Gabor, gwiazda polskiego show biznesu, znów na językach. Tym razem plotki o jej rzekomej ciąży wywołały burzę. Wokalistka, która od lat zmaga się z hejtem, nie wytrzymała i ostro skrytykowała autorów tych absurdalnych spekulacji. Jak sama mówi, nigdy nie była w ciąży. A autor artykułu powinien raczej spojrzeć na swój własny brzuch. Cóż, życie na świeczniku bywa pełne niespodzianek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: The Rolling Stones, zespół, który od ponad 60 lat nie przestaje zadziwiać, zaczynał skromnie w londyńskim Marquee Jazz Club. Ich pierwszy koncert 12 lipca 1962 roku to prawdziwa zagadka. Żadnych zdjęć, nagrań, a nawet sami muzycy niewiele pamiętają. Mick Jagger przyznaje, że nie wie, czy Charlie Watts był wtedy z nimi. Ale kto by się tym przejmował, skoro Stonesi stali się legendą rocka, a ich historia toczy się dalej, jak dobrze naoliwiona maszyna. Freddie Mercury, bóg rocka, który potrafił śmiać się z samego siebie, przyznał kiedyś, że zna tylko 3 akordy na gitarze. W świecie pełnym przerośniętych ego, jego szczerość była jak powiew świeżości. Nie musiał być gitarowym herosem, bo miał Briana Maya, który czarował na 6 strunach. Freddie skupiał się na tym, co robił najlepiej. Uwodził i dyrygował tłumem, pokazując, że prawdziwa magia rocka tkwi w emocjach, a nie technicznej wirtuozerii.
1: The Rolling Stones znowu zaskakują. Na ich nowym albumie Foreign Tongues Paul McCartney zagrał na basie, co wywołało u niego ogromne emocje. Keith Richards zauważył, że Paulowi naprawdę brakuje bycia w zespole, a jego radość z grania z dawnymi rywalami jest po prostu niesamowita. Cóż, kto by pomyślał, że Beatlesi i Stonesi mogą się tak dobrze dogadać po latach?
2: Kto by pomyślał, że metalowa kapela Disturbed podbije świat coverem The Sound of Silence? Ich wersja przebiła magiczny miliard odtworzeń na Spotify, co zaskoczyło nawet samych muzyków. Wokalista David Draiman, który przez lata unikał czystego śpiewu, przyznał, że to producent Kevin Charko dodał mu odwagi do tego eksperymentu. Nawet Chester Bennington z Linkin Park był pod wrażeniem, co tylko pokazuje, że czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do ataku na funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 29-letni mężczyzna zaatakował policjanta, a następnie uciekł. Jednak został zatrzymany w okolicach stacji metra Kabaty. Podczas interwencji trzej mundurowi odnieśli obrażenia, a przy napastniku znaleziono kastety i maczetę. Życiu rannych funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: Fałszywe alarmy bombowe w szkołach i innych instytucjach stają się coraz częstszym problemem. Młodzi ludzie traktują to jako żart. Jednak konsekwencje są poważne. Policja szybko identyfikuje sprawców, a finał często kończy się w sądzie. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą stać się niebezpiecznym trendem wśród internautów, co może prowadzić do opóźnień w prawdziwych akcjach ratunkowych. W Warszawie 5 lipca autobus linii 186 uderzył w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim, raniąc 6 osób. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwą awarię techniczną. Jedna z pasażerek oskarża kierowcę o zignorowanie ostrzeżeń o usterce i celowe uwięzienie pasażerów w pojeździe. Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że oferują pomoc psychologiczną poszkodowanym.
1: Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W powiecie mławskim zlikwidowano ogromną fabrykę nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze CBŚP i służb skarbowych zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów i prawie 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 osób, które usłyszały poważne zarzuty. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 4 miliony złotych. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przeprosił mieszkańców za letnie utrudnienia drogowe. Miasto intensyfikuje prace remontowe w sezonie urlopowym, aby zminimalizować ich wpływ na codzienne życie. Kluczowe remonty trwają między innymi na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Solidarności oraz na Alejach Jerozolimskich. Prace mają zakończyć się do początku jesieni. Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielców, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend.
1: W Warszawie zakończył się proces seryjnego mordercy, Jerzego B., który przez wiele miesięcy budził strach wśród mieszkańców stolicy. Mężczyzna umawiał się z właścicielami nieruchomości pod pretekstem kupna lub wynajmu, a następnie brutalnie ich atakował. Został skazany na dożywocie, mimo że do końca utrzymywał swoją niewinność. Kluczowym dowodem były telefony, które włączył rok po pierwszym zabójstwie, co pozwoliło śledczym na jego zatrzymanie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje. W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii, żonę, córkę i teściową Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
1: W Ińsku doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna podpalił przyczepę kempingową, w której przebywała kobieta. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 25-letniego obywatela Uzbekistanu, podejrzanego o organizowanie nielegalnej migracji. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Od początku roku zatrzymano już 90 osób za podobne przestępstwa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Białymstoku padła główna wygrana w grze Mini Lotto. W środę, 8 lipca, szczęśliwy gracz trafił wszystkie 5 liczb, zdobywając ponad 418 tysięcy złotych. Zakład został wysłany w kolekturze przy ulicy Hetmańskiej 16. To jedyny taki sukces w kraju w tym losowaniu.
1: Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek, w tym przyszłej panny młodej. Kobiety zakłócały porządek, nie wykonywały poleceń załogi i wdawały się w kłótnie z innymi pasażerami. Interweniowała Straż Graniczna, która wyprowadziła je z samolotu. 3 z uczestniczek były pod wpływem alkoholu, a wszystkie zostały ukarane mandatami i nie mogły kontynuować podróży.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami.

0: nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozszerzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Już wkrótce do listy opakowań objętych kaucją dołączą jednorazowe butelki szklane i kartony po mleku. Sieci handlowe, takie jak Biedronka i Carrefour, intensywnie przygotowują się na te zmiany, rozwijając swoją infrastrukturę. Obecnie system obejmuje wybrane plastikowe butelki, puszki oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Decyzje dotyczące nowych przepisów mają zapaść jeszcze w tym roku. Dla konsumentów oznacza to więcej możliwości odzyskania pieniędzy za zwracane opakowania. Polska uruchomiła swoją pierwszą morską farmę wiatrową na Bałtyku, a pierwszy prąd już zasila krajową sieć. Inwestycja Baltic Power, realizowana przez Orlen i Northland Power, ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Premier Donald Tusk podkreślił, że to historyczny moment dla polskiej energetyki. Na Bałtyku stanie 76 turbin, z których 54 już zamontowano. Nowa stacja elektroenergetyczna Choczewo odegra kluczową rolę w przesyle energii. To początek większych inwestycji, które mają uniezależnić Polskę od zagranicznych dostawców energii.

0: Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej, a gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania.
1: Eksperci radzą, by planując urlop unikać rozpoczynania go w poniedziałek. Taki schemat może prowadzić do większego zmęczenia niż przed wyjazdem. Zamiast tego warto rozważyć rozpoczęcie wakacji w środę. Dzięki temu można spokojnie przygotować się do wyjazdu i zamknąć najważniejsze sprawy zawodowe. Po powrocie kilka dodatkowych dni wolnego pozwoli na łagodny powrót do codziennych obowiązków. To prosty sposób, by naprawdę odpocząć i wrócić z wakacji pełnym energii.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Dobre wieści dla seniorów. Narodowy Bank Polski przewiduje, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być wyższa niż zakładał rząd. Zamiast około 3,5% waloryzacja może wynieść aż około 4,5%. To oznacza wyższe świadczenia dla milionów osób. Minimalna emerytura może wzrosnąć o blisko 88 zł miesięcznie. Dodatki do emerytur, takie jak dodatek dla inwalidów wojennych czy sierot, również wzrosną. Ostateczne dane poznamy po publikacji pełnych danych GUS za 2026 rok.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kontrolę w Biurze Informacji Kredytowej oraz trzech bankach, w tym ING, Banku Śląskim i mBanku. Sprawdzane są zasady oceniania zdolności kredytowej klientów, które mogą wpływać na dostępność kredytów. UOKiK bada, czy klienci, którzy porównują oferty kilku banków, nie są niesłusznie karani niższym scoringiem. Biuro Informacji Kredytowej zapewnia, że liczba zapytań kredytowych ma ograniczony wpływ na ocenę punktową. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom mogą grozić wysokie kary finansowe.
0: Rząd Kanady wybrał niemiecką firmę ThyssenKrupp Marine Systems jako preferowanego dostawcę dla nowej floty okrętów podwodnych. Program Canadian Patrol Submarine Project zakłada zakup do 12 jednostek typu 212 CD, które zastąpią obecne okręty typu Victoria. Nowa flota ma wzmocnić obecność Kanady na Atlantyku, Pacyfiku i w Arktyce oraz zacieśnić współpracę z Niemcami i Norwegią. Premier Mark Carney podkreślił, że decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię bezpieczeństwa kraju. Pierwsze okręty mają zostać dostarczone w 2033 roku, a cały proces kontraktowania zakończy się do końca 2027 roku. Program ma również przynieść znaczące korzyści dla kanadyjskiego przemysłu i rynku pracy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: MESCO zakończyło transfer technologii produkcji prochu do amunicji 155 mm, co pozwala na rozpoczęcie seryjnej produkcji w zakładzie w Pionkach. Pierwsza partia prochu przeszła pomyślnie testy z armatochaubicą Krab, co ograniczy zależność Polski od zagranicznych dostaw. To ważny krok w kierunku większej niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowa technologia umożliwi produkcję modułowych ładunków miotających, kluczowych dla amunicji artyleryjskiej. Mimo to, pełna niezależność wymaga jeszcze krajowej produkcji innych komponentów, jak pociski czy zapalniki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
0: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jąca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hancer niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jący. Serial, emitowany w Polsce od stycznia tego roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Fani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. Serial Akacjowa 38 powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 923 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek 30 lipca. W odcinku 924 Blanca odkrywa, że Ursula uciekła z dzieckiem w stronę Walencji, co prowadzi do dramatycznego pościgu z Diegiem. Leonor prosi Felipe o pomoc dla Flory, której grozi wyrok za zabójstwo. Tymczasem Sylwia zostaje porwana przez Blasco, handlarza niewolników, ale na ratunek przybywa Esteban z policją. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, wierząc, że go zabiła. W trakcie ucieczki rodzi córkę, Inocencie, co dodaje historii jeszcze więcej napięcia. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hancer mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hancer. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
0: W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca, na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: We Lwowie doszło do zamieszek związanych z przymusowym poborem do wojska. Grupa mężczyzn zaatakowała wojskowy pojazd, wybijając szyby i przewracając go. Władze wszczęły dwa postępowania. Jedno dotyczące ataku na żołnierzy. Drugie sprawdzające działania wojskowych podczas poboru. Ukraińskie władze zapowiadają reformę systemu mobilizacji.
3: W indyjskim stanie Gujarat doszło do dramatycznego ataku lwicy na pasterza. Mężczyzna, przygnieciony przez drapieżnika, zaskakująco zaczął głaskać zwierzę, co ostatecznie uratowało mu życie. Po około pół godziny lwica odpuściła i oddaliła się. Pasterz trafił do szpitala z obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Brat Virginii Giuffre, zmarłej ofiary Jeffreya Epsteina, dąży do przeprowadzenia przesłuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość. W Hiszpanii trwa dramatyczny pożar w miejscowości Los Gallardos, który pochłonął już 6,6 tysiąca hektarów. Zginęło co najmniej 12 osób, a 23 są zaginione. Większość to obcokrajowcy. Władze Andaluzji ogłosiły 3-dniową żałobę, a premier Hiszpanii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazali kondolencje rodzinom ofiar. Warunki do walki z ogniem nieco się poprawiły, ale sytuacja wciąż jest trudna.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Accenture podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat. W sklepach Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana jamnikami. Znajdziemy w niej dekoracje do domu, ubrania i praktyczne dodatki, wszystko w przystępnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga haftowana poduszka z jamnikiem oraz różowa bluza dla dzieci. Kolekcja cieszy się dużym zainteresowaniem, więc warto się pospieszyć.
2: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej. Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem. A jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach. Kraków znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych do życia miast na świecie według najnowszego rankingu Economist Intelligence Unit. Miasto zostało docenione za wyjątkową atmosferę, bogatą ofertę kulturalną i rozwiniętą scenę gastronomiczną. W zestawieniu wyprzedziły go jedynie takie miasta jak Bath w Wielkiej Brytanii, Panama, Guadalajara i Medellin. To dowód, że inwestowanie w przestrzeń publiczną i jakość życia przynosi wymierne efekty. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci.
2: Pralka nie radzi sobie z sierścią zwierząt, ale są na to sposoby. Wystarczy wrzucić do bębna gumowe rękawice lub wałki na rzepy, które skutecznie wyłapią kłaczki. Ocet spirytusowy również może pomóc, działając antystatycznie i ułatwiając usuwanie sierści. Dzięki tym prostym trikom pranie będzie czyste i wolne od sierści.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Policjanci z Rzeszowa zatrzymali 55-letniego mężczyznę z Krakowa, podejrzanego o oszustwa metodą na wypadek. Mężczyzna wyłudził od seniorki z powiatu rzeszowskiego ponad 40 tysięcy złotych. Zatrzymany przyznał się do części zarzutów i decyzją sądu spędzi 3 miesiące w areszcie tymczasowym. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może być związany z innymi podobnymi przestępstwami w kraju.
2: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krystyna Loska, niekwestionowana ikona telewizji, wciąż zachwyca klasą i stylem, mimo że zbliża się do 89. urodzin. Spotkana na mieście, jak zawsze elegancka, w białej bluzce i granatowym płaszczu, udowadnia, że prawdziwa elegancja nie zna wieku. Co więcej, ta dama z klasą nadal z pasją prowadzi samochód, pokazując, że parkowanie to dla niej bułka z masłem. Aż chciałoby się powiedzieć, że niektóre młodsze gwiazdy mogłyby się od niej uczyć. Norbi zadebiutował jako współprowadzący Dzień Dobry Wakacje i, jak to zwykle bywa, wzbudził mieszane uczucia. Jedni chwalili jego luz i poczucie humoru, inni narzekali, że to nie to. Sam Norbi z dystansem przyznał, że był przymulony, a Dorota Wellman tłumaczyła to zmęczeniem po koncertach. Jak sam żartobliwie stwierdził, zaprosili go, bo był najtańszą opcją. Cóż, przynajmniej nie można mu odmówić poczucia humoru.
2: Monika Richardson, znana z burzliwych związków, teraz odkrywa uroki samotności. W podcaście Mama Du dziennikarka przyznała, że życie bez partnera to dla niej prawdziwy dar, a jej dzieci w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Richardson nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłych partnerów, podkreślając, że nie wszystkie jej wybory były trafne. Wygląda na to, że samotność to dla niej nie smutek, a lekcja życia i wewnętrzny spokój.
1: Rafał Maślak, były mister Polski, pokazał światu swoje nowe, rodzinne gniazdko pod Warszawą. Z eleganckiego apartamentu w centrum przeniósł się do domu, który wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. Naturalne drewno, kolory ziemi i ogromne przeszklenia. To wszystko sprawia, że aż chce się tam zamieszkać. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno to miejsce było w stanie surowym. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus, ale zawsze można pooglądać zdjęcia i pomarzyć.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Julia Wieniawa, zamiast biegać po plażach Hiszpanii, postanowiła zaszyć się w lesie pod Warszawą. Gwiazda remontuje swoją nową leśną willę, która ma być jej azylem od miejskiego zgiełku. Wieniawa, znana z inwestowania w nieruchomości, ma już kilka mieszkań w stolicy, a teraz stawia na drewnianą konstrukcję z salonem z antresolą. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Zamiast tropików, lasy pod Serockiem? Magdalena Waligórska-Lisiecka, znana jako Wioletka z Rancha, nie tylko wraca na plan serialu, ale i pęka z dumy z męża. Mateusz Lisiecki-Waligórski, który do tej pory był znany głównie jako jej mąż, teraz zaskakuje wszystkich, dołączając do obsady na dobre i na złe. Wcieli się tam w rolę komisarza Radosława Bieguna. Ciekawe, czy jego postać będzie równie niezapomniana, jak jego podwójne nazwisko. Patricia Cazadi, znana z telewizyjnych ekranów, wróciła z hukiem do show biznesu, prowadząc Must Be The Music. Jednak jej triumfalny powrót został brutalnie przerwany przez włamanie do jej domu. Złodzieje nie tylko zniszczyli jej majątek, ale przede wszystkim ukradli przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej. Teraz Cazadi z nową czujnością stawia na bezpieczeństwo, a prokuratura intensywnie bada sprawę. Gwiazdy show biznesu i sportu postanowiły połączyć siły z czworonogami, by wesprzeć Fundację Psierociniec. Wzięły udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, której efekty trafią do specjalnego kalendarza na 2027 rok. Wśród pozujących znaleźli się m.in. Janusz Chabior, Weronika Książkiewicz i Iwona Guzowska. Cały dochód z jego sprzedaży trafi na pomoc zwierzętom, bo przecież kto, jak nie celebryci, wie najlepiej, jak dbać o potrzebujących.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Robert Smith, lider The Cure, w obliczu zbliżających się 30 urodzin postanowił nagrać album, który miał być jego artystycznym testamentem. Wytwórnia Elektra Records uznała Disintegration za komercyjne samobójstwo, ale jak się okazało, Mroczna Melancholia sprzedała się w milionach egzemplarzy. Ironią losu, piosenka Love Song, napisana jako prezent ślubny, stała się największym hitem zespołu. Cóż, czasem depresja i strach przed starzeniem się mogą być najlepszymi doradcami w karierze muzycznej. Travis Barker, perkusista, Blink 182, przeszedł przez piekło po katastrofie lotniczej w 2008 roku, która na zawsze zmieniła jego życie. Cudem przeżył, ale przez 13 lat unikał latania, co zamieniło trasy koncertowe zespołu w logistyczny koszmar. Dopiero dzięki wsparciu Kourtney Kardashian, Barker w 2021 roku ponownie wsiadł do samolotu, co pozwoliło zespołowi na powrót do pełni koncertowej chwały. Teraz Blink 182 może znów podbijać świat, a Barker triumfuje nad swoimi demonami.
2: Deep Purple przyjechali do Szwajcarii, by w spokoju nagrać nowy album, ale zamiast tego dostali darmowy pokaz fajerwerków. Podczas koncertu Franka Zappy jeden z fanów postanowił, że sufit kasyna to świetne miejsce na wystrzał z pistoletu sygnałowego. Efekt? Kasyno w Montreux spłonęło, a dym nad Jeziorem Genewskim stał się inspiracją do legendarnego Smoke on the Water. Cóż, nie każdy dzień kończy się narodzinami rockowego hymnu.
1: Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, pożegnał się ze sceną podczas koncertu Back to the Beginning w Birmingham, a emocje sięgnęły zenitu. Syn Ozziego, Jack, wspomina, jak po występie wpadł do garderoby ojca i wykrzyczał: "Och, Ka, zrobiłeś to!" Cała rodzina zalała się łzami, a dzieci patrzyły zdumione na dorosłych w rozsypce. Tymczasem fani Black Sabbath mogą szykować się na premierę pierwszej autoryzowanej książki o zespole, która ukaże się w październiku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Katowicach zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju, w Toruniu, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Rembertowie rozpoczęły się duże zmiany związane z budową tunelu drogowego. Zamknięto przejście podziemne na stacji PKP Rembertów, a ulica Marsa od Ilskiego do centrum handlowego jest nieprzejezdna. Kierowcy mogą korzystać z nowo otwartej ulicy Pociskowej, a na ulicach Kordiana i Zawiszaków prowadzono ruch jednokierunkowy. Zmiany dotyczą także komunikacji miejskiej, gdzie autobusy linii 153 i 115 mają nowe trasy. Tunel ma być gotowy do końca 2027 roku.
2: Wisła Kraków świętuje 120-lecie istnienia. Z tej okazji klub rozegrał mecz towarzyski z walijskim Wrexham AFC, zakończony bezbramkowym remisem. Na stadionie przy ulicy Reymonta zgromadziły się aż 23 tysiące kibiców, w tym goście z Wysp Brytyjskich. Mimo braku goli, emocji nie brakowało, a na trybunach pojawiły się transparenty nawiązujące do Wołynia. Na Zakopiance w Jaworniku już wkrótce zacznie działać nowy fotoradar, znany z Krzyszkowic, gdzie wystawił 51 tysięcy mandatów w pół roku. Urządzenie ma poprawić bezpieczeństwo na niebezpiecznym skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 955, gdzie dopuszczalna prędkość to 60 km na godzinę. Wybór Jawornika nie jest przypadkowy, bo miejsce to od lat jest czarnym punktem na mapie małopolskich dróg. Fotoradar ma zdyscyplinować kierowców i zmniejszyć liczbę wypadków.
1: Sąd w Katowicach skazał 66-letniego Józefa G. na 15 lat więzienia za zabójstwo sąsiada w Chełmie Śląskim. Mężczyzna przyznał się do winy, a jego wiek uznano za okoliczność łagodzącą. Rodzina ofiary otrzyma po 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Pełnomocnik bliskich zapowiada apelację, uznając wyrok za niewystarczający.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Już 18 lipca w Teatrze Letnim w Szczecinie wystąpi Candy Dulfer, światowej sławy saksofonistka. To jedyna okazja, by zobaczyć ją na żywo w Polsce w tym roku. Koncert odbędzie się w ramach festiwalu Szczecin Jazz 2026. Dla fanów jazzu i funku to wyjątkowe wydarzenie, które warto wpisać w kalendarz. W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
1: Na drodze krajowej nr 63 w pobliżu Starego Rakowa doszło do poważnego wypadku. Osobówka zderzyła się z busem, raniąc 6 osób, w tym dwoje dzieci. Ruch na trasie między Łomżą a Kolnem został całkowicie wstrzymany, a policja wyznaczyła objazdy. Na miejscu pracują służby, które badają przyczyny zdarzenia. Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Balu, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Pomorzu podczas święta truskawki doszło do incydentu z udziałem posła PiS Michała Kowalskiego. Polityk próbował wejść na scenę, co zakończyło się interwencją ochrony i policji. Kowalski twierdzi, że uniemożliwiono mu wykonywanie mandatu i naruszono jego nietykalność. Organizatorzy podkreślają, że nie był zaproszony na scenę. Sprawa może trafić do prokuratury.
2: Warszawski Sąd Okręgowy podtrzymał europejski nakaz aresztowania dla Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Równocześnie sąd rozpatruje wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry, który przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Obaj politycy są podejrzani w tej samej sprawie, a ich miejsca pobytu są przedmiotem zainteresowania organów ścigania.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda znalazła się w centrum uwagi z powodu afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Od 1989 roku na stanowisku ministra zdrowia zasiadało aż 25 osób, co pokazuje, jak trudne jest to stanowisko. Wielu ministrów odchodziło w atmosferze skandalu, często bez możliwości wprowadzenia głębszych reform. Warto przypomnieć, że najdłużej, bo 4 lata, resortem kierowali Ryszard Jacek-Żochowski, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz.
2: Dziś w Warszawie odbyły się centralne obchody 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Uczestnicy, w tym przedstawiciele władz i kombatanci, oddali hołd ofiarom podczas mszy i apelu pamięci. Symboliczny gest ukraińskiej delegacji, która złożyła wieniec pod pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej, stał się ważny.

0: Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić również 16 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna przygotowuje się do nowego sezonu, wygrywając 3 z 4 meczów kontrolnych. W ostatnim sparingu pokonali AS Trenczyn 1-0, ale trener podkreśla potrzebę poprawy skuteczności. Kolejny test dla drużyny już 14 lipca, kiedy zmierzą się z Radomiakiem. Przed startem Ekstraklasy Legia zagra jeszcze z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Arisem Limassol.
1: Tragiczne wieści z RPA. Jaden Adams, 25-letni piłkarz, który reprezentował swój kraj na Mistrzostwach Świata 2026, został znaleziony martwy w hotelu w Kapsztadzie. Informację potwierdził minister sportu Gayton McKenzie. Adams zagrał we wszystkich 3 meczach grupowych, przyczyniając się do awansu RPA do 1/6 finału.
0: Szymon Marciniak nie poprowadzi żadnego z ćwierćfinałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Najsłynniejszy polski arbiter sędziował dotychczas tylko 2 mecze fazy grupowej. W sobotnim meczu Norwegii z Anglią w Miami sędziować będzie Francuz Clement Tarpin, a spotkanie Argentyny ze Szwajcarią w Kansas City poprowadzi Portugalczyk João Pinheiro. Marciniak ma jeszcze szansę na udział w jednym z 4 pozostałych meczów turnieju.
1: Na Mistrzostwach Świata czeka nas emocjonujący ćwierćfinał. Anglia zmierzy się z Norwegią. Na boisku zobaczymy 2 czołowych strzelców turnieju. Erlinga Haalanda i Harry'ego Kane'a. Haaland, który w pojedynkę wyeliminował Brazylię, poprowadzi Norwegię do historycznego sukcesu. Z kolei Kane, kluczowy dla Anglii, zdobył już 6 goli w tegorocznym mundialu. Kto z kapitanów poprowadzi swoją drużynę do półfinału?
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem meczu ponownie został Mikel Merino, który strzelił decydującą bramkę w końcówce spotkania. Mimo kontuzji Thibauta Courtoisa, Belgowie stawili mocny opór, jednak Hiszpanie ostatecznie triumfowali. Teraz czeka ich finałowy pojedynek z Francją 14 lipca w Dallas.
0: Norwegia sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału mundialu, eliminując Brazylię. Bohaterem meczu został bramkarz Orjan Nyland, a Erling Haaland imponuje skutecznością z 7 golami na koncie. Teraz Norwegowie zmierzą się z Anglią, a kibice z niecierpliwością czekają na kolejny rozdział tej piłkarskiej historii. Czy Wikingowie zdołają pokonać faworyzowanych rywali? Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, odniósł się do szans Argentyny na obronę tytułu Mistrza Świata. W rozmowie z portalem Weszło stwierdził, że nie wierzy w teorię o faworyzowaniu Argentyńczyków przez sędziów. Podkreślił, że kluczową rolę w sukcesie drużyny może odegrać Lionel Messi. Już w ten weekend Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w walce o półfinał.
1: Dziś w Malili odbędzie się 6. runda Grand Prix Szwecji w żużlu. Bartosz Zmarzlik, lider klasyfikacji generalnej, walczy o rekordowy 7. tytuł indywidualnego mistrza świata. Polak ma 3 punkty przewagi nad Australijczykiem Bradym Kurcem. Zmarzlik już 4 razy triumfował na tym torze, a zwycięstwo dziś uczyniłoby go samodzielnym liderem pod względem liczby wygranych w Malili.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Francji awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, pokonując Maroko 2-0. Mimo sukcesu kibice z niepokojem patrzą na stan zdrowia Kyliana Mbappé, który opuścił boisko z urazem kostki. Sam zawodnik oraz trener Didier Deschamps uspokajają, że kontuzja nie jest poważna. Mbappé zdobył 1 z bramek, a jego dorobek na mundialu to już 8 goli. 3 miesiące po nagłej śmierci Jacka Magiery jego miejsce spoczynku na warszawskich Powązkach Wojskowych zyskało nowy wygląd. Elegancki, granitowy pomnik nawiązuje do sąsiedniego grobu Lucjana Brychczego, innej legendy Legii. Przy grobie Magiery wciąż wiszą szaliki klubowe, symbolizujące jedność kibiców ponad podziałami. Iga Świątek wraca na korty po przerwie i zagra w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto. W zawodach wystąpią również czołowe tenisistki świata, w tym Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Turniej rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do 13 sierpnia. Niestety, z powodu kontuzji kolana zabraknie obrończyni tytułu Victorii Mboko.
0: Jude Bellingham, gwiazda angielskiej piłki, zdobywa serca kibiców na boiskach, a na trybunach wspiera go jego partnerka, Ashlyn Castro. Castro, znana modelka i influencerka z Kalifornii, jest związana z piłkarzem Realu Madryt od początku 2025 roku. Mimo różnicy wieku para cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, a Castro regularnie kibicuje Bellinghamowi podczas jego występów. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sofia Ennaoui, znana polska biegaczka na 1500 metrów, ogłosiła zakończenie kariery sportowej. 31-letnia medalistka Mistrzostw Europy i olimpijka z Rio de Janeiro podjęła tę decyzję z powodu nawracających kontuzji. Ennaoui zdobyła srebro i brąz na Mistrzostwach Europy oraz srebro i 2 brązy na halowych Mistrzostwach Europy. Jej kariera była pełna sukcesów, mimo że zdrowie często stawało na przeszkodzie. Martina Navratilova podczas transmisji z Wimbledonu wskazała Maję Chwalińską jako jedną z trzech ulubionych tenisistek do oglądania. Tegoroczny turniej zbliża się do końca, a w finale pań zmierzą się Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie, co spowoduje jej spadek w rankingu WTA.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
0: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jonca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hunter niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Joncy. Serial, emitowany w Polsce od stycznia roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Pani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. 900. Serial Akacjowa 38 powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 923 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek 30 lipca. W odcinku 924 Blanca odkrywa, że Ursula uciekła z dzieckiem w stronę Walencji, co prowadzi do dramatycznego pościgu z Diegiem. Leonor prosi Felipe o pomoc dla Flory, której grozi wyrok za zabójstwo. Tymczasem Sylwia zostaje porwana przez Blasco, handlarza niewolników, ale na ratunek przybywa Esteban z policją. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, wierząc, że go zabiła. W trakcie ucieczki rodzi córkę, Innocencie, co dodaje historii jeszcze więcej napięcia. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hunter mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hunter. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
0: W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca, na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Pomorzu podczas święta truskawki doszło do incydentu z udziałem posła PiS, Michała Kowalskiego. Polityk próbował wejść na scenę, co zakończyło się interwencją ochrony i policji. Kowalski twierdzi, że uniemożliwiono mu wykonywanie mandatu i naruszono jego nietykalność. Organizatorzy podkreślają, że nie był zaproszony na scenę. Sprawa może trafić do prokuratury.
3: Dziś w Warszawie odbyły się centralne obchody 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Uczestnicy, w tym przedstawiciele władz i kombatanci, oddali hołd ofiarom podczas mszy i apelu pamięci. Symboliczny gest ukraińskiej delegacji, która złożyła wieniec pod pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej, stał się ważnym momentem uroczystości. To wyraz odcięcia się od ideologii odpowiedzialnej za zbrodnie i krok w kierunku dialogu między narodami.
2: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie odwiedzili Wielką Brytanię, by spotkać się z królem Karolem III. Wizyta była wyjątkowa, bo po raz pierwszy od 4 lat król miał okazję zobaczyć swoje wnuki, Archiego i Lilibet. Spotkanie odbyło się w prywatnej posiadłości Highgrove House. Tymczasem książę William nie uczestniczył w spotkaniu, wybierając charytatywne rozgrywki polo w Windsorze. Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej, strzegącej jej wybrzeży. Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji.
2: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj w Lublinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu przy ulicy Mełgiewskiej, grożąc matce śmiercią i odkręceniem gazu. Podczas interwencji ruszył na policjantów z siekierą i nożem. Dzięki szybkiej akcji kontrterrorystów został zatrzymany, a nikt nie odniósł obrażeń. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie.
3: W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
2: Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anthony Hopkins, znany jako przerażający Hannibal Lecter, postanowił zaskoczyć świat i wydać debiutancką płytę. 88-letni aktor, który zdobył 2 Oscary, teraz ujawnia swoje muzyczne oblicze. Album Life is a Dream ukaże się 21 sierpnia, a pierwszy singiel Bracken Road już wzbudza emocje. Czyżby Hopkins szykował się na nową karierę jako kompozytor? Cóż, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń. Natalia Niemen przeżyła prawdziwy emocjonalny rollercoaster, gdy jej córka Danusia spędziła aż 6 tygodni w szpitalu. Artystka, zamiast załamywać ręce, postanowiła zająć się sztuką i stworzyła autoportret, by nie zwariować. Danusia, zmagająca się z zespołem Nunan, pokazała, że jest prawdziwą wojowniczką, a Natalia nie szczędziła pochwał dla personelu medycznego, który okazał się prawdziwymi aniołami w fartuchach. Cóż, życie potrafi zaskoczyć, ale jak widać, nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć odrobinę światła.
2: W świecie, gdzie miliony są na porządku dziennym, Nicole Soszyńska, córka potentatów kosmetycznych, powiedziała tak Janowi Bazylowi, znanemu z burzliwego związku z Anną Wędzikowską. Ślub odbył się w atmosferze tajemnicy, ale mama panny młodej nie mogła się powstrzymać i ujawniła tożsamość zięcia. Nicole, która kiedyś brylowała na ściankach, teraz woli projektować wnętrza i zarządzać firmami. A my możemy tylko zgadywać, co jeszcze kryje się za kulisami tego bajkowego wydarzenia. 100 lat młodej parze. Vicky Gabor, młoda gwiazda muzyki, wciąż walczy z krytyką za swój niecodzienny sposób mówienia po polsku. Okazuje się, że polski to dla niej język obcy, a w domu króluje angielski i romski. Vicky przyznaje, że polski to dla niej wyzwanie, ale stara się, bo tworzy dla polskich fanów. Ciekawe, jak poradzi sobie, gdy wypłynie na międzynarodowe wody.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Doda, znana z kontrowersji, tym razem zaskoczyła patriotycznym gestem. W dniu rocznicy krwawej niedzieli na Wołyniu, z wałkiem na głowie i w stroju treningowym, wywiesiła polską flagę na balkonie. Apeluje do Polaków, by pamiętali o cierpieniach przodków, bo przecież nic tak nie łączy jak wspólna trauma. W tle tej patriotycznej sceny prezydent Karol Nawrocki wręczył order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co tylko dodaje pikanterii całej sytuacji. Jerzy Janeczek, znany wszystkim jako Witja Pawlak z kultowej trylogii Sami Swoi, odszedł w sposób, który mógłby być scenariuszem kolejnej komedii, gdyby nie był tak tragiczny. Aktor, który przez całe życie próbował uciec od jednej roli, został pokonany przez pszczołę. Los, który wcześniej pozwalał mu wymykać się z opresji, tym razem okazał się bezlitosny. Janeczek, mimo że próbował być kimś więcej niż tylko filmowym synem Kazimierza Pawlaka, na zawsze pozostanie w pamięci jako Witja, którego uśmiech zna każdy Polak. Świat komedii kryminalnych pogrążył się w smutku. Peter Van Norden, znany z ról w Akademii Policyjnej 2 i Nagiej Broni 2,5, odszedł w wieku 75 lat. Aktor, który bawił nas swoimi rolami, zmarł spokojnie w otoczeniu najbliższych. Jego żona Wendy przekazała, że po latach walki z chorobą Peter odszedł w południowej Kalifornii. Fani na całym świecie, w tym w Polsce, będą tęsknić za jego niezapomnianym humorem.
1: Joanna Kołaczkowska, niezapomniana gwiazda kabaretu, odeszła prawie rok temu, pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Choć deszcz towarzyszył jej ostatniej drodze, to wspomnienia o jej charakterystycznym śmiechu wciąż rozjaśniają nasze dni. Fani i bliscy nie zapomnieli o niej, a jej grób na Powązkach nadal przyciąga tłumy, pełen kwiatów i zniczy. Cóż, nawet po śmierci Joanna potrafi przyciągać uwagę jak nikt inny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Freddie Mercury, bóg rocka, który potrafił śmiać się z samego siebie, przyznał kiedyś, że zna tylko 3 akordy na gitarze. W świecie pełnym przerośniętych ego, jego szczerość była jak powiew świeżości. Nie musiał być gitarowym herosem, bo miał Briana Maya, który czarował na 6 strunach. Freddie skupiał się na tym, co robił najlepiej. Uwodził i dyrygował tłumem, pokazując, że prawdziwa magia rocka tkwi w emocjach, a nie technicznej wirtuozerii. Patti Smith, matka chrzestna panka, znalazła w Janie Pawle II prawdziwego rockmana. Kiedy papież sprzeciwił się inwazji na Irak, artystka zobaczyła w nim radykała, który nie bał się powiedzieć nie najpotężniejszym politykom. Smith, znana z prowokacyjnych tekstów, zaczęła dedykować mu swoje utwory, co dla wielu fanów było szokiem. A kiedy pojawiła się na watykańskim koncercie bożonarodzeniowym, udowodniła, że muzyka rockowa może znaleźć wspólny język nawet z Watykanem.
1: The Rolling Stones znowu zaskakują. Na ich nowym albumie Foreign Tongues Paul McCartney zagrał na basie, co wywołało u niego ogromne emocje. Keith Richards zauważył, że Paulowi naprawdę brakuje bycia w zespole, a jego radość z grania z dawnymi rywalami jest po prostu niesamowita. Cóż, kto by pomyślał, że Beatlesi i Stonesi mogą się tak dobrze dogadać po latach?
2: Kto by pomyślał, że metalowa kapela Disturbed podbije świat coverem The Sound of Silence? Ich wersja przebiła magiczny miliard odtworzeń na Spotify, co zaskoczyło nawet samych muzyków. Wokalista David Draiman, który przez lata unikał czystego śpiewu, przyznał, że to producent Kevin Charko dodał mu odwagi do tego eksperymentu. Nawet Chester Bennington z Linkin Park był pod wrażeniem, co tylko pokazuje, że czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do ataku na funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 29-letni mężczyzna zaatakował policjanta, a następnie uciekł, jednak został zatrzymany w okolicach stacji metra Kabaty. Podczas interwencji trzej mundurowi odnieśli obrażenia, a przy napastniku znaleziono kastety i maczetę. Życiu rannych funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: W Warszawie 5 lipca autobus linii 186 uderzył w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim, raniąc 6 osób. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwą awarię techniczną. Jedna z pasażerek oskarża kierowcę o zignorowanie ostrzeżeń o usterce i celowe uwięzienie pasażerów w pojeździe. Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że oferują pomoc psychologiczną poszkodowanym.
1: Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki.
2: W powiecie mławskim zlikwidowano ogromną fabrykę nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze CBŚP i służb skarbowych zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów i prawie 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 osób, które usłyszały poważne zarzuty. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 4 miliony złotych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Rembertowie rozpoczęły się duże zmiany w organizacji ruchu z powodu budowy nowego tunelu drogowego. Od dziś zamknięto przejście podziemne na stacji PKP Rembertów, a piesi muszą korzystać z tymczasowej ścieżki przez tory. Udostępniono nową ulicę pociskową, a fragment Marsa został zamknięty. Autobusy linii 153 i 115 zmieniły trasy, co może wpłynąć na podróże mieszkańców.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przeprosił mieszkańców za letnie utrudnienia drogowe. Miasto intensyfikuje prace remontowe w sezonie urlopowym, aby zminimalizować ich wpływ na codzienne życie. Kluczowe remonty trwają między innymi na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Solidarności oraz na Alejach Jerozolimskich. Prace mają zakończyć się do początku jesieni. Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielców, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend.
1: W Warszawie zakończył się proces seryjnego mordercy, Jerzego B., który przez wiele miesięcy budził strach wśród mieszkańców stolicy. Mężczyzna umawiał się z właścicielami nieruchomości pod pretekstem kupna lub wynajmu, a następnie brutalnie ich atakował. Został skazany na dożywocie, mimo że do końca utrzymywał swoją niewinność. Kluczowym dowodem były telefony, które włączył rok po pierwszym zabójstwie, co pozwoliło śledczym na jego zatrzymanie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kraków planuje wprowadzenie darmowego parkowania dla zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu. Uprawnienie to przysługiwać będzie osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi, a także posiadaczom odznak honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu oraz zasłużony dawca przeszczepu. Warunkiem jest rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. To forma podziękowania za ich bezinteresowną działalność na rzecz zdrowia publicznego.
2: W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii, żonę, córkę i teściową Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
1: W Ińsku doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna podpalił przyczepę kempingową, w której przebywała kobieta. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: W Białymstoku padła główna wygrana w grze Mini Lotto. W środę, 8 lipca, szczęśliwy gracz trafił wszystkie 5 liczb, zdobywając ponad 418 tysięcy złotych. Zakład został wysłany w kolekturze przy ulicy Hetmańskiej 16. To jedyny taki sukces w kraju w tym losowaniu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze krajowej numer 63 w miejscowości Stare Rakowo doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy zderzył się czołowo z busem, w wyniku czego 6 osób, w tym 2 dzieci, trafiło do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują służby ratunkowe. Przyczyny wypadku są nadal ustalane.
1: Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek, w tym przyszłej panny młodej. Kobiety zakłócały porządek, nie wykonywały poleceń załogi i wdawały się w kłótnie z innymi pasażerami. Interweniowała Straż Graniczna, która wyprowadziła je z samolotu. 3 z uczestniczek były pod wpływem alkoholu, a wszystkie zostały ukarane mandatami i nie mogły kontynuować podróży.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą podobnie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozszerzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Już wkrótce do listy opakowań objętych kaucją dołączą jednorazowe butelki szklane i kartony po mleku. Sieci handlowe, takie jak Biedronka i Carrefour, intensywnie przygotowują się na te zmiany, rozwijając swoją infrastrukturę. Obecnie system obejmuje wybrane plastikowe butelki, puszki oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Decyzje dotyczące nowych przepisów mają zapaść jeszcze w tym roku. Dla konsumentów oznacza to więcej możliwości odzyskania pieniędzy za zwracanie opakowania. Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. A gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania.
0: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące maku niebieskiego sprzedawanego w sieci Dino. Produkt pod marką Bakaliowy Targ o numerze partii P5767 zawiera nadmierne ilości alkaloidów opium, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Sieć Dino już rozpoczęła wycofywanie tego produktu ze sklepów. Konsumenci, którzy zakupili ten mak, powinni sprawdzić numer partii na opakowaniu i nie spożywać go. Cały proces monitoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje 10-krotne podniesienie stawek grzywien za przestępstwa. Najwyższa kara finansowa może wzrosnąć do niecałych 11 milionów złotych. Eksperci ostrzegają, że takie zmiany mogą prowadzić do wzrostu liczby osób trafiających do więzień. Obecne przepisy, według ministerstwa, są nieadekwatne do dzisiejszych realiów ekonomicznych. Specjaliści podkreślają, że problemem jest nie tyle wysokość grzywien, co ich skuteczna egzekucja.

0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, mimo że wielu uważa je za droższe niż zagraniczne wyjazdy. Aż 44% decyduje się na urlop w Polsce, choć co trzeci badany twierdzi, że krajowe wakacje są droższe. Większość planuje budżet z wyprzedzeniem, a 62% odkłada na wakacje przez cały rok. Najczęściej wybierane są tygodniowe wyjazdy, a wydatki na osobę mieszczą się w przedziale kilkuset złotych. Polacy chętnie korzystają z promocji i programów lojalnościowych, by obniżyć koszty. Mimo rosnących cen, krajowe kierunki wciąż dominują w wakacyjnych planach. Rząd Kanady wybrał niemiecką firmę ThyssenKrupp Marine Systems jako preferowanego dostawcę dla nowej floty okrętów podwodnych. Program Canadian Patrol Submarine Project zakłada zakup do 12 jednostek typu 212 CD, które zastąpią obecne okręty typu Victoria. Nowa flota ma wzmocnić obecność Kanady na Atlantyku, Pacyfiku i w Arktyce oraz zacieśnić współpracę z Niemcami i Norwegią. Premier Mark Carney podkreślił, że decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię bezpieczeństwa kraju. Pierwsze okręty mają zostać dostarczone w 2033 roku, a cały proces kontraktowania zakończy się do końca 2027 roku. Program ma również przynieść znaczące korzyści dla kanadyjskiego przemysłu i rynku pracy.
0: Mesko zakończyło transfer technologii produkcji prochu do amunicji 155 mm, co pozwala na rozpoczęcie seryjnej produkcji w zakładzie w Pionkach. Pierwsza partia prochu przeszła pomyślnie testy z armatochaubicą Krab, co ograniczy zależność Polski od zagranicznych dostaw. To ważny krok w kierunku większej niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowa technologia umożliwi produkcję modułowych ładunków miotających, kluczowych dla amunicji artyleryjskiej. Mimo to pełna niezależność wymaga jeszcze krajowej produkcji innych komponentów, jak pociski czy zapalniki. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Gumki do włosów marki Knecki, noszone przez piłkarza Erlinga Haalanda, stały się światowym hitem. Zjawisko to, nazwane efektem Haalanda, przekształciło małą norweską firmę w globalnego gracza. Haaland, który od wielu lat używa tych gumek, został mniejszościowym udziałowcem firmy Bondep, właściciela marki. Jego autentyczne przywiązanie do produktu przyczyniło się do gwałtownego wzrostu sprzedaży, zwłaszcza w Chinach. Limitowana kolekcja Haaland Edition tylko potwierdziła siłę jego osobistej marki i potencjał biznesowy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
2: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jąca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hunter niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jący. Serial, emitowany w Polsce od stycznia tego roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Fani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. 900. Serial Akacjowa 38 powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 923 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek 30 lipca. W odcinku 924 Blanca odkrywa, że Ursula uciekła z dzieckiem w stronę Walencji, co prowadzi do dramatycznego pościgu z Diegiem. Leonor prosi Felipe o pomoc dla Flory, której grozi wyrok za zabójstwo. Tymczasem Sylwia zostaje porwana przez Blasco, handlarza niewolników, ale na ratunek przybywa Esteban z policją. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, wierząc, że go zabiła. W trakcie ucieczki rodzi córkę, Innocencie, co dodaje historii jeszcze więcej napięcia. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hunter mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hunter. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
2: W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca, na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na Pomorzu podczas święta truskawki doszło do incydentu z udziałem posła PiS, Michała Kowalskiego. Polityk próbował wejść na scenę, co zakończyło się interwencją ochrony i policji. Kowalski twierdzi, że uniemożliwiono mu wykonywanie mandatu i naruszono jego nietykalność. Organizatorzy podkreślają, że nie był zaproszony na scenę. Sprawa może trafić do prokuratury.
2: We Lwowie doszło do zamieszek związanych z przymusowym poborem do wojska. Grupa mężczyzn zaatakowała wojskowy pojazd, wybijając szyby i przewracając go. Władze wszczęły dwa postępowania. Jedno dotyczące ataku na żołnierzy, drugie sprawdzające działania wojskowych podczas poboru. Ukraińskie władze zapowiadają reformę systemu mobilizacji.
0: W indyjskim stanie Gujarat doszło do dramatycznego ataku lwicy na pasterza. Mężczyzna, przygnieciony przez drapieżnika, zaskakująco zaczął głaskać zwierzę, co ostatecznie uratowało mu życie. Po około pół godziny lwica odpuściła i oddaliła się. Pasterz trafił do szpitala z obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej, strzegącej jej wybrzeży. Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji. Od 1 lipca obowiązują nowe stawki dzienne dla żołnierzy niezawodowych. Szeregowy otrzyma teraz 182 zł za dzień służby. Podwyżki dotyczą m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz tych w dobrowolnej służbie zasadniczej. Zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej i wzmocnienie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.
0: Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj w Lublinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu przy ulicy Mełgiewskiej, grożąc matce śmiercią i odkręceniem gazu. Podczas interwencji ruszył na policjantów z siekierą i nożem. Dzięki szybkiej akcji kontrterrorystów został zatrzymany, a nikt nie odniósł obrażeń. W sklepach Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana jamnikami. Znajdziemy w niej dekoracje do domu, ubrania i praktyczne dodatki, wszystko w przystępnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga haftowana poduszka z jamnikiem oraz różowa bluza dla dzieci. Kolekcja cieszy się dużym zainteresowaniem, więc warto się pospieszyć. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie. Kraków znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych do życia miast na świecie według najnowszego rankingu Economist Intelligence Unit. Miasto zostało docenione za wyjątkową atmosferę, bogatą ofertę kulturalną i rozwiniętą scenę gastronomiczną. W zestawieniu wyprzedziły go jedynie takie miasta jak Bath w Wielkiej Brytanii, Panama, Guadalajara i Medellin. To dowód, że inwestowanie w przestrzeń publiczną i jakość życia przynosi wymierne efekty.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Ekspres.
0: W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
2: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Anthony Hopkins, znany jako przerażający Hannibal Lecter, postanowił zaskoczyć świat i wydać debiutancką płytę. 88-letni aktor, który zdobył 2 Oscary, teraz ujawnia swoje muzyczne oblicze. Album Life is a Dream ukaże się 21 sierpnia, a pierwszy singiel Bracken Road już wzbudza emocje. Czyżby Hopkins szykował się na nową karierę jako kompozytor? Cóż, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń. Natalia Niemen przeżyła prawdziwy emocjonalny rollercoaster, gdy jej córka Danusia spędziła aż 6 tygodni w szpitalu. Artystka, zamiast załamywać ręce, postanowiła zająć się sztuką i stworzyła autoportret, by nie zwariować. Danusia, zmagająca się z zespołem Nunan, pokazała, że jest prawdziwą wojowniczką, a Natalia nie szczędziła pochwał dla personelu medycznego, który okazał się prawdziwymi aniołami w fartuchach. Cóż, życie potrafi zaskoczyć, ale jak widać, nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć odrobinę światła.
3: W świecie, gdzie miliony są na porządku dziennym, Nicole Soszyńska, córka potentatów kosmetycznych, powiedziała tak Janowi Bazylowi, znanemu z burzliwego związku z Anną Wędzikowską. Ślub odbył się w atmosferze tajemnicy, ale mama panny młodej nie mogła się powstrzymać i ujawniła tożsamość zięcia. Nicole, która kiedyś brylowała na ściankach, teraz woli projektować wnętrza i zarządzać firmami. A my możemy tylko zgadywać, co jeszcze kryje się za kulisami tego bajkowego wydarzenia. 100 lat młodej parze.
2: Monika Richardson, znana z burzliwych związków, teraz odkrywa uroki samotności. W podcaście Mama Du dziennikarka przyznała, że życie bez partnera to dla niej prawdziwy dar, a jej dzieci w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Richardson nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłych partnerów, podkreślając, że nie wszystkie jej wybory były trafne. Wygląda na to, że samotność to dla niej nie smutek, a lekcja życia i wewnętrzny spokój.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Rafał Maślak, były mister Polski, pokazał światu swoje nowe rodzinne gniazdko pod Warszawą. Z eleganckiego apartamentu w centrum przeniósł się do domu, który wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. Naturalne drewno, kolory ziemi i ogromne przeszklenia. To wszystko sprawia, że aż chce się tam zamieszkać. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno to miejsce było w stanie surowym. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus, ale zawsze można pooglądać zdjęcia i pomarzyć. Katarzyna Glinka, znana aktorka, odkryła, że jej emocjonalne wybuchy to nie wynik złego dnia, a po prostu wysoka wrażliwość. W swojej książce, napisanej z psycholożką Urszulą Struzikowską Marynicz, opowiada o tym, jak najmniejszy szelest czy nieposkładane ubrania mogły doprowadzić ją do szału. Teraz, zamiast walczyć z emocjami, Glinka nauczyła się je rozumieć i akceptować. Cóż, kto by pomyślał, że cisza i czas dla siebie mogą być kluczem do spokoju?
2: Joanna Kołaczkowska, niezapomniana gwiazda kabaretu, odeszła prawie rok temu, pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Choć deszcz towarzyszył jej ostatniej drodze, to wspomnienia o jej charakterystycznym śmiechu wciąż rozjaśniają nasze dni. Fani i bliscy nie zapomnieli o niej, a jej grób na Powązkach nadal przyciąga tłumy, pełen kwiatów i zniczy. Cóż, nawet po śmierci Joanna potrafi przyciągać uwagę jak nikt inny.
3: Vicky Gabor, gwiazda polskiego show biznesu, znów na językach. Tym razem plotki o jej rzekomej ciąży wywołały burzę. Wokalistka, która od lat zmaga się z hejtem, nie wytrzymała i ostro skrytykowała autorów tych absurdalnych spekulacji. Jak sama mówi, nigdy nie była w ciąży, a autor artykułu powinien raczej spojrzeć na swój własny brzuch. Cóż, życie na świeczniku bywa pełne niespodzianek.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: The Rolling Stones, zespół, który od ponad 60 lat nie przestaje zadziwiać, zaczynał skromnie w londyńskim Marquee Jazz Club. Ich pierwszy koncert 12 lipca 1962 roku to prawdziwa zagadka. Żadnych zdjęć, nagrań, a nawet sami muzycy niewiele pamiętają. Mick Jagger przyznaje, że nie wie, czy Charlie Watts był wtedy z nimi. Ale kto by się tym przejmował, skoro Stonesi stali się legendą rocka, a ich historia toczy się dalej, jak dobrze naoliwiona maszyna. Freddie Mercury, bóg rocka, który potrafił śmiać się z samego siebie, przyznał kiedyś, że zna tylko 3 akordy na gitarze. W świecie pełnym przerośniętych ego, jego szczerość była jak powiew świeżości. Nie musiał być gitarowym herosem, bo miał Briana Maya, który czarował na 6 strunach. Freddie skupiał się na tym, co robił najlepiej. Uwodził i dyrygował tłumem, pokazując, że prawdziwa magia rocka tkwi w emocjach, a nie technicznej wirtuozerii.
2: The Rolling Stones znowu zaskakują. Na ich nowym albumie Foreign Tongues Paul McCartney zagrał na basie, co wywołało u niego ogromne emocje. Keith Richards zauważył, że Paulowi naprawdę brakuje bycia w zespole, a jego radość z grania z dawnymi rywalami jest po prostu niesamowita. Cóż, kto by pomyślał, że Beatlesi i Stonesi mogą się tak dobrze dogadać po latach?
3: Kto by pomyślał, że metalowa kapela Disturbed podbije świat coverem The Sound of Silence? Ich wersja przebiła magiczny miliard odtworzeń na Spotify, co zaskoczyło nawet samych muzyków. Wokalista David Draiman, który przez lata unikał czystego śpiewu, przyznał, że to producent Kevin Charko dodał mu odwagi do tego eksperymentu. Nawet Chester Bennington z Linkin Park był pod wrażeniem, co tylko pokazuje, że czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do ataku na funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 29-letni mężczyzna zaatakował policjanta, a następnie uciekł. Jednak został zatrzymany w okolicach stacji metra Kabaty. Podczas interwencji trzej mundurowi odnieśli obrażenia, a przy napastniku znaleziono kastety i maczetę. Życiu rannych funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: Fałszywe alarmy bombowe w szkołach i innych instytucjach stają się coraz częstszym problemem. Młodzi ludzie traktują to jako żart. Jednak konsekwencje są poważne. Policja szybko identyfikuje sprawców, a finał często kończy się w sądzie. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą stać się niebezpiecznym trendem wśród internautów, co może prowadzić do opóźnień w prawdziwych akcjach ratunkowych. W Warszawie 5 lipca autobus linii 186 uderzył w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim, raniąc 6 osób. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwą awarię techniczną. Jedna z pasażerek oskarża kierowcę o zignorowanie ostrzeżeń o usterce i celowe uwięzienie pasażerów w pojeździe. Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że oferują pomoc psychologiczną poszkodowanym.
1: Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W powiecie mławskim zlikwidowano ogromną fabrykę nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze CBŚP i służb skarbowych zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów i prawie 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 osób, które usłyszały poważne zarzuty. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 4 miliony złotych. Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielców, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend.
1: W Warszawie zakończył się proces seryjnego mordercy, Jerzego B., który przez wiele miesięcy budził strach wśród mieszkańców stolicy. Mężczyzna umawiał się z właścicielami nieruchomości pod pretekstem kupna lub wynajmu, a następnie brutalnie ich atakował. Został skazany na dożywocie, mimo że do końca utrzymywał swoją niewinność. Kluczowym dowodem były telefony, które włączył rok po pierwszym zabójstwie, co pozwoliło śledczym na jego zatrzymanie.
2: W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii – żonę, córkę i teściową Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już 18 lipca w Teatrze Letnim w Szczecinie wystąpi Candy Dulfer, światowej sławy saksofonistka. To jedyna okazja, by zobaczyć ją na żywo w Polsce w tym roku. Koncert odbędzie się w ramach festiwalu Szczecin Jazz 2026. Dla fanów jazzu i funku to wyjątkowe wydarzenie, które warto wpisać w kalendarz.
1: W Ińsku doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna podpalił przyczepę kempingową, w której przebywała kobieta. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 25-letniego obywatela Uzbekistanu, podejrzanego o organizowanie nielegalnej migracji. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Od początku roku zatrzymano już 90 osób za podobne przestępstwa. Na drodze krajowej nr 63 w pobliżu Starego Rakowa doszło do poważnego wypadku. Osobówka zderzyła się z busem, raniąc 6 osób, w tym 2 dzieci. Ruch na trasie między Łomżą a Kolnem został całkowicie wstrzymany, a policja wyznaczyła objazdy. Na miejscu pracują służby, które badają przyczyny zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Baluk, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie. Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek, w tym przyszłej panny młodej. Kobiety zakłócały porządek, nie wykonywały poleceń załogi i wdawały się w kłótnie z innymi pasażerami. Interweniowała Straż Graniczna, która wyprowadziła je z samolotu. 3 z uczestniczek były pod wpływem alkoholu, a wszystkie zostały ukarane mandatami i nie mogły kontynuować podróży.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozszerzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Już wkrótce do listy opakowań objętych kaucją dołączą jednorazowe butelki szklane i kartony po mleku. Sieci handlowe, takie jak Biedronka i Carrefour, intensywnie przygotowują się na te zmiany, rozwijając swoją infrastrukturę. Obecnie system obejmuje wybrane plastikowe butelki, puszki oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Decyzje dotyczące nowych przepisów mają zapaść jeszcze w tym roku. Dla konsumentów oznacza to więcej możliwości odzyskania pieniędzy za zwracane opakowania. Polska uruchomiła swoją pierwszą morską farmę wiatrową na Bałtyku, a pierwszy prąd już zasila krajową sieć. Inwestycja Baltic Power, realizowana przez Orlen i Northland Power, ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Premier Donald Tusk podkreślił, że to historyczny moment dla polskiej energetyki. Na Bałtyku stanie 76 turbin, z których 54 już zamontowano. Nowa stacja elektroenergetyczna Choczewo odegra kluczową rolę w przesyle energii. To początek większych inwestycji, które mają uniezależnić Polskę od zagranicznych dostawców energii. Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. A gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania.
0: Eksperci radzą, by planując urlop unikać rozpoczynania go w poniedziałek. Taki schemat może prowadzić do większego zmęczenia niż przed wyjazdem. Zamiast tego warto rozważyć rozpoczęcie wakacji w środę. Dzięki temu można spokojnie przygotować się do wyjazdu i zamknąć najważniejsze sprawy zawodowe. Po powrocie kilka dodatkowych dni wolnego pozwoli na łagodny powrót do codziennych obowiązków. To prosty sposób, by naprawdę odpocząć i wrócić z wakacji pełnym energii.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Dobre wieści dla seniorów. Narodowy Bank Polski przewiduje, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być wyższa niż zakładał rząd. Zamiast około 3,5% waloryzacja może wynieść aż około 4,5%. To oznacza wyższe świadczenia dla milionów osób. Minimalna emerytura może wzrosnąć o blisko 88 zł miesięcznie. Dodatki do emerytur, takie jak dodatek dla inwalidów wojennych czy sierot, również wzrosną. Ostateczne dane poznamy po publikacji pełnych danych GUS,

0: za 2026 rok.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kontrolę w Biurze Informacji Kredytowej oraz trzech bankach, w tym ING, Banku Śląskim i mBanku. Sprawdzane są zasady oceniania zdolności kredytowej klientów, które mogą wpływać na dostępność kredytów. UOKiK bada, czy klienci, którzy porównują oferty kilku banków, nie są niesłusznie karani niższym scoringiem. Biuro Informacji Kredytowej zapewnia, że liczba zapytań kredytowych ma ograniczony wpływ na ocenę punktową. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom mogą grozić wysokie kary finansowe.
0: Rząd Kanady wybrał niemiecką firmę ThyssenKrupp Marine Systems jako preferowanego dostawcę dla nowej floty okrętów podwodnych. Program Canadian Patrol Submarine Project zakłada zakup do 12 jednostek typu 212 CD, które zastąpią obecne okręty typu Victoria. Nowa flota ma wzmocnić obecność Kanady na Atlantyku, Pacyfiku i w Arktyce oraz zacieśnić współpracę z Niemcami i Norwegią. Premier Mark Carney podkreślił, że decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię bezpieczeństwa kraju. Pierwsze okręty mają zostać dostarczone w 2033 roku, a cały proces kontraktowania zakończy się do końca 2027 roku. Program ma również przynieść znaczące korzyści dla kanadyjskiego przemysłu i rynku pracy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: MESCO zakończyło transfer technologii produkcji prochu do amunicji 155 mm, co pozwala na rozpoczęcie seryjnej produkcji w zakładzie w Pionkach. Pierwsza partia prochu przeszła pomyślnie testy z armatochaubicą Krab, co ograniczy zależność Polski od zagranicznych dostaw. To ważny krok w kierunku większej niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowa technologia umożliwi produkcję modułowych ładunków miotających, kluczowych dla amunicji artyleryjskiej. Mimo to, pełna niezależność wymaga jeszcze krajowej produkcji innych komponentów, jak pociski czy zapalniki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jąca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hunter niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jący. Serial, emitowany w Polsce od stycznia tego roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
2: Panna Młoda powraca z emocjonującymi odcinkami od 143 do 148, które będą emitowane od 13 do 18 lipca na TVP2. W poniedziałek, 13 lipca, Mukader zaczyna podejrzewać, że Bejza ją podtruwa, a Jonsa jest bliska porodu. We wtorek, 14 lipca, napięcie między Cichanem a Melichem sięga zenitu, a Mukader pomaga Jonsy w ucieczce. W środę, 15 lipca, Jonsa szuka drogi ucieczki od Nusreta, a Hunter przyjmuje ofertę pracy. Czwartek, 16 lipca, przynosi odkrycie bransoletki Bejzy przez Engina, co wzbudza nowe podejrzenia. Piątek, 17 lipca, Cichan i Hunter trafiają do aresztu, gdzie dochodzi do kłótni. W sobotę, 18 lipca, Hunter podejmuje się nowego zlecenia, nieświadoma, że trafi do willi rodu Develioglu, gdzie spotyka Bejzę. Te odcinki pełne są napięcia, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy już od 7 września, Kasia, grana przez Paulinę Lasotę, znajdzie się w samym centrum burzliwych wydarzeń. Jej romans z dyrektorem kliniki Sowińskim przybierze nieoczekiwany obrót. Szantażowana przez niego Kasia zostanie ranna i trafi na komisariat policji, co zapowiada prawdziwy koszmar. Sowiński zna tajemnicę Kasi o ojcostwie jej córki Zosi i nie zawaha się jej wykorzystać. Czy Kasia znajdzie sposób, by uwolnić się z jego pułapki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już tej jesieni.
2: Nowy sezon M jak miłość zapowiada się emocjonująco. Detektyw Jakub Karski znów będzie miał pełne ręce roboty. Do jego biura zawita Elżbieta Domańska, nowa szefowa Marcina Chodakowskiego, prosząc o pomoc w tajemniczej sprawie. Czy to oznacza, że Jakub ponownie znajdzie się w centrum niebezpiecznych wydarzeń? Marcin, który po traumatycznych przeżyciach skupił się na rodzinie, może zostać wciągnięty z powrotem do akcji. Przyjaźń między nim a Jakubem może okazać się kluczowa w rozwiązaniu tej zagadki. Nowe odcinki po wakacjach przyniosą wiele niespodzianek i emocji. Czy współpraca dawnych partnerów znów okaże się niezbędna? Serial Akacjowa 38 powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 923 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek 30 lipca. W odcinku 924 Blanca odkrywa, że Ursula uciekła z dzieckiem w stronę Walencji, co prowadzi do dramatycznego pościgu z Diegiem. Leonor prosi Felipe o pomoc dla Flory, której grozi wyrok za zabójstwo. Tymczasem Sylwia zostaje porwana przez Blasco, handlarza niewolników, ale na ratunek przybywa Esteban z policją. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, wierząc, że go zabiła. W trakcie ucieczki rodzi córkę, Innocencie, co dodaje historii jeszcze więcej napięcia. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
1: Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hanser mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hanser. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 9 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda znalazła się w centrum uwagi z powodu afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Od 1989 roku na stanowisku ministra zdrowia zasiadało aż 25 osób, co pokazuje, jak trudne jest to stanowisko. Wielu ministrów odchodziło w atmosferze skandalu, często bez możliwości wprowadzenia głębszych reform. Warto przypomnieć, że najdłużej, bo 4 lata, resortem kierowali Ryszard Jacek-Żochowski, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz.
2: W czwartek po południu wojskowy myśliwiec F-16 NATO musiał awaryjnie lądować na greckiej wyspie Zakynthos z powodu pożaru na pokładzie. Incydent sparaliżował lotnisko, odwołano wiele lotów, a tysiące turystów, w tym Polacy, utknęło na wyspie. Pilot bezpiecznie opuścił maszynę, a służby ratownicze szybko opanowały sytuację. Greckie siły powietrzne badają przyczyny pożaru.
0: Brat Virginii Giuffre, zmarłej ofiary Jeffreya Epsteina, dąży do przeprowadzenia przesłuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość. Ziemiórki, małe owady, coraz częściej atakują nasze rośliny doniczkowe. Ich larwy niszczą korzenie, co prowadzi do obumierania roślin. Aby się ich pozbyć, można użyć domowych sposobów, takich jak roztwór octu czy sody oczyszczonej. W przypadku dużej plagi warto sięgnąć po specjalistyczne środki chemiczne dostępne w sklepach ogrodniczych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej. Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Policja w Jeleniej Górze zatrzymała 3 mężczyzn podejrzanych o serię oszustw na szkodę mieszkanki miasta. Wykorzystali oni dostęp do jej komputera podczas prac montażowych paneli fotowoltaicznych, by przelewać pieniądze na swoje konta. Łącznie usłyszeli 18 zarzutów, a grozi im kara do 8 lat więzienia. Mieszkanka Jeleniej Góry straciła blisko 40 000 złotych.
0: Przed wakacyjnym wyjazdem warto zrobić zdjęcia zawartości walizki oraz ważnych dokumentów. Taka dokumentacja może okazać się nieoceniona w przypadku zagubienia bagażu lub kradzieży. Zdjęcia ułatwią identyfikację rzeczy i przyspieszą formalności. To prosty sposób na uniknięcie stresu podczas podróży.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
0: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach. Okap kuchenny to jedno z miejsc, które często pomijamy podczas sprzątania, a to błąd. Filtry w okapie zbierają tłuszcz i zanieczyszczenia, co może prowadzić do nieprzyjemnych zapachów i obniżenia wydajności urządzenia. Eksperci zalecają mycie metalowych filtrów przynajmniej raz w miesiącu, a przy intensywnym gotowaniu nawet częściej. Regularne czyszczenie zapewnia nie tylko higienę, ale także dłuższą żywotność sprzętu. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pralka nie radzi sobie z sierścią zwierząt, ale są na to sposoby. Wystarczy wrzucić do bębna gumowe rękawice lub wałki na rzepy, które skutecznie wyłapią kłaczki. Ocet spirytusowy również może pomóc, działając antystatycznie i ułatwiając usuwanie sierści. Dzięki tym prostym trikom pranie będzie czyste i wolne od sierści.
0: Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Norbi zadebiutował jako współprowadzący Dzień Dobry Wakacje i, jak to zwykle bywa, wzbudził mieszane uczucia. Jedni chwalili jego luz i poczucie humoru, inni narzekali, że to nie to. Sam Norbi z dystansem przyznał, że był przymulony, a Dorota Wellman tłumaczyła to zmęczeniem po koncertach. Jak sam żartobliwie stwierdził, zaprosili go, bo był najtańszą opcją. Cóż, przynajmniej nie można mu odmówić poczucia humoru. Doda, znana z muzycznych hitów, teraz walczy o prawa zwierząt w Polsce. Wspólnie z prezydentem Karolem Nawrockim i tragicznie zmarłym posłem Łukaszem Litewką przygotowała projekt ustawy, który ma zmienić los bezdomnych zwierząt. Wśród postulatów znalazły się m.in. Krajowy Rejestr Osób Znęcających się nad Zwierzętami i zakaz posiadania przez nie zwierząt. Czyżby Doda zamierzała zostać nową ikoną walki o prawa zwierząt? Czas pokaże, czy jej działania przyniosą realne zmiany. Julia Wieniawa, zamiast biegać po plażach Hiszpanii, postanowiła zaszyć się w lesie pod Warszawą. Gwiazda remontuje swoją nową leśną willę, która ma być jej azylem od miejskiego zgiełku. Wieniawa, znana z inwestowania w nieruchomości, ma już kilka mieszkań w stolicy, a teraz stawia na drewnianą konstrukcję z salonem z antresolą. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Zamiast tropików, lasy pod Serockiem? Krzysztof Cugowski, legenda polskiej sceny muzycznej, nie pojawi się na 50. urodzinach swojego syna Wojciecha. Dlaczego? Bo zaproszenia nie było. Od 7 lat ojciec i syn nie zamienili ze sobą słowa. Cugowski, choć z goryczą, przekazał życzenia przez prasę, licząc na cudowne odbudowanie więzi. Cóż, życie rodzinne bywa bardziej skomplikowane niż najtrudniejsze nuty budki suflera.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Patricia Cazadi, znana z telewizyjnych ekranów, wróciła z hukiem do show biznesu, prowadząc Must Be The Music. Jednak jej triumfalny powrót został brutalnie przerwany przez włamanie do jej domu. Złodzieje nie tylko zniszczyli jej majątek, ale przede wszystkim ukradli przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej. Teraz Cazadi z nową czujnością stawia na bezpieczeństwo, a prokuratura intensywnie bada sprawę. Rancho wraca na ekrany, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Choć na planie pojawił się Piotr Pręgowski, to jego postać, Pietrek, nie będzie już śpiewać w serialu. Duo spoko, kultowy duet Disco Polo może nie powrócić, co z pewnością zasmuci wielu widzów. Twórcy obiecują jednak, że nie zabraknie lokalnych skandali i wiejskiej polityki, które tak uwielbiamy. Ciekawe, czy bez śpiewającego Pietrka wilkowyje będą takie same. Gwiazdy show biznesu i sportu postanowiły połączyć siły z czworonogami, by wesprzeć Fundację Psierociniec. Wzięły udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, której efekty trafią do specjalnego kalendarza na 2027 rok. Wśród pozujących znaleźli się m.in. Janusz Chawior, Weronika Książkiewicz i Iwona Guzowska. Cały dochód z jego sprzedaży trafi na pomoc zwierzętom, bo przecież kto, jak nie celebryci, wie najlepiej, jak dbać o potrzebujących. Ania Ortodox, legenda polskiego gotyckiego rocka, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o muzykę, ale o życie prywatne. Artystka, znana z niekonwencjonalnych wyborów, ogłosiła, że jest aseksualna i traktuje to jako zaletę. Zamiast romansów woli poświęcać się sztuce i rodzinie, co, jak twierdzi, daje jej prawdziwe spełnienie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Robert Smith, lider The Cure, w obliczu zbliżających się 30 urodzin, postanowił nagrać album, który miał być jego artystycznym testamentem. Wytwórnia Elektra Records uznała Disintegration za komercyjne samobójstwo. Ale jak się okazało, Mroczna Melancholia sprzedała się w milionach egzemplarzy. Ironią losu, piosenka Love Song, napisana jako prezent ślubny, stała się największym hitem zespołu. Cóż, czasem depresja i strach przed starzeniem się mogą być najlepszymi doradcami w karierze muzycznej. Travis Barker, perkusista, Blink 182, przeszedł przez piekło po katastrofie lotniczej w 2008 roku, która na zawsze zmieniła jego życie. Cudem przeżył, ale przez 13 lat unikał latania, co zamieniło trasy koncertowe zespołu w logistyczny koszmar. Dopiero dzięki wsparciu Kourtney Kardashian, Barker w 2021 roku ponownie wsiadł do samolotu, co pozwoliło zespołowi na powrót do pełni koncertowej chwały. Teraz Blink 182 może znów podbijać świat, a Barker triumfuje nad swoimi demonami. Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, pożegnał się ze sceną podczas koncertu Back to the Beginning w Birmingham, a emocje sięgnęły zenitu. Syn Ozziego, Jack, wspomina, jak po występie wpadł do garderoby ojca i wykrzyczał: "Och, ka, zrobiłeś to!" Cała rodzina zalała się łzami, a dzieci patrzyły zdumione na dorosłych w rozsypce. Tymczasem fani Black Sabbath mogą szykować się na premierę pierwszej autoryzowanej książki o zespole, która ukaże się w październiku.
0: System of a Down wraca do Polski po prawie 10 latach przerwy, by zagrać dwa koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie 18 i 19 lipca. To nie lada gratka dla fanów, którzy pamiętają ich burzliwy debiut w Katowicach w 1998 roku, kiedy to zespół został przywitany gwizdami i bajglami. Od tamtej pory wiele się zmieniło, a publiczność w Polsce z pewnością nie może się doczekać, by ponownie usłyszeć takie hity jak Chop Suey czy Toxicity. Ciekawe, czy tym razem ktoś rzuci balonem dla Darona.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Kraków planuje wprowadzenie darmowego parkowania dla zasłużonych krwiodawców i dawców przeszczepu. Uprawnienie to przysługiwać będzie osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi, a także posiadaczom odznak honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu oraz zasłużony dawca przeszczepu. Warunkiem jest rozliczanie podatku dochodowego w Krakowie. To forma podziękowania za ich bezinteresowną działalność na rzecz zdrowia publicznego.
2: Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje. Na Zakopiance w Jaworniku już wkrótce zacznie działać nowy fotoradar, znany z Krzyszkowic, gdzie wystawił 51 tysięcy mandatów w pół roku. Urządzenie ma poprawić bezpieczeństwo na niebezpiecznym skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 955, gdzie dopuszczalna prędkość to 60 km na godzinę. Wybór Jawornika nie jest przypadkowy, bo miejsce to od lat jest czarnym punktem na mapie małopolskich dróg. Fotoradar ma zdyscyplinować kierowców i zmniejszyć liczbę wypadków.
1: Sąd w Katowicach skazał 66-letniego Józefa G. na 15 lat więzienia za zabójstwo sąsiada w Chełmie Śląskim. Mężczyzna przyznał się do winy, a jego wiek uznano za okoliczność łagodzącą. Rodzina ofiary otrzyma po 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Pełnomocnik bliskich zapowiada apelację, uznając wyrok za niewystarczający.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
1: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj w Lublinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu przy ulicy Mełgiewskiej, grożąc matce śmiercią i odkręceniem gazu. Podczas interwencji ruszył na policjantów z siekierą i nożem. Dzięki szybkiej akcji kontrterrorystów został zatrzymany, a nikt nie odniósł obrażeń. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie. Policjanci z Rzeszowa zatrzymali 55-letniego mężczyznę z Krakowa, podejrzanego o oszustwa metodą na wypadek. Mężczyzna wyłudził od seniorki z powiatu rzeszowskiego ponad 40 tysięcy złotych. Zatrzymany przyznał się do części zarzutów i decyzją sądu spędzi 3 miesiące w areszcie tymczasowym. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może być związany z innymi podobnymi przestępstwami w kraju. W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna przygotowuje się do nowego sezonu, wygrywając 3 z 4 meczów kontrolnych. W ostatnim sparingu pokonali AS Trenczyn 1-0, ale trener podkreśla potrzebę poprawy skuteczności. Kolejny test dla drużyny już 14 lipca, kiedy zmierzą się z Radomiakiem. Przed startem Ekstraklasy Legia zagra jeszcze z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Arisem Limassol. Szymon Marciniak nie poprowadzi żadnego z ćwierćfinałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Najsłynniejszy polski arbiter sędziował dotychczas tylko 2 mecze fazy grupowej. W sobotnim meczu Norwegii z Anglią w Miami sędziować będzie Francuz Clement Tarpin, a spotkanie Argentyny ze Szwajcarią w Kansas City poprowadzi Portugalczyk João Pinheiro. Marciniak ma jeszcze szansę na udział w jednym z 4 pozostałych meczów turnieju.
1: Na Mistrzostwach Świata czeka nas emocjonujący ćwierćfinał. Anglia zmierzy się z Norwegią. Na boisku zobaczymy 2 czołowych strzelców turnieju. Erlinga Haalanda i Harry'ego Kane'a. Haaland, który w pojedynkę wyeliminował Brazylię, poprowadzi Norwegię do historycznego sukcesu. Z kolei Kane, kluczowy dla Anglii, zdobył już 6 goli w tegorocznym mundialu. Kto z kapitanów poprowadzi swoją drużynę do półfinału? Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem meczu ponownie został Mikel Merino, który strzelił decydującą bramkę w końcówce spotkania. Mimo kontuzji Thibauta Courtoisa, Belgowie stawili mocny opór, jednak Hiszpanie ostatecznie triumfowali. Teraz czeka ich finałowy pojedynek z Francją 14 lipca w Dallas.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Norwegia sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału mundialu, eliminując Brazylię. Bohaterem meczu został bramkarz Orjan Nyland, a Erling Haaland imponuje skutecznością z 7 golami na koncie. Teraz Norwegowie zmierzą się z Anglią, a kibice z niecierpliwością czekają na kolejny rozdział tej piłkarskiej historii. Czy Wikingowie zdołają pokonać faworyzowanych rywali? Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, odniósł się do szans Argentyny na obronę tytułu Mistrza Świata. W rozmowie z portalem Weszło stwierdził, że nie wierzy w teorię o faworyzowaniu Argentyńczyków przez sędziów. Podkreślił, że kluczową rolę w sukcesie drużyny może odegrać Lionel Messi. Już w ten weekend Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w walce o półfinał.
1: Dziś w Malili odbędzie się 6. runda Grand Prix Szwecji w żużlu. Bartosz Zmarzlik, lider klasyfikacji generalnej, walczy o rekordowy 7. tytuł indywidualnego mistrza świata. Polak ma 3 punkty przewagi nad Australijczykiem Bradym Kurcem. Zmarzlik już 4 razy triumfował na tym torze, a zwycięstwo dziś uczyniłoby go samodzielnym liderem pod względem liczby wygranych w Malili. Mamet K., znany zawodnik MMA, został skazany na 1,5 roku więzienia za paserstwo luksusowych aut. Wyrok, który zapadł w Tarnowskich Górach, nie jest prawomocny. Sportowiec zapowiada odwołanie, twierdząc, że czuje się niewinny. Sprawa dotyczy kradzieży samochodów z lat od 2017 do 2018.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Poznańskie obiekty tenisowe otrzymały ponad 8 milionów złotych wsparcia z ministerialnego programu modernizacji. Minister sportu Jakub Rutnicki ogłosił decyzję podczas wizyty w parku tenisowym Olimpia, gdzie sam zagrał na korcie. Park tenisowy Olimpia otrzyma około 2,5 miliona.

0: Miliona złotych na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej. Dodatkowe środki trafią także do AZS Poznań i miasta Poznań na rozwój infrastruktury tenisowej. Reprezentacja Francji awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, pokonując Maroko 2-0. Mimo sukcesu kibice z niepokojem patrzą na stan zdrowia Kyliana Mbappé, który opuścił boisko z urazem kostki. Sam zawodnik oraz trener Didier Deschamps uspokajają, że kontuzja nie jest poważna. Mbappé zdobył jedną z bramek, a jego dorobek na mundialu to już 8 goli. 3 miesiące po nagłej śmierci Jacka Magiery jego miejsce spoczynku na warszawskich Powązkach Wojskowych zyskało nowy wygląd. Elegancki, granitowy pomnik nawiązuje do sąsiedniego grobu Lucjana Brychczego, innej legendy Legii. Przy grobie Magiery wciąż wiszą szaliki klubowe, symbolizujące jedność kibiców ponad podziałami.
1: Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito oficjalnie potwierdzili swój związek. Para spędza razem coraz więcej czasu, a Exposito wspierała Mbappé podczas mundialu w Stanach Zjednoczonych, mimo że nie interesuje się futbolem. Ich relacja przyciąga uwagę mediów we Francji i Hiszpanii, a zakochani nie szczędzą sobie czułości, co widać na licznych zdjęciach.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Martina Navratilova podczas transmisji z Wimbledonu wskazała Maję Chwalińską jako jedną z trzech ulubionych tenisistek do oglądania. Tegoroczny turniej zbliża się do końca, a w finale pań zmierzą się Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie, co spowoduje jej spadek w rankingu WTA. Przed ćwierćfinałem Francji z Marokiem atmosfera jest napięta. W nocy marokańscy kibice zakłócali sen francuskich piłkarzy pod ich hotelem w Bostonie. W Paryżu wprowadzono stan najwyższej gotowości z obawy przed zamieszkami, a stacje metra w pobliżu Kul Elizejskich będą zamknięte. Władze apelują o spokój, by uniknąć powtórki wydarzeń z 2022 roku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1016 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu.
2: Panna Młoda powraca z emocjonującymi odcinkami od 143 do 148, które będą emitowane od 13 do 18 lipca na TVP2. W poniedziałek, 13 lipca, Mukader zaczyna podejrzewać, że Bejza ją podtruwa, a Jonsa jest bliska porodu. We wtorek, 14 lipca, napięcie między Cichanem a Melichem sięga zenitu, a Mukader pomaga Jonsy w ucieczce. W środę, 15 lipca, Jonsa szuka drogi ucieczki od Nusreta, a Hancer przyjmuje ofertę pracy. W czwartek, 16 lipca, przynosi odkrycie bransoletki Bejzy przez Engina, co wzbudza nowe podejrzenia. Piątek, 17 lipca, Cichan i Hancer trafiają do aresztu, gdzie dochodzi do kłótni. W sobotę, 18 lipca, Hancer podejmuje się nowego zlecenia, nieświadoma, że trafi do willi rodu Develioglu, gdzie spotyka Bejzę. Te odcinki pełne są napięcia, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Magdalena Walach, znana z roli Agnieszki w M jak Miłość, powraca na ekrany w nowym serialu Słoneczna poza ciszą. Zdjęcia do tej produkcji ruszyły na początku czerwca, a premiera zaplanowana jest na jesień w TVP VOD. Serial opowiada o społeczności małego miasteczka, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym są tematem tabu. W obsadzie, obok Walach, zobaczymy także Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Łukasza Nowickiego. Agnieszka Olszewska, postać grana przez Walach w M jak Miłość, zniknęła z serialu 5 lat temu, a jej powrót wydaje się mało prawdopodobny. Po odejściu z Warszawy Agnieszka rozpoczęła nowe życie w Szczecinie jako prokurator. Tymczasem Walach rozwija swoją karierę, angażując się w nowe projekty telewizyjne i teatralne. M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy już od 7 września, Kasia, grana przez Paulinę Lasotę, znajdzie się w samym centrum burzliwych wydarzeń. Jej romans z dyrektorem kliniki Sowińskim przybierze nieoczekiwany obrót. Szantażowana przez niego Kasia zostanie ranna i trafi na komisariat policji, co zapowiada prawdziwy koszmar. Sowiński zna tajemnicę Kasi o ojcostwie jej córki Zosi i nie zawaha się jej wykorzystać. Czy Kasia znajdzie sposób, by uwolnić się z jego pułapki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już tej jesieni. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max.
2: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hanser mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hanser. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na Pomorzu podczas święta truskawki doszło do incydentu z udziałem posła PiS, Michała Kowalskiego. Polityk próbował wejść na scenę, co zakończyło się interwencją ochrony i policji. Kowalski twierdzi, że uniemożliwiono mu wykonywanie mandatu i naruszono jego nietykalność. Organizatorzy podkreślają, że nie był zaproszony na scenę. Sprawa może trafić do prokuratury. Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania. Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
1: Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej, strzegącej jej wybrzeży. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji. Od 1 lipca obowiązują nowe stawki dzienne dla żołnierzy niezawodowych. Szeregowy otrzyma teraz 182 zł za dzień służby. Podwyżki dotyczą m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz tych w dobrowolnej służbie zasadniczej. Zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej i wzmocnienie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.
0: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj w Lublinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu przy ulicy Mełgiewskiej, grożąc matce śmiercią i odkręceniem gazu. Podczas interwencji ruszył na policjantów z siekierą i nożem. Dzięki szybkiej akcji kontrterrorystów został zatrzymany, a nikt nie odniósł obrażeń. W sklepach Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana jamnikami. Znajdziemy w niej dekoracje do domu, ubrania i praktyczne dodatki, wszystko w przystępnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga haftowana poduszka z jamnikiem oraz różowa bluza dla dzieci. Kolekcja cieszy się dużym zainteresowaniem, więc warto się pospieszyć. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie. Kraków znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych do życia miast na świecie.

0: Nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć odrobinę światła.
1: W świecie, gdzie miliony są na porządku dziennym, Nicole Soszyńska, córka potentatów kosmetycznych, powiedziała tak Janowi Bazylowi, znanemu z burzliwego związku z Anną Wędzikowską. Ślub odbył się w atmosferze tajemnicy, ale mama panny młodej nie mogła się powstrzymać i ujawniła tożsamość zięcia. Nicole, która kiedyś brylowała na ściankach, teraz woli projektować wnętrza i zarządzać firmami. A my możemy tylko zgadywać, co jeszcze kryje się za kulisami tego bajkowego wydarzenia. 100 lat młodej parze.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Doda, znana z kontrowersji, tym razem zaskoczyła patriotycznym gestem. W dniu rocznicy krwawej niedzieli na Wołyniu, z wałkiem na głowie i w stroju treningowym, wywiesiła polską flagę na balkonie. Apeluje do Polaków, by pamiętali o cierpieniach przodków, bo przecież nic tak nie łączy jak wspólna trauma. W tle tej patriotycznej sceny prezydent Karol Nawrocki wręczył order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co tylko dodaje pikanterii całej sytuacji. Jerzy Janeczek, znany wszystkim jako Witja Pawlak z kultowej trylogii Sami Swoi, odszedł w sposób, który mógłby być scenariuszem kolejnej komedii, gdyby nie był tak tragiczny. Aktor, który przez całe życie próbował uciec od jednej roli, został pokonany przez pszczołę. Los, który wcześniej pozwalał mu wymykać się z opresji, tym razem okazał się bezlitosny. Janeczek, mimo że próbował być kimś więcej niż tylko filmowym synem Kazimierza Pawlaka, na zawsze pozostanie w pamięci jako Witja, którego uśmiech zna każdy Polak.
0: Joanna Kołaczkowska, niezapomniana gwiazda kabaretu, odeszła prawie rok temu, pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Choć deszcz towarzyszył jej ostatniej drodze, to wspomnienia o jej charakterystycznym śmiechu wciąż rozjaśniają nasze dni. Fani i bliscy nie zapomnieli o niej, a jej grób na Powązkach nadal przyciąga tłumy, pełen kwiatów i zniczy. Cóż, nawet po śmierci Joanna potrafi przyciągać uwagę jak nikt inny.
1: Vicky Gabor, gwiazda polskiego show biznesu, znów na językach. Tym razem plotki o jej rzekomej ciąży wywołały burzę. Wokalistka, która od lat zmaga się z hejtem, nie wytrzymała i ostro skrytykowała autorów tych absurdalnych spekulacji. Jak sama mówi, nigdy nie była w ciąży. A autor artykułu powinien raczej spojrzeć na swój własny brzuch. Cóż, życie na świeczniku bywa pełne niespodzianek.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: The Rolling Stones, zespół, który od ponad 60 lat nie przestaje zadziwiać, zaczynał skromnie w londyńskim Marquee Jazz Club. Ich pierwszy koncert 12 lipca 1962 roku to prawdziwa zagadka. Żadnych zdjęć, nagrań, a nawet sami muzycy niewiele pamiętają. Mick Jagger przyznaje, że nie wie, czy Charlie Watts był wtedy z nimi. Ale kto by się tym przejmował, skoro Stonesi stali się legendą rocka, a ich historia toczy się dalej, jak dobrze naoliwiona maszyna. Freddie Mercury, bóg rocka, który potrafił śmiać się z samego siebie, przyznał kiedyś, że zna tylko 3 akordy na gitarze. W świecie pełnym przerośniętych ego, jego szczerość była jak powiew świeżości. Nie musiał być gitarowym herosem, bo miał Briana Maya, który czarował na 6 strunach. Freddie skupiał się na tym, co robił najlepiej. Uwodził i dyrygował tłumem, pokazując, że prawdziwa magia rocka tkwi w emocjach, a nie technicznej wirtuozerii.
0: The Rolling Stones znowu zaskakują. Na ich nowym albumie Foreign Tongues Paul McCartney zagrał na basie, co wywołało u niego ogromne emocje. Keith Richards zauważył, że Paulowi naprawdę brakuje bycia w zespole, a jego radość z grania z dawnymi rywalami jest po prostu niesamowita. Cóż, kto by pomyślał, że Beatlesi i Stonesi mogą się tak dobrze dogadać po latach?
1: Kto by pomyślał, że metalowa kapela Disturbed podbije świat coverem The Sound of Silence? Ich wersja przebiła magiczny miliard odtworzeń na Spotify, co zaskoczyło nawet samych muzyków. Wokalista David Draiman, który przez lata unikał czystego śpiewu, przyznał, że to producent Kevin Charko dodał mu odwagi do tego eksperymentu. Nawet Chester Bennington z Linkin Park był pod wrażeniem, co tylko pokazuje, że czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do ataku na funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 29-letni mężczyzna zaatakował policjanta, a następnie uciekł. Jednak został zatrzymany w okolicach stacji metra Kabaty. Podczas interwencji trzej mundurowi odnieśli obrażenia, a przy napastniku znaleziono kastety i maczetę. Życiu rannych funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: Fałszywe alarmy bombowe w szkołach i innych instytucjach stają się coraz częstszym problemem. Młodzi ludzie traktują to jako żart. Jednak konsekwencje są poważne. Policja szybko identyfikuje sprawców, a finał często kończy się w sądzie. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą stać się niebezpiecznym trendem wśród internautów, co może prowadzić do opóźnień w prawdziwych akcjach ratunkowych. W Warszawie 5 lipca autobus linii 186 uderzył w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim, raniąc 6 osób. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwą awarię techniczną. Jedna z pasażerek oskarża kierowcę o zignorowanie ostrzeżeń o usterce i celowe uwięzienie pasażerów w pojeździe. Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że oferują pomoc psychologiczną poszkodowanym.
1: Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W powiecie mławskim zlikwidowano ogromną fabrykę nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze CBŚP i służb skarbowych zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów i prawie 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 osób, które usłyszały poważne zarzuty. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 4 miliony złotych. Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielców, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend.
1: W Warszawie zakończył się proces seryjnego mordercy, Jerzego B., który przez wiele miesięcy budził strach wśród mieszkańców stolicy. Mężczyzna umawiał się z właścicielami nieruchomości pod pretekstem kupna lub wynajmu, a następnie brutalnie ich atakował. Został skazany na dożywocie, mimo że do końca utrzymywał swoją niewinność. Kluczowym dowodem były telefony, które włączył rok po pierwszym zabójstwie, co pozwoliło śledczym na jego zatrzymanie.
2: W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii, żonę, córkę i teściową Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już 18 lipca w Teatrze Letnim w Szczecinie wystąpi Candy Dulfer, światowej sławy saksofonistka. To jedyna okazja, by zobaczyć ją na żywo w Polsce w tym roku. Koncert odbędzie się w ramach festiwalu Szczecin Jazz 2026. Dla fanów jazzu i funku to wyjątkowe wydarzenie, które warto wpisać w kalendarz.
1: W Ińsku doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna podpalił przyczepę kempingową, w której przebywała kobieta. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 25-letniego obywatela Uzbekistanu, podejrzanego o organizowanie nielegalnej migracji. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Od początku roku zatrzymano już 90 osób za podobne przestępstwa. Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Baluk, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Białymstoku padła główna wygrana w grze Mini Lotto. W środę, 8 lipca, szczęśliwy gracz trafił wszystkie 5 liczb, zdobywając ponad 418 tysięcy złotych. Zakład został wysłany w kolekturze przy ulicy Hetmańskiej 16. To jedyny taki sukces w kraju w tym losowaniu.
1: Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek, w tym przyszłej panny młodej. Kobiety zakłócały porządek, nie wykonywały poleceń załogi i wdawały się w kłótnie z innymi pasażerami. Interweniowała Straż Graniczna, która wyprowadziła je z samolotu. 3 z uczestniczek były pod wpływem alkoholu, a wszystkie zostały ukarane mandatami i nie mogły kontynuować podróży.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozszerzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Już wkrótce do listy opakowań objętych kaucją dołączą jednorazowe butelki szklane i kartony po mleku. Sieci handlowe, takie jak Biedronka i Carrefour, intensywnie przygotowują się na te zmiany, rozwijając swoją infrastrukturę. Obecnie system obejmuje wybrane plastikowe butelki, puszki oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Decyzje dotyczące nowych przepisów mają zapaść jeszcze w tym roku. Dla konsumentów oznacza to więcej możliwości odzyskania pieniędzy za zwracane opakowania. Polska uruchomiła swoją pierwszą morską farmę wiatrową na Bałtyku, a pierwszy prąd już zasila krajową sieć. Inwestycja Baltic Power, realizowana przez Orlen i Northland Power, ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Premier Donald Tusk podkreślił, że to historyczny moment dla polskiej energetyki. Na Bałtyku stanie 76 turbin, z których 54 już zamontowano. Nowa stacja elektroenergetyczna Choczewo odegra kluczową rolę w przesyle energii. To początek większych inwestycji, które mają uniezależnić Polskę od zagranicznych dostawców energii. Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. A gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania.
0: Eksperci radzą, by planując urlop unikać rozpoczynania go w poniedziałek. Taki schemat może prowadzić do większego zmęczenia niż przed wyjazdem. Zamiast tego warto rozważyć rozpoczęcie wakacji w środę. Dzięki temu można spokojnie przygotować się do wyjazdu i zamknąć najważniejsze sprawy zawodowe. Po powrocie kilka dodatkowych dni wolnego pozwoli na łagodny powrót do codziennych obowiązków. To prosty sposób, by naprawdę odpocząć i wrócić z wakacji pełnym energii.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Dobre wieści dla seniorów. Narodowy Bank Polski przewiduje, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być wyższa niż zakładał rząd. Zamiast około 3,5% waloryzacja może wynieść aż około 4,5%. To oznacza wyższe świadczenia dla milionów osób. Minimalna emerytura może wzrosnąć o blisko 88 zł miesięcznie. Dodatki do emerytur, takie jak dodatek dla inwalidów wojennych czy sierot, również wzrosną. Ostateczne dane poznamy po publikacji pełnych danych GUS za 2026 rok.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kontrolę w Biurze Informacji Kredytowej oraz trzech bankach, w tym ING, Banku Śląskim i mBanku. Sprawdzane są zasady oceniania zdolności kredytowej klientów, które mogą wpływać na dostępność kredytów. UOKiK bada, czy klienci, którzy porównują oferty kilku banków, nie są niesłusznie karani niższym scoringiem. Biuro Informacji Kredytowej zapewnia, że liczba zapytań kredytowych ma ograniczony wpływ na ocenę punktową. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom mogą grozić wysokie kary finansowe.
1: Rząd Kanady wybrał niemiecką firmę ThyssenKrupp Marine Systems jako preferowanego dostawcę dla nowej floty okrętów podwodnych. Program Canadian Patrol Submarine Project zakłada zakup do 12 jednostek typu 212 CD, które zastąpią obecne okręty typu Victoria. Nowa flota ma wzmocnić obecność Kanady na Atlantyku, Pacyfiku i w Arktyce oraz zacieśnić współpracę z Niemcami i Norwegią. Premier Mark Carney podkreślił, że decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię bezpieczeństwa kraju. Pierwsze okręty mają zostać dostarczone w 2033 roku, a cały proces kontraktowania zakończy się do końca 2027 roku. Program ma również przynieść znaczące korzyści dla kanadyjskiego przemysłu i rynku pracy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: MESCO zakończyło transfer technologii produkcji prochu do amunicji 155 mm, co pozwala na rozpoczęcie seryjnej produkcji w zakładzie w Pionkach. Pierwsza partia prochu przeszła pomyślnie testy z armatochaubicą Krab, co ograniczy zależność Polski od od zagranicznych dostaw. To ważny krok w kierunku większej niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowa technologia umożliwi produkcję modułowych ładunków miotających, kluczowych dla amunicji artyleryjskiej. Mimo to pełna niezależność wymaga jeszcze krajowej produkcji innych komponentów, jak pociski czy zapalniki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym sezonie Barw Szczęścia Natalia stanie przed wieloma wyzwaniami. Po rozwodzie z Cezarym sprzeda wspólny dom i wynajmie mieszkanie na osiedlu pod Sosnami. Mimo że w tym miejscu doszło do zbrodni, Natalia nie da się zastraszyć. Jej matka Małgorzata będzie próbowała zatrzymać ją i wnuczkę u siebie, ale Natalia pragnie niezależności. Pojawi się też oferta od Wilka, byłego kochanka Natalii, dotycząca mieszkania na zielonym osiedlu. Jednak Natalia uzna, że kupno od niego byłoby nieetyczne. Ostatecznie zdecyduje się wynająć mieszkanie od Jaworskiego, ale nadal będzie myśleć o własnym domu dla siebie i córki. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco.
0: Serial Panna Młoda przyciąga widzów TVP 2 swoją emocjonującą fabułą. Już 23 lipca wyemitowany zostanie 152 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jonca staje przed poważnym zagrożeniem życia z powodu komplikacji przed porodem. Aisu i Fadime są zaskoczone, że Bejza nie odczuwa typowych dolegliwości ciążowych. Hunter niemal spotyka się z Cichanem, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Bejza z niecierpliwością naciska na szybkie rozwiązanie sytuacji Jonce. Serial, emitowany w Polsce od stycznia tego roku, zdobył już serca wielu widzów. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a finał w Polsce zobaczymy dopiero za kilka lat.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów zagoszczą na ekranach, a wśród nich pojawią się dwie nowe postacie. Bogdan Kalus, znany jako Tadeusz Hadziuk, zdradził, że młodzi aktorzy odegrają kluczowe role w nowej odsłonie serialu. Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo, że Hadziuk przeszedł metamorfozę i teraz prezentuje się bardziej elegancko. Pani mogą spodziewać się powrotu ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Prowadzenie nowych postaci może przynieść świeże konflikty i relacje, które z pewnością zaskoczą widzów. Wilkowyje znów będą tętnić życiem, a humor i nieoczekiwane sytuacje z pewnością nie zawiodą. 900. Serial Akacjowa 38 powraca z emocjonującymi wydarzeniami w 923 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek 30 lipca. W odcinku 924 Blanca odkrywa, że Ursula uciekła z dzieckiem w stronę Walencji, co prowadzi do dramatycznego pościgu z Diegiem. Leonor prosi Felipe o pomoc dla Flory, której grozi wyrok za zabójstwo. Tymczasem Sylwia zostaje porwana przez Blasco, handlarza niewolników, ale na ratunek przybywa Esteban z policją. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, wierząc, że go zabiła. W trakcie ucieczki rodzi córkę, Innocencie, co dodaje historii jeszcze więcej napięcia. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy po przerwie wakacyjnej, Paweł Zduński rzuci się na Artura Rogowskiego w przychodni, co doprowadzi do ostrej szarpaniny. Wszystko to z powodu zdrady Artura, która wyjdzie na jaw, a Marysia będzie bardzo cierpieć. Jednak zdjęcia z planu dają nadzieję, że Paweł może doprowadzić do pojednania Rogowskich. Widzowie zobaczą wspólne spotkanie Marysi, Artura i Pawła na neutralnym terenie, co sugeruje, że dla małżeństwa Rogowskich tli się jeszcze iskierka nadziei. Choć Marysia nie złożyła jeszcze pozwu o rozwód, jej przyszłość z Arturem pozostaje niepewna. W tych trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie bliskich. W 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego pogrzebu Yasemin. Rodzina Cichana przybywa na cmentarz, by wesprzeć Engina, brata zmarłej. Wśród żałobników kryje się jednak morderczyni, Bejza, która nie przestaje knuć swoich intryg. Jej największym lękiem jest to, że Hunter mogła odkryć prawdę o jej fałszywej ciąży. Podczas ceremonii Bejza udaje współczucie, próbując wyciągnąć informacje od Hunter. Tymczasem Engin, wracając do mieszkania siostry, znajduje bransoletkę, która może stać się kluczowym dowodem w sprawie. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
0: W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tak samo 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda znalazła się w centrum uwagi z powodu afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Od 1989 roku na stanowisku ministra zdrowia zasiadało aż 25 osób, co pokazuje, jak trudne jest to stanowisko. Wielu ministrów odchodziło w atmosferze skandalu, często bez możliwości wprowadzenia głębszych reform. Warto przypomnieć, że najdłużej, bo 4 lata, resortem kierowali Ryszard Jacek-Żochowski, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz.
2: We Lwowie doszło do zamieszek związanych z przymusowym poborem do wojska. Grupa mężczyzn zaatakowała wojskowy pojazd, wybijając szyby i przewracając go. Władze wszczęły 2 postępowania. Jedno dotyczące ataku na żołnierzy. Drugie sprawdzające działania wojskowych podczas poboru. Ukraińskie władze zapowiadają reformę systemu mobilizacji.
0: W indyjskim stanie Gujarat doszło do dramatycznego ataku lwicy na pasterza. Mężczyzna, przygnieciony przez drapieżnika, zaskakująco zaczął głaskać zwierzę, co ostatecznie uratowało mu życie. Po około pół godziny lwica odpuściła i oddaliła się. Pasterz trafił do szpitala z obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Brat Virginii Giuffre, zmarłej ofiary Jeffreya Epsteina, dąży do przeprowadzenia przesłuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Akcenturę podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat. Ziemiurki, małe owady, coraz częściej atakują nasze rośliny doniczkowe. Ich larwy niszczą korzenie, co prowadzi do obumierania roślin. Aby się ich pozbyć, można użyć domowych sposobów, takich jak roztwór octu czy sody oczyszczonej. W przypadku dużej plagi warto sięgnąć po specjalistyczne środki chemiczne dostępne w sklepach ogrodniczych.
2: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej. Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
0: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci.
2: Pralka nie radzi sobie z sierścią zwierząt, ale są na to sposoby. Wystarczy wrzucić do bębna gumowe rękawice lub wałki na rzepy, które skutecznie wyłapią kłaczki. Ocet spirytusowy również może pomóc, działając antystatycznie i ułatwiając usuwanie sierści. Dzięki tym prostym trikom pranie będzie czyste i wolne od sierści.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Rzeszowa zatrzymali 55-letniego mężczyznę z Krakowa, podejrzanego o oszustwa metodą na wypadek. Mężczyzna wyłudził od seniorki z powiatu Rzeszowa